0: Krasnicki wezwał PKOL do działań naprawczych. Zdaniem ministra Radosław P. nigdy nie powinien był piastować swojej funkcji, a swoimi działaniami skompromitował polski olimpizm. Jak reagować na kryzys, gdzie szukać pomocy i bezpiecznego miejsca, tego dowiedzieć się można podczas wydarzeń w ramach Krajowego Treningu Reagowania. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA mówi, że wyjaśniane są cztery sekwencje alarmowania i ostrzegania.
1: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich cztery. Co one oznaczają? Potem mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Tu będziemy trenować pakowanie plecaka pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformację w komunikatach ostrzegawczych, żebyśmy wiedzieli, jakie jest wiarygodne źródło, gdzie nie sprawdzamy wiadomości, informacji, po to, żeby nie dać się dezinformacji.
0: Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział w Barczewie, że takie szkolenia będą powtarzane.
2: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Właściwie zostaliśmy wyrwani z takiego komfortu, bo jeszcze 10 lat temu nikt z nas nie zakładał, że za naszą wschodnią granicą będzie pełnoskalowy konflikt zbrojny, że Polska może być realnie zagrożona poprzez rakiety, które lecą w kierunku Ukrainy, drony, że Polska może być zagrożona działaniami hybrydowymi, terrorystycznymi. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa, takie treningi, takie szkolenia będą się powtarzać.
0: Weekendowe wydarzenie organizowane jest w prawie 1400 miejscach w Polsce. Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia kobiety w Gdańsku. 39-latka została zraniona prawdopodobnie śrutem z wiatrówki, informuje młodsza aspirant Edyta Krefta.
3: Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Życiu i zdrowiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia przy ulicy Subisława. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw.
4: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA.
5: President Donald Trump says the US has reached a deal with Venezuela to take control.
4: Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim, pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Najniższy stan Wisły w Warszawie od 9 lat na bulwarach wiślanych. Poziom wody to jedynie 100 centymetrów. Jak informuje Instytut Meteorologii, w ciągu kolejnych dni stan wody może jeszcze opadać. Rekordowo niski poziom odnotowano również na pobliskich stacjach. W Warszawie nad Wilanówce to 22 centymetry, a na stacji Modlin 187 centymetrów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju, a w dzień od 22 na północy, 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.

0: Witamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

10 minut po drugiej. Muzyka nocą, jedynka, Bartek Koziczyński. Jesteśmy w latach 90., chociaż ten konkretnie utwór to rzecz współczesna, ale zespół The Afghan Whigs zasłynął w latach 90., chociaż zaczynał pod koniec 80. Teraz wydał, wciąż działa i wydał nowy album Soft Control, właśnie z niego utwór. A ja dziś kieruję się tropem festiwalu Summer Fall, który odbył się w Płocku, no właśnie się skończył w sobotę i tam drugiego dnia gwiazdą był zespół Big Cyc. To dobra okazja, żeby przypomnieć ich drugą płytę, która właśnie została wznowiona przez polskie radio. Nie wierzcie elektrykom, oryginalnie rok 91.

Co prawda po angielsku, a nie niemiecku, ale to oczywiście zespół Die Totenhosen, który moim zdaniem pasowałby do festiwalu Summerfall, ale to teraz zespół stadionowy. Oni ogłosili zakończenie kariery, więc grają w największych miastach w Niemczech, największe obiekty. No i generalnie każdy chce zobaczyć. A u nas to klubowe trasy raczej bywały. W każdym razie, na tym festiwalu, który dziś mnie zainspirował do muzyki rockowej z lat 90., współczesny zespół Leniwiec się również pojawił, który nagrał kiedyś album z utworami, tekstami Edwarda Stachury, a na nowej płycie ma utwór do Edwarda Stachury, który opowiada o tym, jak artysta, poeta odnalazłby się we współczesności.

Trochę przyłożył zespół Leniwiec, więc teraz gospodarze. Skoro Płock, to gospodarze niech złagodzą Farbenlerem.

Farbenlehre w utworze Anioły i demony skłonił mnie do pewnego odbiegnięcia od konwencji lat 90., bo oto zabrzmiał Shane McGowan, właściwie jego utwór. Shane McGowan to oczywiście lider legendarnej grupy The Pogues, którego już od 3 lat z nami nie ma, ale zespół U2, tak, ten słynny U2, nagrał przeróbkę jego utworu Ye, która trafi na album poświęcony grupie The Pogues, którego możemy się spodziewać w połowie listopada. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Takiego właśnie tytułu należy wypatrywać. Farbenlehre w konwencji akustycznej to nie jest zbyt częsta rzecz, natomiast zespół KSU, również formalnie punkowy, przyzwyczaił nas już od połowy lat 90. od płyty Bez prądu, że przerabia swoje utwory, a trzeba przyznać, że mimo zwykłego anturażu dosyć mocnego, one są pięknymi piosenkami, które do przerabiania na lżejsze formy się nadają. No i ukoronowaniem tego procesu był ubiegłoroczny występ w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Czyli dostąpili tych najwyższych progów, z czego doczekaliśmy się albumu Filharmonia, a tam m.in. właśnie w takiej poszerzonej aranżacji utwór Deszcz.

Alice in Chains z płyty Unplugged to oczywiście kontynuacja mody na granie bez prądu z lat 90. Dokładnie 96 rok. Mamy 30-lecie i z tej okazji ukazało się kilka ładnych winylowych wersji w różnych kolorach. Ładnych mam na myśli sam dysk utrzymany w różnych kolorach, które można było w ostatnim czasie od zespołu nabyć. No i kończymy Summer Fall, przypominam, Summer Fall Festival w Płocku. Dzisiaj nam przyświecał jeden zespół, pominąłem, który wystąpił pierwszego dnia, czyli już teraz to będą dwa dni do tyłu, w piątek. Otóż Armia, jeden z najwybitniejszych polskich zespołów, formalnie punkowy, no tak zaczynał, ale konwencja, jaką przyjął, wzbogacenie grania o chociażby brzmienia waltorni, sprawiało, że zyskiwało to wymiar wręcz symfoniczny. No i będziemy się mogli o tym przekonać, bo Armia w Płocku grała legendę, czyli swój najsłynniejszy album z początku lat 90. z tego okresu, który nas dziś interesował. Więc zakończymy właśnie fragmentem tej płyty to, czego nigdy nie widziałem, ale płynnie przechodzący w utwór dla każdej samotnej godziny, bardzo nastrojowy, z odgłosami burzy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bartek Koźczyński. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W ostatni weekend wakacji na drogi wyjadą m.in. policyjne zespoły Speed. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość i sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Od 27 czerwca na polskich drogach doszło do ponad 4400 wypadków. Zginęło w nich 295 osób, a prawie 5200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali przez ten czas 18 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania.
3: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
4: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
3: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
5: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
3: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
6: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
3: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Lewica dowiezie wszystkie sprawy związane ze społecznością LGBTQ+, aborcją i wolnością, deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podczas wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie odniósł się m.in. do zawetowanej przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej.
7: Potrafiliśmy się w Sejmie dogadać. Niektórzy mieli nadzieję, że Nawrocki to podpisze.

0: Ja nie miałem tej nadziei, ale chciałem doprowadzić do tego, żeby przynajmniej wyszła ta sprawa Sejmu. 85 par dokonało transkrypcji w pierwszym tygodniu. To się dzieje, zobaczycie. Nie można drzwiami, wejdziemy z tą sprawą oknami. Każdy człowiek ma prawo do wolnego życia i do tego, jak chce żyć.
1: 84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów, poinformował o tym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że chodzi o 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn. W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego. Na Islandii zakończyło się głosowanie, w którym mieszkańcy mieli zdecydować, czy należy wznowić negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa ich kraju we wspólnocie. Rokowania zostały zawieszone w 2013 roku, ale nigdy formalnie ich nie zerwano. Wyniki powinny być znane rano.
2: Wśród zwolenników wznowienia rozmów z Unią są argumenty ekonomiczne, jak niestabilna korona czy wysokie stopy procentowe, ale przeważają, jak mówi Tobias Etzold z brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, argumenty geopolityczne. Agresywna Rosja, Stany Zjednoczone, które przestają być wiarygodne, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii, jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii Europejskiej. Przeciwnicy negocjacji z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Tak komentował Karl Baudenbacher, były prezes Trybunału EFTA. Pytanie, co z handlem zagranicznym? Teraz Irlandia cieszy się wolnością w Unii, będzie się musiała stosować do wspólnej polityki handlowej. Przeciwnicy rozmów z Unią wskazują też na rybołówstwo, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: 90% dzieci w wieku szkolnym w Polsce ma wady postawy, dlatego wraz z początkiem roku szkolnego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik, mówi Łukasz Jarocki z Mazowieckiego Oddziału NFZ.
3: Z roku na rok obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci z wadami postawy. Na Mazowszu w 2023 roku z tego powodu leczyło się prawie 6 tysięcy dzieci, a w ubiegłym roku ta liczba wzrosła do niemal 10 tysięcy. Coraz większym problemem staje się też idiopatyczna skolioza młodzieńcza. Dzieci skarżą się również na bóle lędźwiowe, które zazwyczaj kojarzą się nam z wiekiem dojrzałym.
1: Lekarze podkreślają, że najważniejszy jest ruch. Dziecko potrzebuje zmiany pozycji, aktywności i czasu spędzanego poza ekranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 10 stopni na południu, 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. A w dzień 22 stopnie pokażą termometry na północy, 26 w centrum i najcieplej 29 na południu i południowym wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
6: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
7: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
5: Wywiad Żyta.
8: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: Radiowa Jedynka w nocy. Danuta Kryńska. Dobry wieczór. Wyłączamy myśli, włączamy relaks. Czas na filiżankę ulubionej herbaty i przyciemnione światła. Posłuchajmy dźwięków, które dają nam ukojenie po wyczerpującym dniu. To idealne tło na spokój.

0: laureatką Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej Zuzanną Bujok. Zuzanna Bujok od urodzenia posługuje się dawną, archaiczną wiślańską gwarą. W niej mówi i pisze wiersze, opowiadania oraz gawędy. Poszukuje i gromadzi założycielką i instruktorką męskiej grupy śpiewaczej Tkocze, dziecięcego zespołu Mali Tkocze oraz żeńskiej grupy śpiewaczej z tej Zbianki. Zuzanna Bujok również od najmłodszych lat szyje stroje regionalne, haftuje wiślańskie czepce oraz wyszywa żywotki. Z panią Zuzanną spotkałam się w jej domu w Wiśle pod koniec lipca w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w którym przez wiele lat aktywnie uczestniczy. Pani Zuzanno, bardzo dziękuję, że nas Pani dzisiaj gości tutaj w swoim domu w Wiśle. I wracając do nagrody Oskara Kolberga, serdecznie gratuluję tego bardzo ważnego odznaczenia. Chyba dla Pani też ważnego. Jak tak. Pani się czuje z tą nagrodą?
1: No, byłam zaskoczona, że mi dali taką nagrodę. Jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Bardzo się cieszę.
0: Zacznijmy właśnie od też tego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, której teraz się odbywa. Pani wielokrotnie uczestniczyła i pewnie jeszcze uczestniczy i teraz słyszę, że też będą prawnuki.
1: Tak, oczywiście. No od samego początku. Najpierw był zespół regionalny Wisła, którą prowadził jeszcze Adam Niedoba. No to były lata, ho. Na samym początku, jak zaczęło się. No i teraz stworzyłam akurat grupę z tej Zbianki, występujemy, a przedtem jeszcze miałam grupę dziecięcą, Mali Tkocze. No też bardzo dużo występowały, bardzo się ludziom podobało, bo to było dużo dzieci, przeważnie z rodziny, ale nie tylko. No i śpiewali, i tańczyli, i po prostu było to piękne. Szyłam dla nich stroje. Wszystkie, nic żeśmy nie kupowali i było to, ja to robiłam gratis. Wszystko. I z tej Zbianki, i tę grupę Mali Tkocze. I teraz jeszcze, bo moje wnuczki grają na skrzypcach, są muzykalne. Bardzo żałuję, że ja nie grałam i nie chodziłam do szkoły muzycznej. No ale takie były czasy. I z tych wnuczek powstała grupa Borowiczka. Pięknie grają, zdobywają nagrody.
0: A z jakiej rodziny pani pochodzi? Proszę powiedzieć też swoją historię, jak pani też w tej kulturze ludowej, tradycyjnej wychowywała się. Co było takie właśnie ważne z domu od tych najmłodszych lat? To, co później sprawiło, że właśnie pani dzisiaj jest i gawędziarką, i śpiewaczką, i taką właśnie nosicielką tradycji i przekazuje to dalej.
1: No właściwie no, urodziłam się w czasie wojny, nie? No, ale ojciec mój był bardzo taki po prostu wesoły i też bardzo lubiał takie folklorystyczne i pieśni. Był też bardzo muzykalny, a też nie chodził do szkoły muzycznej. Grał na różnych instrumentach, nawet na takiej fujarce jednootworowej, miał mandolinę, no i bardzo był wesoły. Natomiast mama była po prostu gospodynią domową, no i nas czwórkę dzieci wychowała. No a ja po prostu no jakoś tak od niego chyba przyjęłam to wszystko. No i te gawędy to mnie tak inspirowało, żeby coś tym wnuku napisać. No i różne gawędy. Tego mam całą masę i książka była taka, jest nawet od źródeł Wisły, bo byłam w stowarzyszeniu takim Twórcy Wiślanie i tam akurat moje też są te pisane gawędy i wiersze.
0: O czym opowiadali w domu? Co pani w tym fascynowało?
1: No w zasadzie no to były takie czasy no powojenne, to tak nie za bardzo było. Dopiero jak przekazałam gospodarstwo córce, dopiero dostałam takiej weny, jak się to mówi, żeby coś stworzyć i od tego się zaczęło.

0: To miałam wtedy 50 lat, przekazałam to gospodarstwo i od tego czasu się zaczęło.
1: I o czym pani pisała?
0: Och, różne, różne. Co mi przyszło do głowy? Stwarzałam niestworzone rzeczy. Takie gawędy różne i wnuki zdobywały pierwsze miejsca na wszystkich takich konkursach.
1: Czytając te gawędy? Nie, opowiadając?
0: Na pamięć musiały mówić wszystko, tak.
1: A skąd historie pani bierze? To są takie zasłyszane gdzieś tutaj, czy opowiedziane z pamięci?
0: Czy ja wiem? Nie, to tak samo przychodzi akurat. Napisałam na przykład, co to jest kura. No i tak mi przyszło, no co to jest kura? No kura to jest, ma pióra i dwie nogi i tak dalej i różne takie. Akurat wnuki opowiadały to pięknie, różne. No taki, była tu taka, niby to nie znachorka, ale taka pani, która leczyła bardzo dobrze, to ciotka z Ostudnianka, bo mieszkała za studnią. No i też taka gawęda, no piękna. No co tam, no różne. Jak się wybierało wróny, to też małżonek opowiadał. No to napisałam, jak się wybierało wróny. No różne.
1: A jak się wybierało?
0: Och, wie pani co, jakby tu byli ci zieloni, jak się to mówi, no to nie za bardzo. No to małżonek mówi, szedł na taki wysoki, to było w Zielone Święta, szedł na takiego wysokiego świerka i na samej górze było to gniazdo wron. A wrony to były nieopierzone i on te wrony wybierał, a ty matki to go tam dziobem i tego dużo miał takiego przeboju z tymi wronami, no i te wrony musiał wybrać, te młode, i zrzucać na dół po tych gawęziach, no i później się to obierało, oblepiało gliną, no i piekło się na ognisku, no. No i te glinę się wyrzucało i te wrony się jadło, no takie to było, no ale w tej chwili, nic nie wolno takiego robić.
1: A gawędy to są takie opowiadania o dawnych czasach, o tym, jak się żyło dawniej?
0: Różne gawędy. Mam właśnie taką książkę, tam dużo mam gawęd takich. Należałam do tych twórców Wiślanie, wiersza i gawędy Wiślan. Tu akurat mam coś takiego. Dwie siostrzyce. Hej, baranio, ty górolko, piękność szumno i wysoko. W sercu miałaś tajemnicę, byno zrodzić dwie siostrzyce. Dwie siostrzyce pod kamienie w lesie się zrodziły. Jedna biało, druga czorno. Za rozrzeźki były. Biało włosy rozpuściła, do słonka mrugała. Czorno w głębie się dziwała, czorne oczy miała. Mama, kiero ich zrodziła, w szczęściu zapomniała. Dla bliźnioczek swych cerzyczek miana nie obrała. Gdzie promiana się doczkały, jak se społe ręce dały. I tak se opowiadały, że się w morzu kąpać chciały. Jak myślały, tak zrobiły. Wisło do morza pognały. I tak wiecie, aż do teraz rzeka Wisła płynie, swoje wody w Bałtyk wlywo, kąpie się w głębinie. Tak jak dawno przed wiekami śluby mu złożyła, Bałtyk wiernie pokochała, nigdy nie zdradziła. Pory roku, tu jest wiosna. O, może o tej wiośnie? Łobudziła się zaspano. Jeszcze śniegę przykryto, w pączkach wierby nabrzmiano i w śnieżyczkach schowano. Już ją widać na leskach, jak sznurkami trzepie. Zima przed nią ucieko, w złości śniegę posypie. Ale już coraz bardziej czuć wiaterek cieplutki. Ptoszki już się galanią, przylatują do budki. Kosy, drozdy, jaskółki, wszystko to się zlatuje. I już rano zawczasu człowiek rześko się czuje. Bo ta wiosna też w sercu nowe życie buduje. Przysiaduje na polach, sieje zboże z gazdami. Zaorocze za skibu kroczy razem z wronami. I swój wieniec kwiaciasty na przyłogi pokłodo, piękno, wiesioło, uśmiechniono i młodo. Suknia na nie lechuśko, jak rzodziuśko mgliczka.

0: Rano, jak się rozwidnio, słyszy śpiew słowiczka. Słoneczko coraz bardziej liczko i czerwieni, kaj się człowiek obezdrzy, wszędzie się zieleni. Wiosna, jako dzieweczka, piekno i robotno, kaj się robota zacznie, wszędzie je ochotno. Jak już wszystko w ogródkach i na polach zrobiła, to się latu parnemu nisko pokłoniła.
1: To są właśnie wiersze o tym, co jest dookoła.
0: Tak, tak, tak.
1: Co pani widzi, właśnie ta przyroda niesamowita.
0: No właśnie, tak, tak właśnie próbuję to robić. No jeszcze lato, jesień, wszystko to. Albo o chlebie. W starej izbie na stole wydrzyte kartacze do bioła leży chlebiczek, co go ręka mamulki w dzieżce zarobiała. Pełno izba woni świeżego chlebiczka, co ma dwie skórki, jak niesie pieśniczka. Jedna ze spodku, co się w nią puko, z wyrchu, co się błyszczy, jak minkę posuto. Jak mamulka chlebiczek napoczynali, dycki go prawo ręku z wyrchu przeżegnali. To był ten szacunek, nauka za młodzi, że się chlebiczek roz do roka rodzi. I jakby też nieopatrznie z kipkich kąsek spadło, z wdzięczności się na nią pocałunek kładło. To były to czasy, kiedy się rzekało, naszego powszedniego z wiaru przyjmowało. A to napisałam akurat w muzeum. Wałasi mieli koncert piękny i akurat mieli o Oldzie, jak się zaczyno i tak grali to. Akurat miałam kawałek papieru i wzięłam tego i napisałam taki wiersz na kolanach. Siwa mgliczka. Siwa mgliczka, hań w gruniczkach, na miedzy przysiadła i łociro szczepca rosę. Gębiczka i zbladła, czepiec szumny spajęczeny, tkane drobniuteczko, jakla w kwiotki, lunta szaro, szatka bieluteczko. Obleczono jak stareczka, kluczku się podpiero, ku maluśku idzie na dół, w dziedzinę spoziro. Idzie dalej, aż do łęgu, klabnioki przykrywać, co by zdążyć przed słoneczkę rosu ich obmywać. Rosę w putni mo przy sobie, chutę się uwijo, bo już hań nad jarzem batu słoneczko wyziero. Jak słoneczko zaświeciło, obłyskło gruniczki, straciła się jakla, czepiec, nie ma siwej mgliczki.
1: Zainspirowane muzyką.
0: No, tak. To właśnie akurat wtedy w tym muzeum. Na wszystkie okazje mam wiersze, mam gawędy, o żabach, o latopierzach, no różne.
2: Do rozmowy z panią Zuzanną Bujok wrócimy za chwilę, a teraz słuchamy kapeli Wałasi.

0: Jestem ciekawa też tego miejsca, gdzie się znajdujemy. To jest rodzinny dom pani,
1: Nie,
0: tutaj jak to
1: nie.
0: proszę powiedzieć.
1: To myśmy z mężem wybudowali. Mój rodzinny dom jest na dole, gdzie jest tam warsztat samochodowy. Tam był stary dom, który miał 180 lat i były czasy idiotyczne, że kazali go rozebrać, bo mama chciała obok tego wybudować. Kazali to rozebrać i cały dom przepiękny, bo to był dom taki bogaty, bo moi dziadkowie byli raczej zamożni. I po prostu to był dom taki, że była duża kuchnia, duży pokój i sień przez środek i był mniejszy pokój i mniejsze taka kuchenka. Przepiękny, stary dom. No a później żeśmy się tu wybudowali. Ten dom już tu ma 66 lat pożycia. To jest raczej taki, bo dawniej tu nie było tych domów, bo to wszystko dopiero teraz się pobudowało, już czasy powojenne, ale dawniej to nie było tu nic, tylko były pola, a tam, gdzie jest na dole, gdzie mój rodzinny dom, tam były tylko trzy domy. I tam się nazywało Do Starego. Taki przydomek był. No, mój dziadek miał młyn i tartak. Więc to była dosyć bogata rodzina. Ja jestem z domu Pilch, a mój małżonek pochodzi z Głębiec i takie żeśmy życie przeżyli tyle lat.
0: Mówi pani, że dopiero po 50 latach pani
1: Tak,
0: zaczęła pisać. Dlaczego
1: tak.
0: to tak późno przyszło? Bo robota,
1: No
0: dom.
1: oczywiście, no ja miałam trójkę dzieci. No i gospodarstwo takie, no mąż chodził do pracy, a były takie czasy, że trzeba było te dzieci ubrać, przeszywałam, no po prostu nie jako krawcowa, tylko tak jak się musiało. No i dlatego było mnóstwo właśnie takich. Ciężka robota, bo to po prostu małżonek miał konia, nie było maszyn. No i trzeba było zwozić siano i siało się jeszcze zboże i ziemniaki. W tej chwili już nic nie robią młodzi, bo się ziemniaki kupuje. Tu jest ziem bardzo taka kamienista, więc raczej się nic nie urodzi.
0: Ciężko się żyje, tak w górach?
1: Nie, no w tej chwili to jest super.

0: teraz wszystko jest. No. A dawniej to, tak jak mówię, obszywałam swoje dzieci ze swoich starych sukien, robiłam dla dzieci. No, były takie sklepy z resztkami, to kupowałam takie resztki, też im szyłam. No i tak jakoś.
1: Była pani też w Kazimierzu na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
0: O tak.
1: Proszę
0: tak,
1: powiedzieć tak. O tej historii też.
0: No, też byłam. Tam byłam ze stajzbiankami. Już nawet nie wiem. A, byłam z wnuczką jako mistrz i uczeń. Wnuczka ma 30 może 2, a miała chyba z 8. No i też tam zdobyła. No.
1: Dzisiaj pani tworzy jeszcze, pisze cały czas?
0: No piszę, bo to jest jak potrzeba wskazuje, tak jak mówią.
1: Zna pani Adama Małysza, skoczka stąd?
0: Tak, oczywiście znam. Jego mama pracowała w sklepie i no taki na razie to był chłopaczek. I o nim właśnie napisałam. Niepozornyś, z wielkim sercem, świat ten cały zwojowałeś i na skoczniach niebosiężnych wprost w przestworza szybowałeś. Kiedy orlimi wzbijałeś się loty, opatrzność boska nad tobą czuwała, a z żaru serc nas, Polaków, bryła lodu ludzkiej pychy na świecie topniała. Twoja praca i talent, coś otrzymał w darze, szybowały z tobą i szły razem w parze. Gdyby w czasie twoich lotów złączyć wszystkich serca bicie, to głos byłby potężniejszy niż Zygmunta dzwonu bicie. Wróciłeś do Wisły, która cię zrodziła, jak szarego skowroneczka w loty wypuściła. Nie ma w tobie pychy, nie ma też zazdrości, odwaga i skromność w twoim sercu gości. Imię Polski rozsławiłeś w całym wielkim świecie. Życie twoje jest w rozkwicie, jak na łące kwiecie. Talent, który otrzymałeś, rozwijaj z godnością, byś na długie jeszcze lata pomnażał z radością. A o naszej pięknej Wiśle, która kropką jest na globie, dzięki twoim pięknym lotom wiedział na świecie każdy człowiek. Niech ci Bóg użycza zdrowia, ćwicz codziennie swój hart ducha. My zaś wszyscy się cieszymy, że mamy Adama Zucha. To był wiersz napisany, nie wiem czy on go ma, ale jak był tu, było z nim spotkanie, to moja wnuczka, ja go napisałam i moja wnuczka mu go wręczała, ale nie wiem czy ma zachowany. A to jest o jajecznicy, to dawniej to się jajecznice w Zielone Świątki tu akurat robiło tak na miedzach. Teraz już tego nie ma. Jedni mają weekendy, inni mają majówki, a my mamy wajeśnice na Zielone Świątki. W każdej chałupie się rychtują, liczą wajca, szpyrkę kroją. Dziewki gaździny z dzieckami niesą kosze z norychtami. Niesą buchtę, wajca, szpyrkę, chłopi w kapsie pół litrówkę. Bo przy ogniu ważoneczka szmakuje jak śmietoneczka. Na miedzy się osadzili, chłopcy blachę przysmyczyli, piec ze skolo chnet zrobili, starzik fajfkę zakurzyli i pod blachu zapolili. Naglejtowanej brutwani, szpyrka skroto szkwierczy nani. Wajeśnica usmażono, teraz na skipkę podano i parzytku posypano. Każdy w cino pozieruje, czy się już kaj demek snuje. Już rozlego się pieśniczka, już się kurzi hań z gruniczka. W żbunku szczepkę śmietunkula, czako aż będzie ta chwila. Kie się z połem młodzi starzy po półce wypiją radzi, co by użyć wesołości, wygnać precz od siebie złości. I tak jedzą, popijają, stare czasy wspominają, że od kiedy pamiętają w drugi dzień Zielonych Świątek wajeśnice pojadają.
1: Czym dla pani jest ta właśnie tradycja, kultura, w której się pani całe życie jest w tym?
0: No jest to, no po prostu tym żyję i dla mnie to jest normalne. Nie żeby jakoś, no byłam tak zaskoczona tym, tą nagrodą, naprawdę.
1: Była pani w Warszawie, tak?
0: Tak.
1: Jak to było?
0: No, akurat tu z Wyślańskiego Centrum Kultury też były.

0: była wnuczka moja, była córka, bo wnuczka tam pracuje, no a córka ze mną była. Dla mnie to był szok, bo to pierwszy raz, a tak to jakby byli już bywalcy tam. Tak to było dla nich normalne, a dla nas to było pierwszy raz, nie? Coś takiego. Natomiast w Istebnej to mówiła mi pani Małgosia Kiereś, że tam już chyba z 15 osób dostało nagrodę Kolberga, a w Wiśle pierwszy raz.
1: Słuchaliśmy opowieści i wierszy wiślańskiej poetki, pisarki, gawędziarki i śpiewaczki, a także laureatki Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej Zuzanny Bujok. I to wszystko na dziś w Kiermaszu pod Kogutkiem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
3: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
1: Wywiad Rzeta.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Warunki do podróżowania prawie że bardzo dobre, ale to prawie robi różnicę, bo na wschodzie Mazowsza jazdę utrudniają gęste mgły ograniczające widzialność do 300, nawet 100 metrów. Podobna sytuacja na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. Na Podlasiu jeszcze kilkadziesiąt minut temu można

0: było spotkać burzę, co sprawiło, że wiele dróg może być jeszcze mokrych, a więc śliskich. Najważniejsze trasy są przejezdne, nie ma utrudnień, choć proszę mieć na uwadze, że są takie odcinki dróg, jak choćby fragment Krajowej Siódemki między Czosnowem a Łomiankami, gdzie drogowcy przebudowują drogę do standardów trasy ekspresowej. Pasy są zwężone, zmienia się organizacja ruchu, prędkość została ograniczona. Należy stosować się do zaleceń drogowców, zachować należytą uwagę i nie szarżować. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole w pobliżu Gniewomierza na 97 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale przez kilka godzin zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca.
1: Minęła 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prezydent zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego z aferą zonda krypto. Karol Nawrocki do sprawy odniósł się w Juracie na spotkaniu z młodymi. Sytuacja była niebezpieczna. Policja w Gdańsku wyjaśnia okoliczności zranienia kobiety śrutem z wiatrówki.
2: Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady.
1: Jutro ostatni dzień sierpnia, ale to nie był ostatni koncert. Lato z radiem zagrało w Gołdapi, a w przyszłą sobotę zobaczymy się w Białych Błotach. Nigdy nie rozmawiałem z Przemysławem Kralem, mówi prezydent i za aferę zonda krypto obwinia służby podległe premierowi. Afera zonda krypto zatacza coraz większe kręgi. Wczoraj do aresztu na 3 miesiące trafił prezes z Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Wcześniej w doniesieniach medialnych w związku z informacjami o upadłej giełdzie kryptowalut pojawiały się nazwiska polityków prawicy. Karol Nawrocki na spotkaniu z młodymi w Juracie mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptoaktywach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
3: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą zonda krypto, za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Wczoraj w nocy odbyło się posiedzenie aresztowe prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwało do 5:00. Sąd zdecydował na nim o aresztowaniu na 3 miesiące Radosława P. O areszt wnioskowała prokuratura.
4: Szef PKOL został doprowadzony do sądu w 5:00 wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5:00 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli zonda krypto z pokrzywdzeniem innych.
5: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów.
4: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
6: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
4: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia kobiety w Gdańsku. 39-latka została zraniona. Prawdopodobnie śrutem z wiatrówki, relacjonuje Edyta Krewta z Komendy Miejskiej Policji.
2: Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Życiu i zdrowiu kobiety nic nie zagraża. Jak spakować plecak ewakuacyjny, czy co oznacza konkretny alarm? Jeszcze dziś w około 1400 miejscach w kraju odbywają się organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych treningi Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warto z nich skorzystać, mówi dr Wojciech Wróblewski z MSWiA.
7: Zaczynamy od sygnałów alarmowych.

0: Mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła i co ten komunikat oznacza. Potem mamy plecak ewakuacyjny, też mamy reagowanie na dezinformacje w komunikatach ostrzegawczych.
1: W ciągu kilku miesięcy ma być gotowa przygotowana przez MSWiA specjalna aplikacja z systemem powiadamiania o zagrożeniach. Obecnie trwają rozmowy o jej kształcie z operatorami.
2: To są aktualności jedynki.
1: Powoli kończy się sierpień i wakacje, ale nie kończy się jeszcze lato z Radiem i Telewizją Polską. Jeszcze w przyszłym tygodniu wszyscy chętni na dobrą zabawę będą mogli zobaczyć się z nami w Białych Błotach. Wczoraj z kolei byliśmy w Gołdapi, uzdrowiskowym mieście na skraju Mazur Garbatych. Było deszczowo, ale nikomu to nie przeszkadzało.
3: My z synem przyjechaliśmy dla Paktofoniki.
4: Sporo ludzi jak na Gołdap, fantastycznie.
5: Jesteśmy na Mazurach na urlopie, no i przyjechaliśmy tutaj blisko.
4: Szkoda, że tak szybko się skończyła. Nawet niebo zaczęło płakać.
1: A za tydzień w sobotę w Białych Błotach w okolicach Bydgoszczy wśród artystów m.in. Natalia Kukulska, Wanda i Banda i Alicja Szemplińska. I jeszcze emocje sportowe. W nowojorskim Queens rozpoczyna się dziś rywalizacja w turnieju głównym treningowego US Open. Tegoroczna pula nagród jest rekordowa i wynosi 108 milionów dolarów. Do grona faworytek turnieju kobiet należy oczywiście Iga Świątek. Nasza tenisistka znakomicie zaprezentowała się w dwóch poprzedzających US Open turniejach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, ale na zachodzie może przelotnie popadać deszcz, a na Pomorzu możliwe są burze. Uwaga jeszcze na utrzymujące się gdzieniegdzie lokalnie mgły. Temperatura maksymalna to dziś od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do miejscami 28 na południu. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
1: Prawie 32% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Według prognoz między 12 a 14 będą tak zwane zielone godziny. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Barytonem
8: i tenorem.
7: Zapraszamy Państwa
8: na dwa głosy.
7: W rytmie rocka albo hip-hopu.
8: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
7: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
8: Paweł Sztompkę
7: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęło 11 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś 30 sierpnia, niedziela. Słońce wzeszło o 5.44, a zajdzie o 19.28. Dzień potrwa 13 godzin i 44 minuty i będzie już krótszy o 3 godziny i 2 minuty od najdłuższego dnia w roku. Lato oczywiście jeszcze z nami zostaje, ale wakacyjny kalendarz jest nieubłagany. Jutro ostatni dzień sierpnia, a potem wrzesień i powrót do zwykłego rytmu. W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego mamy dziś 22. niedzielę zwykłą. Imieniny obchodzą Feliks, Tekla i Małgorzata. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia dobrego dnia, pogody ducha i jak najwięcej powodów do uśmiechu. A kalendarz świąt nieoczywistych podpowiada dziś m.in. Dzień Taksówkarza oraz Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. Ten ostatni to największa ryba żyjąca na naszej planecie. Olbrzym, który mimo imponujących rozmiarów jest dla człowieka właściwie niegroźny. I może właśnie rekin wielorybi podsuwa nam myśl na ostatnią wakacyjną niedzielę. Nie wszystko, co wielkie, musi być groźne i nie wszystko, co się kończy, musi nas zaraz smucić. Wakacje dobiegają końca, ale lato przecież jeszcze trwa. A skoro zostały nam ostatnie 2 dni sierpnia, wykorzystajmy je bez pośpiechu. Wrzesień naprawdę sobie poradzi, jeśli poczeka jeszcze do wtorku. Jan Pniewski, dzień dobry. Dzisiaj w familijnej jedynce po godzinie 7 przyjrzymy się światu algorytmów, które coraz lepiej nas poznają, przewidują nasze zachowania i podpowiadają, co warto zobaczyć, przeczytać czy kupić. Zapytamy, gdzie kończy się wygodna pomoc, a zaczyna wpływanie na nasze wybory. Jak w tym cyfrowym świecie zachować własną wolność i podmiotowość? Punktem odniesienia będzie dla nas encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas. Po godzinie 8 zaś przeniesiemy się na Bliski Wschód. Wojna i kryzys gospodarczy sprawiają, że dla wielu chrześcijańskich rodzin w Libanie i Syrii problemem jest dziś nie tylko bezpieczeństwo, ale także możliwość pracy.

0: utrzymania rodziny czy kontynuowania nauki. A teraz, już jak zwykle, zawsze o tej porze, zapraszam Państwa do wysłuchania radiowego kalendarza, z którego najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
1: Pokój tobie, Polska!
2: Rozpoczynamy nasze obrady.
3: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
4: Obchodzony dziś we wspomnienie świętego Hieronima Międzynarodowy Dzień Tłumaczy został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1991 roku. Święty Hieronim to żyjący na przełomie IV i V wieku kapłan, doktor kościoła i eremita. Autor między innymi pierwszego w historii tłumaczenia tekstów Pisma Świętego z greki i hebrajskiego na łacinę. Nad dziełem swego życia pracował przez 24 lata w betlejemskim klasztorze w pobliżu Groty Narodzenia Pańskiego. Pismo Święte w tłumaczeniu świętego Hieronima było pierwszą na świecie księgą wydaną drukiem. To tak zwana Biblia Gutenberga. Współcześni translatorzy uznali świętego Hieronima za swego mistrza i patrona, spełniającego wszystkie kryteria profesjonalnego tłumacza.
5: Hieronim tłumaczył słowo na język łaciński, który był wtedy takim językiem popularnym. Mówimy o wulgacie. Vulgata pochodzi od słowa vulgaris, coś, co jest popularne, codzienne. Taki był język łaciński. Czyli dzięki temu, co zrobił święty Hieronim, słowo Boże stało się bliższe słuchaczom, na nowo stało się żywe w Kościele.
4: Obchodzony 31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności upamiętnia umowę podpisaną w Stoczni Gdańskiej przez Lecha Wałęsę i wicepremiera PRL Mieczysława Jagielskiego, na mocy której rząd zgodził się na rejestrację wolnych, niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Wśród 21 postulatów znalazło się żądanie zniesienia cenzury i wprowadzenia radiowej transmisji mszy świętej.
6: Wywalczyliśmy prawo do strajku, uzyskaliśmy pewne gwarancje obywatelskie, a co najważniejsze, wywalczyliśmy prawo do niezależnych związków zawodowych.
7: Nie ma przegranych ani wygranych, nie ma pokonanych ani nie ma zwyciężonych. Najważniejszą sprawą to jest właśnie to, żeśmy się porozumieli, dogadali.
4: 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 bez wypowiedzenia wojny wojska III Rzeszy działające w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim uderzyły na Polskę, dając początek II wojnie światowej. Z relacji Edwarda Raczyńskiego, ówczesnego ambasadora Rzeczpospolitej w Londynie.
8: Około 10:00 otrzymałem z naszej ambasady w Paryżu wiadomość o ataku niemieckim na Polskę, wraz z poleceniem, aby zawiadomić o tym oficjalnie naszych sojuszników. Lord Halifax na telefoniczną prośbę o przyjęcie mnie naznaczył je bezzwłocznie w rezydencji premiera przy 10 Downing Street. Rozmowa była krótka. Powtórzyłem mu wiadomość z Paryża i zakończyłem słowami. Zdaniem rządu polskiego nastąpił wypadek agresji przewidziany artykułem 1 układu polsko-angielskiego o wzajemnej pomocy. Halifax odpowiedział tylko jednym zdaniem. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości.
4: 3 września Kościół wspomina świętego papieża Grzegorza I Wielkiego, benedyktyna, doktora Kościoła. Był Rzymianinem żyjącym w VI wieku. Wybitny dogmatyk i moralista. Na stałe do teologii weszło jego nauczanie o nierozerwalności małżeństwa, kulcie aniołów i relikwii. Uporządkował śpiew liturgii Kościoła, znany jako chorał gregoriański. Wprowadził łacinę jako jedyny język liturgii Kościoła. 4 września wspomnienie 11 sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, posługujących w Nowogródku i zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Siostry zgłosiły się na gestapo, ofiarowując swoje życie za 120 osób wyznaczonych do rozstrzelania. Zginęły 1 września 1943 roku. Wszystkie osoby, za które oddały życie, przeżyły wojnę. Jan Paweł II beatyfikował 11 sióstr nazaretanek z Nowogródka w 2000 roku w Rzymie. 5 września 1997 roku w Kalkucie zmarła Matka Teresa, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości.

0: laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Matkę Teresę beatyfikował Jan Paweł II w 2003 roku w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu. Papież Franciszek, kanonizując Matkę Teresę w 2016 roku, przypomniał o jej wytrwałej obronie życia i godności każdego człowieka, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduje.
1: Mam na imię Beata. Ona mnie przyjęła z ulicy, zwyczajnie z ulicy, nie pytając się mnie, kim jestem, skąd pochodzę. Jeżeli ktoś jest bardzo zraniony przez los, to desperacko szuka pomocy i tego ludzie od niej oczekiwali i ona dawała to ludziom.

0: Sierpień zapisuje się w naszej pamięci wieloma wspólnymi doświadczeniami, ważnymi rocznicami, pielgrzymimi drogami, spotkaniami na Jasnej Górze i słowami, które wypowiadamy razem. Bo choć wiele nas różni, wiara i wyrastająca z niej tradycja wciąż potrafią być przestrzenią, w której niespodziewanie odkrywamy, jak wiele nas łączy. Swoim doświadczeniem dzieli się z nami Ewa Ziętek.
1: Spotkania po drodze.
2: Zdrowaś. Czekałam na autobus w miejscowości wczasowej. Państwowy nie przyjeżdżał. Podjechał prywatny. Bierze pan kartę? Nie. Mam tylko 2 złote.

0: Zabierze mnie pan? Zabiorę panią za darmo, ale musi pani zmówić zdrowaś Mario za mnie. No okej, to jest do załatwienia. Odwróciłem się do reszty pasażerów busika. A może wszyscy pomodlimy się za pana kierowcę, skoro to takie dla niego ważne? Przeżegnałam się, za mną reszta busa i odmówiliśmy wspólnie nasze zdrowaś. Po zdrowaś ktoś zaczął chwała ojcu, potem ojcze nasz i tak rozmodlony autobus jechał dalej. W końcu kierowca powiedział: Bóg zapłać i pamiętajcie, żeby mówić Bóg zapłać, a nie dziękuję, bo słowa mają wielką moc, a Bóg zapłać wiele znaczy. Nad nami latał piękny anioł wspólnoty. Tylko dwie panie były zdezorientowane i nie wiedziały, co robić. Wychodząc, powiedziałam: no to z Bogiem. Z Bogiem, odpowiedzieli zgodnie współpasażerowie. To była śliczna podróż.
1: Centrum Myśli Jana Pawła II oraz dzielnica Wisła zapraszają do eksplorowania warszawskiego odcinka Wisły w poszukiwaniu nowych, wielkoformatowych obiektów artystycznych wkomponowanych w nadrzeczny pejzaż. Wszystko to dzieje się w ramach projektu Zmiany zachodzą w ciszy i świetle – nowa sztuka nad Wisłą. W miniony wtorek miał miejsce briefing prasowy połączony z wernisażem i spacerem po wybranych instalacjach. Jedna z artystek, Aleksandra Pulińska, autorka najnowszej rzeźby Żywe Archiwa, tak mówi o swojej długoletniej współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II.
2: Łączy nas podobna wizja i podobne pragnienie szukania rozwiązań, które pozwolą połączyć w sztuce wątki kultury i natury. Dlatego też myślę, że powstał ten projekt i dlatego miałam też ogromną radość się w niego zaangażować.
3: Marcin Nowak, Centrum Myśli Jana Pawła II, koordynator projektu ze sztuk wizualnych Zmiany zachodzą w ciszy i w świetle. Zmiany zachodzą w ciszy i w świetle to projekt realizowany przez naszą instytucję, przez Centrum Myśli Jana Pawła II, w którym zapraszamy na pogranicze. Na pogranicze rzeki i miasta, dlatego że w przestrzeni dzielnicy Wisła, nieformalnej 19 dzielnicy naszego miasta, od wtorku można znaleźć 6-5 właściwie w chwili obecnej instalacji artystów, których zaprosiliśmy do projektu, pokazującego i stwarzającego przestrzeń do refleksji, zadumy, do namysłu nad tym, czym jest ekologia dzisiaj i jakie jest nasze miejsce w świecie.
4: Joanna Korzeniewska, rzeczniczka prasowa Centrum Myśli Jana Pawła II. Nasz najnowszy projekt, który już można podziwiać na obu brzegach Wisły, nawiązuje do artystycznej wizji godności człowieka, rozumianej jako zdolność do budowania relacji z samym sobą, innymi i światem. Wykorzystuje sztukę jako narzędzie do stawiania pytań o głębszy wymiar rzeczywistości i o wartości duchowe i kontynuuje dotychczasową strategię naszej instytucji w zakresie aktualizacji nauczania naszego patrona poprzez kulturę współczesną. Zmiany zachodzą w ciszy i świetle. Nowa sztuka nad Wisłą to kolejne przedsięwzięcie Centrum Myśli Jana Pawła II w obszarze sztuk wizualnych realizowane w przestrzeni miasta Warszawy. Centrum ma na swoim koncie wiele innych zrealizowanych projektów we współpracy ze znakomitymi artystami. Projektów takich jak Sztuka w drodze, Sztuka na brzegu, Galeria na skrzyżowaniach czy kilka murali.
5: Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. 6 przestrzennych instalacji i 6 opowieści o relacji człowieka z naturą oraz transformacji miejskiej przestrzeni to najnowsza propozycja Centrum Myśli Jana Pawła II i dzielnicy Wisła do realizacji autorskich projektów zlokalizowanych w miejscach, gdzie miasto i rzeka wciąż renegocjują swoje granice, zaprosiliśmy artystów młodego pokolenia. Zaproszenie przyjęli Ewa Dąbrowska, Karolina Hałatek, Diana Lelonek, Aleksandra Pulińska, Anna Siekierska oraz Józef Gałązka. Warszawskie nadbrzeże Wisły z bujną przyrodą łąk olędzinowskich, gwarem bulwarów, piaskiem plaży Podniatówki to nie tylko miejsca posadowienia rzeźb, instalacji, ale też inspiracja dla twórców i źródło materiałów. Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, encyklice, która jest swego rodzaju deklaracją programową, manifestem całego pontyfikatu, zestawia ze sobą dwie postawy człowieka względem naturalnego środowiska. Bezwzględnego eksploatatora, czyli tego, który wykorzystuje drugiego człowieka, zasoby przyrody, innymi słowy używa i zużywa, i człowieka obcującego z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż. Warto podkreślić, że

To panowanie w chrześcijaństwie opiera się na miłości, odpowiedzialności, służbie, a nie na dominacji. Zapraszam Państwa do poznawania warszawskiego odcinka Wisły w poszukiwaniu nowych

0: pokazuje, że właśnie jesteśmy przewidywalni, do bólu przewidywalni.
1: Tak, to prawda. No, wydaje mi się, że papież Leon mówi właśnie na tym drugim poziomie, że nie da się sprowadzić człowieka tylko do roli konsumenta, do roli oglądacza reklam, do roli człowieka, który pobiera jakieś treści kulturowo-rozrywkowe z mediów, że to nie jest obraz całego człowieka. Oczywiście, natomiast w takim sensie niestety dużej części naszego życia dzisiaj platformy algorytmów i ludzie, którzy zarządzają tymi treściami, no wiedzą o nas bardzo, bardzo, bardzo dużo i jest to jakaś forma takiego mocnego wpatrywania się w nasze życie i ocen naszego życia, tym bardziej, że bardzo wiele rzeczy, które realizujemy cyfrowo, dzieje się w samotności, to znaczy my robimy to w czasie prywatnym, w swoich prywatnych odniesieniach do treści i tak jak mówię, wiele osób o tym nie wie, nie ma tego świadomości, kim jesteśmy jako nomadzi współczesnego, globalnego rynku internetowego.
0: A co taka wysoka przewidywalność naszych zachowań, reakcji mówi o naszym tradycyjnym przekonaniu, że jesteśmy istotami wolnymi? Jak wygląda, że idziemy wydeptaną dróżką, z której bardzo trudno zejść?
1: No, wydaje mi się, że ta teza o wolności człowieka zawsze jest i zawsze była trochę w filozofii szczególnie tezą, którą trzeba dopiero uzasadnić, udowodnić i to ją uzasadniano i udowadniano w moim przekonaniu bardzo często w odniesieniu do abstrakcyjnych, godnościowych, głęboko osobowych cech ludzkich.
0: Czyli pokazywano ją bardziej jako postulat.
1: Tak, jako postulat, jako pewien model, jako pewną figurę, która oczywiście jest prawdziwa w sensie właśnie tego, że nasze akty woli, nasze akty intelektu są naszymi własnymi aktami i ostatecznie jesteśmy wolni i wiele powieści, wiele filmów, wiele wielkich dzieł kultury to właśnie starało się i stara się ukazać, tę wolność, autonomiczność osoby ludzkiej. No ale w codzienności, w normalnym życiu społecznym jesteśmy niestety świadkami tego, że człowiek jest także istotą, która zadziwiająco łatwo daje się zmanipulować, daje się poprowadzić, daje się omamić, daje się zwieść różnymi treściami, nie tylko tam rozrywkowo takimi konsumpcyjnymi, ale także wręcz ideologicznymi, takimi, które zakłamują prawdę o samym człowieku, o świecie, o społeczeństwie, o innych ludziach. I jakby bardzo wiele osób jest w stanie przyjąć te tezy czy te treści bezrefleksyjnie. Narzędzie, jakim jest dzisiaj internet i cała jakby taka siła algorytmów, o której rozmawiamy, no sprawia, że w tej przestrzeni narracji cyfrowej ta wolność jest rzeczywiście pod dużym znakiem zapytania. Stąd powinniśmy o tym mówić, że to jest cały czas postulat właśnie taki godnościowy, modelowy istoty ludzkiej, że tym odróżniamy się od zwierząt, że nie mamy odruchu Pawłowa, ale jednak właśnie w sposób rozumny, refleksyjny, wolny, prawdziwy podejmujemy pewne rzeczy, a z innych rezygnujemy. No. Ale to będzie w moim przekonaniu ogromne wyzwanie w najbliższych czasach, dlatego że tych środków, tych treści, które do nas docierają i bazując na naszych upodobaniach nas wciągają w pewną opowieść, w pewne wybory, no jest coraz więcej, one są coraz bliższe nam, to znaczy każdy z nas, można by powiedzieć, w kieszeni nosi takiego podpowiadacza, ułatwiacza, podsuwacza różnych idei i pomysłów w postaci swojego własnego smartfona.
0: Papież w encyklice przestrzegał przed technologicznym redukowaniem człowieka, ale jednocześnie pisał także, że rzeczywista alternatywa nie polega na wyborze między entuzjazmem a lękiem. Czy te technologie algorytmiczne mogą również wzmacniać naszą podmiotowość, czy są tylko dla niej zagrożeniem?
1: Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jeszcze nie widzimy do końca zarówno mocy tych technologii, jak i ich skutków. W naszym pokoleniu będzie to trudne do zaobserwowania, dlatego że patrzymy jeszcze na świat przez doświadczenie analogowego życia. Natomiast być może w przyszłości będą pokolenia, które będą

0: musiały sobie właśnie poradzić z tym, jak pozostać podmiotem, jak pozostać osobą, jak pozostać istotą wolną w świecie od początku istnienia zdominowanym przez technologię. I uważam, że te przyszłe pokolenia będą stawały przed takim ogromnym wyzwaniem, bo według mnie to jest dramatyczne wyzwanie. I być może wypracujemy społecznie mechanizmy pewnego dystansu, uczenia się, nie wiem, ascezy technologicznej czy ascezy cyfrowej. Na razie powiem szczerze, że to jest trochę dla mnie takie marzenie czy pragnienie, postulat, o którym trzeba mówić. Natomiast w praktyce często ulegamy tym tendencjom właśnie operacyjności algorytmów, która wykorzystuje nasze życie i naszą aktywność w sieci, a jeszcze nie do końca mamy wypracowane metody pracy z tym, próby oswojenia tego, nie sprowadzenia siebie, swoich dzieci, swoich przyjaciół, swoich społeczności, swoich wspólnot właśnie do typowo konsumpcyjnego, przedmiotowego sposobu funkcjonowania w sieci. Uważam, że to jest wielkie wyzwanie. Moim zdaniem nie ma tutaj na razie przynajmniej jasnych zasad i jasnych ścieżek. Australia, kraje skandynawskie szukają tej drogi, jak wiemy, zabraniając dzieciom w wieku nastoletnim używania technologii. Czy to będzie właściwy sposób, czy to da jakieś rezultaty? Trudno dzisiaj powiedzieć. Ja uważam, że to jest bardzo poważne wyzwanie, natomiast nie ma do końca jasnych jeszcze wypracowanych metod i ścieżek takiego życia, które pomogłoby nam dobrze funkcjonować w coraz bogatszym w technologię świecie.
1: Mówił ksiądz biskup profesor Jacek Grzybowski.

0: Często słuchamy o profilowaniu, bańkach informacyjnych czy algorytmicznej perswazji. Jesteśmy głęboko przekonani, że owszem, ludzie dają sobą manipulować, ale ja przecież wiem, jak to działa. Czy właśnie to przekonanie o własnej odporności nie jest jedną z naszych największych słabości? Z tym pytaniem zwróciłem się do Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk, psycholożki i psychoterapeutki.
1: Ja zdecydowanie powiedziałabym, że takie myślenie, chociaż jest ono oczywiście dla nas wygodne, jest komfortowe, to jednak bywa głęboko nieprawdziwe. Opiera się ono bowiem na takim błędzie antropologicznym, który każe nam myśleć o sobie, w sensie o ludziach, o Homo sapiens sapiens, jako o istotach, które są głęboko racjonalne, które kierują się rozumem i które kierują się chłodną logiką. Wiemy jednak, że jest to nieprawda, że bardzo często podążamy za tłumem. Jesteśmy bardzo podatni na różnego rodzaju zniekształcenia poznawcze. Co więcej, nasze mózgi ewoluowały, rozwijały się w czasach, w których algorytmów, tak jak je rozumiemy dzisiaj, jeszcze nie było. Więc większość z nas jest bardzo nisko odporna ze swojej natury na to, w jaki sposób te algorytmy działają i na to, co one, mówiąc kolokwialnie, chcą z nami zrobić. Po drugie, w psychologii istnieje takie zjawisko, które nazywa się atrybucją. Atrybucja to jest taki mechanizm, który polega na poszukiwaniu przyczyn różnych zjawisk albo wewnątrz nas, albo na zewnątrz. I okazuje się, że kiedy człowiek ma do czynienia z algorytmami, to bardzo często posługuje się atrybucją wewnętrzną. To znaczy jest przekonany o tym, że to on sam ma wpływ na to, to on sam niejako steruje tym, jakie treści wybiera, jak je rozumie, co za pomocą smartfona czy za pomocą laptopa w ogóle do niego dociera. Tymczasem wiemy,

0: że jest to nieprawda, ponieważ po drugiej stronie nie mamy rozmówcy, który gra na tych samych zasadach co my, ale potężne firmy technologiczne, które bardzo sprytnie preparują swoje algorytmy, preparują informacje, które mają do nas docierać po to, ażeby wywrzeć określony efekt. Tym efektem oczywiście jest bardzo często sprzedaż, wzbudzenie emocji, co zresztą się ze sobą wiąże.
1: A czy można nauczyć się rozpoznawać moment, w którym przestaję świadomie wybierać, a zaczynam po prostu reagować?
0: Myślę, że tak. Natomiast wymaga to oczywiście pewnej wprawy i wymaga to pewnego rodzaju treningu cyfrowego, czy też zbudowania u siebie tak zwanej odporności cyfrowej. Jeżeli ja czuję, że klikanie kolejnych reakcji albo reagowanie na konkretne komentarze zaczyna wzbudzać we mnie bardzo silne emocje, co objawia się również w taki sposób wegetatywny, czyli na przykład zaczynają drżeć mi ręce, albo zaczynam czuć napięcie wokół całego ciała, czy też zaczyna zaciskać się moja szczęka, to najprawdopodobniej jest to właśnie ten moment.
1: Ale tu już mówimy o takich bardzo zaawansowanych uzależnieniach od świata cyfrowego. A mnie chodzi o to, że my ulegamy temu, co nam komputer podsuwa na rozmaitych stronach internetowych, na rozmaitych forach, ale nie w ten sposób, że mi ręce drżą, ale że ja tam jestem kierowany ku czemuś, a tracę zdolność skierowania się gdzieś indziej.
0: Na pewno takim objawem takiego bycia zmanipulowanym, czy też bycia trochę oszukanym nawet przez technologię, przez algorytmy, jest moment, w którym ja zaczynam wierzyć w taką bardzo spiskową teorię dziejów. Czyli jeżeli zaczynam mieć takie poczucie, że to wszystko jest sterowane przez jakieś tajemnicze siły, przez reptilian, czy też przez Big Pharma, to jest to taki moment, w którym powinienem sobie zadać takie pytanie, jakim autorytetom ja teraz ufam? Na podstawie czego ja konstruuję obecnie swój obraz świata. Kolejny taki element, który może sprawić, że powinienem się obudzić, powinnam się obudzić, że być może znajduję się w tej internetowej króliczej norze, jest to, kiedy ja zaczynam bardzo wyraźnie dekonstruować swoje dotychczasowe autorytety. I oczywiście zmiana zdania jest czymś, co jest bardzo ludzkie i to jest zupełnie normalne, że my zmieniamy w ciągu swojego życia poglądy na niektóre sprawy. Natomiast jeżeli dzieje się to pod wpływem jakiegoś jednego artykułu albo dzieje się to pod wpływem nowo odkrytego youtubera czy influencera, to może to oznaczać, że algorytmy działają właśnie w taki sposób, aby wzbudzić we mnie silne emocje, a te robi się nakłaniając mnie na przykład do zmiany zdania na istotne społecznie tematy. I wreszcie coś, co jest bardzo proste, ale my często jakoś nie do końca chcemy to zauważyć, właśnie wierząc ślepo w to, że jesteśmy tak bardzo racjonalni, co samo w sobie jest irracjonalne, jest ten moment, kiedy czujemy, że musimy coś kupić. Bo przecież internet, media społecznościowe w bardzo dużym stopniu stanowią generatory potrzeb. Oczywiście dobrze jest też co jakiś czas prześledzić ten swój ślad cyfrowy, czyli jeżeli mamy takie poczucie, że spędzamy w tym internecie sporo czasu, że wędrujemy w rejony, w które sami byśmy się nie zapuścili poza internetem, to zastanówmy się, jakie klikaliśmy hiperłącza. Prześledźmy swoją historię przeglądarki. Jeżeli rzeczywiście tam jest bardzo dużo krzykliwych nagłówków, albo jeżeli dużo klikamy w treści reklamowe, czy też w treści, które z założenia mają wzbudzić w nas bardzo silne emocje, albo które działają na takiej zasadzie bardzo antagonizującej, czyli prezentują coś zupełnie innego, co się nie skleja z naszym obrazem świata i odsyła nas w tę drugą stronę światopoglądowej bańki, żeby wzbudzić w nas emocje i zaangażować nas na przykład w jakąś dyskusję, to zastanówmy się, czy przypadkiem nie zostaliśmy właśnie połknięci przez ten algorytm i być może wycofajmy się, dopóki jeszcze możemy zrobić to w miarę bezboleśnie.
1: Wydaje się, że kiedy mówimy o zagrożeniu, że znajdziemy się w jakiejś bańce informacyjnej, że znajdziemy się w świecie wykreowanym specjalnie dla nas ze względu na nasze zainteresowania, to wydaje się, że wtedy takim racjonalnym działaniem byłoby szukanie opinii, które są przeciwne temu, co my myślimy.
0: Tak, i oczywiście jest to bardzo zdrowy mechanizm i w ogóle myślę sobie, że jedną z najważniejszych umiejętności, których nam potrzeba w sytuacji, w której konfrontujemy się z algorytmami, jest umiejętność fact-checkingu, czyli sprawdzania otrzymanej informacji w innych źródłach, które są niezależne, które nie są przejawem takiego ślepego podążania za czymś, co właśnie przeczytaliśmy. Natomiast oczywiście z uwagi na nasze funkcjonowanie w bańkach jest to niezwykle trudne, ponieważ informacje, które otrzymujemy,

0: Kolejne linki, w które klikamy, które są specjalnie przygotowane dla nas, chociaż robi to oczywiście algorytm, a nie człowiek, one mają za zadanie utwierdzać nas w tym, że myślimy dobrze. One mają za zadanie pokazywać nam kolejne odsłony danego zjawiska, ale w taki sposób, żebyśmy czuli zadowolenie z siebie. Dlaczego? Ponieważ klient, który jest z siebie zadowolony, to jest klient, który częściej coś kupi, częściej uzna, że rzeczywiście dana rzecz jest mu potrzebna, chętniej skorzysta z danej usługi. I teraz z drugiej strony, oczywiście czasami dzieje się tak, że algorytmy podrzucają nam informacje, która jest kompletnie sprzeczna z tym, co my uważamy, z tym, czego my poszukujemy, z naszym światopoglądem. Czyli na przykład osoba o poglądach bardzo liberalnych co jakiś czas zobaczy na swojej tablicy, na medium społecznościowym informacje podane w takiej narracji bardzo konserwatywnej. I to się czasami zdarza. Natomiast to nie dzieje się dlatego, że ktoś bardzo dba o to, żebyśmy mieli szerokie horyzonty i żebyśmy byli racjonalni. Dzieje się to dlatego, że ktoś doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że skrajności tego rodzaju wzbudzają w nas emocje, co napędza klikanie w kolejne linki, zakup kolejnych produktów, pobudza aktywność użytkowników na stronie, czyli chociażby to, że wdajemy się w dyskusję, czasami ponosi nas i obrażamy swoich adwersarzy. Czego byśmy nie zrobili, gdyby te informacje, nawet niezgodne z tym, co sami sądzimy na temat świata, były podane w nieco łagodniejszy sposób.
1: Jak odzyskiwać zdolność krytycznego myślenia, kiedy algorytmy nam potakują?
0: Najpierw bardzo ważne jest to, żeby zrobić rekonesans stron, profili, czasopism subskrybowanych, influencerów, których obserwujemy, wszystkiego tego, czym na co dzień karmimy się w sieci. Kolejnym elementem będzie odsianie tego, co budzi w nas silny niepokój, co sprawia, że odczuwamy dużo silnych emocji, ale takich, które są oczywiście nieadekwatne, bo kiedy na przykład do nas wszystkich dotarła informacja o wybuchu wojny w Ukrainie, to silne emocje były jak najbardziej adekwatne. Natomiast codzienne karmienie się tego rodzaju trudnymi treściami, które nie zawsze odnoszą się do jakichś przełomowych zdarzeń, to raczej nie służy naszej samodzielności. Stajemy się wówczas zakładnikami własnego lęku, napędzanego właśnie przez algorytmy, przez cyfrowych gigantów. Istotne jest również, żebyśmy sami wybrali, jakiego rodzaju treści chcemy otrzymywać, jakie kanały chcemy subskrybować i następnie, żebyśmy bardzo świadomie kliknęli, od kogo chcemy otrzymywać informacje, jakie newslettery są nam potrzebne, a reszty, żebyśmy po prostu się pozbyli. I wreszcie, myślę, że warto powiedzieć o tym, od czego trochę zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, czyli żebyśmy zawsze, siadając przed smartfonem, czy zasiadając przed laptopem, mieli na uwadze to, że naprawdę przecenianie swojej racjonalności stanowi irracjonalność samą w sobie. I żebyśmy pamiętali o tym, że nie wszystko, w co chce nam się kliknąć, prawda? Czy nie wszystko, co wydaje nam się na ten moment atrakcyjne, jest warte naszej uwagi, więc że przychodzi ten moment, kiedy po prostu należy zamknąć okno przeglądarki. Pamiętajmy też, że internet nie jest darmowy. Oczywiście wiele stron, wiele filmów nie wymaga od nas żadnych opłat. Natomiast reklamy, które konsumujemy, emocje, które są w nas wzbudzane, zasięgi, do których generowania przyczyniamy się, udostępniając dany film, to są wszystko ukryte koszty. Zastanówmy się więc, jaką walutą i jakiej wysokości rachunek płacimy za nasze korzystanie z internetu, za naszą przyjaźń z algorytmami. Czy są to noce nieprzespane z uwagi na targające nami silne emocje, czy może są to godziny spędzone na dziwnych dyskusjach z osobami, które być może nawet nie istnieją i są zwykłymi botami, a być może jest to po prostu czas, który moglibyśmy poświęcić najbliższym, a poświęcamy go no właśnie algorytmom, przed którymi staramy się przecież świadomie chronić.
1: Mówiła Angelika Szelongowska-Mironiuk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Nic się nie zmienia ani na naszej drogowej mapie pogoda, ani na naszej drogowej mapie utrudnień. Obie przyjazne dla zmotoryzowanych słuchaczy Radia Kierowców. Warunki jazdy, jeśli chodzi o aurę, są dobre, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobre. Większość dróg jest suchych. Jedzie się w ruchu niewielkim, ale to wszystko sprawia, że takie dobre warunki mogą doprowadzić do sytuacji, w której nagle zaczniemy przesadzać, jeździć zbyt szybko, zbyt dużą prędkością, nie zważając na to, co jest dookoła, i wtedy dochodzi do większej ilości zdarzeń drogowych. Droga ekspresowa S11 w

0: W pobliżu miejscowości Dąbrowa, to jest rejon węzła Poznań-Ławica, 18 kilometr. Tam trwa impreza sportowa na Ironman. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Proszę mieć to na uwadze. S11 z racji wydarzenia sportowego wyłączony jest węzeł Poznań-Ławica na 18 kilometrze drogi ekspresowej S11.
1: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pożar magazynu zabawek w Gdyni opanowany, na miejscu wciąż jednak są strażacy.
2: Na miejscu z pożarem walczy 53 strażaków. Ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru.
1: Prezydent zapowiada podpis pod poprawioną ustawą o e-dzienniku. E-dziennik zastąpić miał płatne platformy, z których obecnie korzysta szkoła i uczniowie. Politycy chcą przekonać do siebie młodzież. Weekend pod znakiem spotkań. W Olsztynie koalicja rządowa na kampusie Polska w Juracie. Prezydent. To nie była spokojna i łatwa noc dla gdyńskich strażaków. W Gdyni w nocy zapalił się magazyn z zabawkami. Choć ogień udało się opanować, to na miejscu cały czas pracują służby, mówi Paweł Przybyłowicz z Gdyńskiej Straży Pożarnej.
2: Dochodziło do załamania się konstrukcji oraz pod wpływem temperatury pękania szyb. Na miejscu z pożarem walczy 53 strażaków z województwa pomorskiego. Ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru, żeby nie dotknął pobliskiego lasu oraz innych zakładów.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ciąg dalszy szkoleń. Niedziela to kolejny dzień treningów organizowanych przez MSWiA, na których dowiemy się m.in. co spakować do plecaka ewakuacyjnego. W Lublinie z kolei Urząd Miasta ma dla mieszkańców punkt organizacji miejskiej odporności cywilnej, w skrócie pomoc, mówi Dariusz Krzysztofik z urzędu.
3: Znajdziemy tu prąd. Ten budynek będzie niezależny energetycznie. Zawsze znajdziemy tu internet, bo to będzie internet satelitarny. Zawsze będziemy mogli przyjść, porozmawiać z psychologiem.
4: Niektórzy by powiedzieli, że straszycie.
3: Jeżeli ktoś ma mieszkanie i je pójdzie ubezpieczyć, to co straszy, przygotowujemy się, bo taka jest nasza rola.
1: Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej to projekt miasta Lublin. Docelowo ma powstać w każdej dzielnicy w mieście. Prezydent zapewnia, że nie jest przeciwnikiem państwowego e-dziennika. Karol Nawrocki przekonuje, że zawetował ustawę, bo jego zdaniem wdrażanie systemu e-dziennik zagrażało bezpieczeństwu danych uczniów. Prezydent zapowiedział, że podpisze poprawioną ustawę.
5: Tyle było krzyku wokół ustawy łańcuchowej, ostatecznie została poprawiona, została podpisana, tak samo jest z e-dziennikiem. Trochę więcej pracy, przygotujcie dobrą ustawę, zostanie podpisana.
1: Zawetowane przepisy miały umożliwić przeprowadzenie w roku szkolnym 2026-27 pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. System miał być alternatywą dla płatnych komercyjnych dzienników elektronicznych używanych obecnie przez szkoły. PiS nie radzi sobie z tłumaczeniem opinii publicznej afery Zonda Krypto, tak uważa politolożka Agnieszka Kasińska-Metryka. Z ustaleń mediów wynika, że z Przemysławem Kralem na Ibizie spotkał się przed rokiem poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Po tej wizycie wraz z ówczesnym posłem PiSu Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek łagodzących zapisy w rządowym projekcie ustawy o kryptowalutach. Postawy posła Moskala bronią posłowie PiSu. Agnieszka Kasińska-Metryka oceniła w Polskim Radiu 24, że przez takie działania PiS może stracić zaufanie wyborców.
6: To jest próba gaszenia dużego pożaru szklanką wody. Trudno chyba nam sobie wyobrazić, że takie spotkania z długim lotem, a krótkim czasem trwania, że ta Ibiza jako taki naturalny kierunek, gdzie te rozmowy są prowadzone i właściwie to nie ma tam żadnego drugiego dna, no po prostu ludzie się spotykają. My od lat mamy potężny problem z instytucją lobbingu, więc cały ten kontekst zwiększa, myślę, nieufność opinii publicznej.
1: Założyciel giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą. W wyniku działań śledczych do aresztu trafił prezes z Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Zonda Krypto było sponsorem Komitetu Olimpijskiego.
7: To są aktualności jedynki.
1: Koalicja rządowa w Olsztynie na kampusie Polska, prezydent

0: biuracie w letniej rezydencji. Politycy spotykają się z młodzieżą. Na kampusie Polska, spotkaniu organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego, był m.in. premier Donald Tusk. Krzysztof Polasik.
1: Każdy uczestnik kampusu znalazł coś dla siebie.
2: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało, to ze Słowoszem.
3: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
4: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje tutaj siły demokratyczne.
5: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską. Nie pozwólcie na to, żeby młodość w polskiej i europejskiej polityce oznaczała prawicową skrajność, która doprowadzi nasz kraj i całą Europę do nieszczęścia.
1: W programie kampusu oprócz polityki były przewidziane sport i rozrywka. W tym roku na scenie w Olsztynie wystąpiła Meryz Polski. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Dziś z kolei drugi dzień spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą w Juracie, przyszłość.pl. Po raz pierwszy odbywa się w prezydenckiej rezydencji.
6: Jesteśmy tutaj i nikt siebie nie osądza z góry. Patrzymy na każdego tak samo i rozmawiamy ze sobą bardzo otwarcie.
7: Jest taki pozytywny vibe, bym powiedział tutaj na miejscu, że nie ma jakby takiego spięcia, że cały czas musimy się gdzieś przemieszczać. No możemy sobie chodzić.
0: Dziś młodzi spotkają się m.in. z pierwszą damą Martą Nawrocką i ministrami kancelarii prezydenta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijscy żużlowcy wygrali w Warszawie zawody drużynowego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, brązowy medal zdobyli Polacy, mówi sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
9: Należy się cieszyć. Widocznie na tyle to dzisiaj wystarczyło i tyle. Po prostu będziemy próbować odczarować dalej. No co ja mogę więcej dzisiaj powiedzieć na gorąco? No nic. No staraliśmy się naprawdę. No wszystko zostawialiśmy na to, że starczyło to na brązowy medal.
8: Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu także brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Polka zajęła trzecie miejsce ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Triumfowała Niemka Paulina Jaksz. To drugi medal dla Polski w tych zawodach. W piątek na 200 metrów triumfował Kanadyjkarz Oleksii Koliadych. Mistrzostwa Świata rozgrywane są też w wioślarstwie. W Amsterdamie czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zajęła piąte miejsce. Mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław w swoim ostatnim starcie w karierze zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas. W biegu o trzecie miejsce pokonała we francuskim Laval broniącą tytułu Natalię Kołucką.
10: Ogromne emocje, dużo się działo w mojej głowie. Natomiast cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że mogłam tu startować, cieszę się, że tak naprawdę tu, gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć.
8: Złoto Mistrzostw Europy zdobyła Włoszka Beatrice Colli. Polscy siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w drugim sobotnim meczu rozgrywanej w krakowskiej Tauron Arenie 23. edycji memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Wcześniej Francja pokonała Słowenię. Dziś rywalami biało-czerwonych będą Francuzi. Słoweniec Tadej Pogacar, dotychczasowy lider wyścigu Vuelta Espania, po kraksie w peletonie wycofał się z rywalizacji. Wczorajszy ósmy etap wygrał Francuz Brian Coquard. Nowym liderem jest Hiszpan Enric Mas. Piłkarze ręczni Wisły Płock pokonali Industrię Kielce 27-24 w meczu o Super Puchar Polski. Wczoraj w łódzkiej hali zdobywcy Krajowego Pucharu sięgnęli po drugie trofeum w rozgrywkach organizowanych od 2024 roku. We wcześniejszym meczu kobiet Super Puchar po raz pierwszy wywalczył zespół MKS-u Lublin. Wicemistrzynie kraju zwyciężyły w serii rzutów karnych broniące trofeum Zagłębie Lubin.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda.
0: Dziś sporo słońca, ale na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1003 hektopaskale.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia. Reklama. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej Nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
5: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
3: Wywiad Rzeta.
6: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęło 14 minut po godzinie 8.
1: Familijna jedynka.
0: W familijnej jedynce wita Państwa ponownie Jan Pniewski. Przez ostatnią godzinę sporo mówiliśmy o algorytmach, które próbują przewidywać nasze zachowania i podpowiadać nam kolejne wybory. Mam więc nadzieję, że przynajmniej planu na dzisiejszą niedzielę nie pozwolimy im ułożyć za nas, zwłaszcza że przed nami cały dzień i całkiem sporo możliwości. A teraz już czas na ważne sprawy. Małgorzata Glabisz-Pniewska i jej gość.

0: Na Bliskim Wschodzie chrześcijańskie rodziny każdego dnia walczą o przetrwanie. Wojny i kryzys gospodarczy odbierają tysiącom ludzi nadzieję na przyszłość. Bliski Wschód to nie tylko Ziemia Święta, to także Syria, Liban i Palestyna. Miejsca, w których od 2000 lat żyją wspólnoty chrześcijańskie. Żywe kamienie, mozaiki dające nadzieję to kampania, która wspiera rodziny uchodźców mieszkające w Libanie. Gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz profesor Jan Witold Żelazny, dyrektor sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
1: Szczęść Boże, witam słuchaczy.
0: Powiedzmy o tej najnowszej akcji Żywe kamienie, mozaiki dające nadzieję. Na czym polega ta akcja?
1: Podstawowym elementem tej akcji jest ksiądz Józef Derkham. To jest ksiądz pochodzenia Syryjczyk, który mieszka i pracuje na Uniwersytecie w Kasliku w Libanie i jest proboszczem parafii, przy której spotkali się, przyjechali, kiedy uciekali z czasów wojny, uchodźcy syryjscy. On jest proboszczem parafii syrokatolickiej, a więc tego obrządku, którym jest zachowana pełna liturgia wschodnia i który jest w łączności z Ojcem Świętym. I teraz pojawił się problem utrzymania, bo koszty utrzymania w Libanie nie są niskie. Ponieważ on sam jest artystą i bardzo dużo rzeczy wykonuje artystycznych, więc zaczął robić z nimi mozaiki. Postanowiliśmy te mozaiki sprowadzać do naszego kraju. Są rysowane różnego typu ikony i wykonywane są z nich mozaiki przy pomocy naturalnych kamieni, które znajdują się na tym terenie. I to jest możliwość pracy dla tych młodych ludzi, a jednocześnie godnego zarobku, który pozwala im, a także ich rodzinom, które tam są, utrzymać się w tym miejscu. Proszę pamiętać, że sytuacja gospodarcza w Libanie jest bardzo trudna, to mało powiedziane. To jest kraj, który zmaga się z jednej strony z inwazją Izraela na południu, strefa buforowa, która powstała. Prawie milion mieszkańców samego kraju jest w ucieczce lub w miejscach tymczasowego pobytu albo wymaga pomocy humanitarnej, jak na przykład w Debel czy też Ain Ebel, to są te miejscowości w strefie buforowej. I z drugiej strony mamy jeszcze cały czas ponad milion uchodźców syryjskich tam mieszkających i do tego półmilionową społeczność Palestyńczyków, którzy już w czwarte pokolenie żyją w tym kraju.
0: Z jakimi największymi problemami mierzą się dziś chrześcijanie na Bliskim Wschodzie?
1: Niestabilnością polityczną, tego, że są uwikłani cały czas w wojnę wielkich mocarstw, a oni są tylko w nim pionkami lub statystami. Niewiele mogą powiedzieć. Wojna wybuchła pomiędzy Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale Hezbollah, który jest w dużym stopniu finansowany przez Iran, rozpoczął ostrzeliwanie Izraela, zaczęła się w tym momencie walka u nich. Jednocześnie napięcia, które z tym są związane na terenie Syrii, powodują, że chrześcijanie boją się wracać. Boją się wracać, dlatego że sytuacja też jest niespokojna. Syria ma być takim alternatywnym kanałem, przez który będzie można transportować ropę z Zatoki Perskiej, ale wiadomo, że to się nie podoba Iranowi. I w tym momencie też jest to kraj, w którym pojawiają się coraz to różne punkty zapalne. I to wszystko powoduje, że ci ludzie boją się po prostu wracać. Zmiana władzy w samej Syrii spowodowała, że w społeczności niesunnickie, dotyczy to nie tylko chrześcijan, dotyczy to także jazydów, dotyczy to także innych wspólnot muzułmańskich, czują się w niepewności. Walki wybuchają na południu. Były starcia w Aleppo pomiędzy milicją kurdyjską a milicją rządową. To powoduje, że ci ludzie boją się wracać, a kraj zmaga się.

0: się Liban z kryzysem ekonomicznym, w którym jeszcze trudniej jest w tym momencie obcokrajowcom znaleźć jakieś źródło utrzymania.
1: Ksiądz był niedawno w Libanie.
0: Tak.
1: To powiedzmy, jak wygląda obecnie życie ludzi, którzy zdecydowali się zostać mimo ubóstwa, mimo wojny i braku poczucia bezpieczeństwa?
0: Ja pamiętam Liban, odwiedzam go już od kilkudziesięciu lat. Takim miejscem sztandarowym, które oni pokazują, zawsze to jest Jibel, dawny Byblos. To tak jak trochę nasze Zakopane w czasie wakacji. I to jest miejsce, w którym zazwyczaj jest pełno turystów. Trudno znaleźć miejsce, żeby siąść i zjeść posiłek. Kiedy byliśmy tam, byliśmy jedynymi gośćmi w restauracji. To znaczy, że w tym najbardziej tłocznym miejscu, gdzie zazwyczaj było pełno turystów, jest pustka. To mówi też o sytuacji materialnej ludzi, którzy tam są. Bez niczego dostaliśmy miejsce, nocowaliśmy w jednym z takich ładniejszych pensjonatów Alef, a mimo to, żeśmy podejmowali decyzję, że tam pojedziemy na kilka tygodni przed. Normalnie zajęte są miejsca cały czas. Liban nie ma bogactw naturalnych poza wodą. Liban żyje przede wszystkim z przyjeżdżających turystów, z pięknego wybrzeża morza, wspaniałych gór do chodzenia i zabytków. Jeżeli więc w najbardziej znanym miejscu jest pustka, to znaczy, że kryzys ekonomiczny jest bardzo duży.
1: A co najbardziej, co daje tym rodzinom libańskim siłę, by nie rezygnować, by pozostać w swojej ojczyźnie, pomimo tak trudnej i dramatycznej sytuacji?
0: Wiara. Ja mam teraz takie świadectwo, które mam przed oczami. Na początku sierpnia był w Bukareszcie taki wielki zjazd wszystkich zajmujących się tradycją orientalną, na który z uwagi na swoją pracę akademicką pojechałem z referatami i spotkałem mojego kolegę Włocha, który był niesamowicie wzruszony sytuacją, o której mi opowiadał. Wiem, o kogo chodziło. Otóż on był w klasztorze Marmuza, położonym na pustyni syryjskiej. I w pewnym momencie młodzi ludzie, którzy tam byli, pomagali przy odrestaurowaniu klasztoru, który został zniszczony, w tym też ma udział pomoc Kościołowi w potrzebie, zadali mu pytanie, dlaczego nie ma wytatuowanego krzyżyka na ręce. On odpowiedział im, że on ma krzyżyk na szyi. A on mówił, no tak, taki to można gdzieś schować. On mówi, no nie, wiesz, chrześcijanin nosi krzyż przede wszystkim w swoim sercu. No tak, jak jest trudna sytuacja, to udajesz, że go nie ma i przechodzisz na tym do porządku dziennego. My się od dzisiaj będziemy za ciebie modlili, abyś miał tak silną wiarę, aby stać się świadkiem. Ten, o którym mówię, jest kapłanem. Już 20 lat. Sam powiedział, że po prostu spuścił głowę. To jest właśnie wiara tych ludzi, która im daje siłę, by tam zostać, bo inaczej to trudno sobie wyobrazić.
1: A co możemy zrobić w Polsce? Wspomnieliśmy o akcji Żywe Kamienie, mozaiki dające nadzieję. Co możemy zrobić, by realnie wesprzeć chrześcijańskie rodziny, które pozostają w tamtym regionie?
0: To są na pewno kwestia dotycząca wszystkich rzeczy z Betlejem, które sprzedajemy. Proszę pamiętać, że na zachodnim brzegu Jordanu kryzys ekonomiczny trwa, ale to jest nie tylko kryzys ekonomiczny. Bardzo niepokojące są doniesienia o napadach na miejscowości tam, także chrześcijańskie, przez osadników izraelskich. To jest właśnie nasza akcja Żywe Kamienie. One pozwalają tym młodym ludziom nie tylko trwać w Libanie, ale przypominam, miejsce, gdzie trwają, to także ośrodek uniwersytecki. Bronią chrześcijanie z wykształcenia. Oni dzięki temu mogą zdobywać. Staramy się pomóc uchodźcom Słońce Nadziei, które przyniosło nadzieję dla tych ludzi, którzy potrafili wchłonąć prawie milion swoich współbraci, którzy uciekali z południa do swoich domów. Staramy się pomóc w tamtych miejscach. Więc tych miejsc okazji jest bardzo dużo. Wystarczy wejść na stronę pkwp.org, zobaczyć te wszystkie nasze akcje, jak najbardziej się włączyć. Oni proszą jeszcze o jedno. O to, aby o nich nie zapomnieć. O to, żeby nie było zobojętnienia świata. Chrześcijanie najbardziej boją się na Bliskim Wschodzie, że właśnie będą zapomniani, że to będzie tak... Było w konflikcie w Gazie. Wszyscy mówili o Hamasie, wszyscy mówili o Palestyńczykach, ale chrześcijanie, których najwięcej procentowo stamtąd musiało uciec, wszyscy zapomnieli. Oni proszą, żeby o nich pamiętać, żeby w modlitwie, w dobrym słowie być trwać przy nich. A jeśli ktoś może wspomóc, czy ofiarą, czy włączyć się w te nasze kampanie, na pewno myślę, że to jest to, na co oni czekają.
1: A czy chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogą dziś liczyć na pomoc i solidarność ze strony świata?
0: Oni się obawiają jednej rzeczy, że nie. Że świat woli pewnych rzeczy nie widzieć, że w toku tych wszystkich problemów geopolitycznych, oni zostaną gdzieś tam z boku pomijani.

0: oni się bardzo tego obawiają. Proszę pamiętać, w Syrii kiedyś było prawie 10-15% chrześcijan. Dzisiaj została znikoma ilość. Dzisiaj zostało kilka procent, niektórzy mają tylko 1,5. Czyli proszę zobaczyć, jak nastąpiła niesamowita zmiana. Oni się boją, przecież to jest ich ziemia, to jest ich dom. Oni tam nie są z przypadku, oni się tam nie pojawili, jak czasem niektórzy mówią, na wyprawach krzyżowych, i tam byli, zanim jeszcze islam się pojawił. Oni są w swoim domu, a są zagrożeni w tym trwaniu. I tu jest problem.
1: Zachęcamy do wsparcia najnowszej akcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Żywe Kamienie, Mozaiki Dające Nadzieję.
0: Tak, zachęcamy, pkwp.org. Szczęść Boże wszystkim, którzy nas słuchają.
1: Zachęcamy, dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem dzisiejszych ważnych spraw był ksiądz profesor Jan Witold Żelazny, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Ukrainie na terenach okupowanych przez Rosję trwa systemowa operacja antyreligijna. Od pełnoskalowej inwazji w 2022 roku zlikwidowano eparchię dawnego ukraińskiego kościoła.

0: przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, które od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zebrani w tej Bazylice Świętokrzyskiej oraz przy odbiornikach radiowych, w miejscach odosobnienia, szpitalach i samotności, zwróćmy się z prośbami do Boga.
1: Módlmy się za wszystkich członków Kościoła, żeby w życiu i nauczaniu Jezusa odnajdywali światło dla swojej drogi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojciec Święty Leon XIV wielokrotnie zachęcał wiernych, żeby codziennie sięgali po Słowo Boże. Prośmy o rozpowszechnienie się takiej codziennej praktyki. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W przededniu nowego roku szkolnego módlmy się za osoby odpowiedzialne za wychowanie naszych dzieci i młodzieży, o uczciwość i rozsądek w tworzeniu i wprowadzaniu programów edukacyjnych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wspominając kolejną rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, módlmy się za ofiary całej II wojny światowej i o pokój dla Europy i dla wszystkich narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby przeżywające kryzys wiary, żeby potrafiły odnaleźć sens swojego życia dzięki znakom, które Bóg przekazuje każdemu człowiekowi na różne sposoby. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby dotknięte szczególnie dotkliwym cierpieniem, aby próbowały złączyć swój ból z bólem Jezusa i otrzymały od Boga dar umocnienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, o dar języka zrozumiałego i komunikatywnego w przekazywaniu Słowa Bożego naszym bliskim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
0: Boże, Ojcze nasz, prosimy, nie dozwól, aby pokusy łatwego życia zgasiły ogień wiary, który rozpaliłeś w naszych sercach przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawczej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy Twoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. W najbliższy czwartek przypada liturgiczne wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. W tym tygodniu przypadają także pierwsze dni miesiąca z odpowiednimi nabożeństwami. We wtorek 1 września będziemy wspominać 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o poległych żołnierzach i ludności cywilnej. We wtorek 1 września zostaną odprawione dodatkowe msze święte z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zwracamy się z prośbą do wychowawców, katechetów i katechetek o dołożenie wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie mogli jak najowocniej uczestniczyć w katechezie szkolnej. W sobotę 5 września o 19:00 odbędzie się wyjątkowy koncert estońskiego zespołu Vox Clamantis, który w naszej bazylice przedstawi oratorium Cyrilusa Krika nawiązujące do psalmu 137 i odwołujące się do tradycji chorału gregoriańskiego, muzyki Bizancjum i polifonii europejskiej. W przyszłą niedzielę 6 września w naszej parafii rozpoczynamy czas misji świętych, który tym razem poprowadzą misjonarze świętego Wincentego a Paulo, ksiądz Krzysztof Łytkowski i ksiądz Wojciech Kozłowski. Misje święte to czas szczególny, w którym

0: którym wezwani jesteśmy do przemiany serc, do ożywienia życia parafialnego, zachęcamy wszystkich parafian oraz sympatyków naszej świątyni do czynnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które jest również ukoronowaniem przeżywanego w tym roku jubileuszu 400 lat istnienia parafii Świętego Krzyża. W czasie dzisiejszej liturgii śpiewał chór z parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych z Zalesia Dolnego pod dyrekcją pana Pawła Gindy, przy organach pan Michał Dąbrowski, a naszej Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz Tadeusz Huk. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. 55 ofiar rzezi wołyńskiej ekshumowanych ze zbiorowej mogiły w Woli Ostrowieckiej zostanie dziś pochowanych w Ostrówkach na Ukrainie. Rozmowy polityków PiS-u z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem nagrane.
2: Nagrania pochodzą od Przemysława Krala, ale nie wiemy, czy on ich dokonał. Nie wiem też, z jakiego okresu pochodzą.
1: Islandia decyduje. Przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią prowadzą po przeliczeniu głosów w 5 z 6 okręgów. Pięćdziesięciu pięciu Polaków ofiar zbrodni wołyńskiej spocznie w mogile zbiorowej na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą o 11:00. Uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą tej okrutnej zbrodni, mówi Adam Siwek z Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Co roku tego dnia odbywają się msze święte w intencji pomordowanych mieszkańców, a w tym roku będzie to uroczystość szczególna, ponieważ będzie powiązana z pochówkiem kolejnych 55 ofiar odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej. Spośród 55 ofiar 26 to były dzieci.
1: Szczątki 55 Polaków.

0: Ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane latem. Po rzezi wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka splądrowano i spalono, a ciało pomordowanych wrzucono do masowych dołów, studni i rowów. Obecnie na miejscu dawnych polskich osad rozciągają się pola i łąki. Są nagrania rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz aresztowanego już prezesa PKL Radosława P., mówi Mariusz Gierszewski. Dziennikarz Radia Z poinformował na antenie TVP Info, że wie o co najmniej trzech takich nagraniach.
1: Nagrania pochodzą od Przemysława Krale, ale nie wiemy, czy on ich dokonał. Nie wiemy też, z jakiego okresu pochodzą te nagrania. Rozmowy dotyczą zonda krypto. Nagrania prawdopodobnie ma prokuratura. Jedno z nagrań dotyczy Radosława P., prezesa PKL-u oraz prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zbliżonego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugie nagranie dotyczy polityka Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a trzecie polityka Prawa i Sprawiedliwości zbliżonego do Pałacu Prezydenckiego.
0: Wczoraj sąd zdecydował o areszcie Radosława P. na 3 miesiące. Wcześniej Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Decyzję o areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego komentują politycy. Małgorzata Naukowicz.
2: Skoro była obawa matactwa, nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Zbigniew Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
2: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: Karol Karski z PiS stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
5: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
2: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą zonda krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nieco więcej Islandczyków jest przeciwnych wznowieniu negocjacji członkowskich ich kraju z Unią Europejską. To pierwsze wyniki referendum, w którym Islandczycy odpowiadają na pytanie, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje dotyczące członkostwa we wspólnocie. Po przeliczeniu głosów w 5 z 6 okręgów wyborczych opcja nie uzyskała 52,5% głosów. Z kolei za wznowieniem negocjacji opowiedziało się 47,5% głosujących. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Po zmianie władzy negocjacje zostały wstrzymane. Zwolennicy powrotu do rozmów przekonują, że członkostwo w Unii mogłoby m.in. zwiększyć bezpieczeństwo ich kraju w związku z wojną w Ukrainie i wypowiedziami prezydenta USA dotyczącymi Grenlandii. Przeciwnicy z kolei argumentują, że integracja z Unią mogłaby zagrozić interesom kluczowego dla jej gospodarki sektora rybołówstwa. Sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze czy plecak ewakuacyjny. O tym wszystkim dowiemy się uczestnicząc w organizowanych jeszcze dziś krajowych treningach reagowania.
7: Teraz mamy elementy kolejne z poradnika bezpieczeństwa, równie istotne. Sygnały alarmowe, komunikaty, gdzie ich szukać, jak nie dać się zwieść komunikatom fałszywym czy jakiejś dezinformacji. Plecak ewakuacyjny, co w nim powinno być?
8: Naszym zadaniem jest ostrzegać, a twoim rozsądnie reagować.
9: To pomaga chronić życie i zdrowie.
0: Miejsca, gdzie organizowane są krajowe treningi reagowania, znaleźć można na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
0: Sporo słońca, ale na zachodzie możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce mamy teraz dobrą lub bardzo dobrą. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, a między 13 a 14 zalecane jest korzystanie z nadwyżki wyprodukowanego prądu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
12: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
13: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
14: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
11: Źródła europejskie.
12: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
11: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką syli maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama. Autopromocja.
15: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Piękny letni poranek, chyba już jeden z ostatnich takich niedzielnych poranków tego lata. Cieszymy się ciepłem, jesień na horyzoncie i pewnie niektórzy z nas na koniec wakacji mają w uszach piosenkę Zdzisławy Sośnickiej Żegnaj lato na rok, ale czy musimy się rozstawać? Pan Marek, który napisał te słowa, przekazuje pozdrowienia dla pani Katarzyny. Liczę, pisze dalej pan Marek, że w audycji będzie nam usłyszeć jej śmiech. Jeden z kultowych śmiechów w polskim eterze. Pewnie nie tylko, ale jak patrzyłem, kiedy wchodziła do nas do studia, to wydawało mi się, że jest melancholijna taka. Może smutna czegoś? No zobaczymy, czy ten śmiech usłyszymy. Na pewno pokaże nam, albo jeszcze lepiej zaprezentuje swoje sukienki.

0: Urzekający utwór Wandy Warskiej, Zabierz moje sukienki, leszcze, Kasia Pakosińska. Jak ją opisać? Ogromne, przepastne, głębokie oczy, poniżej zjawiskowy, urzekający, oszałamiający uśmiech, a poniżej tego uśmiechu, i teraz zrozumiałem, co to znaczy słowo przebodźcowanie.
1: Dzień dobry, no jeżeli taka wizytówka, to ja już się cieszę, że Zbyszku do ciebie dzisiaj dotarłam.
0: Kasia Pakosińska w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Czas pogody, to będzie bardzo uśmiechnięty czas pogody, albo taki jak Kasia zaproponuje, bo nie

0: wykluczone, że będzie miała moment na to, żeby się podzielić refleksją pogodną.
1: Czy refleksja i melancholia, to już usłyszałam, jak zapowiadałeś, że tutaj do studia weszłam właśnie z takim nastrojem. To znaczy jest to część mnie, melancholia, właśnie ta romantyczność gdzieś tam krążąca, ale teraz to było tylko związane z tym, że wchodzę do nowego pomieszczenia i nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać i stąd pewna nieśmiałość i wycofanie.
0: Nieśmiałość.
1: Którą odczytałeś jako melancholię.
0: Słyszeli państwo to słowo. Pan Paweł napisał, dziś w programie będzie najsłynniejszy uśmiech. To jedno z tych wprowadzeń, na które bardzo liczę. Nasi goście przychodzą, a państwo już wiedzą, kto będzie, jak będzie. A pani Barbara napisała po prostu. Pani Kasia Pakosińska to kobieta wielu talentów, nie tylko komediowego, ale i aktorskiego i wokalnego. Dalej jest dużo o uśmiechu, same pozytywne rzeczy, ale te talenty aktorski, wokalny. A ja przypominam sobie, a ty pewnie też, bo to było przecież tak niedawno, twoje edukacyjne ścieżki różne takie, to były ścieżki plastyczno-dekoratorsko, takie bohomazowe?
1: To znaczy, myślałam, że jako osoba typowo introwertyczna i nieśmiała, bo taką osobą jestem, chociaż wiem, że wtedy dużo osób się uśmiecha, kiedy o tym mówię, ale to jest dosyć długa droga, którą pokonałam. A początki były właśnie takie, że miałam w jakiejś kameralnej przestrzeni siedzieć i rysować. Stąd pomysł na Liceum Sztuk Plastycznych tu w Warszawie na Smoczej, które z wielką po prostu przyjemnością i z rozrzewnieniem do dzisiaj wspominam, bo to był najlepszy początek, jaki mogłam mieć, jeżeli chodzi o takie swoje takie marzenie o byciu artystą. To wydaje mi się, że wtedy to się rozpoczęło. Piękny grunt, wspaniali pedagodzy, takie pełne otwarcie, żebyśmy się rozwijali jako młodzi, takie dodawanie nam skrzydeł. Także tu jestem ogromną szczęściarą, bo w ogóle tak naprawdę w życiu miałam wielkie szczęście, spotykając na swojej drodze osoby, które były dla mnie absolutnymi autorytetami. I tyle mojego, po prostu tylko mojego, jakby ode mnie jakieś spojrzenie w ich stronę, to że ja umiałam to zauważyć, bo to też czasami można gdzieś tam przemknąć obok takich osób. A ja wiedziałam, że dzieje się coś pięknego i warto, żeby się tym czasem nasycić. No i się nasycałam, mimo że byłam jeszcze mała wtedy. Niewiele o życiu wiedziałam, ale jakieś takie było jeszcze nie do końca świadome, żebym ten czas jak najpiękniej spędzała. Żeby każdy dzień, jak wstaję rano, żeby był tym jedynym niepowtarzalnym. Żeby wtedy z tego zbudować sobie masę wspomnień. I teraz może dlatego, że nie wiem, po tym pół wieku, jak sobie wspominam wiele rzeczy, to się cieszę, że umiałam jakby to docenić już wtedy.
0: A wtedy, kiedy miałaś jeszcze pudełko z akwarelami albo z innymi farbami, pędzelek i tak dalej.
1: I szaleństwo, uczyłaś i Witkacy, się... i w ogóle Helaberca, Atanazy Bazak, Bal, no w ogóle tam mnóstwo rzeczy krążyło nad głową.
0: Pytam o to również dlatego, czy potem w jakiś sposób wykorzystałaś to dla swojej cudownej przyjemności albo dlatego, żeby komuś sprawić radość. Na przykład coś urządzając jako plastyk, artystka, plastyczka, coś malując, coś zmalując?
1: No, ja cały czas maluję do dzisiaj, także to się akurat nie zmieniło. Ale początki były takie, że ja nawet do tej pory pamiętam takie moje pierwsze fundusze zarobione osobiście, to właśnie było liceum plastyczne. I wisiałam gdzieś na rusztowaniach, które sama budowałam i malowałam jakieś szyldy, jakieś napisy. Także to było takie malowanie dosyć dużo gabarytowe.
0: Pewnie wykorzystano to potem w serialu Dom, gdzie jest przepiękna historia romansu, plastyczki wiszącej gdzieś na rusztowaniu, malującej kamienicę i głównego bohatera. Kasia uśmiechnięta, Kasia opowiadająca o malowaniu. I gdzie tu muzyka, gdzie tu śmiech, gdzie tu wszystko, co się może zdarzyć? O, pewnie to się zaczęło na studiach już, bo ukończyłaś polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a twoja praca magisterska dotyczyła motywu kujawiaka, oberka?
1: Nie, ale blisko. Chociaż można to coś podciągnąć, może. Nie, oczywiście dotyczyła pierwszego profesjonalnego kabaretu literackiego. Mówimy to o Arnoldzie Szyfmanie i kabarecie Momus.
0: A to tango w literaturze też jakoś się pojawiło, bo też słyszałem, że podobno jakoś to cię zachwyciło bardzo.
1: Tango w literaturze?
0: Tak.
1: Czy ja w ogóle, jeżeli chodzi o literaturę, to tak jak i muzyka, to jest dla mnie takie źródło i cały sens, żeby sobie upiękniać dzień.
0: I bardzo mądre przemyślenia z

0: związane z kabaretem, który miał ogromne znaczenie dla Polski. To przecież była odzyskiwana niepodległość. To przecież trzeba było, żeby ten język znowu wrócił wszędzie, nie tylko
1: taka
0: na salonie.
1: Forma zupełnie, zupełnie nowa, ale od tego też się wzięło takie moje powiedzenie. Zresztą pisząc pracę, jedno zdanie, które tak mi się wryło, to bodajże z Bergsona, że im człowiek bardziej inteligentny, tym bardziej skory do śmiechu. Więc często w takich chwilach, kiedy ten śmiech w Polsce był sprowadzany do jakiejś naiwności, infantylności, to się pocieszałam tym Bergsonem, że nie, nie, a ja wiem trochę więcej od was, że to nie tylko chodzi o pusty śmiech, tylko zawsze, żeby pod spodem tam coś było do przekazania. W ogóle taką moją misją, chyba od samego początku, tak jak właśnie wspomniałeś, Zbyszku, że to było liceum plastyczne, że to było malarstwo, że to były jakieś tam szkoły muzyczne, no, ale to wszystko tak naprawdę sprowadzało się do jedynego. Do piękna, do słowa, do niesienia właśnie tego uśmiechu, o którym myślę, że dzisiaj będziemy cały czas do tego wracać.
0: No bo pogoda ducha jest nam potrzebna.
1: Oj,
0: Hania
1: tak.
0: Banaszak, znakomicie. Oj, Hania Banaszak wystąpiła w czasie pogody w tym programie. To w jakiś tam sposób jesteście już związane ze sobą. Oprócz
1: bardzo
0: oczywiście
1: się lubimy. No,
0: twojej
1: nadzieję,
0: ogromnej fascynacji.
1: Ogromna. Do tej pory mam zawsze takie zagwozdki, że nie wiem, jak czasami muzycznie coś, wokalnie coś rozwiązać, to właśnie uciekam w Hanie. I bardzo często Krzysztof Jaślar, kiedy na próbach mnie sprawdzał, mówi: Kasia, ale nie jedź Hanią, nie jedź Hanią.
0: A ona pojechała.
1: A ona
0: Stan pogody, czas pogody, Katarzyna Pakosińska.

0: No i doszliśmy do takiego momentu, w którym, przypomnę, Kasia Pakosińska, Polskie Radio, program pierwszy, Czas Pogody, trafiła do kabaretu albo kabaret trafił do niej, bo przecież nie mógł istnieć, nie mógł powstać taki kabaret moralnego niepokoju bez Pakosińskiej Katarzyny.
1: Aż tak pięknie to wprowadziłeś. No był to rok 95, 96. No to mamy 30 lat, 3 dekady. Ale masz rację, że to chyba raczej kabaret znalazł mnie, bo ja go wcale nie szukałam. Bo nawet kiedy zdawałam do szkoły teatralnej, to marzyły mi się takie role dramatyczne. Więc myślałam, że będę bardziej blisko tego, jakiś Czechow, jakieś takie, prawda, no coś takiego pięknego, mięsistego. A kabaret był raczej, szczególnie ten współczesny, który wówczas oglądałam, no nie był dla mnie jakimś szczególnym magnesem. Oczywiście wyłapałam, pamiętam, kabaret potem, który był dla mnie zupełnie czymś innym. Sama fascynowałam się oczywiście Międzywojniem, oczywiście kabaret starszych panów, STS. A kiedy na studiach na polonistyce nagle zebrała się grupa, która chciała coś fajnego robić, także specjalnie nam się to jakoś niespodziankowo udało. Ktoś przeczytał w gazecie ogłoszenie, że jest plebiscyt w Krakowie, że jest festiwal Paka. To jedziemy. No to pojedziemy. No i pojechaliśmy. No i wówczas też był precedens, ponieważ razem z Irkiem Krosnym zdobyliśmy Grand Prix. No i pamiętam, leżeliśmy na Błoniach w Krakowie. I tak mówię, no i co teraz z tym robimy? Jeszcze przecież byliśmy studentami. Jeszcze przed nami była nauka i dopiero podejmowanie jakichś decyzji, co dalej. No mówimy, no dobra, to skoro ludzie będą chcieli nas oglądać, to to róbmy. No i to
0: trwało. Powiedział Irek Krosny?
1: Nie. To z naszą grupą, z Moralnym Niepokojem.
0: No to zapytałem o Irka Krosnego,
1: ale Irek,
0: bo przecież
1: powiedział, to
0: genialny mim.
1: No tak.
0: On nie mówi, on pokazuje.
1: I on by to wtedy tak pokazał. No, ale też Irka serdecznie teraz pozdrawiam, jeżeli słucha. Nauczył się pięknie grać na fortepianie. Także to jest jego ostatnia wielka pasja.
0: I to słychać?
1: Roman Chudaszek go uczy zresztą.
0: Gra i to słychać, nie udaje.
1: I to słychać, nie jest to gdzieś w przestrzeni, w powietrzu.
0: Absolutnie wspaniały człowiek, jeśli chodzi o estradę, kabaret i to wszystko.
1: Tak.
0: Powiedziałaś, że ja bym chciała grać takie role poważne, rzeczywiście u Strindberga i Czechowa i można tam wymieniać te nazwiska w nieskończoność.
1: Tak, ale
0: przecież
1: pierwszy...
0: najtrudniej to jest dać ludziom śmiech.
1: Tak,
0: spowodować,
1: prawda,
0: żeby się uśmiechnęli, żeby się rozpogodzili. Nie ma trudniejszej rzeczy na świecie, dlatego ja tak cenię artystów, którzy potrafią nas rozśmieszyć, dać nam radość, tak bym nawet powiedział szlachetniej.
1: Teraz, kiedy pracuję ze studentami, a oprócz tego, że wykładam wiersz, to również zajmuję się warsztatami komediowymi, sama sobie zdałam sprawę, jak bardzo ciężko jest nauczyć tego śmiechu. Śmiechu, uśmiechu, w ogóle jeżeli tutaj można tak uczyć, jeżeli mówimy o komedii. Także myślę, że najpierw trzeba się wprowadzić w taki stan zabawy, bo myślę, że nasze początki z Moralnym Niepokojem polegały na tym, że to były takie wspólne studenckie spotkania, takie zabawy artystyczne, ktoś coś pisał, ktoś zaśpiewał i bardzo fajnie się ze sobą czas spędzały. Coraz więcej tych osób jakby napływało dookoła nawet naszej grupy i wydaje mi się, że tu jest to coś, tu jest ten sekret kabaretu, że jest ktoś, kto mówi i jest ta publiczność, która teraz często jest jakby przez twórców kabaretowych lekceważona. Bo wydaje mi się, że żeby tą formę kabaretową pięknie stworzyć, no to musi być ten odbiorca, który ma też pewną percepcję, ma pewną wiedzę, żebyśmy mogli na pewnych falach ze sobą się komunikować. Ale wówczas w ogóle kabaret, no raczej była dla mnie to forma jakby za prosta. Mi się wydawało, że nic się nie dzieje. Ale do tej pory pamiętam nasze pierwsze skecze, które pamiętam Robert Górski nam przynosił nam na kartce. I dzwoniłam do Wojtka Siemiona, bo nie wiedziałam w ogóle, jak to ugryźć.
0: Znakomity taki polski aktor.
1: No, to jest mój mentor, mój mistrz, mój profesor, moje wszystko. Także naprawdę, gdybym nie spotkała Siemiona na swojej drodze, to nie wiem, gdzie bym dzisiaj była. A myślę, że to była taka pierwsza osoba, która gdzieś tam mnie zauważyła i postawiła mnie na scenie. To był 92 rok, jeszcze przed, w ogóle dawno, dawno przed kabaretem. A, no patrz, i wątki mi uciekają. Jedno, drugie, szufladki otwieramy.
0: Bierzesz kartkę z tekstem od Roberta Górskiego.
1: Tak, i dzwonię do pana Wojtka. Mówię, panie Wojtku, co mam z tym zrobić? To był sketch, pamiętam, wypożyczalnia kaset wideo. I on tak mu naczytałam. Mówi, Kasiula, mówi, przez siebie. Ja mówię, jak to przez siebie? No i to rzeczywiście wtedy zbudowałam sobie...

0: Kwiatkowski do uśmiechu.
1: On potrafił wszystko.
0: Piękniejsza muzyka.
1: Tak, no. Potrafił zrobić wszystko w jednej sekundzie, w jednej minucie. No i dlatego tak się marzy, żeby znów spotkać kogoś takiego jak on, albo na swój sposób takiego, ale też innego, no coś indywidualnego.
0: Nie, no, czas płynie, to wszystko, prawda, to się musi rozwijać. Także czekam na nowe formy. Oczywiście teraz bardzo formy stand-upowe są popularne. Kiedy wychodzi jedna osoba, są to tak naprawdę monodramy, ale wydaje mi się, że wciąż tej naszej poetyki polskiej w tym stand-upie jeszcze brakuje.
1: No to czekamy i to dobra jest uwaga. Będziemy śledzili, jak to się stand-upowo rozbija, w którą stronę to pójdzie, bo rzeczywiście tak to teraz jest. A teraz ogromny przeskok do innego świata, do innego kraju, do momentu, który spowodował, że twoje życie też się trochę zmieniło i w kolejnej części naszego spotkania właśnie będziemy mówili, co było po wizycie w Gruzji. To jak najkrócej powiedz o tej Gruzji i co się stało.
0: Mówisz o pierwszym spotkaniu, czyli 87 rok, kiedy pierwszy raz do Gruzji pojechałam tańczyć folklor.
1: No to z pruszkowiakami to, chyba tak, jeszcze, tak. Nie, ja mówię o tym najważniejszym, kiedy spotykasz mężczyznę swojego życia.
0: No tak, też go nie szukałam, od razu mówię, też go nie szukałam, ale to był tak zwany grom z jasnego nieba. I postanowiłam posłuchać i serca, i intuicji, i nie zważać na to, co mówi świat dookoła. I to w zasadzie jest moje klucz programu, jak zaczęłam tak naprawdę bardzo się komunikować ze swoją intuicją, się jej słuchać, to tak naprawdę moje życie się totalnie wyprostowało.
1: Czyli on ratuje ciebie, ty ratujesz siebie,
0: ja ratuję
1: i rozpoczynasz
0: siebie nowy. I rozpoczynamy tak, i rozpoczynam wspólną drogę i całuję i kocham.
1: I o tym to do męża, proszę państwa, żeby tam się faceci nie uśmiechali za bardzo. No to o tym będzie w następnej naszej części. Czas pogody, Jedynka Polskie Radio, stan pogody, Anna Jurksztowicz, Kasia Pakosińska.
0: Na weselu zabrzmiało.

0: takimi piosenkami jak Stan Pogody, no, czy Żyj Kolorowo.
1: Optymizmu, ile optymizmu.
0: To można cały świat zawojować, prawda?
1: Oj ba.
0: O tym optymizmie mówi Kasia Pakosińska. Dziś czas pogody jest z nami. Pogoda jest liczona podwójnie od tej chwili. Opowiedz, jak ta miłość się zaczęła? Był hotelowy pokój albo staruszek portier wręczał klucz tam, tak? A tam mewy kręciły te szesnastki, osiemnastki, nie, ósemki
1: kręciły. Za bardzo tam nie było, mew. Nie było mew, bo to były góry, więc tam...
0: A ja myślałem, że to jakieś Batumi bardziej.
1: Nie. Ale tak. To znaczy, jeżeli chodzi o Gruzję, no to było moje piękne spotkanie i totalne zauroczenie się krajem. To właśnie końcówka lat 80. Tak zwane wymiany wówczas artystyczne, bardzo modne. No i pojechaliśmy tam spotkać się z gruzińskim zespołem. Do tej pory pamiętam Szawlego, uczyć się tańców gruzińskich. No a my mieliśmy im pokazać tańce łowickie, jako takie najbardziej spektakularne, piękne. Gruzini się chcieli tego uczyć. No i spędziłam wtedy w Gruzji miesiąc. I to było dla mnie absolutnie zaskakujące. Wówczas dałam to właśnie do Liceum Sztuk Plastycznych, więc zafascynowana architekturą, historią, więc ta Gruzja, tam wszystko mi gdzieś tam za rogów wyzierało tym pięknym, tą starą ziemią, starą duszą. I tak naprawdę chyba wtedy w Gruzji tak poczułam, że chyba jestem w miejscu takim dosyć znajomym. Nawet to, że jako Gruzini mnie wówczas tam przyjęli, bo byłam jedyną czarnowłosą dziewczyną w zespole, więc na początku pomyśleli w ogóle, że zamieszałaś jakaś Gruzinka w ten polski zespół, więc to już mi tak po sercu poszło, że ojej, tak inaczej na mnie patrzą. I wówczas gruziński choreograf podjął decyzję, żeby nauczyć mnie takiego solowego tańca gruzińskiego, nazywa się on kartuli. Taniec, który tak naprawdę tańczą jedynie Gruzini, tak naprawdę cudzoziemców nie dopuszczają do tych tajemnic. Także takie odsłonięcie tej tajemnicy przede mną, no to jak się nie zakochać w tym kraju. Także to były takie pierwsze kroki, oczywiście.
0: To z zespołem Pruszkowiacy, przypomnijmy, tak wspaniała grupa, no takie talenty z tego zespołu przecież wyszły.
1: Tak, wszyscy gdzieś tam rzeczywiście kontynuują artystycznie jakieś swoje prace. Zresztą dzięki Pruszkowiakom to nie tylko Gruzja, zawsze sobie teraz przypominam, jak mieliśmy również próby w Karolinie. I jak taki, no, młoda dziewczyna pojechałam tam i coś tam oczywiście rozrabiałam i wyszła taka starsza pani na schodach, zaczęła na mnie krzyczeć. Ja mówię, co ta baba chce ode mnie? Gdybym ja wiedziała, że to krzyczy na mnie Mira Ziemińska, Sygietyńska, to bym tam całowała te schody.
0: A ona śpiewa do ciebie nikt, tylko ty.
1: No właśnie, że gdybym wiedziała, jeszcze wtedy nie miałam tej wiedzy. Także nie, no Pruszkowiacy, będę naprawdę pięknie to wspominała. No i właśnie dzięki temu zespołowi, naszym wówczas wyjazdom zagranicznym, przecież widziałam wówczas jeszcze istniejącą Jugosławię, była Finlandia, była Katalonia, no i właśnie ta Gruzja.
0: Czechosłowacja było takie państwo.
1: Było Czechosłowację, mijaliśmy trochę po drodze.
0: Było coś
1: ale
0: takie.
1: Tak, ale Gruzja najbardziej poszła mi po sercu, także zaczęłam coraz bardziej wchodzić w tę kulturę. No oczywiście, wiadomo, ta pierwsza miłość, bo tańczyłam z solistą gruzińskim, starszym ode mnie kolegą. Wówczas on miał chyba z 18 lat, ja z 15. No i tak to się wszystko pięknie działo, że ja potem po tych 20 latach chciałam do tej Gruzji wrócić i go odnaleźć, bo tam były oczywiście zawieruchy wojenne, chcieliśmy się odnaleźć. No i przy okazji odnalezienia jakby tego mojego dawnego przyjaciela, no i spotkałam swoją miłość swojego życia, także mówię, nie mam przypadków. Także znowu posłuchałam intuicji, powiedziałam, że zrobię coś dla siebie, no poleciałam. To był 2007 rok, kiedy wróciłam, wtedy tak już naprawdę do Gruzji. Wówczas powstawały chociażby taki serial dokumentalny Tańcząca z Gruzją, kiedy chciałam się podzielić tutaj jakby w Polsce jakby swoją wiedzą, tym, co w Gruzji pokochałam. Gruzja wtedy jeszcze nie była znana. Jeszcze nie było wtedy takich tras wydeptanych, wycieczkowych. Także wydaje mi się, że takie pierwsze otwarcie drzwi wówczas nastąpiło. No i cieszę się, że teraz jesteśmy tutaj, oczywiście mieszkamy na stałe w Polsce, bo Irakli podjął od razu decyzję, że będzie mi trudniej się przenieść do Gruzji. Także jesteśmy na stałe w Polsce. Mieszkamy w tym naszym lesie wśród łosiów. Różnych. I mówię tu nie tylko o zwierzętach, ale

0: jest tam dobrze, mam blisko rodziców, bo jestem tą szczęściarą, która ma jeszcze rodziców, którzy myślę, że teraz słuchają audycji, więc serdecznie ich pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy ogromnie za taką córę. Dziękujemy.
0: Także wszystko na razie pięknie się toczy, ale właśnie dlatego, że tak w zgodzie właśnie z własną intuicją, z marzeniami, bo chyba to było to coś, co zawsze mnie jakby nakręcało na dalsze kroki, na otwieranie kolejnych drzwi. Bo bardzo dużo osób się pyta, o Pani Kasiu, skąd był Pani ten optymizm? To nie to, że ja nie widzę pewnych rzeczy, to są właśnie te melancholie, które czasem mnie nachodzą, bo to musi przecież być równowaga. Ale bardzo szybko potrafię znaleźć to coś, to światełko. Więc nawet kiedy jest jakiś największy problem, kiedy naprawdę leżę, czasami nie ma oddechu, ale mówię, aha, to jest coś, co muszę jakąś lekcję odrobić, ale idę dalej. I zawsze mnie to podnosi, więc chyba tu jest ten optymizm.
1: Nasi słuchacze, nasze słuchaczki zwracają uwagę na ogromny szacunek, jakim darzysz. Wspominałaś o panu Wojciechu, teraz o panu Krzysztofie. To było w Lidzbarku Warmińskim. Pani Barbara pisze, oglądałam Noc kabaretową i piękne wspomnienie pana Krzysztofa Jaślara. Pięknie zaśpiewała i wzruszyła się pani Kasia w towarzystwie skrzypiec pana Filipa Jaślara.
0: Tak, cudowny kolega, cudowny przyjaciel. A, no tak, to było bardzo wzruszające. W ogóle całe wieczory w Lidzbarku, 50. pół wieku, odkąd po raz pierwszy to całe wydarzenie się pojawiło. Ja tam od 3 dekad. Oczywiście odkąd nie jestem jakby stricte w kabarecie, nie uczestniczyłam, ale teraz właśnie po latach, kiedy był tak zwany powrót wszystkich tych osób, które coś zrobiły, no się tam pojawiłam.
1: Pojawiłam się i zaśpiewałam My Way.
0: To jest rzeczywiście na podstawie My Way, ale jest to piosenka, którą twoje. Krzysztof, tak, Jaślar specjalnie jakby dla mnie. Wiem, że to też była wersja chyba dla niego, ale oddał tę piosenkę i śpiewam to w swoim takim jubileuszowym programie 3 dekady śmiechu. No jest to ogromne wzruszenie, nawet teraz, kiedy mojego mistrza już nie ma, to kiedyś wykonuję tę piosenkę na scenie. Zawsze jest to drżenie, a w Lidzbarku było podwójne, potrójne, jeszcze mając Filipa obok siebie, no było to ogromne wzruszenie, ponieważ nawet w tym całej przestrzeni, tam Krzysztof po prostu cały czas jest, także...
1: Teraz z zachwytem patrzymy na twoją fotografię na Facebooku Jedynki Polskiego Radia, bo usłyszymy ostatni fragment twojej wersji, twojego zaśpiewania My Way. No to cóż, mam powiedzieć 3, 4, czy po prostu Kasiu?
0: Aha. Modlitwę taką ciągle śnię, by być

0: rąk przekazać jakieś chcę nauki. Już wiem, że najważniejsze są dzieci i wnuki. Tak, to jest przesłanie od Krzysztofa.
1: Kasia Pakosińska, Ewa Bem, Żyj kolorowo.
0: Oj, tak.

0: To Ewa Bem, uśmiechasz się do niej.
1: Tak, śpiewamy i w ogóle sobie nucimy w przerwach i wspominamy.
0: Powiedz, są takie ważne momenty w życiu. Jedne wynikają jak dla ciebie z gruzińskich toastów, a inne być może z twoich przeżyć, z twoich doświadczeń. Taka twoja definicja szczęścia, taka narastanie, co z toastu, co z twoich doświadczeń, a co z takiej techniki aktorskiej, że wychodzę, przedstawienie musi trwać i już.
1: Aha. Jeżeli chodzi o scenę, to na pewno tak jest, tak, że można mieć najbardziej psi dzień, ale kiedy wychodzę na scenę...
0: Ja i masz jestem, zagrać to... Rojka i po prostu...
1: Ale jestem wtedy jakby z publicznością i to jest, to w ogóle nie ma dyskusji. A jeżeli chodzi o taką moją jakby definicję tego, żeby po prostu żyć szczęśliwie, żyć kolorowo, to myślę, że zawsze marzenia i być zawsze w takim spokoju, nie dać się jakby wmanewrować w rozmaite jakieś tam światowe mechanizmy, właśnie ten hałas świata wyciszyć. Jakby znaleźć to swoje miejsce dla swojego czucia, dla swojej duszy. Dbać o siebie, być uważnym i takim czujnym na najbliższych. Mieć wspaniałych przyjaciół. No ale właśnie chyba te marzenia. Wydaje mi się, że jest to coś, co daje taki błysk i taką nadzieję. I żeby takiego piękna, bo wydaje mi się, że teraz jesteśmy... tak zaganiani w tym życiu. Ta cywilizacja tak nas po prostu wkręca, że przez to zabiera nam taką szczęśliwość. A jeżeli właśnie mamy, to coś mamy. Mamy muzykę, mamy jakiś piękny obraz. Wydaje mi się, że sztuka to jest to coś.
0: To coś, wyszeptała Kasia Pokosińska na koniec naszego dzisiejszego spotkania w czasie pogody, a Andrzej Zaucha dodaje, myśmy byli sobie pisani.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
3: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
1: Wywiad Rzeta.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple zł 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.

0: zdjęcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Wydawać by się mogło, że wczesne, niedzielne przedpołudnie na naszych drogach panuje spokój, jeszcze raz spokój. Niestety nic bardziej mylnego zaczęło się dziać. Ruch co prawda niewielki, ale utrudnień już sporo. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Bóg i Węzła. Bóg na 140 kilometrze. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Wszystko to przez imprezę sportową Ironman Poznański 2026. Koniec kłopotów na S5 na odcinku Osluda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany został jeden pas w kierunku Iławy. Teraz S5 między Osludą a Iławą jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów przez Ornowa. Skończyły się też utrudnienia na Krajowej 10 na odcinku Bydgoszcz-Piła w pobliżu Ślesina na 246 kilometrze, gdzie po zderzeniu auto osobowego i ciężarówki, zderzeniu poważnym, bo jedna osoba została ranna, Krajowa 10 była przez 2 godziny drogą zablokowaną. Teraz między Bydgoszczą a Piłą przez Ślesin przez 246 km Krajowej 10 jedzie się bez utrudnień. Trasa ekspresowa S11 w pobliżu Dąbrowy, węzeł Poznań-Ławice, 18 km. Ironman Poznański, kolejna macka tej wielkiej masowej imprezy sportowej, 18 km, zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica.
7: Minęła 11, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nad ranem mundurowi zatrzymali 26-latka, który najprawdopodobniej potrącił 15-latka i uciekł. Do zdarzenia doszło w piątek w Olkuszu. Rząd nie planuje finansowania w przyszłym roku Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował tę decyzję. W uroczystościach udział wezmą przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. W Ostrówkach na Ukrainie pochowanych dziś zostanie 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Potrącił chłopca i uciekł. Policjanci wytypowali mężczyznę, który może być sprawcą zdarzenia, do którego doszło w piątek wieczorem w powiecie olkuskim. Około 5 nad ranem mundurowi zatrzymali 26-latka. Chłopiec leżał nieprzytomny na poboczu. Jego stan jest bardzo ciężki.
8: 28 sierpnia 15-latek został potrącony przy ulicy Kościelnej w miejscowości Zadroże w powiecie olkuskim. Śledczy ustalili, że do wypadku doszło między 20 a 21. Nieprzytomnego chłopca do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wczoraj rano mundurowi opublikowali apel do potencjalnych świadków wypadku o pomoc. Dziś policja podkreśla, że zaangażowanie i odzew ludzi były tak duże, że pozwoliły dotrzeć do sprawcy. Po przesłuchaniu na komendzie zatrzymany 26-latek zostanie przewieziony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Tam zapadną dalsze decyzje. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
7: Mundurowi dziękuję wszystkim osobom, które zareagowały na opublikowany apel i przekazały pomocne informacje. Nie wiadomo, czy ewakuowani wczoraj mieszkańcy kamienic w Szczecinie wrócą do swoich domów. Ubiegłej nocy w budynku pękła ściana, a w piwnicy posadzka, mówi pełnomocnik mieszkańców kamienicy mecenas Piotr Barwina.
9: Obecna ekspertyza potwierdza stan nieruchomości, jaki został ujawniony. Odpowiedź znajdziemy troszkę później, jeżeli już ta obecna sytuacja dość gorąca się troszeczkę uspokoi. Dalsze kroki, jakie będą podjęte, będą uzależnione też od stanu tej nieruchomości.
7: Mieszkańcy liczą na lokale zastępcze, które

0: obiecało miasto. O naprawę sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim zaapelował wiceminister sportu. Zdaniem Ireneusza Rasia powinien zająć się tym jeden z wiceprezesów PKOL. Obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. w związku z aferą Zonda Krypto usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Wczoraj trafił na 3 miesiące do aresztu. Ireneusz Raś ocenił w TVP Info, że w takiej sytuacji obecny prezes nie może pełnić tej funkcji.
1: Wydaje się, że z zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim powinien przejąć jeden z wiceprezesów i wprowadzić działania naprawcze. W momencie, kiedy jest ten areszt, czyli prezes nie może podejmować działań i najlepiej, gdyby to zrobiło walne, czyli zarząd spotyka się, wydaje się, że zarząd powinien zwołać jakaś większość, która wynika ze statutu i potem uruchomić taką dyskusję.
0: Wcześniej minister sportu Jakub Rutnicki zapowiedział, że w działania naprawcze PKOL-u zaangażuje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Rząd nie planuje finansowania w przyszłym roku Trybunału Konstytucyjnego. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla Trybunału, bo jak tłumaczył minister finansów Andrzej Domański, instytucja ta nie złożyła planów finansowych na przyszły rok. Decyzję rządu skrytykował prezydent Karol Nawrocki.
2: Co do głodzenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest to działanie oczywiście antypaństwowe. Trybunał Konstytucyjny odgrywa bardzo ważną funkcję w polskim systemie ustrojowym i nieprzeznaczanie środków finansowych na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, myślę, jest wstydem dla obecnie rządzących.
0: Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że 30 lipca prezes tej instytucji przekazał ministrowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok.
3: To są aktualności jedynki.
0: Na cmentarzu w Ostrówkach na Ukrainie rozpoczyna się uroczysta msza święta. W Woli Ostrowieckiej pochowanych dziś zostanie 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Ekshumowano je w lipcu ze zbiorowej mogiły w tej wsi. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Polskę reprezentować będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska i wiceszef IPN Karol Polejowski. Data pogrzebu nie jest przypadkowa, bowiem to 30 sierpnia 1943 roku oddziały UPA dokonały tu masowych mordów. Jak wyjaśnia Tomasz Trzaska z biura poszukiwań IPN, po polskiej wsi nie zostało śladu.
5: Tutaj w tej chwili nie ma nic, to znaczy jest las, nie ma żadnych pozostałości po tych zabudowaniach. To wszystko zostało zniszczone, spalone.
4: Ekshumowane 55 ofiar to tylko część z ponad 1000 polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ogółem szacuje się, że w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Z Ostrówek na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Jest kolejny medal dla Polski w kajakowych Mistrzostwach Świata. Na poznańskim torze Malta po brąz sięgnął Aleks Borucki w K1 na 500 metrów. Wczoraj w tej samej konkurencji trzecia była Anna Puławska, a w piątek złoto na 200 metrów wywalczył Kanadyjkarz Oleksii Koliadych. Zakończenie zawodów w Poznaniu dziś po południu. Polscy żużlowcy zdobyli brązowy medal drużynowego Pucharu Świata. W finałowych zawodach w Warszawie najlepsi okazali się Australijczycy, którzy wyprzedzili Duńczyków. Polacy startowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski. Kacper Woryna pełnił w polskiej ekipie rolę rezerwowego.
7: Wiedziałem, jaka jest moja rola. Liczyłem bardziej na to, że chłopaki dadzą radę i nie będę tak naprawdę potrzebny. Natomiast no, potoczyło się tak, a nie inaczej i no, byłem od początku w gotowości. Ciężka to jest rola, na pewno nie jest to łatwe to udźwignąć. Natomiast no, trener wiedział, na którego konia postawić i dałem z siebie wszystko.
6: Piłkarze Rakowa Częstochowa zmierzą się z Jagiellonią Białystok w meczu 6 kolejki Ekstraklasy. Gospodarze zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Goście są na 13 pozycji. Jednak obydwa kluby mają w zanadrzu zaległe mecze, które przekładały z powodu występów w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Na międzynarodowej arenie nie powiodło się Rakowowi, który odpadł z Ligi Konferencji. Trener Dawid Kroczek po porażce z Hajdukiem Split przyznaje, że najważniejsze to zmobilizować teraz zespół do powrotu do ligowej rzeczywistości.
8: Musimy zrobić wszystko, żeby być gotowym. Wszyscy jesteśmy rozczarowani, zawodnicy również. Tutaj nikt nie jest z tego zadowolony. Zespół zdawał sobie sprawę i my wszyscy jakby z rangi spotkania i tego, jak ważny jest to dla nas mecz. Natomiast no, tego już nie wrócimy. I jeżeli chcemy...

0: jak najszybciej się podnieść do rywalizacji w lidze, to trzeba zacząć od najbliższego meczu, czyli meczu z Jagiellonią i najnormalniej w świecie go po prostu wygrać.
1: Początek spotkania w Częstochowie o 14:45, później Górnik Zabrze zagra z GKS-em Katowice, a Widzew Łódź z Lechem Poznań.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Pogodnie, ale na zachodzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach na Suwalszczyźnie od 18 stopni 22 w centrum do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to niezmiennie 1003 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
6: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
5: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Reklama. Autopromocja.
11: Barytonem
12: i tenorem.
11: Zapraszamy Państwa
12: na dwa głosy.
11: W rytmie rocka albo hip-hopu.
12: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
11: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14:00.
12: Paweł Sztompkę
11: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego, niedzielnego, przedpołudniowego spotkania. I od razu kłaniam się Pani Jadwidze, która na Facebooku zamieściła, tym jedynkowym, bardzo proszę tam zajrzeć, zamieściła fotografię. Na fotografii w pięknym, białym, a właściwie takim kremowo-ecri wazonie jest, Pani Jadwiga opisuje to tak. Dziś jestem spóźniona, bo uganiałam się za wrotyczem po łąkach. Pozdrawiam serdecznie panią Kasię, pana Zbigniewa i słuchaczy. Kraków w ostatnią niedzielę, piękny i słoneczny. Cieszymy się z tego wrotycza, bo to bardzo pożyteczne ziele, kwiaty, które chroni nas przed różnymi paskudztwami w ogrodzie i na łące. Dziękujemy pani Jadwigo. No i już z uśmiechem przechodzimy do szaleństwa, które od dekad elektryzuje pokolenia. Przed nami eksplozja. To chodzi o energię muzyczną oczywiście. Waterloo, legendarnego szwedzkiego kwartetu ABBA i zmysłowe, pulsujące Yes, Sir, I Can Boogie w wykonaniu hiszpańskiego duetu Bacara. Oba utwory narodziły się na tej samej wielkiej scenie. Festiwal Eurowizji otworzył drzwi do kariery. ABBA w 1974

2004 roku zmiażdżyła konkurencję glam-rockową energią, a hiszpańskie tancerki z Bakary kilka lat później podbiły kontynent swoją wersją zmysłowego disco. W Waterloo to jest świetna perkusja, chwytliwe saksofonowe riffy i to wszystko idealnie współgra z tekstem, w którym miłosna uległość jest porównywana do kapitulacji Napoleona. To piosenka, która działa od pierwszej sekundy. Ale Yes Sir, I Can Boogie to z kolei mistrzostwo kontrastu. Głęboki, pulsujący bas, eleganckie smyczki to takie hipnotyzujące tło dla w zasadzie prawie szeptanego, takiego intymnego wokalu. Dosłownie ta muzyka zmusza ciało do ruchu, do zakołysania. Początkowo ta ABBA to się nazywała Honey Pie, ale jak zmienili to na Militaria, czyli na Waterloo, to okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Dziewczyny z Bakary to tradycyjne tancerki flamenco. Jeśli ktoś był na Fuerteventurze w tamtych czasach, to być może je widział w zupełnie innej roli. No to teraz przekonamy się, ile szczęścia z tamtych czasów zostało. Bakara, a wcześniej ABBA.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I czas pogody, i letni bieg Piastów w Jakoszycach. I oczywiście Patryk Michalski, halo.
2: Dzień dobry, zgłaszam się. Dzień dobry Zbyszku, dzień dobry Państwu. Oczywiście 14. letni bieg Piastów tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia na Polanie Jakuszyckiej w Górach Izerskich. Skoro letni, to i bardzo letnia pogoda nam towarzyszy. Oczywiście letnia jak na warunki w Górach Izerskich. Mamy błękit nieba nad sobą, chmury dość szybko się przesuwają, bo mocno wieje. Na termometrach jakieś 17 stopni, więc można powiedzieć, że to idealna pogoda dla biegaczy, którzy już są na trasie, bo dzisiaj kolejny dzień tego górskiego biegania, takiego rodzinnego trzeba powiedzieć. Za nami już dwa biegi. Przedszkolaki pobiegły na 300 metrów i tutaj wszyscy oczywiście są zwycięzcami. I był też nowy bieg w rozpisce tego letniego biegu Piastów na 6 kilometrów. Można powiedzieć, że to taki górski sprint po dość łatwej trasie. Wygrali go Mariusz Franczak i Klaudia Petters, która wczoraj zresztą była druga wśród pań w biegu na 50 kilometrów. Kilkanaście minut temu z kolei na trasę ruszyli uczestnicy biegu na 13 kilometrów. Za nimi tą samą trasą podążają uczestnicy marszu Nordic Walking. I o ile wczoraj na 14. letnim biegu Piastów odbyły się ultramaraton na 50 kilometrów i półmaraton na 22 kilometry, czyli

0: takie wyścigi dla bardziej zaprawionych biegaczy. O tyle dzisiaj te krótsze i łatwiejsze dystanse przyciągnęły na Polanę Jakuszycką całe rodziny.
1: My jesteśmy pierwszy raz, przyjechaliśmy, bo dużo dzieci w wieku synka startowało i postanowiliśmy spróbować swoich sił i się udało. Skończyliśmy bieg, dobiegliśmy.
0: Jak masz na imię?
2: Maciek.
0: I powiedz, jak ci się biegło w wyprawie Zucha?
2: Dobrze.
0: Jaka była ta trasa? Był jakiś taki trudniejszy moment?
2: Nie.
0: Dlaczego ostatni weekend wakacji spędzacie tutaj?
3: Aktywnie. Dzieci lubią biegać, startujemy tutaj co roku, jeździmy na rowerach, biegamy na nartach, także chcą zdobywać medale.
0: Czyli jesteście już takimi zaprawionymi piastami?
3: Myślę, że tak. Jesteśmy prawie weteranami.
0: A dlaczego tutaj warto przyjeżdżać?
4: Każda pora roku daje coś nowego, coś ciekawego.
0: Który raz tutaj przyjeżdżacie?
5: No, znaczy się na letnim jesteśmy drugi raz.
0: Hmm? Dlaczego tutaj warto przyjeżdżać? Ostatni weekend wakacji, no może gdzieś indziej jest piękniejsza pogoda?
5: No, my kochamy Jakuszyce. Już mieliśmy w sumie wykorzystane te wakacje bardzo fajnie, aktywnie nad morzem, nad jeziorami, nad rzekami. No i przyszedł czas na góry, także akurat świetnie impreza się wpasowała, no i dlatego jesteśmy.
0: Dlaczego warto tak aktywnie spędzać wolny czas? Co to daje?
2: Dlatego, że daje nam siłę, no i dobre przygotowanie.
0: Na przykład do lekcji WF-u, prawda, które zbliżają się i trzeba przyznać, że to najlepszy sposób, żeby spędzić tę ostatnią niedzielę wakacji nie w galerii handlowej, mimo że mamy niedzielę handlową, ale aktywnie, na świeżym powietrzu i razem. I myślę, że właśnie tak warto skorzystać z tego przedostatniego dnia wakacji, zanim zacznie się rok szkolny. I też organizatorzy cieszą się, że rodzina Biegu Piastów ma dziś wiele pokoleń, że dziadkowie przyjeżdżają tu z wnukami, babcie z wnuczkami. I dzieci, i młodzież poznają piękno gór izerskich, mówi rzecznik Biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
6: Setki osób, które odkrywają Jakuszycę i Bieg Piastów właśnie poprzez bieganie na nogach. I to jest fantastyczne. Mamy nadzieję, że chociaż niektórzy z nich przyjadą także zimą, a za miesiąc oczywiście na rowerowy Bieg Piastów.
0: No ja oczywiście za miesiąc szykuję się na ten rowerowy Bieg Piastów, ale pochwalę się Państwu, że tutaj na letnim Biegu Piastów też jestem z reprezentacją rodzinną, bo obok mnie mój młodszy brat Damian Michalski. Powiedz słuchaczom, na ile biegłeś wczoraj?
7: Dzień dobry, biegłem na 22 km półmaraton.
0: No i pierwszy raz poznałeś smak zwycięstwa tutaj w Biegu Piastów w Górach Izerskich. Jak Ci się podobało?
7: Bardzo mi się podobało. Trasa była naprawdę wymagająca. Dużo korzeni i kamieni, podbiegów. Ale panująca tutaj aura, ludzie, jak i super pogoda spowodowały, że naprawdę ten bieg był bardzo przyjemny.
0: No to cieszę się, że takie pozytywne wrażenia masz i medal na szyi też. Natomiast poza górskimi biegami na Polanie Jakuszyckiej w ten weekend mamy też skoki narciarskie, drodzy Państwo. I pomyślą sobie Państwo, no właśnie jak, bo przecież najbliższa skocznia narciarska jest za granicą, kilka kilometrów stąd, w czeskim Harachowie i niestety jest nieczynna. Ale na Polanę Jakuszycką w ten weekend przyjechała mobilna skocznia Akademii Lotnika Polskiego Związku Narciarskiego. O tej akcji mówi jej ambasador i były reprezentant Polski w skokach narciarskich Jakub Kot.
8: Moim i naszym zadaniem jest po prostu dzieciaki zachęcić do wyjścia z domu, do ruchu, a że jest XXI wiek, musimy mieć jakieś fajne, innowacyjne, powiedzmy, rzeczy, żeby do tego zachęcić. I taka mobilna skocznia to jest idealny, wszczelony właśnie pomysł, żeby te dzieciaki poczuły się jak Kamil Stoch, Kasper Tomasiak, no bo można oglądać te skoki przed ekranami, są miliony, wiemy, turystów po całej Polsce, którzy mówią, panie Jakubie, oglądamy, kibicujemy, a tu przyjeżdżamy i okej, załóż narty i spróbuj.
0: Więc można spróbować swoich sił na skoczni punkt K?
8: No to jest K3, czyli taka skoczenka malutka, ale proszę mi uwierzyć, jak się wyjdzie na górę, mamy taką prawdziwą belkę startową, to jest taki syndrom przymarznięcia do niej, że nieraz uczestnicy mają taki, a jednak nie, trzeba mu pomóc, te oczy robią się wielkie od strachu, więc na pewno dużo adrenaliny, dużo emocji, ale o to w tym właśnie chodzi.
0: Jak masz na imię?
9: Miłosz.
0: Całkiem udany skok, słuchaj.
9: Fajnie było.
0: Udało się osiągnąć chyba punkt K nawet.
9: Chyba, możliwe.
0: Jak ci się to podobało?
9: Fajnie jest.
0: Co czułeś? Który moment tego skoku też był najtrudniejszy?
9: No w sumie tutaj na końcu już.
0: Żeby wylądować?
9: No, żeby wylądować.
0: Co było najtrudniejsze?
9: Skok.
0: Który moment? Czy wybicie z progu, czy lądowanie?
9: Lądowanie.
0: A ustany ten skok, czy podpórka była?
9: Podpórka była trochę.
0: No dzisiaj odważnych, żeby skoczyć z tej skoczni, też nie brakuje, chociaż wiatr nie sprzyja, bo wieje w plecy. Ale wszyscy kończą skoki bezpiecznie. Są też stoiska innych partnerów, sponsorów letniego biegu Piastów, więc atrakcji dla całych rodzin na Polanie Jakuszyckiej nie brakuje. Niektórzy

bym udało się nawet osiągnąć punkt K, ale proszę nie zapominać, że alfabetycznie wcześniej jest jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Patryk Michalski, dziękuję za ciekawą relację i tę przesympatyczną zapowiedź, że za miesiąc rowerowy bieg Piastów. I muzyka, która będzie nam towarzyszyła, też podkreśla te wszystkie emocje, szczególnie ten utwór za chwilę, Historia de un amor w wykonaniu Luz Casal. Legendarny bolero klasyk, napisany w 1955 roku. Proszę Państwa, w 1955 roku, po nagłej śmierci pewnego panamskiego autora, po nagłej śmierci jego bratowej. Ale dopiero teraz wydaje się, że hiszpańska diwa Luz Casal tchnęła w ten utwór współczesny, mroczny niepokój. Głęboki, niemal posągowy głos sprawia, że ta historia miłości brzmi jak tęsknota za utraconym szczęściem. Muzyka potęguje to uczucie. Sekcja rytmiczna, proszę zwrócić na nią uwagę. I w momencie, kiedy emocje sięgają zenitu, następuje niezwykły zwrot akcji. Na tę miłosną pustkę odpowiada Jeanette ze swoim kultowym Porque te vas z 1974 roku. Skomponowany utwór przez José Luisa Peralesa w takie deszczowe popołudnie przeszedł zupełnie bez echa, tam nikt tego nie słuchał. Ale kiedy reżyser Carlos Saura użył go jako motywu przewodniego w swoim głośnym, mrocznym filmie Nakarmić kruki, chyba wszyscy oszaleli na punkcie tego utworu. Luz Casal opowiada o stracie z pozycji dojrzałej kobiety. A Jeanette, śpiewając o takim samym pożegnaniu, używa dziewczęcego, prawie dziecięcego, naiwnego wokalu i do tego chwytliwy, taneczny rytm partia saksofonu. Tu lekkość, tu samotność, tu rozpacz, a wszystko sprowadza się do jednego. Potrafimy przeżywać takie uczucia. Jeanette, a wcześniej Luz Casal.

0: To czas pogody i zaproszenie. Mamy dla Państwa na wystawę Za czym kolejka ta stoi w Muzeum Historii Polski. Wystawa będzie stanowiła próbę spojrzenia na historię PRL-u poprzez muzykę rozrywkową lat 1944-89, a głównym celem będzie ukazanie muzyki jako przestrzeni, w której manifestowały się różne reakcje społeczne na system komunistyczny. Od aktywnego poparcia przez pasywną akceptację, aż po rozmaite formy kontestacji czy chęci wpływania na rzeczywistość. Zaproszenia czekają na Państwa. Numer telefonu 22, kierunkowy do Warszawy, a potem 645 22 66. 645 22 66.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Czas pogody. I utwór, który jest synonimem młodzieńczej akustycznej wrażliwości. More Than Words grupy Extreme. Ta piosenka zdobyła szczyty list przebojów na początku lat 90., ale została napisana w głębokim duchu lat wcześniejszych, 80., przez duet Gary Cherone i Nano Betancourt. Muzycy chyba mieli już takich dość pompatycznych

rockowych hymnów i zamknęli się w studiu, wzięli za sobą gitarę akustyczną i ta piosenka to taki genialny paradoks, bo rockowa formacja, rockowy zespół stworzył intymny manifest o tym, że nawet młodzieńcza miłość potrzebuje czynów, a nie pustych deklaracji. Delikatne uderzenia w struny i serce zaczyna zupełnie inaczej bić. I dokładnie ten sam klimat czystego, młodzieńczego wyznania znajdujemy w Europie, cofając się do roku 1970. Proszę sobie wyobrazić, Elton John i jego nieśmiertelne Your Song. Z tym utworem wiąże się taka historia, jak to Bernie Taupin napisał ten genialny tekst przy śniadaniu na dachu londyńskiej kamienicy. On miał wtedy 17 lat i był po uszy zakochany. Podał kartkę Eltonowi, ten usiadł do fortepianu i skomponował melodię w niecałe 20 minut. Jest tam takie naiwne, urocze potknięcie w tekście. Gdybym był rzeźbiarzem, ale w sumie nie jestem. I to oddaje tę cudowną, młodzieńczą nieśmiałość. W Extreme duet gitarowy, który powoduje, że niepotrzebne są słowa, jeśli chodzi o miłość, a zwłaszcza te zbędne. U Eltona Johna mamy tylko fortepian i tekst, który jest symbolem takiej skromności i oddania, bardzo, bardzo młodzieńczej. I zaczynamy i tego słuchamy razem. Elton John, a wcześniej Extreme.

Czas pogody, piękne przypomnienie. W czwartek 3 września rozpocznie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga. W piątek Retro Dancing w Centrum Kultury w Łomiankach prowadzi Michał Fog, prawnuk Mieczysława. W sobotę rocznicowa impreza w kinie Iluzjon na Mokotowie, a w programie Wspomnienia z Warszawy projekcja filmu Dodek na froncie i koncert zespołu Voice Band. W niedzielę 6 września koncert plenerowy w Muzeum Władysława Broniewskiego, a w poniedziałek 7 września Ursynoteka zaprasza do Domu Sztuki przy Wiolinowej na koncert najpiękniejszych piosenek Mieczysława Foga w wykonaniu Urszuli Makosz i Kamila Śmiałka. Koncert poprowadzi Michał Fog. Proszę Państwa, wszystkie szczegóły na ten temat warto znaleźć na stronie internetowej, na Facebooku, na stronie Festiwal Piosenki Retro. Ponieważ to czas pogody i Polskie Radio i Jedynka, to jeszcze przypomnienie o pocztówkach Polskiego Radia. Można wysłać taką pocztówkę z błyskotliwym tekstem albo po prostu ze słowami dobrze, że jesteś. Co Państwo wymyślą, to będzie piękne. Adres strony https://pocztówka.polskieradio.pl/pocztówka Polskiego Radia. I jak tu się nie rozstać z pięknym głosem? Była Katarzyna Pakosińska w pierwszej godzinie, teraz będzie Sade, Your Love is King. Pięknej niedzieli. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
9: Za każdy dzień!
10: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
11: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
12: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
11: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
12: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
11: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
12: A mówiłam wam, że to świetna gra.
11: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej. Coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich budujesz.

0: buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buk, na węźle Buk, na 140 kilometrze. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Buk. Wszystko to z racji imprezy sportowej Ironman Poznań. Autostrada A4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w pobliżu 34 kilometra, to jest rejon Bolesławca. Ciężarówka wpadła do rowu, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. Skończyły się kłopoty na S5 na odcinku Osluda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 kilometrze. Teraz droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damanica, węzeł Bobrowniki w pobliżu miejscowości Damno na 30 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba jest ranna. Niestety nie znamy stanu zwierzaka. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. Koniec kłopotów na Krajowej 10 na odcinku Bydgoszcz-Piła w pobliżu Ślesina na 246 kilometrze. Droga ekspresowa S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa, rejon węzła Poznań-Ławice, 18 kilometr, poznański Ironman. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica.
4: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12:00. Po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Na Wołyniu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Prezydent mówi, że służby nie uprzedziły go o aferze zonda krypto. Koordynator służb zarzuca mu kłamstwo. Negocjacje akcesyjne Islandii z Unią Europejską nie zostaną wznowione. W referendum wygrali przeciwnicy wejścia do wspólnoty. Mszą na cmentarzu w Ostrówkach na Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Na nekropolii spoczną ekshumowane szczątki 55 osób, odnalezione na przełomie lipca i sierpnia. To Polacy zamordowani 83 lata temu przez ukraińskich nacjonalistów w nieistniejących już dziś wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz, także ukraińskich, ale przede wszystkim krewni i potomkowie zamordowanych. Wśród nich Józef Obcarski, który stracił tu część rodziny.
1: Dziadkowie moi, Józef i Marianna, i ich rodzeństwo. Oni mieszkali w Woli Ostrowieckiej, tutaj właśnie obok Ostrówek. Moja mama w 1943 roku akurat miała 9 lat i z rodziny tylko jedyna ocalała, i jej prababcia Ewa Szwed.
0: Według Instytutu Pamięci Narodowej zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. Zamordowanych zostało tu około 1000 osób. Zonda krypto przyczyną sporu między prezydentem a rządem. Karol Nawrocki, pytany o aferę z upadłą giełdą kryptowalut, stwierdził, że niektóre służby informują jego samego oraz innych polityków w sposób wybiórczy. Prezydent mówił o tym podczas spotkania z młodzieżą w jego rezydencji koło Juraty. W czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki brał udział w prawicowej konferencji SIPAC, która była finansowana przez zonda krypto. Jan Oleński.
2: Prezydent przekonywał, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
3: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z zondą krypto?

0: To gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy.
1: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu.
2: Jest odpowiedź rządu na słowa Karola Nawrockiego. Służby specjalne na bieżąco przekazują Pałacowi Prezydenckiemu informacje, oświadczył koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nic tu się nie zmieniło od wielu kadencji, zapewnił minister w mediach społecznościowych. Zaapelował również do Karola Nawrockiego o nieangażowanie służb specjalnych w spory polityczne. Alarmujące dane z polskich aptek. Polacy marnują leki. Co roku pacjenci zwracają 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Nie wiadomo przy tym, ile leków trafia bezpośrednio do kosza, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Bardzo dużo leków utylizujemy, to jest tylko część marnowanych leków, rocznie prawie 3300 ton, to są również setki milionów, jak nie miliardy złotych. Z perspektywy podatnika marnowanie tych leków jest tym bardziej bolesne.
2: Często zdarza się, że pacjenci mają zmieniane terapie, przynoszą więc do aptek różne drogie preparaty z dobrą datą ważności.
4: To są leki, które mogłyby służyć innym pacjentom, tylko że już po powrocie do apteki wydane być nie mogą.
2: Mówił prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany, które mają ograniczyć marnowanie leków.
5: To są aktualności jedynki.
2: Islandia nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. To rezultat ogólnokrajowego referendum. Po przeliczeniu wszystkich głosów za opcją nie opowiedziało się 52,8% głosujących, za tak 47,8%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku po kryzysie finansowym. Negocjacje rozpoczęły się rok później, jednak po zmianie władzy zostały wstrzymane w 2013 roku. Dobra okazja, by zwiedzić czeskie zamki i pałace i nie zapłacić za to ani korony. Nasi południowi sąsiedzi udostępniają dziś za darmo ponad 100 obiektów. Jednym z nich jest zamek Frydland, niedaleko polskiej granicy.
6: Polskich turystów przyciąga tu nie tylko bliskość, mówi mi zastępca kasztelana i przewodnik Marcin Moskal.
7: No, wyposażenie zamku i pałacu, które jest w pełni oryginalne. Począwszy od sztućcy, skończywszy na szafach, czego nie można niestety w Polsce zobaczyć, no często. Musimy sobie w Polsce dużo rzeczy wyobrażać. Tutaj na Frydlandzie właściwie nie trzeba sobie wyobrażać nic, no bo wszystko jest.
8: Specjalnie z Kanady przyjechaliśmy, żeby zobaczyć to cudowne miejsce.
9: My w ogóle zwiedzamy co roku Czechy, bo kochamy Czechy.
6: Darmowe zwiedzanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki do większości obiektów już się rozeszły.
7: Po 3 dniach wszystko było wyprzedane, ale nie dawaliśmy godzin polskich wycieczek, ponieważ by to wykupili wszystko Czesi.
6: Kolejna okazja do bezpłatnego zwiedzania czeskich zamków i pałaców będzie 27 września. Z Frydlantu Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Popołudnie będzie na ogół pogodne. W zachodniej połowie kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. W Sudetach silne porywy wiatru. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1003 hektopaskale.
5: Klimat.
2: Niedziela sprzyja spacerom. Powietrze przeważnie jest bardzo dobrej jakości. Do 14 warto włączyć energochłonne urządzenia. Prawie 2/3 prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Jedynka. Polskie Radio. Radio w Ogrodzie.
10: Dzień dobry Państwu z Ogrodu Botanicznego. Witam samotnie dzisiaj Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w Alejach Ujazdowskich. Mówię samotnie, bo bez Rafała Sławonia, który jest na urlopie, ale tak naprawdę to nie jestem samotna, bo są ze mną znakomici goście, dwie panie. Reprezentująca Ogród Botaniczny pani profesor Małgorzata Spiczyńska. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani profesor. Będziemy mówić o orchideach, czyli storczykach popularnych. Zwanych i znanych. Pani Beata Izdebska-Zybała. Dzień dobry, pani Beato.
11: Dzień dobry.
10: I będziemy mówić o

0: Iwaszkiewiczu, o jego przyjaciołach i wrogowach, ale o jego przyjaciołach i wrogach, o tym też ogrodzie w Stawisku. No i jest Łukasz Lewandowski, aktor, reżyser, który tam wiersze Iwaszkiewicza będzie czytał. Ale zanim to wszystko, no dzień dobry, powiedz. No,
1: witam państwa serdecznie.
0: Zanim, mam nadzieję, że sobie w ogóle poradzimy, dzięki Agnieszce Ciecierskiej, naszej wydawczyni, i Pawłowi Miłoszewskiemu, realizatorowi, ale zanim do tych wspaniałych rozmów przejdziemy, to może posłuchajmy piosenki. Uwielbiam, jak ona śpiewa. Melodie Gardot.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jesteśmy ponownie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Znakomici goście: Beata Izdebska-Zybała, pani profesor Małgorzata Spiczyńska, Łukasz Lewandowski. No i rozmawiamy właśnie, rozmawiamy o tym schyłku lata, bo to jest bardzo piękna pora roku. Dzisiaj mamy szczególnie udany ten ogród botaniczny i tę pogodę tutaj. Pani Beato, jak jest, no właśnie, na stawisku czy w stawisku, w tej posiadłości, którą dostali Iwaszkiewiczowie w prezencie ślubnym od ojca Anny Iwaszkiewiczowej?
2: Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie lubili mówić na stawisku. Mhm. Tak mówią wnuki Jarosława Iwaszkiewicza, pani Anna i Maciej. A my raczej mówimy w stawisku. I chciałabym powiedzieć, że sierpień w stawisku jest cudowny. I to był rzeczywiście miesiąc, kiedy Iwaszkiewicz nigdy nie wyjeżdżał ze stawiska. Lubił wtedy przyjmować gości. Pani Anna często jeździła w sierpniu, na przełomie lipca i sierpnia, do Ustki, a on był w stawisku. I tygodniami potrafił być u niego Zygmunt Mucielski czy inne osoby. I wtedy razem spędzali czas, pracowali. Lubił po prostu w sierpniu być w stawisku.
1: No to jest takie dojrzałe lato, prawda?
2: Tak, on to jako poeta świetnie widział, czuł, opisywał ten sierpień w stawisku.
1: Stawisko to też ogromna posiadłość na początku, prawda? Ponad 30 hektarów, potem to się zmniejszało, a ponieważ jesteśmy w ogrodzie, to chciałam o ten ogród

0: zapytać. Pani profesor Małgorzata Spiczyńska będzie nam opowiadała o orchideach, o storczykach. Czy storczyki to są kwiaty, które rosły kiedykolwiek na stawisku?
1: Nie spotkałam się. No chyba są zbyt wyszukane. Natomiast rzeczywiście zanim powstał dom w 1928 roku i Iwaszkiewiczowie do niego się przeprowadzili, to wcześniej był zakładany ogród, no, wytyczane były ścieżki, i właściwie tam było gospodarstwo. Tam było dokładnie 30 hektarów. Tyle ziemi przeznaczył Stanisław Wilhelm Lilpop dla córki i jej męża, Jarosława Iwaszkiewicza. Nie więcej, żeby ich nie objęła reforma rolna. Więc to było 30 hektarów. Dom był wybudowany i oddany do użytku w 1928 roku, a wcześniej powstawał ogród. Ja temu trochę się przyglądałam. Dom był murowany, na kamiennych fundamentach i były wytyczone aleje i wzdłuż tej głównej alei świerkowej wiosną rosły stokrotki. Anna kupowała stokrotki i bratki. Pani Anna kupowała róże takie okrywowe. Taki gatunek jest. Pamiętam, podczas któregoś spotkania Anna Włodek, wnuczka, mówiła, że na werandzie w skrzynkach rosły petunie, były astry, begonie, czyli takie zupełnie polskie kwiaty. No i oczywiście były szklarnie, był sad, rosły jabłka, czereśnie, szparagi.
0: Bo ten ogród także żywił, zwłaszcza tak. w tych trudnych momentach. To małżeństwo nie było, jakby to powiedzieć, wyczekiwanym małżeństwem przez rodzinę, prawda? Bo Jarosław Iwaszkiewicz był bardzo biednym poetą.
1: Pani Anna, jego przyszła żona, była zaręczona z Krzysztofem Radziwiłłem.
0: Jak to brzmi, tak?
1: Tak, tak. Brzmi to rzeczywiście imponująco. Chociaż ostatecznie to pani Anna zerwała te zaręczyny. No, bodźcem był oczywiście Jarosław Iwaszkiewicz, którego ona jakby zauważyła i dostrzegła wśród skamandrytów.
0: On był bardzo, po pierwsze, był bardzo dorodnym mężczyzną, tak. A po drugie, zdecydowanie te wiersze trochę inaczej brzmiały, prawda?
1: No, to jest ciekawe. Iwaszkiewicz do Warszawy przyjechał z Kijowa, z Ukrainy po studiach. Początkowo, zresztą tak jak wcześniej, to też w Warszawie utrzymywał się z bycia nauczycielem, takim nauczycielem domowym. No i oczywiście próbował swoich sił, publikując wiersze. Od razu został doproszony do grupy poetyckiej Skamander, którą rok wcześniej zakładał Lechoń z Tuwimem, z Grydzewskim. Potem Słonimski dołączył i został doproszony Jarosław Iwaszkiewicz. I rzeczywiście jego poezja jest zupełnie inna, bo jednak poezja skamandrytów, przynajmniej w tym pierwszym okresie, miała być taką poezją mas, taką radosną. Polska odzyskała niepodległość.
0: Bujną, bym powiedziała, prawda? Taką poruszającą wszystkie zmysły.
1: Taką zmysłową, cielesną też. No, tego przykładem są wiersze Tuwima. A wiersze Iwaszkiewicza są takie zgoła młodopolskie. On też ma tą swoją taką przestrzeń ukraińską.
0: No bo powiedzmy, że urodził się na Ukrainie, potem na tę Ukrainę wrócił i pierwszy wiersz ukazał się w 1915 roku. Tak. Ukazał się w piśmie
1: Pióro.
0: I to było ukraińskie pismo? Czy to,
1: nie,
0: było,
1: no, to było polskie pismo,
0: ale na Ukrainie tak, wydawane? Tak. To nazwa Lilit, taka...
1: Lilit,
0: tak, bo to po hebrajsku Lilit. Może Łukasz, przeczytasz ten pierwszy wiersz.
2: Bardzo proszę. Cichy o marmur sandału zgrzyt, kadzidła welon i ambry woń, drży w siny płomień świecznika dłoń. Idzie Lilit, o serce moje zgłodniałe cyt. To płatków kwietnych opada rój, to kadzidlany ściele się zwój. Idzie Lilit, to wschodni śni się duszy mej myt. To płacze tęskny i zwiędły kwiat, o czarny marmur sandału zgrzyt. Kroki tajemnic i szepty zdrad, rodzi się wonny i słodki byt. Idzie Lilit, idzie Lilit.

0: taki piękny wiersz, jeszcze z rymami, fantastyczny. Jeśli Państwo pozwolą, to teraz znowu muzyki posłuchamy, a potem zajmiemy się tym, co być może w przypadku Iwaszkiewicza niektórym, bo przyjaciołom wydawało się dziwne. Porozmawiamy o Iwaszkiewiczu i jego przyjaciołach, wrogach i o kobietach. I dlatego też zaproszę do tej rozmowy panią profesor Spiczyńską, bo kobiety to lubią kwiaty. Zresztą mężczyźni chyba też. Nie lubisz, Łukasz, kwiaty?
1: No, Białoszewski bardzo lubił na przykład.
0: Ale takie nie orchidy. Tak, ja bardzo lubię. Nie orchidy.
2: A Iwaszkiewicz na pewno bardzo lubił.
0: No pewnie. Słuchamy piosenki.

0: solo będzie tutaj. Przepraszam, przyjętość, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwonię. To się tym nie przejmujcie.
1: Smak i tak, tu refren.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: My też się tutaj trochę uśmiechamy, a nawet bardzo, bo jesteśmy nie tylko w pięknych okolicznościach przyrody, ale także w pięknych okolicznościach dźwiękowych. Obok nas niedaleko koncert pod pomnikiem Chopina, koncert chopinowski. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane z tym koncertem, bo ci, którzy w Warszawie mieszkają albo ci, którzy do Warszawy przyjeżdżają, no na pewno przynajmniej jeden raz w życiu uczestniczyli w koncercie pod pomnikiem Chopina w łazience. Albo przynajmniej przychodzili i słyszeli. Przypomnę Państwu, dzisiaj gościmy w radiu.

0: W ogrodzie panią profesor Małgorzatę Spiczyńską, badaczkę storczyków, czyli orchidei, zaraz o tych kwiatach będziemy mówić, panią Beatę Izdebską-Zybałę, autorkę wielu książek związanych z Iwaszkiewiczem, listów pisanych między nim a jego przyjaciółmi, ale teraz ukazała się taka książka, zbiór pani esejów o przyjaciołach i wrogach Iwaszkiewicza. Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie. Jest z nami też aktor, reżyser Łukasz Lewandowski, który na stawisku albo w stawisku, jak to woli, też będzie niedługo, za półtora miesiąca, może za dwa miesiące. Z
1: 22 listopada.
0: No to tak. To
1: Młyn nad Lutnią.
2: Młyn nad Lutynią.
0: Lutynią, tak. Lutynią, tak.
2: To ja może dopowiem, że to jest taki projekt, który prowadzimy w stawisku, Stawisko do Słuchania. Reżyserką, to polega na tym, że wybieramy mniej lub bardziej znane opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza i są one w postaci słuchowiska przedstawiane.
0: No Młyn nad Lutynią, to pamiętam, że chyba w lekturze był kiedyś, nie?
2: Tak, myślę, że tak.
0: Tak, coś mi się przypomina z dawnych czasów.
2: Tak, potem był Ikar. To już
0: to ja... Ikar to na pewno.
2: Tak, a teraz są w lekturach nadobowiązkowych opowiadania filmowe, czyli Brzezina, Panny z Wilka, co mnie bardzo cieszy. Ale wrócę do tego projektu Stawisko do Słuchania. W październiku będzie jeszcze jedno przedstawienie, czy słuchowisko, Lato w Noam, 18
0: A to a propos Chopina, tak?
2: A propos Chopina, udało mi się. Tak, a potem będzie w listopadzie...
1: 22.
2: Tak.
1: O godzinie 12.
2: Tak jest. Młyn nad Lutynią.
1: W reżyserii Magdaleny Wipich-Małeckiej, Małecki-Wipich,
2: tak.
1: Ewa Konstancja Buchak, zespół muzyczny i...
0: I skromnie Łukasz Lewandowski. Zapowiadałam, że będziemy teraz rozmawiać o kobietach w życiu Iwaszkiewicza. No jak kobiety to kwiaty, jak kwiaty to właśnie orchidee, storczyki. Pani profesor Małgorzata Spiczyńska jest badaczką storczyków. To jest kwiat, który przywędrował na nasz kontynent europejski. No właśnie skąd? Z Azji czy z Ameryki?
3: Ostatnie badania wskazują na to, że jednak z Azji. I stamtąd nastąpiła ekspansja storczykowatych. Wiek storczykowatych szacuje się na około 85 milionów lat.
0: Ojej.
3: To jest dość taka...
0: Nawet Iwaszkiewicz tyle nie żył.
3: Tak jest. Ale jeśli chodzi o storczykowate i stawisko, jeśli tam były łąki, nie wiem jak wyglądała ta posiadłość, ale jeśli tam były łąki, nie tylko sady i jakieś ogrody warzywne, to z całą pewnością w stawisku też rosły storczyki. I właśnie storczyk, orchis, od którego wzięła się nazwa.
0: Ale jak to znaczy zaraz? Bo my te storczyki, te orchidee, to widzimy jako takie piękne kwiaty, bardzo drogie. No zależy, gdzie się kupuje, jak one wyglądają, ale powiedzmy takie bujne właśnie te amerykańskie. A pani mówi o storczykach, że rosły na łące.
3: Bo w Europie, w Polsce mamy wyłącznie storczyki gruntowe, naziemne. I to są storczyki, które kwitną wczesną wiosną i może nie są aż tak spektakularnie piękne jak te storczyki tropikalne, epifityczne, które rosną na drzewach lub dość wysokich krzewach. To są rośliny łąkowe. Ale kiedy przyjrzymy się tym kwiatom, są przeurocze, są piękne, a dodatkowo doskonale przystosowane do flory, fauny zapylającej.
0: A właśnie, pani o tych zapylaczach
3: tak, głównie,
0: tak, robiła badania. No właśnie, kto tam zapyla te storczyki, czy co tam raczej, to tak powinnam powiedzieć.
3: Głównymi owadami, które odwiedzają te kwiaty, to są błonkoskrzydłe.
0: To znaczy?
3: One, pszczoły, trzmiele, rzadko inne grupy owadów. Nawet motyle się zdarzają, przy czym tam strategie są niezwykle zróżnicowane, ponieważ zwierzęta te poszukują pokarmu. Natomiast wiele storczykowatych niczego nie oferuje w zamian za zapylenie kwiatu. No, są po prostu oszustami.
0: To znaczy jak
3: podszywają
0: co robią, no?
3: się swoim wyglądem pod kwiaty roślin nektarujących, które występują nieopodal. Po prostu oszukują swoich gości.
0: Czyli one nie

0: Musimy, mamy internet, więc zaraz sprawdzimy wszyscy, jak te storczyki wyglądają, żebyśmy nie przydeptali na łące storczyka.
1: Wszystkie są chronione prawnie.
0: Ale jak prawnie, jak ja idę po łące, to jak prawnie są chronione? Pani profesor?
1: Nic im się takiego nie stanie, jeśli ktoś przydepnie, tak? Nadepnie na taki, taki pęd kwiatostanowy, ale nie wolno ich zrywać, nie wolno ich niszczyć absolutnie. Niektóre są pod częściową, inne są pod całkowitą ochroną. W większości są pod całkowitą ochroną. Bardzo dużo jest krytycznie zagrożonych.
0: A w ogrodzie botanicznym te storczyki rosną tylko w szklarniach, tam gdzie jest ciepło, taki klimat podzwrotnikowy, zwrotnikowy, czy po prostu tutaj w pełnym słońcu w ogrodzie, nie pod szkłem?
1: Mamy takie storczyki azjatyckie jak Bletilla pasiasta, która jest z powodzeniem uprawiana w gruncie.
0: Gaszku, nie śmiej się.
2: Nie, bardzo mnie cieszy, piękna nazwa.
1: Tak. I piękna roślina o dużych różowych kwiatach. Kwitnie w czerwcu, na przełomie maja i czerwca. Całkiem dobrze sobie radzi w gruncie. Można też uprawiać nasze storczyki krajowe. Ale to jest dość skomplikowana sprawa ze względu na mykoryzy storczykowe. One wymagają bezwzględnie bezwzględnie grzybów do swojego rozwoju.
0: Mhm, więc... Czyli to jest, żeby sobie taki storczyk wyhodować, pani Beato, no to musimy najpierw posiąść wiedzę na temat tego, jak to zrobić. To może prościej, tak jak Iwaszkiewiczowie robili te bratki, jakieś tam begonie i tak dalej. Chociaż begonia też nie jest taka prosta, bo też nie może mieć za dużo wody, słońca, jak to jest. Nie,
3: no,
0: nie będę się wypowiadać, bo się nie znam.
3: Dobrze, że są rośliny, które nie potrzebują tyle wody. Prawda? To nie wiem jak tak. Ze storczykiem. On też zdaje się nie potrzebuje.
0: Nie można przelać storczyka, tak? Jak tam pani profesor, proszę się wypowiedzieć, bo my to tak trochę z boku.
1: To znaczy one są doskonale przystosowane swoją budową anatomiczną, morfologiczną do warunków, w jakich żyją.
0: Aha.
1: Albo mają podziemne korzenie, w których gromadzą sobie i materiały zapasowe, czasami wodę. A te epifityczne to albo w łodygach gromadzą tej wody bardzo dużo, albo mają korzenie, które są pokryte taką wielowarstwową skórką pochłaniającą parę wodną z powietrza. Liście skórzaste, twarde.
0: To mamy, liście skórzaste to mamy. Miało być też o kobietach, więc chociaż zaczniemy ten temat kobiet. No Iwaszkiewicz i kobiety. Pani pisze o kilku bardzo ważnych dla niego kobietach. Ja zacznę od tej najważniejszej kobiety, od Anny Iwaszkiewiczowej, czyli Lil Popówny. Byli ze sobą bardzo długo. To był związek oparty na przyjaźni. Mieli dwie córki. Teraz mamy już prawnuki. Ale przyjaciele zachodzili w głowę, jak to w ogóle jest możliwe, że on się ożenił, prawda? Ponieważ był biseksualny.
3: Tak, no życie nas zaskakuje i życie bywa najciekawsze. Rzeczywiście wielu przyjaciół, w tym Roman Jasiński, który ich poznał, sam był zdziwiony, że do tego ślubu tak bardzo szybko doszło. Bo to on ich poznał. Poznał na prośbę pani Anny. Zorganizował spotkanie, w którym uczestniczył właśnie Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Baliński. A potem wyjechał, a potem dowiedział się, że będzie
0: ślub. Się pobierają.
3: Tak, we wrześniu 22 roku będzie ślub. Złośliwie Jan Lechoń mówił, że to jest
0: na parę
3: małżeństwo
0: miesięcy,
3: na 6 tygodni.
0: Na 6 tygodni, tak, nawet tak.
3: Na 6 tygodni. Zapiski Iwaszkiewicza tak świadczą nawet o tym, że on nie dowierzał trochę, czy do tego małżeństwa dojdzie. Ale wszyscy się stawili, na szczęście.
0: Wszyscy się stawili i stawisko istnieje do dzisiaj. Po piosence wrócimy do tego tematu, a słuchają państwo audycji Radio w Ogrodzie w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: I radio w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Rozmawiamy o ogrodach, o orchideach, czyli storczykach, o Iwaszkiewiczu, o jego żonie Annie Iwaszkiewiczowej z domu Lil Popównie. Dostali oboje państwo, dostali od ojca Anny stawisko w prezencie ślubnym i w tym stawisku także wspaniały ogród, ale wróćmy do Anny, bo tym skończyłyśmy z panią Beatą Zbałą rozmowę. Anna przyjaźniła się bardzo z Iwaszkiewiczem, bo pani też o tym pisze, że to małżeństwo było oparte na przyjaźni, ale też kochali się, prawda? Chociaż jej choroba tak w latach 30. bardzo wpłynęła na to małżeństwo.
1: No, myślę, że miłość była tym podstawowym uczuciem na początku małżeństwa. Na pewno pani Anna była zakochana i wybrała sobie Jarosława Iwaszkiewicza. To wiemy bardzo dokładnie. Czyli uczucie miłości oczywiście, ale z czasem jest tak, że to uczucie przeradza się w inne uczucia. I ja, pisząc tą moją książkę, bo o niej też trochę rozmawiamy, jako taki główny temat czy przesłanie zastosowałam przyjaźń, bo ona mi pasuje po pierwsze do różnych osób, z którymi Iwaszkiewicz obcował i o czym ja piszę, ale też w tym kontekście chciałam opisać ich relacje, że to, co ich połączyło w życiu, to była przyjaźń. I dla Iwaszkiewicza przyjaźń to była lojalność i obecność.
0: Lojalność, obecność, chociaż był często nieobecny i to też wpływało na Annę.
1: No, oni podróżowali więcej niż przeciętni ludzie, ale też i Anna podróżowała, Jarosław również, ale wtedy, kiedy było to potrzebne, on zawsze przy niej był. O tym jest właśnie ten moment, o którym pani wspomniała, czyli choroba pani Anny. Kiedy ona w latach, w 1934 roku zapadła na ciężką chorobę psychiczną,

0: wtedy Iwaszkiewicz był na placówce dyplomatycznej w Kopenhadze. Obydwoje tam byli, ale ona
1: nie
0: musiała
1: znosiła tej Kopenhadze.
0: Tak, bo ona już była chora, te symptomy choroby już się pojawiały i ona po prostu chciała wrócić w miejsce, gdzie czuła się bezpiecznie, czyli do stawiska. Oczywiście Iwaszkiewicz miał do niej żal, nawet napisał takie gorzkie słowa, że jest jakby współodpowiedzialna za to fiasko jego pracy w dyplomacji, ale ostatecznie zostawił tą pracę i wrócił i zaczął się nią opiekować i, mówiąc tak lapidarnie, wyciągać ją z choroby. O tym pisze Irena Krzywicka.
1: Jedna z przyjaciółek Iwaszkiewicza też.
0: Tak, właśnie jedna z przyjaciółek, która była bardzo blisko, ponieważ podawała szczegóły, w jaki sposób Iwaszkiewicz opiekował się swoją żoną, że dawał jej proste prace do wykonania, jakieś układanie książek, przepisywanie czegoś. I to powoli sprawiało, że ona z tej choroby wychodziła i jakby do świata wchodziła, prawda, w to życie.
1: Wyszła z tej choroby tak naprawdę w czasach okrutnych.
0: Tak.
1: W czasie niemieckiej okupacji.
0: Tak, tak.
1: Kiedy Iwaszkiewiczowie w stawisku nieśli pomoc różnym ludziom, także pochodzenia żydowskiego, także później i powstaniu warszawskim, po powstaniu tam mieszkało mnóstwo ludzi.
0: Tak, no to jest tak, czasem jest paradoksalnie, że trudne czasy wyzwalają w nas dobre emocje, dobre uczynki. I to z pewnością jest w wypadku Iwaszkiewiczów. To był właściwie chyba najlepszy okres w ich życiu, kiedy oni no, stali się bohaterami, bo narażali życie własne, swojej rodziny, bo pamiętamy, że mieli dwie córki, ale w stawisku mieszkały też siostry Jarosława Iwaszkiewicza, mieszkała Aniela Pilawicowa, kuzynka.
1: No bardzo ważna osoba
0: w życiu
1: stawiska.
0: Anny tak, i Jarosława Iwaszkiewiczów, ale też Maria Miaskowska, kuzynka Stanisława Wilhelma Lilpopa, więc wszystkie te osoby były jakoś narażone. Ale to nie zmieniło faktu, że Iwaszkiewiczowie chcieli i pomagali. Pomagali Żydom już.
1: Potem dostali
0: medal sprawiedliwych
1: wśród narodów świata.
0: Tak.
1: No i w czasie powojennym wielu jego przyjaciół przestało być przyjaciółmi Iwaszkiewicza.
0: Ale to powoli.
1: Powoli.
0: Tak. No, Iwaszkiewicz miał pewną wizję, jak jako jedyny z Kamandryta został w kraju. Jako jedyny przeżył okupację i wiedział, co się działo w okupacji, co robiono z Żydami w tym czasie. I te wszystkie doświadczenia po prostu znał z własnego życia. A po wojnie po prostu takie podejmował decyzje, chciał być i współtworzyć nowe państwo, brać i to dobro, i to zło, które się było tworzone.
1: Zresztą podobnie postąpiła jego przyjaciółka, w pewnym momencie też zakochana na początku ich relacji, Wanda Telakowska, która stworzyła Instytut Wzornictwa Przemysłowego i spowodowała, że mieliśmy w Polsce, tej biednej Polsce w tym PRL-u, wspaniałe wzornictwo i wspaniałe tkaniny, meble, przedmioty codziennego użytku.
0: Tak, byli ludzie, którym do głowy nie przyszło, że mogą wyjechać, czy w 39, w każdym momencie. Po prostu uważali, że żyją tu i tu należy budować ten kraj. Taki był Iwaszkiewicz i taka była Wanda Telakowska. Ona też, gdy była już starszą osobą, też miała poczucie, bo los czy okoliczności też nie były dla niej sprzyjające. Ona jednak została zwolniona z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i nie obeszli się z nią, no tak jak ona by życzyła sobie.
1: Zresztą z Iwaszkiewiczem podobnie było. Najpierw go szanowali, prawda, ci aparatczycy komunistyczni, a potem on zaczął
0: miał poczucie odosobnienia.
1: Niepotrzebny.
0: Tak, że jest niepotrzebny. Nawet miał poczucie fiaska swojej jakby filozofii życiowej, życia w tym kraju. I podobnie czuła też Wanda Telakowska, czyli takie rozczarowanie. No myślę sobie, że uzasadnione, ale dziś, gdy my patrzymy na te losy tych ludzi, to te trudy nie poszły jednak na marne, ja przynajmniej to widzę, bo przecież Wanda Telakowska stworzyła podwaliny polskiego wzornictwa. Nawet nie podwaliny, stworzyła.
1: Nie stworzyła polskie wzornictwa, zatrudniała najwybitniejszych artystów. Zresztą nie wiem, czy państwo wiedzą, bo nam się kojarzy ten instytut z takimi Picassami, czyli z tkaninami znakomitymi, czy z meblami, czy z figurkami, które teraz kosztują jakieś krocie. Można sobie w internecie

0: internecie wyszukać, ale oni tam tworzyli na przykład bryły samochodów.
1: Tak, do stara była naczepa stara wyprodukowana, czy zaprojektowana. Też wagony kolejki EKD, więc to były, oni po prostu uczestniczyli w projektowaniu przedmiotów, które wchodziły do produkcji. O to bardzo walczyła Wanda Telakowska.
0: Iwaszkiewicz, który no, mimo że nie był szczególnie zamożny w młodości, pochodził z Ukrainy, z ziemiaństwa, on bardzo cenił ten, dzisiaj byśmy powiedzieli, ten design, prawda, taki śródziemnomorski, był zauroczony Włochami i myślę, że taki wzajemny pociąg mieli ku sobie Wanda i Jarosław, dlatego że przede wszystkim oboje byli dość dorodni, a poza tym kochali piękno.
1: Tak, on jako poeta, a Wanda Telakowska jako artystka. Mhm. Ona walczyła o piękno na co dzień dla każdego. A to Iwaszkiewicz świetnie rozumiał, bo on poza tym, że był wrażliwym poetą, to też miał taki zmysł widzenia wielu rzeczy otaczających go. To też Wanda w listach do niego pisała, że gdy widzi coś pięknego, to żałuje, że nie ma Iwaszkiewicza, bo on by to potrafił pięknie nazwać.
0: Podobnie jak Andrzej Wajda, bo oni się zaprzyjaźnili. Wajda uważał, że w twórczości, w opowiadaniach Iwaszkiewicza jest taki powiew świeżości, taka przestrzeń się otwiera.
1: Tak, jeszcze Wajda też mówił, że Iwaszkiewicz świetnie prowadzi narrację i ten rysunek bohatera jest bardzo precyzyjny, że jak to szczególnie jest ważne dla filmowców, że jeśli się już czyta Iwaszkiewicza, to ten obraz powstaje gotowy. Że to miał właśnie Iwaszkiewicz jako prozaik, jako pisarz.
0: No genialne filmy Panny z Wilka, wcześniej Brzezina. To są rzeczy, które dzisiaj powinni wszyscy oglądać, żeby zrozumieć i twórczość Wajdy, i twórczość Iwaszkiewicza. Ale zakończmy to nasze spotkanie wierszem, który pani znalazła, tak?
1: Tak. Ja pracuję na co dzień w muzeum. Zajmuję się księgozbiorem historycznym Jarosława Iwaszkiewicza i jego rodziny. I zdarza mi się na okładkach książek, czy wewnątrz książek, jakieś niespodzianki spotykać. I natrafiłam na gotowy wiersz na okładce tomu wierszy Andrzeja Partuma. I to jest wiersz Smak agrestu w kalniku.
0: Łukasz Lewandowski, prosimy.
2: Smak agrestu w kalniku. Zapach gruszek w tym oszówce. Rama okienna z nocą jesienną w malinie. Wszystko się zwali. Iskry dzieciństwa, rosy starte stopą chłopca, łzy starcze. Tyle głosów, które ja tylko pamiętam. Tyle twarzy, które u mnie tkwią w głowie. Tyle żartów, które ja tylko rozumiem. Czy to ważne? Maszyna doskonała rozpadnie się cała.
0: To był rok 65, kiedy ten wiersz powstał. Taka nostalgia za tym dzieciństwem, za ogrodami.
1: Tak, 65 rok, to wtedy Iwaszkiewicz miał no, prawie 70 lat, bo urodził się w 1894. I to był taki czas już dla człowieka, kiedy robi się podsumowania, kiedy człowiek orientuje się, że życie jednak przemija i to bardzo boleśnie przemija i więcej jest za niż przed. I tu Iwaszkiewicz w tym wierszu pięknie wspomina ważne dla siebie miejsca z młodości. Kalnik, czyli miejsce, gdzie urodzenie. Się urodził. Tymoszówka to z kolei miejsce, majątek Karola Szymanowskiego.
0: Tak, tam właśnie Tymoszówka od razu się skojarzyła z Karolem Szymanowskim.
1: Tak, a mniej znana miejscowość Malin to jest wieś i tam stał dom Jury Mikucho-Makłaja, przyjaciela Jarosława Iwaszkiewicza, z którym w młodości wiele wspólnego przeżyli.
0: Moglibyśmy rozmawiać, Łukasz czytałby fragmenty prozy Jarosława Iwaszkiewicza, wiersze bardzo długo. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo znaleźli czas i przyszli dzisiaj do nas, do Ogrodu Botanicznego w Warszawie. To audycja Radio w Ogrodzie. Gospodynią była pani profesor Małgorzata Spiczyńska, która o orchideach i storczykach, także tych polskich, takich łąkowych, nam opowiadała. Pani Beata Izdebska-Zybała, autorka książki Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie, i Łukasz Lewandowski, aktor, reżyser, który też na stawisku będzie w listopadzie. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Udanego

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dość szybko zakończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 62 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Serock. W pobliżu miejscowości Karolino na 216 km, gdzie doszło do kolizji z udziałem motocykla, w efekcie zablokowany był jeden z pasów ruchu w kierunku Serocka. Teraz drogą nr 62 przez jej 216 km w pobliżu miejscowości Karolino jedzie się w stronę Serocka bez jakichkolwiek problemów. Przypominam, że w Poznaniu trwa impreza sportowa Ironman 2020.

0: 2026 na autostradzie A2 na węźle Bóg w pobliżu miejscowości Bóg na 140 km zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Jeszcze przynajmniej 2-2,5 godziny utrudnień. Podobna sytuacja to też Poznań, droga ekspresowa S11 w pobliżu Dąbrowy. Tam jest węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Autostrada A4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w pobliżu 34 km. To jest rejon Bolesławca. Ciężarówka wpadła do rowu, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Damno na 30 km auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest także jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta.
1: Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. W Ostrówkach na Ukrainie uroczysty pochówek 55 ofiar rzezi wołyńskiej.
2: To jest również kolejny krok w naszym odzyskiwaniu pamięci historycznej.
1: Islandia nie wznowi negocjacji z Unią Europejską. Obywatele zdecydowali tak w referendum. Biegacze na szlakach w Górach Izerskich. Dziś drugi dzień letniego biegu Piastów, o którym opowie nasz reporter. Rodziny pomordowanych czekały na to całe dekady. W Ostrówkach na Ukrainie uroczyste pochówki 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Na miejscowym cmentarzu odprawiono mszę w intencji ekshumowanych i chowanych tam Polaków. Minister kultury Marta Cienkowska zaznaczyła, że przyjechała na Wołyń, aby przede wszystkim upamiętnić niewinnie zamordowanych.
2: Żeby oddać im właściwy hołd i cześć. To jest również kolejny krok w naszym odzyskiwaniu pamięci historycznej. Ta współpraca między Polską a Ukrainą w tym obszarze jest coraz lepsza. Mam takie poczucie, że strona ukraińska ma coraz większe zrozumienie tego, jak ważne jest to dla Polaków.
1: Wiceprezes IPN-u Karol Polejowski przypomniał, że wśród pochowanych w Ostrówkach Polaków większość to kobiety i dzieci.
3: Niezwykle wysoki odsetek dzieci i kobiet świadczy o tym, że było to po prostu zaplanowane i przeprowadzone z zimną krwią ludobójstwo.
1: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach to kolejny już pogrzeb ekshumowanych ofiar rzezi wołyńskiej w ostatnich miesiącach. Równolegle trwają też prace poszukiwawcze w innych miejscach zbrodni, m.in. w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Większość była przeciw. Islandia nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Prawie 53% głosujących w referendum obywateli odpowiedziało nie. Frekwencja wyniosła 82,5% i była najwyższą w Islandii od rekordowych wyborów parlamentarnych w 2009 roku. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku właśnie po kryzysie finansowym. Negocjacje ruszyły rok później. Po zmianie władzy zostały wstrzymane. Eurosceptyczny rząd zakończył proces akcesyjny w 2013 roku. Przeciwnicy argumentowali, że integracja z Unią mogłaby ograniczyć suwerenność Islandii oraz zagrozić interesom kluczowego dla jej gospodarki rybołówstwa. Kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej dogasza pogorzelisko hali przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Pożar wybuchł przed drugą w nocy, mówi rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
4: Pożar został zlokalizowany o godzinie 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzeniał i sytuacja była opanowana. Brak osób poszkodowanych. W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru. W chwili obecnej trwa dogaszanie pogorzeliska.
1: W płonącym obiekcie znajdowały się plastikowe zabawki, co wywołało emisję toksycznego dymu. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego monitoruje stan powietrza, a strażacy zalecają okolicznym mieszkańcom zamykanie okien. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, polityk-opozycjonista w czasach PRL-u, działacz katolicki, miał 98 lat. Podczas strajków w sierpniu 1980 roku pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Doradzał Lechowi Wałęsie, uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Andrzeja Wielowiejskiego wspomina Jan Rulewski.

0: opozycjonista i były senator Platformy Obywatelskiej.
1: Przygotowywał nam różne ekspertyzy, których nikt w związku specjalnie się nie zajmował, bo była wielka polityka. To była mała polityka wielkiego związku. Tej postaci nie da się wymazać.
0: Andrzej Wielowiejski został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, a w 2011 roku Orderem Orła Białego.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich przenosimy się na Polanę Jakuszycką, gdzie drugi dzień trwają górskie biegi w górach izerskich. Mowa o 14. letnim biegu Piastów. Dziś zawodnicy rywalizowali na dystansach 6 i 13 kilometrów. Na Polanie Jakoszyckiej jest Patryk Michalski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jakie są wyniki?
3: Na najwyższym stopniu podium Jakuszyckiej trzynastki Antoni Harenda i Anna Ficner-Zborowska. Dla nich ta trzynastka okazała się szczęśliwa.
4: Dzisiaj ciężko wywalczona akurat, bo dyspozycja fatalna, więc jeszcze bardziej podwójnie cieszy, że udało się wygrać.
5: No dla mnie jak najbardziej szczęśliwa. Ja tutaj jestem pierwszy raz. Trasa ciężka, wymagająca, dużo biegowa. Dziewczyny bardzo mocne napierały, no ale udało się.
3: A na mecie humory dopisywały wszystkim zawodnikom.
6: Tak naprawdę dla mnie bardzo liczy się fan po prostu. No zresztą widać, jaka ja tutaj jestem zajarana.
7: W tamtym roku pierwszy raz próbowałem na nartach i pomyślałem, że dobrze by było spróbować w letnim biegu.
3: No i jak wrażenia?
7: No super, super.
8: Zwłaszcza podbieg na samolot to jest ten odcinek, który weryfikuje wszystko, ale warto.
3: W sumie na starcie wyścigu na 13 km 446 biegaczy. Wcześniej odbył się szybki bieg na 6 km, tam ponad 220 osób na starcie. Wygrali go Mariusz Franczak i Klaudia Petters. A na trasie są jeszcze uczestnicy rekreacyjnego marszu Nordic Walking na 13 km, którzy zakończą 14. letni bieg Piastów.
0: O czym z Polany Jakuszyckiej informował Patryk Michalski. Dziękuję bardzo. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, z okresami rozpogodzeniami. Najwięcej chmur na zachodzie, tam miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu lokalnie burze. Na termometrach od 19 stopni w Helu, 22 w Białymstoku, 24 w Poznaniu, 26 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
11: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Barytonem
13: i tenorem.
12: Zapraszamy Państwa
13: na dwa głosy.
12: W rytmie rocka albo hip-hopu.
13: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
12: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
13: Paweł Sztompkę
12: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio.
11: Autopromocja.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3383 odcinka powieści radiowej W jezioranach.
2: A wiadomo, czy ja to jeszcze będę kiedy nosiła?
3: Sweterek? O, ładny.
2: Może dwa razy miałam go na sobie.
4: Pakuj wszystko, Jola, potem się zobaczy, co i jak.
2: Ale u Karola jest taka mała szafa.
3: Nic się, kochana, nie martw.
4: Jak będzie za mała, to zrobię nową. Taka jest prawda, niestety.
2: A to?
3: To sukienka. No jeszcze całkiem dobra.
4: A mole nie zjadły?
2: No, zawsze wieszam w szafie wiązkę bagna. O, tu jest, widzisz? Patrz, tutaj.
3: No, też to robię.
2: I nie lęgną się, tak?
4: Worek gotowy?
2: W tej sukience byłam na wycieczce w Krakowie. Ale to było wtedy, kiedy jeszcze żył nasz papież.
3: Fason jest uniwersalny.
4: Pakuj, pakuj.
3: No dobra.
2: W tej byłam na ślubie kuzynki. Karol mi mówił, że za jaskrawa. Mamo, jak ty będziesz w tym wyglądać?
3: I co?
2: Założyłam.
3: No i bardzo słusznie.
2: A potem już nikt nie pamiętał, co kto miał na sobie.
4: Musiało być ostro. I pobili się?
3: No pewnie też byłeś na tym weselu. Nic nie pamiętasz?
2: To już było dawno, Adasiu. Tak dawno.
3: Co było, to było, ale taki ciuszek przypomina o przeszłości, nie? Ach, te...

0: Teraz idzie nowej i nie ma co się nad starymi sprawami roztkliwiać.
1: Sama nie wiem, czy ja się do tego wszystkiego nadaję.
2: No ale dlaczego, Halinko?
1: Ciężarem tylko będę dla młodych.
0: O, ale wymyśliłaś.
1: A nie jest tak?
2: No daj spokój.
1: Po co ja to wszystko pakuję? Po co sprzedawałam dom?
2: No już, już, no. Będzie dobrze, zobaczysz, Halinko. Przecież Paulina z Karolem i Jasiek chcą, żeby babcia w nimi mieszkała. No będzie dobrze.
0: Sprzedałaś dom i dobrze zrobiłaś. Taka jest prawda, niestety.
2: Adaś, nie tym tonem teraz, dobra?
0: A niby jakim?
1: No dobrze, no. Przepraszam.
0: Ja też przepraszam. Ale wstrzymujecie robotę i taka jest prawda, niestety. O!
2: A, tamten worek przy drzwiach jest już pełny, to zabieraj.
0: Okej. Ale ciężki.
2: Pokaż.
0: A czego żeście tam napchały?
1: Tam są moje buty.
2: Ojej, rzeczywiście, jak głaz.
1: No, może lepiej wyrzucę to wszystko. Na co mi tyle tego, na co?
2: Nie no, Adaś nie może dźwigać. A wiecie co, to poczekamy może z tym na Patryka.
0: To co, on też ma przyjechać?
2: Oczywiście, on chce pomóc matce wprowadzić się do nowego domu.
1: Taki on nowy, jak ja jestem nowa.
0: Widziały gały, co brały i taka jest prawda, niestety.
1: Gdyby Karol nie był w Ameryce...
2: Ale przecież on ci nie zabraniał sprzedać.
0: Cena dobra. Sam bym za tyle sprzedał.
1: To wszystko się za szybko potoczyło. No, kołowaninę mam w głowie.
2: No, Kalinko, no przecież przeprowadzka to jest zawsze trudna rzecz, ale za chwilę zobaczysz, za chwilę zapomnisz i o tych workach, i o ładowaniu mebli.
1: To dopiero kłopot.
0: Żaden problem. Jutro wezmę traktor i przyjedziemy z Timką po meble.
1: Bardzo wam dziękuję. Bardzo!
2: Tylko się nie wzruszaj, no bo zaraz przyjdzie Kalinowska.
0: Dobra. Pójdę do samochodu i poukładam worki, a wy tu kończcie.
2: Oczywiście, panie kierowniku, oczywiście.
1: Boże, tyle tego się przez lata nazbierało.
2: No, trochę jest. A potem można część oddać dla potrzebujących, nie?
1: Staram się jeszcze, Miolu. Stara, bezradna.
2: Zobaczysz, jeszcze będziesz siedzieć przed komputerem z Jasiem i odżyjesz.
1: Naprawdę tak myślisz?
2: No pewnie, no. Czas jest nieubłagany, ale jest coś, co może go powstrzymać.
1: Niby co takiego.
2: A co, nie domyślasz się?
1: Jolu, jestem taka skołowana.
2: Twoja miłość do dzieci i miłość Jasia do babci.
1: Jak ty to pięknie, Jolu, powiedziałaś.
2: Miłość jest ponadczasowa. Będzie trwać, nawet jak nas wszystkich już nie będzie na świecie. Tego jestem pewna.
1: Całe życie myślałam, że ten dom będzie dla Jasia. A teraz?
2: Będzie inaczej.
1: Obcy ludzie tu zamieszkają.
2: Jasiek będzie miał dom po rodzicach. O.
1: To źle, żeby tak całkiem nic po babci i dziadku nie miał.
2: Karol ma głowę na karku. Na pewno pieniądze ze sprzedaży tak ulokuje, że Jasio będzie miał z nich pożytek na długie lata. Zobaczysz.
1: Tak myślisz?
2: No, ja jestem pewna na 100%.
1: Ja na bankach tam się nie znam i tych innych sprawach kompletnie się nie wyznaję.
2: No i od tego masz syna i synową.
1: Kalinowska dała dobrą cenę.
2: Pewnie, no.
1: Przyjechała tak znienacka, a tu Karol w Ameryce.
2: No przecież byłaś z nim w kontakcie.
1: W moim wieku miałam się wykłócać o cenę? W końcu mnie przekonała.
2: No, bardzo jej na tym zależało. Kalinowska chce być z wnukiem, no trochę im pomoże.
1: Może i ja stara się Karolowi i Paulince na coś przydam.
2: No pewnie. Im będzie lepiej i tobie będzie z nimi lepiej.
1: Uważasz, Jolu, że dobrze się stało? Powiedz mi szczerze.
2: Ja jestem przekonana, że tak.
1: No to trochę mi użyło.
2: Na pewno jest ci ciężko to wszystko zostawić. No to jest normalne, no tyle lat.
1: Ten dom ma ponad 50. Trzeba w niego włożyć mnóstwo pieniędzy.
2: Ona je ma.
1: Długo się nie targowałyśmy.
2: No, sama widzisz, Halinko.
1: To było tak. Od słowa do słowa pojechałyśmy do Puław, do notariusza podpisać umowę. Nawet się człowiek nie spostrzegł, a sprzedał dom, w którym żył, pracował, wychowywał dziecko, a teraz obcy tu zamieszka.
2: Ja ci powiem, Karol nawet będzie zadowolony, bo jak wróci ze Stanów, wszystko będzie miał załatwione, a pieniądze na koncie.
1: Wyobraź sobie, Jolu, że Karol dzwonił z Ameryki, kiedy byłyśmy u notariusza.
2: Naprawdę?
1: Kazał wpisać do aktu, że kupujący wie, w jakim stanie nabywa ten dom.
2: O, wszystko zadbał, nie ma co.
1: W końcu doktor Patryk Kalinowski to już nasz swojak, prawda?
2: Trzeba myśleć pozytywnie, patrzeć na jasne strony. Zobaczysz, że będzie dobrze.
1: Może mnie mój stary tam za bardzo nie przeklinam.

0: z miejsca, gdzie teraz jest.
1: Może się uśmiecha, że nie będziesz sama.
0: On nawet kawałka ziemi nie chciał sprzedać. Ojcowizna i ojcowizna.
1: No pamiętam, pamiętam. Karol się trochę skarżył, ale co miał zrobić?
0: Uparty był. Znaczy teraz też na pewno nie jest ze mnie zadowolony.
1: Może jest, może nie jest. Chyba nie ma co tak o tym myśleć też.
0: Niedługo się z nim zobaczę. Wtedy się ze mną rozmówi za ten dom i resztę.
1: A ja myślę, Halinko, że tam po drugiej stronie to wszystko, co jest tu, nie ma już żadnego znaczenia.
0: Obyś miała rację, Jolu.
1: O, chyba przyjechali.
2: Dzień dobry.
3: To trzeba koniecznie oknie otworzyć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak pani widzi, kończymy pakowanie.
2: Zaraz pomożemy.
3: A dlaczego meble jeszcze nie wywiezione?
1: No jutro mąż po nie przyjedzie traktorem.
0: Mebli na szczęście niewiele zostało. Stare drewniane łóżko kazałam porąbać. Był już całkiem do niczego.
3: Myślałam, że będę mogła się już urządzać.
2: Mamo, spokojnie, no, wyluzuj.
1: To nagle to po diable.
0: W tym domu będzie się pani dobrze mieszkało.
3: Ja tak myślę, tylko muszę go całkowicie przebudować.
2: Mamo, no dzisiaj, co? Teraz, daj się ludziom spokojnie wyprowadzić.
3: Ale po tej ścianki tu nie będzie. No musi być większa kuchnia połączona z salonem.
1: A, to dobry pomysł, tak.
0: W stołowym stoi kredens, stół i krzesła. Jutro się wyniesie.
2: Nie ma się co, mamo, gorączkować. Trzeba i tak zrobić remont.
3: Tak, ale podłoga to deski, prawda?
0: Najlepsze. Na kolanach je szorowałam. Boże, ile lat tu człowiek przeżył.
2: No, wycyklinuje się i nabiorą wyglądu.
3: Teraz to na olejno są pociągnięte?
1: No, jak widać.
0: 5 lat temu malowane. Już trochę zeszło po środku.
3: A tutaj to... Otwórz okno, Patrysiu, dobrze? No tak. Wszystkie okna do wymiany. Jeszcze dziś zadzwoń do tej firmy.
2: No, skoro mama już wszystko wie.
1: Może jednak najpierw zabierzemy resztę rzeczy.
0: Została jeszcze jedna szafa, Jolu.
2: Może mama usiądzie, a ja pomogę wynosić, co? No.
3: Ale wiesz, tutaj będzie stał wielki, wiejski, to znaczy chciałam powiedzieć, rustykalny piec. Taki z półką do spania.
1: A kto będzie spał na piecu? Iwanuszka Głuptasek, jak w ruskiej bajce?
0: Kiedyś stał piec na węgiel, stary i większy. Ale z 10 lat temu go zburzyliśmy i z dun postawił ten, nowoczesny.
3: No niepotrzebnie, no zupełnie niepotrzebnie. No teraz są w modzie ogromne piece.
1: Zbuduje go pani, no w czym problem?
0: Z duna znam, bardzo zręczny. To już dziś ginący zawód.
2: Mama to najchętniej chciałaby wszystko zaraz, na gwizdnięcie. Mamo, powtarzałem ci, tu są zatory.
3: No i co z tego? No,
2: czas płynie tu inaczej. Ach,
1: tak, tak, wolniej i po swojemu. Pan doktor ma rację.
0: Płynie wolno. A mnie nie wiadomo, kiedy całe życie upłynęło. Widzi pani?
3: O, ja to widzę tak. Ogromny piec z miejscem na kominek, żeby można było przed nim siadać w długie zimowe wieczory.
1: A są długie, są. Ciągną się całymi godzinami.
3: Ten piec będzie obłożony najpiękniejszymi, rustykalnymi kafelkami.
0: No nasz stary piec też był z takich kafli, z różnymi roślinami, zwierzętami.
3: I co się z nimi stało?
0: Mój świętej pamięci mąż potłukł to wszystko i wywiózł na wysypisko.
3: No jak tak można? Takie kafle mogą mieć dziś niewyobrażalną wartość.
2: Na pewno tworzą niezły klimat. Mamo, a ty tu chcesz mieszkać też zimą?
3: Chyba ci to nie przeszkadza.
1: No będzie pani musiała zadbać o opał.
0: W szopie jest trochę drewna. Wszystko pani zostawiam. Co mi po nim?
2: Nie wiem, czy będzie ci się chciało ciągle przepalać. Jeszcze w nocy dokładać do pieca?
3: Kupię sobie pierzynę.
1: Oj, to może nie wystarczyć.
0: Dom jest ciepły.
2: Ale niedocieplany, prawda?
0: Nie było takiej potrzeby.
3: Trzeba będzie dać styropian 20. Jak myślisz, Patrysiu?
2: Na razie to kręci mi się w głowie od wszystkich twoich projektów.
1: Pana mama jest przedsiębiorcza, to i ten dom będzie pełen uroku na pewno.
0: No, pięknie się tu mieszkało, pięknie. I Karolek się tu urodził.
2: W tym domu?
0: Jak przyszedł na mnie czas, Stary nie zdążył mnie zawieźć do szpitala.

0: Tyle, że poleciał po położną.
1: No tak, na wsi zawsze tyle roboty. A to żniwa, a to wykopki, siano, kosy.
2: Zobaczy pani, że tych prac jest tu o wiele więcej.
1: No, u was więcej, bo krowy trzymacie.
3: To może nie jest najwłaściwsze określenie, mamo.
2: Tak, hodujemy.
0: Wzorowa hodowla jabłońskich. Największa w Jezioranach.
2: No, to i roboty najwięcej.
3: Nie da się ukryć.
2: Byle tylko zdrowie było, panie doktorze.
1: Opiekę zdrowotną macie najlepszą. Mój syn jest wysokiej klasy internistą.
3: Mamo, daj spokój. O.
2: Bardzo go tu wszyscy polubiliśmy.
0: Dobry człowiek, taki jak być powinien.
1: Ach, za dobry, jak na mój gust. Ale jest dorosły i odpowiada za swoje życiowe wybory.
2: Pani go będzie teraz wspomagać, prawda?
0: Matka to matka.
3: Zmieńmy temat, dobrze? Poza kominkiem, to co mama jeszcze chce tu mieć?
1: Zawsze marzyłam o takim rustykalnym kredensie pełnym wypolerowanych miedzianych naczyń.
2: A tam w stołowej stoi kredens, widziała pani? Całkiem rustykalny, jak na mój gust.
0: Stary jest, ale pakowny.
3: Chce go pani sprzedać?
1: Muszę najpierw obejrzeć.
0: Popatrzeć zawsze można.
1: O, to ten?
2: Ogromny mebel.
0: Niedawno mi go Karol na biało pomalował.
1: Ale farbę można zedrzeć.
2: Jeśli pani chce.
1: Nawet mi się podoba. Jest taki ludowy.
0: Może i tak.
1: Po usunięciu farby miałby kolor naturalnego drewna. Sosna?
0: Dębowy.
1: Ekstra.
3: A widzi mama tę półeczkę na górze?
1: Widzę.
2: No to jest chyba miejsce na miedziane rondelki.
1: O, rzeczywiście.
0: Ja tam nigdy nic nie stawiałam. To za wysoko dla mnie.
1: I ile pani chce za ten kredens?
2: Ale zaraz, proszę pani, to jest mebel rodzinny, może nie jest na sprzedaż.
0: A na co mi on? Paulina pewnie go wstawi do szopy.
3: Niech się mama zastanowi.
1: No przecież zapytałam o cenę.
2: No sądzę, że właścicielka musi pomyśleć.
0: Tak, tak. Jeszcze. Wszystko za szybko się dzieje. Oddechu nie mam.
1: Ale zastanowi się pani.
0: Na dniach dam pani odpowiedź, tak? Dobrze?
3: No, to chyba na razie tak. Załatwione.
1: Ogień pali się na kominku, a płomienie przeglądają się w miedzianych garnkach stojących na dębowym kredensie. Widzę to.
2: Całkiem miło.
1: W domu pachnie suszonymi ziołami i pieczonymi jabłkami.
0: Najlepszy jest zapach pieczonej szarlotki.
1: O właśnie, w moim wielkim piecu.
2: Panie Patryku, pomoże pan z tym worem? Tu są buty, a Adam nie może dźwigać.
1: Mój syn nie będzie nosił żadnych worków z butami, proszę pani.
2: Ale ja pytałam jego, a nie panią.
3: No pewnie, że pomogę.
1: Jestem zaskoczona, że dom nie jest gotowy do przekazania.
0: Wedle umowy, proszę pani, mam jeszcze 2 dni.
1: Szanowna pani, jak tak dalej pójdzie, to tu tygodnia nie starczy.
2: No nie przesadzajmy, przecież pani widzi, że dziś wyjadą rzeczy, a jutro meble.
3: Mama jest jak zwykle w gorącej wodzie kąpana.
1: O, w gorącej, nie w gorącej. W ogóle dziwię się, że pani syn nie pomaga w przeprowadzce.
2: No jak ma pomagać, skoro jest w Stanach?
0: Przecie na jeden dzień nie przyjedzie.
1: Mógł się bardziej zaangażować, ludzi nająć. Nie wiem, co jeszcze.
3: Może lepiej nic już nie mówić, mamusiu.
2: Dobrze, zobaczę, co tam u Adasia, jak poradził sobie z workami.
4: No z trudem, ale jakoś się mieści.
2: Kurczę, ta kobieta tu nie pasuje.
4: To mama Patryka?
2: No nic jej się nie podoba, wysuwa tylko kolejne roszczenia. Zwariować można z kimś takim.
4: Dlatego doktorek uciekł od mamusi do innego województwa. Ale i tu go dopadła.
2: A myślisz, że to przez nią?
4: A i taka jest prawda niestety.
2: Kurczę, może im przy dziecku przynajmniej pomoże.
4: Czarne to widzę, Jolka.
2: No i jak z workami?
4: No co, poukładałem jeden na drugim i docisnąłem kolanem.
2: Nie zmęczyłeś się?
4: A nie ma o czym mówić.
2: Ty musisz uważać na kręgosłup, Adaś.
4: No przecież uważam.
2: Aż kurczę, żal mi tej Haliny. Biedna, tyle lat tu przeżyła.
4: Ej, samej w tym domu byłoby jej gorzej.
2: Ja mam wrażenie, że ona ciągle płacze. Tylko wiesz, tak do wewnątrz my tego nie widzimy.
4: Cicho, bo idzie tu do nas.
0: Wyszłam do was bo muszę jeszcze resztę rzeczy ze sztura pozbierać. I to już będzie wszystko.
2: No, pomogę ci, Halinko.
4: A ja sobie popatrzę.
2: Odpoczywaj, Adaś. Odpoczywaj. Dziwna ta Kalinowska, co?
0: Wszystko musi mieć natychmiast. Jakby się co paliło, czy jak?
4: A to tacy ludzie z wiatrakiem z tyłu bywają uciążliwi. Taka jest prawda, niestety.
0: Poczułam się, jakby ktoś mnie wyrzucał z domu.
2: Ona właśnie tak się zachowuje. To moje i fora ze dwora.
0: Zapłaciła uczciwie, nie powiem. Ale tego się nie spodziewałam. Z mojego starego domu...
4: No, trochę latek ci tu minęło.
0: Całe moje życie. O, tu widzicie tę ścieżkę?
2: Przy szopie?
0: Karolek się na rowerze uczył jeździć i tak się wywrócił, że aż się popłakał. Nabił sobie wielkiego guza.
4: Chyba na dobre mu wyszło, bo twardy się zrobił. Dolary zarabia za oceanem.
2: No tak to zabrzmiało, jakbyś mu Adaś zazdrościł.
4: Ja?
2: No chyba nie ja.
4: Ja guza nie szukam i taka jest prawda niestety.
0: Dajcie spokój, no. Niech sobie zarabia. Młody jeszcze jest?
2: No pewnie, a potrzeb jest mnóstwo. Gospodarka, syn, żona.
0: Teraz jeszcze ja im na głowę wejdę.
4: No i przestań wreszcie. Bo zaraz pójdę do Kalinowskiej i powiem jej, że anulujemy transakcję i zwracamy kasę.
0: No Karol nie byłby szczęśliwy.
2: No na pewno nie.
4: A co ty, przepraszam bardzo, emerytury nie masz? Dziadować nie idziesz.
2: Przedałaś dom, więc cała twoja rodzina się wzbogaciła.
4: Zobaczysz, ile Kalinowska jeszcze będzie musiała tu włożyć.
2: Oj, całkiem sporo jak na moje oko.
0: Okna są popatrzone. Zimą wiało tak, że watę zużyłam ze 4 opakowania na uszczelnienie.
4: Ej, dobrze, że dach nie przecieka.
0: Komin trzeba przebudować, bo słabo ciągnie.
2: To już nie twój problem, Halinko. Skoro Kalinowska chce stawiać piec, to i z kominem sobie poradzi. Nie?
4: Ej, zobaczymy, czy ta baba w ogóle tu zostanie. Może synalek ją pogoni?
0: Gdzie tam? Kulturalny człowiek, doktor, wykształcony.
4: No, jak mu mamusia za skórę zalezie, to się kultura skończy.
2: Prędzej Agata będzie miała jej dość.
4: Już raz przez nią zerwali.
0: Miejsce potrafi zmienić człowieka. A to miejsce z tym domem po środku jest, ach, dobre.
2: No, miejmy nadzieję.
4: A tak w ogóle, to ona dobrze trafiła. Okolica jest piękna, nic tylko korzystać.
0: Byle z ludźmi umiała dobrze żyć.
4: Pożyjemy, zobaczymy.
0: A na tej łączce za stodołą?
2: Tam, gdzie stoi siewnik?
0: Ruina, nie siewnik. Mówiłam Karolowi, żeby wywiózł na złom, ale nigdy nie miał czasu.
4: A teraz Patryk będzie się z tym bujał.
0: Na tej łączce pasły się krowy i pewnego dnia patrzę...
2: No i co, wypatrzyłaś?
0: Mały Karolek siedzi pod krową.
4: I nie bał się?
0: Gdzie tam?
2: I co?
0: Pod krową stoi jego wiaderko do robienia babek z piasku.
2: To ile on miał lat?
0: 4 latka.
4: To dobrze, że go nie kopnęła.
0: Ta krowa była na szczęście bardzo łagodna.
2: Ale co on tam robił?
0: Jak to co? No doił. Taki maluch, o kurczę.
4: No to teraz już wiem, dlaczego krowy na niego inaczej reagują niż na mnie.
0: Naprawdę?
2: No rzeczywiście, kiedyś o tym wspominałeś.
4: No, a ty mi nie chciałaś wierzyć.
0: Ale w co?
2: No Adaś miał kiedyś teorię, że taką na temat Karola. No.
4: No, kiedy Karol wchodzi do obory, krowy przestają ryczeć.
0: A akurat.
4: Przynajmniej robią się spokojniejsze, cichsze. Serio mówię.
2: No i Adaś mówi, że podobno wiele razy to widział.
4: W oborze jestem codziennie i taka jest prawda niestety.
0: A co dokładnie widziałeś?
4: No, jakby te wszystkie krasule czekały na niego.
2: I odwracają do niego głowy.
0: Żarty sobie robicie ze mnie, starej.
4: Wcale nie.
2: Adaś opowiadał, że Karol potrafi podejść do każdej krowy i... Adaś, mów.
4: Nawet najbardziej uparta rzuca łbem, nie chce wychodzić z boksu i ja nie daję rady. A wtedy wołam Karola.
2: Karol podchodzi i wszystko jest inaczej.
0: Znaczy, co on robi?
4: Nie musi nic robić. Kładzie krowie dłoni na łbie... A drugą podkłada pod pysk.
2: Teraz będzie najlepsze.
0: Nigdy mi o tym nie wspominał.
4: No i mówi do niej: podziękuj.
0: Krowa mu dziękuje?
4: Jeszcze się nie zdarzyło, żeby było inaczej.
0: Ale w jaki sposób?
4: O, no, wystawia jęzor i liże go po ręku. I to każda. A potem grzecznie wychodzi na pastwisko.
0: Ma do nich serce. To dlatego. Od dziecka taki był.
5: Był to 3380.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj w Słowotece wracamy do języka wilamowskiego. Ponownie w naszym studiu Paweł Szutow, dialektolog i miłośnik tego języka.
2: Güternymy, tak?
1: I tak jak w zeszłym tygodniu zaczęliśmy od powitania po wilamowsku, tak teraz zaczniemy od poezji.
2: O du aude liewe spruch, wer kusa dich in danych, du bist mei wat wie geld, misa wir oi andre uien dich wella wer in dach jen bocows end for welt.
1: No bardzo chciałabym zrozumieć choć jedno słowo, ale muszę przyznać, że nic mi nie wpadło w ucho takiego znajomo brzmiącego. O czym był ten wiersz?
2: O ty stary kochany języku, mówimy tobą jeszcze ciągle, jesteś więcej wart niż pieniądze. Musimy się uczyć też innych języków, ale to ciebie chcemy słyszeć aż do końca świata.
1: A kto jest autorem tego wiersza?
2: Der Flöra Flöra, albo Florian Biesik, czyli Florian, syn Floriana, tutaj wilamowski przydomek. Był to urzędnik kolei cesarsko-królewskiej w Trieście, za czasów jeszcze austro-węgierskich, a później, kiedy już się emerytował, to postanowił, że będzie po wilamowsku tworzył literaturę, której mu brakowało, i postanowił być takim Dantem Alighieri dla literatury wilamowskiej. Zainspirował się włoskim kolegą. No i stworzył szereg wierszy, w tym też najdłuższy, najbardziej chyba jego znany poemat Uf Jerwełt, czyli Na tamtym świecie, który inspiruje się Boską Komedią Dantego, ale jest to, no właśnie, inspiracja, a nie tłumaczenie, więc tam podróżuje przez niebo, czyściec oraz piekło w odwróconej kolejności i umiejscawia wilamowian na wszystkich poziomach. Był, co też warto zauważyć, polskim patriotą, więc w niebie znajduje się Piłsudski, był tam też Mościcki, była Wanda, która nie chciała Niemca, etc., etc. No natomiast wilamowian najwięcej niestety się znalazło w czyśćcu i w piekle, których też wymieniał z imienia i nazwiska, dlatego jego twórczość niestety w Wilamowicach się nie przyjęła. Dopiero po wojnie, kiedy już, no niestety, ale nie żyli ci wszyscy tam wymieniani, o Florianie Biesiku sobie przypomniano i teraz go lubimy bardzo i cytujemy często, uczymy się wierszy, recytujemy, czy nawet sztuka teatralna była na podstawie jego Boskiej Komedii w Wilamowicach swego czasu wystawiona. A sam ten wiersz się nazywa Swymy Syrysie, czyli Wilamowszczyzna, w którym o języku wilamowskim właśnie prawi. No i tutaj pokazuje to ideologię Biesika, ale też wielu innych wilamowian, którzy byli od wieków wielojęzyczni, obok wilamowskiego często władali polskim, nierzadko niemieckim, czasami, jak dziś jeszcze wyjeżdżali, to też francuskim. Biesik oczywiście też włoskim i słoweńskim ze względu na urząd w Trieście. Musimy się uczyć też innych języków, ale to ciebie chcemy słyszeć aż do końca świata.
1: Muszę powiedzieć, że ja nie tylko nie wyłapałam słów, ale nie zauważyłam też rymów w tym wierszu. A one tam są?
2: No tak, to jest tak. XX, YZZY, takie rymy, tak? Czyli śprych, nych, potem giełd, win, hien, wełt.
1: Panie Pawle, a skąd w ogóle u pana zamiłowanie do tego języka? Skąd u pana znajomość tego języka?
2: Interesowałem się wpierw polską dialektologią, jak byłem jeszcze, no, dzieckiem właściwie, tak, nastolatkiem. Zapisałem się do zespołu folklorystycznego, gdzie zauważyłem, że piosenki ludowe, które śpiewamy, mają jakieś dziwne słowa, których nie ma w tym języku takim książkowym, tak byśmy go nazwali. No i zacząłem coś doczytywać na własną rękę w internecie, a potem trafiłem też na to, że w Polsce nie tylko przecież odmiany języka polskiego są, ale w ogóle inne języki. Tak się dowiedziałem o kaszubskim, o romskim, karaimskim, no i trafiłem też na wilamowski. Chyba w

0: 2016 to było roku, jeśli dobrze pamiętam, napisałem maila do działaczy Stowarzyszenia Willa Bovianie, ale jak potem oni po latach się przyznali, kiedy im to wyznałem, że do nich pisałem, wtedy to powiedzieli, że nie dotarł do nich ten mail, może gdzieś trafił do spamu. Więc dopiero w 2018 roku udało mi się do Wilamowic po raz pierwszy wyjechać. Wtedy akurat tam świętowano rocznicę 200 lat nadania praw miejskich. Poznałem tam Tymoteusza Króla, który jest czołową postacią rewitalizacji języka wilamowskiego, który przesłał mi materiały do nauki, nagrania, co było dla mnie bardzo ważne, bo wówczas jeszcze w tym 2018 roku w sieci bardzo było mało ogólnodostępnych informacji o Wilamowskim, a tym bardziej materiałów do nauki. Teraz sytuacja na szczęście już się nieco zmieniła. I później zaprosił mnie też do Wilamowic. Po pewnym czasie, jak się już trochę nauczyłem, chociaż dukałem strasznie, ale potrafiłem kilka słów ze sobą związać, poznał mnie z kilkoma paniami, które po wilamowsku mówiły jako w języku ojczystym, po prostu na co dzień go używając. I te panie bardzo cierpliwie wysłuchiwały tych moich krzywych zdań, próbowały mnie zrozumieć, poprawiały i uczyły bardzo długo i cierpliwie, za co im jestem dozgonnie wdzięczny. Tak to się zaczęło, potem zacząłem też artykuły czy na temat Wilamowskiego. No i zaangażowałem się w działalność zespołu. Jestem takim, jak żartuję, członkiem wyjazdowym. Czasami do nich przyjeżdżam z Warszawy, to wtedy występuję. No i tak się nauczyłem, tak teraz działam też naukowo. Się staram działać na tym poletku wilamowskim.
1: A co było najtrudniejsze, kiedy się pan uczył Wilamowskiego? Czy fonetyka, czy może właśnie słownictwo?
0: Szczerze powiedziawszy, dla mnie trudne było wszystko.
1: No nie dziwię się.
0: Między innymi dlatego, że mało było materiałów do nauki. Tak, musimy pamiętać, że nauka języka mniejszościowego ma tę, no niestety, wadę, że nie ma tak jak z językiem chińskim, angielskim czy francuskim. Pójdziemy sobie do dowolnej prawie, że księgarni, znajdziemy wiele książek, a jak pójdziemy do księgarni specjalistycznej, to tyle, że nie przeczytamy ich pewnie w ciągu całego życia i nie przerobimy. Po wilamowsku, po pierwsze, mówić można było tylko w Wilamowicach, albo tylko z kilkoma osobami, które poznałem wtedy, teraz na szczęście znam już więcej, ale zdalnie. No i trzeba się było go uczyć właściwie w moim wypadku w dużej mierze na materiałach naukowych. Czyli czytałem opisy gramatyki wilamowskiej, z której większość była wtedy pisana po angielsku, który znałem wprawdzie, ale nie władałem językiem naukowym jeszcze wtedy, więc no dla mnie to też było wyzwanie dodatkowe. Teraz najtrudniejsze dla mnie jest chyba słownictwo, ze względu na to, że no w odróżnieniu od Tymka, Justyny czy innych tutaj działaczy, którzy w rodzinie mieli użytkowników języka wilamowskiego i od nich się uczyli, ja tego przywileju nie miałem, więc muszę po prostu wielu słówek się uczyć, zakuwając je z książek, czy konsumując jakieś teksty wilamowskojęzyczne. Teraz już mi została tylko już taka nauka bardziej mechaniczna. Ale na szczęście spotykamy się co tydzień, mamy taką grupę dla osób, które potrafią mówić po wilamowsku i rozmawiamy sobie przez Zooma. Poza tym są też organizowane zajęcia z języka wilamowskiego dla początkujących, które ja również czasami organizuję, więc zazwyczaj w tygodniu co najmniej dwa razy mam szansę do pomówienia sobie po wilamowsku. Jeżeli z kimś się akurat zdzwaniam czy spotykam ze znajomych, no to częściej.
1: A propos zajęć dla początkujących, teraz bardzo pana proszę o taki ekspresowy, przyspieszony kurs podstaw języka wilamowskiego. Od czego w ogóle trzeba zacząć? Czy od słówek, czy od wymowy?
0: Proponuję zacząć od skwekumt.
1: Przepraszam, czego?
0: Skwekumt.
1: Skwekumt.
0: Skwekumt. To jest uniwersalne powitanie, którego możemy użyć o dowolnej porze dnia i nocy, witając się z osobą starszą w naszym wieku, niezależnie od stanu czy stanowiska. Dawniej oznaczało tyle, co witajcie. I mówiło się tak zazwyczaj, gdy ktoś przychodził do nas do domu, ale teraz używa się tego przywitania jako formy skostniałej i po prostu jest super słowem na początek, bo niczego się o nim nie musimy uczyć, oprócz tego, że to jest przywitanie.
1: Dobrze, to jeszcze raz poproszę.
0: Skwekumt.
1: Skwekumt.
0: Mhm, bardzo dobrze.
1: Uff, co dalej?
0: Ichihas.pl. Ichihas oznacza ja mam na imię i tutaj dodajemy imię albo imię i nazwisko.
1: Ehe has Agnieszka.
0: Sehr gut. Bardzo dobrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Teraz mamy gut.
1: Gut.
0: Gut.
1: Mhm. Czyli dobrze.
0: Tak, dobrze albo też dobry. Dwa słowa w jednym. I schlacht.
1: Schlacht.
0: Tak, schlacht oznacza źle albo zły.
1: Schlacht. To nawet słychać w tym słowie, że to jest coś niedobrego.
0: No
1: to
0: właśnie.
1: Znaczy, że to jest negatywna ocena. Schlacht.
0: Tak, tak jest.
1: Siadaj, schlacht.
0: No właśnie. Ale pani na razie idzie bardzo gut, więc idziemy dalej.
1: Dobrze, idźmy.
0: You. You.
1: You.
0: Mhm. You oznacza tak i oczywiście na.
1: Oznacza nie.
0: W rzeczy samej.
1: To you, podobne takie do kaszubskiego jo.
0: To prawda. No i myślę, że coś miłego jeszcze byśmy tutaj dodali.
1: Bardzo proszę.
0: Ehe chodzi.

0: gone.
1: O, tutaj pan podniósł
0: poprzeczkę. Podzielimy na kawałki. Ich ho. To jest dosłownie ja mam. Dich. Oznacza ciebie, cię. Gone. Najładniej by się tłumaczyło jako rad po staropolsku. Z tym, że to nie jest archaizm wilemowskim. Mam cię rad. Lubię cię albo kocham cię.
1: Aha. Tak. To jeszcze raz poproszę tak, żeby mi się udało może płynniej powiedzieć.
0: Ich ho dich gone.
1: Ehe, chodich gon.
0: No sehr gut, bardzo dobrze.
1: Już mi się bardzo podoba.
0: Myślę, że na koniec nauczymy się jeszcze jednego słówka, z którym się wiąże pewna historia. Jest to słówko mulkiadremu.
1: Znowu po węgiersku trochę. Mulkiadremu.
0: Tak jest, troszkę po węgiersku może brzmi, ale z węgierskim nie ma nic wspólnego. Jest to motyl. Przywołuję tutaj go dlatego, że no, w Wilamowicach, tak samo jak w innych miejscowościach, gdzie się mówi w jakimś innym języku, jest pewien taki charakterystyczny zbiór słów, których się używa, żeby sprawdzić, czy ktoś ten język zna. Wśród nich znajduje się m.in. słówko mulkiadrymu. Starszy Wilamowian czasem kogoś pyta, ty, a wiesz ty, co to jest mulkiadrymu? Tak, no motyl. O, dobra, to ty wiesz, nie? Potem się jeszcze parę wymienia. Zazwyczaj jest to sierp i nazwa pewnej górki obok Wilamowic. Jeśli ktoś zna też te dwa wyrazy, to jest mistrzem, ale po nie zapraszamy do nas na kursy do muzeum. Ale to jest mulkiadrymu, ma przepiękną etymologię, bo mulkia oznacza serwatkę. Natomiast drymu pochodzi od czasownika drymun, który oznacza rodzaj takiego kręcenia się, trzepotania na wietrze, obracania się w powietrzu w locie, co nam może się kojarzyć z motylem, tak, z ruchem skrzydeł motyla.
1: Latająca serwatka?
0: Ale właśnie, skąd serwatka?
1: Ale przepraszam, w angielskim jest butterfly.
0: No właśnie, ku temu zmierzam. W angielskim mamy latające masło, a w niemieckim mamy schmetterlinga od schmetten, czyli śmietana. W tych wszystkich językach germańskich z jakiegoś powodu motyle są związane z produktami mlecznymi. A chodzi podobno, tak przynajmniej twierdzi Brückner, w dawnych wierzeniach indoeuropejskich jeszcze produkty mleczne wiązano z czarownicami, wiedźmami. Wierzono natomiast zapewne też, że one zmieniały się w motyle, żeby je podkradać. Stąd w językach germańskich te nazwy, ale nawet w językach słowiańskich niektórych mamy połączenia z wiedźmą, chociażby rosyjska babeczka, która pochodzi od baby, czyli dawnej wiedźmy.
1: Fascynujące, panie Pawle, naprawdę fascynujące. A jak się mówi po wilamowsku wiewiórka?
0: Ahu hor. Ahu to jest żołądź, hor trudno powiedzieć, to jest rodzaj takiego sufiksu.
1: Mnie się wydaje, że po niderlandzku wiewiórka jest eekhoorn i też mi się tutaj
0: podobnie brzmi,
1: skleja.
0: Rzeczywiście.
1: O, i chyba się umówimy jeszcze na jedno spotkanie, bo myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu języka wilamowskiego. Już teraz pana zapraszam, a za dzisiejsze bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był Paweł Szutow, językoznawca, dialektolog, który, jak słyszeli państwo, wie wszystko na temat języka wilamowskiego i wspaniale nim włada. Pożegna się pan ze słuchaczami po wilamowsku?
0: No frauik, oczywiście, że tak. Bleibt a Götz noma, a na bocy hien.
1: A co pan powiedział?
0: Zostańcie w imię Boże, takie dawne wilamowskie, do dzisiaj zresztą używane pożegnanie, a na bocy hien i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
3: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
1: Wywiad Rzeta.
4: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buk, ale i w pobliżu węzła Buk na 140 km. Konsekwencje sportowego przedsięwzięcia Ironmana poznańskiego. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Buk. Podobna sytuacja na ekspresowej S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa. Chodzi o węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Ironman sprawił, że zablokowane wciąż jeszcze są łącznice wjazdowe i zjazdowe węzła Poznań-Ławica. Poza tym autostrada A4 odcinek Bochnia-Kraków w pobliżu Niepołomic na 436 km. Zderzenie czterech autosobowych. Droga zablokowana w kierunku Krakowa. Korek ma przynajmniej 10 km. Raz jeszcze A4 odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. W pobliżu 34 km, on wypada w rejonie Bolesławca, ciężarówka wpadła do rowu, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Damno na 30 km auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest także jeden z pasów ruchu w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa nr 55, odcinek Kwidzyn-Sztum w pobliżu miejscowości Klecewko na 49 km zderzenie autoosobowego i motocykla. Jedna osoba jest ranna, droga numer 55 na swym 49 km jest drogą zablokowaną.

0: Jest 14. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Szczątki ponad półsetki ofiar rzezi wołyńskiej pochowane w Ostrówkach. Przy okazji uroczystości powraca kwestia polsko-ukraińskiego pojednania. Na Morzu Śródziemnym tonie prom z Cypru do Turcji. Na pokładzie było 270 osób. Trwa akcja ratunkowa. Jeszcze tylko do jutra gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych. Bez nich wiele inwestycji nie będzie mogło ruszyć. Ekshumowano ich na przełomie lipca i sierpnia po wcześniejszych badaniach. Szczątki 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów pochowano uroczyście w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. To mieszkańcy nieistniejących już wsi, którzy zginęli w zbrodni 83 lata temu, 30 sierpnia 1943 roku. Uroczysty pochówek polskich ofiar to także okazja do pytań o polsko-ukraińskie pojednanie.
1: Do Ostrówek przyjechali krewni ofiar. W ich ocenie pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe wtedy, gdy Ukraińcy uznają historyczną prawdę o rzezi wołyńskiej.
2: Dopóki Ukraińcy nie zaakceptują tego faktu, że my mamy prawo do tego, by wszystkich odnaleźć i pochować, to nie będzie to możliwe.
1: Ukraińska historyk z sąsiedniej wsi Równe, Iwana, przyszła na uroczystości pogrzebowe, ponieważ chce jak najwięcej dowiedzieć się o tragedii sprzed 83 lat.
3: Dla mnie ten temat jest taki ciekawy i no, ten czas tragiczny. No, jakoś nie mogę przejść powstać tej tragedii, żeby czegoś nie dowiedzieć więcej, co tutaj było. No i na pewno ta tragedia nie może po prostu tak przejść, żeby nie zaczepić mojego serca, bo no, to bardzo strasznie, co tutaj było.
1: Według Instytutu Pamięci Narodowej w rzezi wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wypadek na Morzu Śródziemnym, 2 kilometry od wybrzeża Kyrenii na Cyprze, przewrócił się i tonie prom pasażerski. Na pokładzie jednostki płynącej do jednego z tureckich portów znajdowało się 270 osób. Trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. W czasie, gdy prom się wywrócił na morzu, panowały trudne warunki. Prawie 53% głosujących Islandczyków powiedziało nie powrotowi do negocjacji członkowskich z Unią Europejską i ta większość rozstrzygnęła ogólnokrajowe referendum. To wizerunkowa porażka i cios dla Brukseli, która chciała we wspólnocie Islandii, niewielkiej, ale bogatej wyspy w strategicznym miejscu na północnym Atlantyku.
4: Islandczycy, mimo zagrożeń ze strony Rosji, tracących wiarygodność Stanów Zjednoczonych, zdecydowali, że lepiej będzie im poza Unią. Zwolennicy wznowienia negocjacji, oprócz kwestii geopolitycznych, wskazywali też na argumenty ekonomiczne, że członkostwo w Unii będzie z korzyścią dla wahającej się korony, że doprowadzi do obniżki stóp procentowych, ale to przeciwnicy wznowienia negocjacji trafili bardziej do Islandczyków. W kampanii referendalnej dużą rolę odgrywała kwestia suwerenności. Przeciwnicy argumentowali na przykład, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami, a rybołówstwo ma kluczowe znaczenie dla jej gospodarki. Islandia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Unią w 2010 roku. Po 3 latach eurosceptyczny rząd je zamroził. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
0: Polskim gminom kończy się czas na uchwalenie planów ogólnych. Zgodnie z nowymi przepisami plany muszą zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Te przestaną obowiązywać jutro. Dokumenty określają, co i gdzie można wybudować. Brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji, podkreśla wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
6: Jeżeli nie będzie przyjętego na terenie danej gminy planu ogólnego, to gmina nie będzie mogła w oparciu o wniosek złożony po 31 sierpnia wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli ktoś wcześniej złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i czeka na tą decyzję, to może spać spokojnie.
0: Gminy bez planu ogólnego będą mogły rozpatrywać nowe wnioski tylko dla obszarów, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Żeby Polska spełniła wymogi kamienia milowego w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO, do września musi uchwalić plany ogólne 30% samorządów. Wśród gmin bez planu jest m.in. Warszawa. W aktualnościach jeszcze pytamy, gdzie żyje najwięcej żubrów na świecie. To pytanie, na które znamy odpowiedź. W Polsce. W naszym kraju jest prawie 3000.

0: 1300 żubrów to mniej więcej 1/4 populacji światowej i mają się dobrze, podkreśla wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Katarzyna Daleszczyk.
1: Z roku na rok troszeczkę nam przybywa, czyli więcej nam się rodzi cieląt niż odchodzi zwierząt. Ktoś pomyśli, taka duża, włochata krowa, ciężka, powolna, wcale nie, są bardzo szybkie, potrafią bardzo wysoko skakać, ale tak naprawdę same z siebie nie są agresywne.
0: Jeszcze 100 lat temu żubr był na skraju wymarcia. Dzięki naukowcom udało się odtworzyć gatunek. W 1952 roku wypuszczono pierwsze osobniki z powrotem do Puszczy Białowieskiej. Dziś żyje ich tu najwięcej w kraju, około 1200. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Niebo nad Polską przeważnie pogodne, oprócz zachodu i wybrzeża, gdzie miejscami przelotnie pada. Na Pomorzu może też zagrzmieć. 20 stopni w Helu, 23 w Szczecinie, 25 w Poznaniu, Łodzi i Rzeszowie, 27 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Reklama. Autopromocja.
14: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
15: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
14: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Na dwa głosy.

0: 13 minut po 14, tu program pierwszy Polskiego Radia i audycja na dwa głosy. I skoro piosenka nosi tytuł Każdy oddech twój, to my zapraszamy Państwa dzisiaj na taką muzyczną podróż od oddechu do oddechu. Miałeś świetny pomysł z tą wersją.
1: Witamy Państwa. Maciej Kusy i Paweł Sztopka, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie, ale będziemy musieli później powrócić jednak chyba do oryginału.
0: Do oryginału?
1: Chociaż ta polska wersja jest naprawdę bardzo przyjemna.
0: Fajnie, że ją przypomniałeś. To zróbmy tak, że perfekt będzie otwarciem, a klamrą będą policjanci.
1: Dobrze, dobrze. Idealnie. A w środku sporo oddechu i luzu.
0: Ja proponuję na początek francuski oddech i francuskie powietrze. To będzie Spire i Soul.

0: Trochę taki wojskowy oddech, muszę powiedzieć, rytmiczny.
1: Bardzo rytmiczny. To jest Belk, Saul. I to jest pan, który trochę grywa w filmach, trochę w serialach. Zasłynął z takiego duetu z Charlie Winstonem. To był sam początek jego kariery. No, ta piosenka Brief, Respire, pochodzi z 2017 roku. Ale tak bardzo równiutko był. Jak na Belga, to...
0: To zdecydowanie.
1: Zero swingu.
0: Słuchaj, to ja mam coś lżejszego, ale też troszeczkę wojskowego. Rzecz się dzieje bardzo wysoko. Samoloty latają.
1: Ale i motocykle jeżdżą.
0: Tak, tak, zdecydowanie. I to jest Berlin. Pomyśl sobie, że ta piosenka powstała, bagatela, do filmu, który powstał w 1986 roku.
1: Tak.
0: A więc Top Gun. I piosenka cały czas dobrze się trzymająca. To
1: czyli co,
0: zespół Berlin.
1: Za mundurem, panny sznurem.

0: No, można powiedzieć, że to oddech pełną gębą, oddech w przestworzach i to Top Gun. I właściwie w tym momencie warto powiedzieć przynajmniej jedno zdanie o Giorgio Moroderze, bo to kompozytor, który rządził Hollywood i światem tym dyskotekowym w latach 80. On aż 3 razy otrzymał Oscara i jak przeglądam te jego filmy, to naprawdę to było coś. Flashdance, Midnight Express i właśnie ten Top Gun, to były Oscary, ale również setki filmów i setki piosenek, które rządziły dyskoteką w Europie i w Ameryce.
1: Moroder zaczynał w połowie lat 70., ale później też zmieniał styl wielokrotnie, pracując z rozmaitymi artystami. Jeśli chodzi o Top Gun, Bruckheimer zaproponował mu napisanie kilku piosenek i pierwsza piosenka, jaka powstała, to było Danger Zone. Pamiętasz? Kenny Loggins.
0: Tak.
1: Ona również stała się przebojem.
0: Ona zresztą pojawia się i w drugiej części.
1: Też, oczywiście, ale później Bruckheimer wrócił do Morodera i zapytał, czy mógłby napisać coś romantycznego pod scenę miłosną. No i wtedy przyniósł takie demo. Najważniejsze, wiesz co było w tym demo? Ten syntezator tam. Ta melodia wygrywana gdzieś w tle na tym syntezatorze. Tom Whitlock napisał tekst, no ale ważny jest też wykonawca, bo tutaj zespół Berlin ostatecznie i wielki sukces tej piosenki, ale najpierw mieli śpiewać to The Motels, ale też Alison Moje i to była sugestia wytwórni, żeby to Moje zaśpiewała ten utwór. Ostatecznie Berlin z wielkim sukcesem.
0: Oddech w piosence, tak? 23 minuty po godzinie 14, program pierwszy, zawsze pierwszy.
1: I jeszcze ta maksyma od oddechu do oddechu, którą wykorzystaliśmy w podtytule naszego dzisiejszego programu w radiowej jedynce. I to właśnie z piosenki Wojciecha Młynarskiego, to od oddechu do oddechu jest wzięte. Zresztą tak i taki tytuł nosi jedna z piosenek, jedna z książek o Wojciechu Młynarskim, a wszystko wzięło się z piosenki Tonącego. To ja się cofam.
0: Dobra.
1: O 4 lata, jeszcze do 82 roku, jest stan wojenny, a Młynarski pisze z Derflem piosenkę Tonącego, piosenkę właściwie o takiej, no, postawie życiowej, którą każdy musi sobie chyba z nas obrać, wybrać czasem w trudnych sytuacjach. I tam właśnie pada to słynne od oddechu do oddechu, ale proszę zwrócić uwagę, bo tam jest ta nieustanna walka zanurzania się gdzieś w topieli, w toni i wynurzania. I proszę posłuchać tylko, jak zmyślnie Derfel napisał taką muzykę w tempie, kiedy faktycznie no, możemy odczuć coś podobnego słuchając tego utworu. Piosenka Tonącego.
2: W pogodę ładną szliśmy na dno, na samiutkie dno. Prysłów setki drzask, okręcik nasz i w morskiej legł topieli. Na pożegnanie żaden z kumpli nic nie krzyknął, bo pływali trochę z sobą i bez słów się rozumieli. Pod nami głębia od mniej więcej filipiński rów. Nad nami śmiech szyderczy tych, co w wodę nas wpuścili. I rozgarniały nasze ręce topiel znów i znów. I jeśli wiedział wtedy coś, wiedziałem, że w tej chwili tonę, krzyczą nade mną rybitwy. Tonę, we łbie spiralnie migna. Myśl najszybsza z mych myśli gonitwy, czy mi uda się odbić od dna. A jak to dno głęboko czordje.

0: Wie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. Mam w skroniach młot i żebrzą płuca me. O jeden mały życiodajny łyk powietrza. Spostrzegam w wodzie przyjaciela, znam go z rejsów stół. Ale gdy mnie pod wodą źle, ten się z lubością pluska. Od pierwszej chwili płuca wskrzela się, zmieniły mu. Nóżki się zrosły, po czym je pokryła rybia łuska. Drogi słuchaczu, z wyobraźni swej użytek czyń. Już miały całkiem wciągnąć mnie odmęty złe, ponure. Gdy nagle na tonących książek trafiam parę skrzyń. I od nich gruch odbijam się i śrubą idę w górę. Oddech biorę, cudowny, szalony. Oddech biorę i zaciskam dłoń. Oddech, który mi nie da utonąć, gdy nade mną znów zamknie się toń. A ci na górze nie widzieli mnie. Widoczne się ogólnie nie najlepsze. I znowu zaczerpnęły płuca me. Wielki, wspaniały, życiodajny łyk powietrza. I znowu tonę. Achen w górze, jest zielony brzeg. I cichnie okrzyk SOS! Ratujcie nasze dusze! I nagle myśl mi się rozjaśnia i pojmuję, że to wszystko potrwa dłuższy czas, a ja po prostu muszę odbijać się, odbijać od wszystkiego, co się da. Mądrzejszej filozofii nie żądajcie od tonących, bo tu, gdzie tonę, przypuszczalnie wcale nie ma dna. A jeśli jest, nim znajdę je, tlen w płucach mi się skończy. A ja muszę po każdym odbiciu oddech chwytać i zaciskać dłoń. Oddech, co mnie utrzyma przy życiu, gdy nade mną znów zamknie się toń. Ta myśl, nadzieję wraca mi, bo cóż, choć pieśń ta jest ogólnie nie do śmiechu, miast czuć na sobie podły rybi śluz. Wybieram życie od oddechu do oddechu.
1: Tradycyjnie cudowna, kłująca puenta Wojciecha Młynarskiego, piosenka aluzyjna, rok 82, piosenka tonącego. Wybieram życie od oddechu do oddechu. Dzisiaj oddech w piosenkach, 27,5 minuty po 14.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: No i ta piosenka Młynarskiego przypomniała mi o takiej historii, którą sam przeżyłem. Byłem na takim kursie ratownictwa. Mhm. Krótkim, ale ten ratownik opowiadał nam, na czym polega resuscytacja i gdzie się robi błędy. Wiesz, gdzie są największe błędy? No w tej chyba najprostszej
1: rzeczy. W rytmice, tak?
3: Tak, w rytmie i albo się robi nierówno, albo za wolno, albo za szybko. I on mówił, że jest jedyna metoda. Mhm. Przypomnieć sobie piosenkę zespołu Bee Gees z Gorączki Sobotniej Nocy. Poszedłem do radia, puściłem sobie tę Gorączkę Sobotniej Nocy i rzeczywiście to punktualne 104 uderzenia na minutę robi wrażenie.
1: Bracia Gibb byli genialni jednak.

0: Stękela. No i co? Pacjent żyje. Muszę powiedzieć, że ten rytm dodaje sensu tej piosence, bo te wokale wysokie już są na dzisiejsze czasy nie do przyjęcia.
1: Ale cały czas podziwiam ten geniusz Gibbów, bo pisali dla siebie, pisali dla innych, pisali Islands in the Stream dla Kennego Rogersa i dla Dolly Parton, pisali Guilty dla Barbra Streisand, no i zobacz, że jeszcze dla służby zdrowia też się zasłużyli. Więc rzeczywiście wspaniale. 14:33 na zegarze, program Pierwszy Polskiego Radia na Dwa Głosy. Dzisiaj oddychamy. To ja powiem tak, cudownie jest, powietrze jest, dwie ręce mam, dwie nogi mam, w chlebaku chleb, do chleba ser, do picia deszcz. Wiesz, kto to
0: napisał?
1: To będzie
0: piosenka?
1: Tak.
0: Nie znam.
1: Edward Stachura, ale wykona ją Leniwiec. Piosenka dla zapowietrzonego.

0: To leniwiec i piosenka dla zapowietrzonego. Jak widzisz, za dużo powietrza to też niedobrze. Mm-hmm. I Stare Dobre Małżeństwo to śpiewało. Jest wykonanie samego Stachury, który śpiewać za bardzo nie potrafił, ale melodeklamował te swoje wiersze. No i leniwiec z taką energiczną wersją piosenki dla zapowietrzonego. Optymistyczny wiersz.
1: Zdecydowanie. Ale wiesz co, z drugiej strony teraz powinniśmy przejść do artystki, która o oddychaniu, o oddechu śpiewała sporo i to były naprawdę autentyczne przeboje, szczególnie w pierwszej części jej kariery. Myślę tu o Korze. Mhm. Pamiętasz?
0: I nie tylko na szczura. Początku, wiesz?
1: Tak. Ale jakoś ten oddech szczura pamiętam. Pamiętam również Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Pamiętam te pierwsze jej Opola z samego początku lat 80. Pamiętam Wielką Majówkę, która kilka dni temu została przypomniana przez Telewizję Polską i tam też ten oddech szczura, co tak szura i szeleści, oddech szczura, ściany pieści, to wszystko tam jest.
0: No i dykcyjnie to jest bardzo wymagające w takim tempie to wyśpiewać. No ale było jeszcze Bez ciebie umieram, powietrza mi brak. No tak. To też jest od oddechu. W krakowskim Splinie powietrze lepkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach, więc to powietrze i oddychanie i ten rytm były dla Kory widocznie ważne. No to
1: takie... może dwa razy Kora, dobrze?
0: To oddech szczura od ciebie, a ode mnie nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: To była Kora Imanami. Muszę powiedzieć, że te piosenki Kory Imanami się ładnie starzeją.
1: Świetnie.
0: Na chwileczkę przecież minie 50 lat od powstawania tych utworów, od tych pierwszych naszych zachwytów. 50 lat dla piosenki Szerokiej Drogi.
1: Dokładam jeszcze, bo wiedziałem, że jeszcze Oddech jest i to w jednej z moich ulubionych piosenek, a na pewno na mojej ulubionej płycie Manamu, czyli Nocny Patrol. Pamiętasz, tam jest taka w środku melorecytacja Kory. Oddech zmęczony, tupot nerwowy, sypie się szkło. Rozpaczy, jęki zduszone, krzyki, sączy się zło. Więc kolejny oddech w piosence Manamu mamy. Program Pierwszy Polskiego Radia za 16 minut 15. Dzisiaj o oddechu w piosenkach. Podróż od oddechu do oddechu. Proszę pisać facebook.com/jedynka. Za chwilę zajrzymy, czy państwo mają jakieś propozycje, jeśli chodzi o oddychanie w piosence. Ja zacytuję teraz fragment utworu Jolene. Your smile is

like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, czyli twój uśmiech jest jak oddech wiosny, a twój głos jest delikatny jak letni deszcz, a więc oddech również w Jolene.

0: Nieodżałowana Dolly Parton za 13 minut, godzina 15, program pierwszy Polskiego Radia dzisiaj od oddechu do oddechu, no i to będzie taki solidny, nawet nie łyk powietrza, haust już za chwilę.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Tak, bo to będzie oddech Marka Dutkiewicza. On też dosyć często powracał do tego tematu. Jest taki moment w piosence Urszuli, Dmuchawce, latawce, wiatr, gdzie ona śpiewa, że jak porażeni, bosko zmęczeni, posłuchaj, muzyka na smykach gra, tobą oddycham, płonę i znikam. No,
1: pamiętam, czysta poezja. Śpiewamy.

0: No to taki letni erotyk w pierwszym programie Polskiego
1: Radia. No i jeszcze Lubelska Łąka w teledysku. A wiesz, że Urszula kończyła to samo liceum, które ja kończyłem?
0: Tak?
1: Ósma liceum w Lublinie, moja koleżanka, może nie z ławy, ale na pewno z Lublina. No i ta nasza szkoła w tym roku obchodzi setne urodziny, taki jubileusz, także...
0: Gratuluję.
1: Tak. No, dziękuję bardzo. Za 6,5 minuty, godzina 15, program Pierwszy Polskiego Radia. Nie wybaczyliby państwo nam, gdybyśmy nie sięgnęli po ciemną stronę Księżyca. Tam Speak to Me, a potem już Brief z tą łukającą gitarą Davida Gilmoura, więc oddech od Pink Floyd na samo zakończenie tej godziny, ale wracamy po...
0: Tak, wiadomości, potem oddychamy muzyką po 15.
1: Proszę zostać z radiową jedynką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na drogowy raport. Wyraźny korek mamy na autostradzie A1.
13: Informacja dla powracających nad morza autostradą A1 Gdańsk-Toruń przed węzłem w Warlubie, 8 km korka przed wjazdem na remontowany jeden pas. Można objechać to drogą 91, cierpliwie czekać w tym korku. Dziękuję, Damian.
12: Dziękujemy, panie Damianie. Jeżeli państwo też stoją w korku, warto poinformować innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11. Na A4 też problemy. Korki tworzą się między Bochnią a Krakowem w okolicach Niepołomic. Na 436 km miało miejsce zderzenie 4 pojazdów osobowych.
14: Na wysokości 437 km na autostradzie A4 wypadek w kierunku Krakowa, to jest na wysokości węzła Niepołomice. Zderzenie 3 samochodów, z tego co widziałem, straż pożarna, policja i 2 karetki na miejscu, i w stronę Krakowa tworzył się bardzo długi korek.
12: Korek zaczyna się już między Bochnią a Targowiskiem. W obie strony korkuje się A4 w Dolnośląskiem, między Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi. Niezależnie od kierunku jazdy, zatory mają po 5 km. Pojawiły się problemy na 104.

0: 46 km w okolicach Pietrzykowic. Na trasie do Zgorzelca tam jedziemy tylko pasem prawym. Między Płotami a Kołobrzegiem zablokowana jest droga S6 w okolicach Jarkowa. Na 69 km doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Objedziemy to zjeżdżając w kierunku Kiełpina na drogę 105.
1: Minęła 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Jutro ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN. Od wtorku ceny paliw wzrosną. Według analityków nawet o 90 groszy na litrze. Polacy ćwiczą właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Niedziela to kolejny dzień krajowego treningu. Lekcja biznesu w praktyce. W Wieruszowie Włódzkiem festiwal Przedsiębiorcze Dzieciaki.
2: Ile to daje im pewności siebie?
1: We wtorek wielu kierowcom zżedną miny. Tego dnia przestanie obowiązywać program ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od 1 września VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%.
3: Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyn i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że wygaszenie programu CPN automatycznie przełoży się na podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Prognozują, że ceny benzyn i oleju napędowego skoczą od 60 do 90 groszy za litr. CPN w drugiej odsłonie wprowadzono na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotu z letniego wypoczynku. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: A jeszcze dziś i jutro za benzynę 95-oktanową zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, za 98 7,46, a za diesla 7,31. Był poszukiwany listem gończym za posiadanie i udostępnianie pornografii dziecięcej. 31-latek z powiatu chrubieszowskiego zatrzymany przez policjantów w Wielkopolsce.
4: Poszukiwany był przez prokuraturę rejonową w Białej Podlaskiej listem gończym wystawionym 25 czerwca. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu.
1: Mówił Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 31-latek ukrywał się od 2 miesięcy. Groził mu do 15 lat więzienia. Plecak ratunkowy, ewakuacja, schronienie. O tym eksperci opowiadają uczestnikom treningów reagowania. Dziś kolejny dzień takich warsztatów odbywają się w całym kraju. Chodzi o to, aby jak najwięcej obywateli przyswoiło wiedzę potrzebną w sytuacjach kryzysowych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Te treningi to jest tak przemyślane, aby były organizowane właśnie wtedy, kiedy odbywają się takie większe imprezy plenerowe związane z zakończeniem wakacji, z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dożynkami właśnie gminnymi, powiatowymi, gminno-powiatowymi, tak aby trafiać z tym przekazem w miejsca, gdzie tych ludzi przewija się najwięcej.
1: Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA, w którym od początku roku uczestniczyło prawie 290 tysięcy osób. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców nocnej strzelaniny w mieście Aarau. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. Strzały padły podczas imprezy techno, powiedział rzecznik policji w Aarau, Pascal Wenzel. Nie możemy jeszcze nic powiedzieć o kontekście zdarzenia. Motyw też jest wciąż nieznany. Wszczęliśmy śledztwo, w które zaangażowaliśmy liczne siły. Policjanci szukają nieznanego napastnika lub napastników. Policja zaapelowała do świadków o przekazywanie zdjęć i nagrań wideo ze zdarzenia, a do mieszkańców o omijanie miejsca, w którym doszło do strzelaniny. NASA wystrzeliła z przylądka Canaveral na Florydzie teleskop nowej generacji, obserwatorium Roman. Urządzenie zostało wyniesione w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety firmy SpaceX. W trakcie 5-letniej misji teleskop ma zbadać setki milionów gwiazd i miliardy galaktyk, a także poszukiwać planet poza Układem Słonecznym. Zebrane dane mają również pomóc naukowcom w badaniach nad ciemną materią i ciemną energią.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Wieruszów w województwie łódzkim. Najmłodsi mieszkańcy miasta uczą się biznesu w praktyce. Właśnie rusza festiwal Przedsiębiorcze Dzieciaki. W Marianka Parku dzieci w wieku od 5 do 15 lat będą sprzedawać własne wyroby. Pomysł chwali burmistrz.

0: burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.
1: Zauważam, ile to niesie radości właśnie dla tych dzieciaków, ile to daje im pewności siebie i w jakie też instrumentaria wyposaża ich na przyszłość.
0: Na festiwalu Przedsiębiorcze Dzieciaki jest 50 stoisk. Imprezę zorganizowano po raz trzeci. W poniedziałek koniec wakacji, a dla turystów w Karkonoszach początek utrudnień. Od jutra aż do 30 października na trasie kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby nie będą jeździć pociągi. To z powodu prac remontowych. Pasażerów będzie wozić autobusowa komunikacja zastępcza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: Nad Polską przeważnie pogodne niebo, chmury na zachodzie i wybrzeżu, tam też lokalne opady deszczu. 20 stopnie w Elblągu i Białymstoku, 25 w Świnoujściu, Bydgoszczy i Lublinie, 27 we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Ciśnienie wolno spada.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra. W Malborku, Kaliszu, Granicy na Mazowszu, Kędzierzynie Koźlu, na Opolszczyźnie i Smolarach Bytnickich w województwie lubuskim stan powietrza jest bardzo dobry. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w niemal całym kraju zagrożenie pożarowe jest małe lub średnie. Nie ma go tylko na Pomorzu oraz na południowych krańcach województw śląskiego i małopolskiego.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple zł 99 za sztukę przy zakupie czterech. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Reklama. Autopromocja.
9: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
3: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
9: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Dwa głosy.

0: Just Breathe, czyli po prostu oddychaj. 12 minut po godzinie 15. To był rok 2001 i grupa Telepop Music. Dzisiaj regulujemy Państwa oddechy, nasze również. Witamy w drugiej godzinie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. To było delikatnie, to teraz będzie jeszcze bardziej delikatnie, dlatego że jest to wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Mhm. To są pocałunki i to jest ta wersja, którą śpiewa Sanach.

0: powietrza.
1: Tak, to były pocałunki według Sanach. Kiedy pierwszy raz usłyszałem tę wersję, ja wychowany na Ewie Demarczyk i pomyślałem sobie, że czy tak w ogóle można, ale z drugiej strony świat się tak zmienia. A Ewa Demarczyk śpiewała 50 lat temu tę Jasnorzeską i zupełnie był to inne spojrzenie na świat, więc teraz mnie to ani w ogóle nie denerwuje. W pewien sposób mi się to podoba, dlatego że to jest jednak zainteresowanie nowego pokolenia poezją ważną.
2: Nie, ja to powiedziałem zresztą kiedyś na antenie programu pierwszego, że Sanach naprawdę ma zasługi, jeśli chodzi o popularyzację poezji. Nie ma w tym ani cienia, ani kpiny, ani
1: mistrza mowy polskiej.
2: Dlatego, że ona rzeczywiście proponuje te wiersze bardzo młodym ludziom, już zupełnie innemu pokoleniu i one muszą być wykonane też w zupełnie inny sposób.
1: Mało tego, ona na tyle sugestywnie proponuje te wiersze, że ona śpiewa na największych w Polsce koncertach dla kilkudziesięciu tysięcy osób i jeśli taki repertuar pojawia się właśnie na takich wielkich, wielkich zgromadzeniach, no to chapeau, oddychamy razem z nią.
2: No to jeszcze puentując, zainspirowałam się interpretacją tego pięknego tekstu w wykonaniu Ewy Demarczyk. Bardzo chciałam napisać do niego własną melodię i tak oto powstały moje pocałunki, mówi tak. Zuzia, czyli Sanach, która 4 września bodaj zagra znowu na Narodowym w Warszawie i to będzie znowu pewnie jakiś rekord. Natomiast to są w ogóle połączone dwa teksty, dwa wiersze Pawlikowskiej Jasnorzeskiej, czyli Miłość i fotografia, jeszcze dołożony wers z wiersza List francuskiego poety Sendrarsa. Także taka składanka.
1: Przypomnijmy, że Ewa Demarczyk śpiewała to w 66 roku, więc pomyślę, że teraz mija równo 50
2: lat
1: od
2: tak.
1: tego czasu.
2: Państwo piszą do nas, piszą o rozmaitych przykładach piosenek z oddechem w roli głównej, ale mi się tutaj zamknęło, więc ja szybko już otwieram, żeby zacytować, bo pani Mariola bardzo interesująco. Każdy oddech, mój serca, skurcz i rytm to codzienny psalm, niemilknący hymn. To jest tekst Magdy Czapińskiej, muzyka Seweryna Krajewskiego i piosenka Nasz codzienny psalm. Pan Tomek w audycji z tematem przewodnim oddech, nie powinno zabraknąć piosenki Take My Breath Away.
3: Była.
2: Panie Tomku, uspokajamy. I pani Jolanta jeszcze proponuje Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty. Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr. Jestem wierną fanką tego zespołu od 45 lat. To prawda, ale dzisiaj chyba Zawsze tam, gdzie ty już nam się nie zmieni. Niemniej dziękujemy, prosimy o więcej. facebook.com/jedynka. A w radiowej jedynce, proszę państwa, teraz jedna z moich absolutnie ulubionych piosenek, jeśli chodzi o poprowadzenie zwrotki, melodii, refrenu i harmonii wokalnych, to jest formacja The Hollies. W pewnym momencie bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, ale no, nie odniosła aż takiego wielkiego sukcesu. Kilka singli na listach przebojów, ale tak tajemniczo powiem, proszę słuchać The Air That I Breathe, czyli powietrze, którym oddycham, i pomyśleć chwilę o zespole Radiohead, a za chwilę coś państwu jeszcze powiem na antenie radiowej jedynki. 19 minut po 15 na dwa głosy.

0: Czasami potrzebuję tylko oddechu, żeby cię pokochać. The Air That I Breathe, formacja The Hollies, no to rozwiązuje tę zagadkę. To już właściwie był cover, 72 rok, Hollies, i tę piosenkę napisał Albert Hammond. Potem wykonali ją The Hollies, a potem Tom York z zespołu Radiohead napisał debiutancki singiel Radiohead, czyli Creep. I się okazało, że właściwie ta progresja akordowa się pokrywa. I panowie właśnie Albert Hammond i Mike Hazelwood, którzy są autorami The Air That I Breathe, są dopisani do tak zwanych kredytów, do udziału w tak zwanych tantiemach właśnie przy piosence Radiohead. Ale przyznasz, że to ładnie, bardzo ładne i podobne. 23 minuty po 15, tu Radiowa Jedynka.
1: Polskie Radio Jedynka.
2: Tak, nasza słuchaczka przypomniała o Sewernie Krajewskim. Ja wybrałem inny utwór z oddechem, taki, który pojawił się w filmie, który niedawno przypomniała telewizja, Wakacje w Amsterdamie, rok 85, i tam była muzyka Seweryna i między innymi piosenka zatytułowana Przemija uroda w nas. I to jest Przemija uroda w nas, jak zima w La Paz, ale również ten oddech między oddechem a śniegiem się pojawia.
0: Pamiętam to.
2: Wiesz, kto napisał ten tekst?
0: Nie
2: zgadniesz. No właśnie, Jacek Cygan.
0: Jacek Cygan, tak. No proszę bardzo.
2: Prosimy.

0: No, to była piosenka Przemija Urona w nas. To jest pierwszy program Polskiego Radia. Dzisiaj o oddechu, o przemijaniu. Seweryn Krajewski zaśpiewał ten utwór, a ty mi odpowiadasz na to.
1: No, skoro już dotknąłeś wielkich tekściarzy, poetów piosenki polskiej, to ja wybieram Bogdana Olewicza.
0: Dobrze.
1: I to będzie Oddech Rosji. I to był taki moment w historii zespołu Perfect. Zresztą, jak się okazuje, w tej chwili nie jedyny, kiedy nastąpiło pewne przełamanie. Nie było już w składzie Zbigniewa Hołdysa, ale zespół postanowił wznowić działalność i nagrać płytę Jestem z zupełnie premierowym materiałem. I tam znalazła się piosenka Oddech Rosji. Tak sobie o tej piosence myślałem wczoraj, wracając z Gołdapi, z kolejnego przystanku na trasie
0: Lata Zorii. Już tylko
1: 3 kilometry do granicy z Kaliningradem. Jezioro i właściwie za chwilę Rosja. Oddech Rosji i ten tekst, który napisał pan Bogdan, to raczej jest pokłosie przemian w Polsce, tej transformacji ustrojowej, tego, że jeszcze wtedy wszystko no, nie działało tak, jak powinno i ten sowietikus cały czas nas dotykał. A dzisiaj ten Oddech Rosji i te słowa z końcówki, że oddech Rosji stopę mrozi, oddech Rosji głowę mrozi, oddech Rosji plecy mrozi mi, możemy odczytywać już zupełnie inaczej. Słuchacze Perfektu, wiem to z rozmaitych fanklubów i z dyskusji, uważają, że to jest bardzo udana piosenka i za mało grana w radiu. No to przekonajmy się, jak ona brzmi po latach.

0: Jestem. Z tej płyty zagraliśmy Oddech Rosji. Dzisiaj Oddech w piosence na dwa głosy w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ale ta płyta Jestem po tym powrocie, po tej reaktywacji, słuchaj, najeżona naprawdę wyjątkowymi utworami. Nie daj się zabić. Siódma czytanka dla Janka. Oddech Rosji. Całkiem inny kraj. Bujanie w obłokach, a przede wszystkim i adrenalina, i kołysanka dla nieznajomej. To wszystko na tym jednym albumie. Dzisiaj w setliście chyba została tylko kołysanka i adrenalina właśnie.
1: Bo ten Oddech Rosji bardzo rzadko się pojawia.
0: Bardzo rzadko.
1: Wiesz, to ja mam też taką płytę Maryli Rodowicz, którą uważam, że była wspaniała, ale gdzieś, no, trudno powiedzieć, że przeszła bez echa, dlatego że kilka piosenek zapamiętaliśmy.
0: Który to rok?
1: To jest 2008 rok i jest cudnie. Pamiętasz?
0: Pamiętam,
1: Maryla,
0: bo lubię bardzo tytułowe nagrania.
1: I Maryla siedzi na Tygrysie, półnaga, a można nawet powiedzieć, że prawie że naga, z gitarą. To cytat jest zresztą z innego obrazu, ale to nie jest ważne. I tam jest między innymi taka piosenka zatytułowana Pół oddechu. Mm-hmm. A nie cały, tylko Pół oddechu. To Katarzyna Nosowska napisała ten tekst, Smolik napisał muzykę. I ona, to jest wybitnie piękny utwór, który może troszeczkę jest za smutny, trochę jest taki cofnięty, mm-hmm. żeby pojawiał się na tych wszystkich playlistach światowych, polskich, ale uważam, że teraz, kiedy jest taki ogromny renesans Marylinów, koncert teraz w Sopocie, i to wszystko, to naprawdę, no Maryla znowu trzęsie całym rynkiem. Może to Pół oddechu teraz dobrze zabrzmi. Chcesz posłuchać? Pamiętasz?
0: Znam wersję, Maryli też znam, ale znam wersję Krzysztofa Kilińskiego i Sarsy. Nieco późniejszą, ale oryginał prosimy.

0: No tak, to taka piosenka Maryli Radowicz. Dla mnie fajna, dlatego że jest taki oddech, taki czysty sentyment i trochę Odessy, trochę Paryża, trochę...
1: No właśnie o tym Paryżu pomyślałem, bo to w czystej postaci Emmanuel, czy też Mały Elf, pamiętasz?
0: Może tak, a tam cytatów to jest więcej.
1: No właśnie, jednak jest to skończona liczba dźwięków i jednak tak trudno wymyślić coś bardzo oryginalnego.
0: No ten, bo to tylko było pół oddechu.
1: Pół oddechu, masz rację. Dzisiaj o oddechu, a ja mam taki utwór, przyniosłem moją ulubioną płytę zespołu R.E.M., czyli Automatic for the People. Rok
0: tam też jest 90. Oddechu,
1: tak. Tam jest piosenka Try Not to Breathe, czyli spróbuj nie oddychać. Oczywiście ona przepadła, to jest taki walczyk, można powiedzieć. Ona przepadła trochę, bo na tej płycie jest Drive, jest Everybody Hurts, jest Find the River, jest Man on the Moon, jest Night Swimming, czyli wielkich hitów tutaj. R.E.M. miało mnóstwo na tej płycie i to Try Not to Breathe się nie przebiła. Szkoda, bo piosenka jest bardzo zgrabna, chociaż muszę ci powiedzieć, że Michael Stipe mi podpadł ostatnio, czyli lider grupy i wokalista, ponieważ powiedział takie zdanie w jednym z wywiadów, że dla niego właśnie Beatlesi to niewiele znaczą. Beatlesi to jest dla niego taka muzyka do windy. A wiesz, co mu odpowiedział Ringo Starr?
0: Nie.
1: Że być on może tak jest, ale gdyby tak, że gdyby nie to, to zespół R.E.M. chodziłby po schodach. Także dość celnie. No dobrze, Try Not to Breathe to zespół R.E.M. w radiowej jedynce.

0: Fantastyczny tekst. Michael Stipe w roli głównej tutaj. Spróbuję nie oddychać. To jest moja decyzja. Żyłem pełnią życia. Chcę, żebyś zapamiętał te oczy. Try not to breathe, czyli spróbuj nie oddychać. Zespół R.E.M. dzisiaj o oddychaniu i nie oddychaniu w piosenkach, czyli taka podróż muzyczna od oddechu do oddechu w programie pierwszym Polskiego Radia. W tej chwili na zegarze za 16,5 minuty 16, za chwilę finał.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: No to ja mam taki finał, który zaczyna się od słów: ostatni oddech słońca przynosi wiatr.
0: Uwielbiam tę piosenkę, wspaniała jest.
2: Polska odpowiedź dla Króla Lwa. Troszeczkę tak.
0: Krzesimir Dębski w roli
2: tak,
0: głównej, jeśli
2: marzeń,
0: chodzi o kompozycję. I Jacek Skubikowski zdaje się ten tekst.
2: Tak, Paweł. To jest historia, nie pamiętam, wiesz, ale...
0: Tak mi się wydaje.
2: Chyba tak. Ale rzeka marzeń, Beata Kozidrak, wszystko się zgadza i taki spokojny, uspokajający utwór w moim finale.

0: To była Beata Kozidrak, to była Rzeka Marzeń w pustyni i w puszczy. Troszeczkę pachnie tą Hakuną Matatą, ale to właściwie
1: taki
0: nie...
1: Król Lew, tak,
0: ale z drugiej strony to był taki czas, a piosenka rzeczywiście świetnie pomyślana i taka trochę na koniec wakacji.
1: Nie warto też powiedzieć o Jacku Skubikowskim, który nie tylko był wykonawcą i wokalistą.
0: Wspaniałym muzykiem.
1: I muzykiem, ale też autorem wielu takich wspaniałych piosenek. Zawsze tam, gdzie ty, też z oddechem, bo to pani jedna ze słuchaczy jak nam dzisiaj przypomniała, i to też jest Jacek Skubikowski, i piosenki dla Lombardu, to też Skubikowski.
0: No i Krzesin Jedemski, który rządził tak jest. Również muzyką filmową przez całe lata. A propos lat, to lato się kończy. Ten wczorajszy koncert Lata z Radiem to był nie ostatni jeszcze.
1: Nie,
0: jeszcze,
1: Białe jeszcze Błota za tydzień.
0: Białe Błota z Bydgoszczy.
1: Tak, koło Bydgoszczy, i zapraszamy, tam będzie finał trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Będzie piknik, będzie audycja, będzie muzyczne Lato z Radiem. Wieczorem oczywiście koncerty. Przypomnę, że tych koncertów w programie Pierwszym Polskiego Radia można słuchać zawsze po 21 w sobotę. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
0: My spotykamy się w niedzielę, wiesz, ponieważ to jest taki okres wspomnień i perspektywy, może za tydzień umówimy się na wspomnienia.
1: Czyli to, co zapamiętaliśmy. Niekoniecznie z wakacji, rozumiem.
0: Nie, no ale możemy też. Dobrze. Bardzo aktualnie, ale nie do końca.
1: Pamięć, wspomnienia to za tydzień, a teraz wspomnienia.

0: Nie, nie, pewnej piosenki, która wcale nie musiała być przebojem, a stała się przebojem wielkim.
1: Była.
0: Sting napisał to na Jamajce i wyobraź sobie, napisał to na pianinie. Obudził się w środku nocy i mówi, że jedno co pamięta, to te słowa every breath you take, every move you make, i wokół tego krążył. I no, dzisiaj traktujemy to jako piosenkę miłosną, ale tak naprawdę ona miłosną nie była. Sting twierdził, że miał na myśli coś w stylu Big Brothera, takiego wielkiego brata, który patrzy, obserwuje i każdy ruch śledzi i zapisuje. No i problem polegał na tym, że on to napisał na pianie i Andy Summers miał problem, jak to rozpisać na gitary. I w tym tutaj też pomagał w aranżacji Stuart Copeland, czyli perkusista grupy. No i takie dziełko powstało, myślę, że bardzo zgrabne.
1: Maciej Kusy, Paweł Sztomba.
0: Dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
3: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy.

0: Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Długi 13-kilometrowy korek mamy na A1 przed Warlubiem w kierunku centrum kraju, czyli między innymi do Łodzi. I już na węźle Kopytkowo warto zjechać z autostrady i na przykład skierować się na trasę 91, by uniknąć postoju w korku. Zatory możliwe też na małopolskim odcinku A4, zwłaszcza między Bochnią a Krakowem w kierunku Krakowa. Niedaleko Niepołomic zderzyły się 4 pojazdy osobowe. Już nie są zablokowane 2 pasy w kierunku Krakowa, ale zator cały czas się utrzymuje. Powinny też kończyć się problemy na dolnośląskim odcinku A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Tam wcześniej na jezdni do Zgorzelca zdarzyły się 3 pojazdy i na 146 km pojawiło się zwężenie, ale także do tej pory może utrzymywać się korek. Między Płotami a Kołobrzegiem na S6 problemy z przejechaniem w kierunku Koszalina. W okolicach miejscowości Jarkowo na 69 km doszło do kolizji z udziałem pojazdów osobowych. Możemy tutaj zjechać z S6 i skierować się w stronę Kiełpina na drogę wojewódzką 105, a potem na trasy lokalne. Służby kierują ruchem między Toruniem a Sierpcem w okolicach Lipna. To fragment drogi numer 10, a konkretnie 355 km. Powodem utrudnień jest zderzenie 2 pojazdów osobowych. Na 17 w Lubelskiem problemy między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim na 195 km. Osobówka wypadła z jezdni, w wyniku czego 3 osoby są poszkodowane. Nie ma przejazdu w kierunku Lublin. Trasa alternatywna to chociażby droga przez Krasnobród i przez Feliksówkę. A za nami problemy na trasie 55 Kwidzyn-Sztum. Droga nie jest już zablokowana w Klecewku.

0: Warszawskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelskiego, rozesłany w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę, został szybko odwołany. Co najmniej 7 ofiar katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Nasze placówki dyplomatyczne ustalają, czy wśród pasażerów byli Polacy. Mieszkańcy mają obawy, ale władze się nie ugną. W Poznaniu powstanie duża hala lekkoatletyczna. Najpierw alert, a po 5 minutach jego odwołanie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców województwa lubelskiego o zmasowanym ataku Rosji na obszarze zachodniej Ukrainy. Kolejna informacja pojawiła się szybko i dotyczyła zakończenia uderzenia i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na razie nie ma szczegółowych doniesień na temat ataku. Natomiast wzrosła liczba ofiar nocnego rosyjskiego uderzenia na skład broni w pobliżu stolicy Ukrainy, Kijowa. Doszło do niego w nocy z piątku na sobotę. Zmarła 38 osoba ranna w tym ataku. Był on najbardziej śmiercionośny w tym roku, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W komunikacie opublikowanym na Telegramie resort twierdzi, że jest to odpowiedź na ukraińskie uderzenia w centra logistyczne sklepów internetowych oraz sektor naftowy i gazowy. Polskie MSZ sprawdza, czy obywatele Polski byli wśród pasażerów promu, który przewrócił się do góry dnem u wybrzeży Cypru. W katastrofie zginęło co najmniej 7 osób, poinformowały władze Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych na statku. Wypadek wydarzył się w odległości około 2 km od wybrzeża, wkrótce po tym jak jednostka wypłynęła z portu Kirenia w kierunku Taszuciu. Na pokładzie promu Filojet było prawie 270 osób. Na miejsce skierowano m.in. jednostki turecko-cypryjskiej Straży Przybrzeżnej i śmigłowiec ratunkowy. W chwili katastrofy na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki. Jutro ważna data w procesie wykorzystywania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zakończy się pierwszy etap wydawania tych środków. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów, ustaliła nasza brukselska korespondentka. To ponad 25 miliardów euro.
1: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Około 60 lubelskich strażaków w akcji gaszą pożar hali magazynowej w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Kłęby dymu, który unosi się nad miastem, widać z wielu kilometrów. Straż pożarna dostała zgłoszenie o pożarze hali przed godziną 15. Cały dwukondygnacyjny budynek jest objęty ogniem. Nie ma informacji o poszkodowanych.
2: To są aktualności jedynki.
0: Ta inwestycja od lat budzi emocje i sprzeciw w części mieszkańców Poznania, ale mimo to powstanie. Władze stolicy Wielkopolski zapowiadają budowę hali lekkoatletycznej w zachodniej części miasta. Obiekt ma powstać na terenie tzw. zachodniego klina zieleni w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: To tam organizujemy meeting, to tam jest stadion, to tam jest stadion treningowy i to tam jest miejsce na to, aby też nasi fantastyczni lekkoatleci mogli trenować przez cały rok, również zimą w hali.
0: Małgorzata Łukaszewska z Rady Osiedla Sołacz zwraca uwagę, że według mieszkańców to bardzo zła lokalizacja.
4: To nie jest miejsce na hale, to jest Dolina Bogdanki, to jest zachodni klin zieleni, który ma dawać miastu oddech, ma dawać miastu ochłodę i zabezpieczać nas przed zmianami klimatycznymi.
0: Jesienią władze Poznania chcą złożyć w Ministerstwie Sportu wniosek o dofinansowanie budowy hali. Setki unikatowych samochodów w Łodzi. Na torze kolarskim z Połem trwa 5. Substance Festival. To propozycja dla miłośników motoryzacji i pojazdów, które

0: rzadko można spotkać na ulicach.
1: W granicach 250 aut, od jakichś starych Volkswagenów, Garbusów, typów 36, Trabantów, różne klasyczne BMW-ki, Mercedesy, po jakieś egzotyczne samochody typu Murcielago czy Aventador na przyczepie traktoru.
2: Super wrażenie robi to, że ten obiekt jest tak fajnie użyty. Jest tutaj ten tor kolarski i bardzo ładnie jest to wyeksponowane, samochody są mega ładne. Olbrzymie wrażenie robi ten, który nie ma maski.
0: Na uczestników czekają też food trucki i strefa relaksu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy koszykarze grają w Gdańsku z Niemcami w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni już dziś mogli zapewnić sobie awans na przyszłoroczny turniej, ale na razie o świętowaniu nie ma mowy. Polacy w trzeciej kwarcie przegrywają z Mistrzami Świata 8 punktami, 47-55. Siatkarze za niespełna godzinę rozpoczną drugi mecz na memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Po zwycięstwie nad Słoweńcami dziś podopieczni Nikoli Grbicia sprawdzą formę z drużyną Francji. W Krakowie jest Cezary Góry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Będzie to mecz o pierwsze miejsce w turnieju 23 Huberta Wagnera i raczej to spotkanie zostanie rozpoczęte nieco później, bo trwa mecz Słowenii ze Stanami Zjednoczonymi o trzecie miejsce na razie po 4 setach remis 2-2. Tauron Arena będzie znowu tutaj blisko 15 tysięcy kibiców. Mają być różne atrakcje. Organizatorzy poinformowali także, że za rok, gdy będą Mistrzostwa Świata w Polsce, właśnie tutaj odbędą się mecze decydujące, a Polacy w grupie zagrają w Gdańsku.
3: Początek tego meczu o 17:00. Również za niespełna godzinę pierwszy z polskich tenisistów wyjdzie na kort podczas US Open. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie notowany 6 pozycji niżej w światowym rankingu Serb Hamad Medjedowicz. W singlu w Nowym Jorku wystąpią również Iga Świątek, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Magdalinet i Hubert Hurkacz. W piłkarskiej ekstraklasie trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie. Raków Częstochowa gra z Jagiellonią Białystok. W 61. minucie jest remis 2-2. Przed nami jeszcze mecze Górnika Zabrze z GKS-em Katowice oraz łódzkiego Widzewa z Lechem Poznań. I jeszcze kajakarstwo i sukces Aleksa Boruckiego, który zdobył złoto Mistrzostw Świata w jedynkach na 500 metrów. To trzeci medal reprezentantów Polski na poznańskiej Malcie. Nasze pozostałe osady poza podium. Dwójka kajakarek Martyna Klatan-Napuławska na 500 metrów była siódma. Męska dwójka Kanadyjkarzy na tym samym dystansie Wiktor Głazunow-Norman Zezula dopłynęła do mety na ósmej pozycji. Piąte miejsce zajęła czwórka Kanadyjkarek na 500 metrów. Ponownie o sporcie za godzinę.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Do końca dnia przeważać będzie ładna pogoda, a tam, gdzie są chmury, niebo będzie się chwilami przejaśniać. Inaczej miejscami na zachodzie, gdzie możliwe przelotne deszcze, a na Pomorzu lokalne burze. 22 stopnie w Kołobrzegu i Helu, 24 w Jeleniej Górze i Zakopanem, 26 w Poznaniu i Warszawie, 28 w Opolu i Tarnowie. Ciśnienie w stolicy 1001 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro. Witamina

0: B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. Każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
4: Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16. To jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak internet niszczy w nas umiejętność opowiadania świata i mówienia o nim, no już nawet prostymi zdaniami. Ja nie wspomnę o wielokrotnie złożonych. A moimi wspaniałymi gośćmi dzisiaj są Maciej Makselon, popularyzator wiedzy o języku polskim.
5: Dzień dobry.
4: I Wojtek Kardyś, ekspert w dziedzinie komunikacji internetowej, social mediów i digital marketingu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
4: Szanowni panowie, mam tutaj w studiu ekspertów i zaczynamy od prostego pytania. Jak internet wpływa na naszą mowę? Może Maciek?
5: No kurczę, on wpływa wielowymiarowo i należałoby chyba zapytać, która część tego internetu? Bo my mamy w takim najprostszym rozróżnieniu, mamy te oczywiście źródła oficjalne, które są tworzone, czy powinny być tworzone zgodnie z normą wzorcową, tak jak normalne media, no bo mamy wszystkie portale internetowe i tak dalej, i tak dalej. No i mamy social media, gdzie ta komunikacja jest zdecydowanie bardziej potoczna, uproszczona.
4: No myślę, że bardziej tutaj mówię o social media, no to, które mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość w ogóle.
5: No to oczywiście to też zależy do tego, od tego, o jakim medium mówimy, w jakich bańkach jesteśmy. Aczkolwiek no jest parę takich wyznaczników, powiedziałbym, no, ogólnych. To znaczy, oczywiście, mamy coś takiego jak język influencerów, który jest dość charakterystyczny. To znaczy tam są, to jest bardzo przyspieszona komunikacja. Zauważmy, że oni wszyscy mówią w bardzo podobny sposób. Oni te, pojedźcie ze mną, zobaczmy, to wszystko jest takie bardzo, bardzo szybkie. Tam jest bardzo dużo wypełniaczy. Dokładnie, generalnie, totalnie, mega.
4: Wszystko jest mega.
5: Jest bardzo rozwinięta funkcja fatyczna, to znaczy podtrzymywanie kontaktu. Słuchajcie, ja wam teraz, prawda, że tak jest, a powiedzcie mi w komentarzach to zaczepianie, no i właśnie symulowanie kontaktu, czy zachęcanie do kontaktu właściwego. Tam jest oczywiście bardzo dużo anglicyzmów, które same w sobie nie są złe, no chyba, że no, to ale przekracza pewną skalę, wykracza poza pewną skalę. No plus cóż.
4: Plus emotki, proszę państwa.
5: Emotki to jest jeszcze odrębny temat.
4: Bo ja mam takie wrażenie, że ludzie mówią emotkami. Czyli po prostu naprawdę sprowadzają komunikat do rodzaju właśnie do emotki, bo ostatnio słuchałam trochę różnych wywiadów z influencerami, też przygotowując się do tego podcastu, ale też zawodowo słucham i ja jestem przerażona, jak ludzie, którzy mają posłuch u milionów dzieciaków, które to dzieciaki, na nich uczą się też opowiadania o świecie i nie udawajmy, że jest inaczej. Oni mówią w taki sposób, jakby mieli, ja wiem, 6 lat w porywach do 7.
6: Ta komunikacja musi być uproszczona. Komunikacja w internecie i social media zwłaszcza musi być uproszczona, bo mówimy do dosyć prostego widza. Niestety internet nas przyzwyczaił do tego, że ta komunikacja jest łatwa w rozumieniu. Nasz mózg jest tak skonstruowany.
4: Ale ona odmóżdża, Wojtek.
6: Odmóżdża, to prawda. To, co powiedział Maciek, jest dosyć znaczące, ponieważ to szybkie mówienie i to ciągłe, zobaczcie, posłuchajcie i tak dalej, to jest wymysł algorytmów. W sensie to zostało stworzone przez algorytmy.
4: Tak. To są te tak zwane minionki Freeza, które cały czas krzyczą, są niesłychanie podniecone, nawet jeśli nie są,
6: mówić.
4: Bo trzeba pokazać emocje.
6: Karolina, czy wiesz, jak trzeba tworzyć hook, czyli tą słynną kotwicę na początku rolki?
4: Jezus Maria, powiedz mi, może się czegoś nauczę.
6: Kiedyś wszystkie szkolenia na początku mówiły, że masz 3 sekundy na to, żeby przyciągnąć kogoś, uwagę, kogoś, prawda?
4: Czyli musisz...
6: Teraz jest to, uwaga, według najnowszych danych mety, jest to 0,6 sekundy. Czyli wyobraź sobie, jak szybko trzeba powiedzieć i co zrobić na samym początku.
5: No

0: Jeszcze dekady temu to było 8 sekund w ogóle.
1: Więc... Ojeju, tak długo. A ja mówię dzień dobry państwu, już do widzenia, całą ranę. Już nikt
2: a to trzeba emocjonalnie wręcz krzyczeć.
1: A to może się trzeba rozebrać po prostu.
2: Słuchaj,
1: to cię zbanują.
2: Jest pewien influencer, nie wiem, czy możemy podawać tutaj niki, czy nie, ale jest pewien influencer, który no, jest trenerem personalnym i on słynie z tego, że komentuje bardzo różne wydarzenia.
0: Tutaj użył określenia Dremorte. To będzie adekwatne.
1: To jest ten, co Dremorte.
2: Doktor Dre.
1: Ten, co na mnie krzyczy cały czas.
2: Ale zauważcie, doktor Dre, on krzyczy, on klnie, krzyczy i mówi bardzo, ale to bardzo prosto. I to jest definicja świetnego podtrzymywania uwagi i mówienia do osoby w social mediach.
1: Ale prosto nie musi znaczyć głupio.
0: Prostacko
1: i po chamsku. Ja mam wrażenie, że ta poprzeczka coraz bardziej się obniża i to prosto. Ja lubię, jak ktoś mówi prosto. Ja mówię, jak ktoś mówi prostym językiem, ale ja mam takie wrażenie, że po pierwsze zmniejszył nam się drastycznie zasób słów. Których używamy do opisywania rzeczywistości.
0: Ja mam ambiwalentne odczucia wobec tej tezy. To znaczy, przypominam sobie, że mniej więcej to samo mówiliśmy, kiedy, nie wiem, 20 lat temu, czy nawet więcej, oglądaliśmy te reality show pod tytułem Big Brother Bar i słuchaliśmy tego, jak tam między sobą komunikują się ci ludzie.
2: Z zażenowaniem słuchaliśmy, i mieliśmy
0: potem tego typu celebrytów, celebrytki, którzy wypowiadali się również w taki sposób. I myślę, że tutaj nie nastąpiła, to jest mój wydaje mi się, ale nie wydaje mi się, żeby nastąpiła tutaj wielka zmiana. Wydaje mi się, że jest różnica w skali, to znaczy internet zdemokratyzował nam prawo głosu.
1: A to zdecydowanie.
0: To znaczy, no właśnie, kiedyś nadawcy, nadawczyni komunikatów to byli ci, którzy byli w jakiś sposób wybierani do pracy w mediach, do wizyt w mediach, w związku z czym można było zakładać, że również mają, nie wiem, wyższe kompetencje językowe. W tym momencie każdy może zrobić viral. No i to nie jest tak, że te kompetencje językowe koniecznie się obniżyły, tylko w tym momencie jest zdemokratyzowany dostęp do tego. To znaczy my zaglądamy tam, gdzie wcześniej nie zaglądaliśmy. Tak samo jak początki tego były właśnie w czasach Baru czy Big Brothera.
1: Tak
0: teraz mamy to na dużo, dużo większą skalę.
2: To ja mogę postawić pewną tezę, o której może podyskutujemy. Demokratyzacja. Czy nie jest tak, słuchajcie, że pismo zdemokratyzowało wiedzę. Czyli Gutenberg, XV wiek i nagle wszyscy nauczyliśmy się czytać.
1: No prawie.
2: I nagle...
1: Bo niektórzy do dziś, Wojtek, mają problem.
2: Niektórzy mają problem. No i nagle pojawiło się pismo i nagle zaczęliśmy wszyscy zdobywać tą wiedzę. I od pewnego czasu widać pewne statystyki, które mówią, że przestaliśmy czytać, że coraz mniej czytamy. I czy nie jest tak, że o tym też pisał zresztą Jacek Dukaj w świetnej książce Po piśmie, że rodzi się pokolenie lub też już jest to pokolenie, które nie czyta i które uczy się wszystkiego poprzez te krótkie formy wideo, przez co uczy się też tak wypowiadać i wysławiać jak w tych krótkich formach wideo. Nie czytają książek, ergo nie mają wiedzy, nie mają słowników. Słownikowego pojęcia.
1: Trochę mnie zatkało, ale obawiam się, że masz rację. Ja widziałam takiego mema ostatnio i dałam go u siebie na Instagramie, że niedługo tylko bogaci będą umieli czytać. Bo to jest też taka trochę opowieść, do której my się troszkę nie przyznajemy i udajemy, że tego nie ma, że kwestia klasowa w tym, jak kto mówi, jest bardzo ważna. Kiedyś to, jak kto mówił, określało jego pozycję społeczną. Ludzie, którzy chcieli awansować na przykład, musieli się nauczyć mówić. Chociażby widać Nikodem Dyzma, który musiał się nauczyć, nie musiał koniecznie rozumieć tych słów, ale wiedział, że na tych salonach inaczej mówią. To jest masa postaci też literackich, których no, jakimś problemem jest to, że nie umieli się wysłowić. Dzisiaj mam też takie wrażenie, że to się jeszcze bardziej zawęża i ten mem niby zabawny, śmieszny, że niedługo tylko bogaci będą umieć czytać, niestety niesie ze sobą trochę prawdy.
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj mamy dwie rzeczy, bo ja trochę bym polemizował z tym, że nie czytamy, ponieważ statystyki pokazują, że dalej czytamy, co więcej. Najwięcej czytają młodzi.
1: Tak.
0: My kochamy utyskiwać na to, że młodzi to nie czytają, tylko siedzą z głową w telefonach, ale ponownie, słyszeliśmy, że wcześniej siedzą z głową w telewizorach,
1: albo
0: komputerach,
1: w grach komputerowych.
0: Albo na podwórku, albo nie wiem, zamiast czytać tabliczki gliniane, to wolą mamuty zabijać. Zawsze słyszeliśmy, że młodzi są źli. To jest stała historia. Tak. Równocześnie badania pokazują, że młodzi najwięcej czytają. Mamy za sobą też taki jeden z największych boomów czytelniczych wśród młodych ludzi. Największy od czasów Harry'ego Pottera. Gigantyczne kolejki na targach książki do autorów młodzieżowych. Z drugiej strony faktycznie rośnie nam odsetek analfabetów funkcjonalnych.
1: To jest w Polsce

0: On bardzo rośnie.
1: Tak, no i tutaj mamy takie dwa bieguny. To znaczy mam wrażenie, że nie jest tak, że zaraz w ogóle nie będziemy potrafić czytać, aczkolwiek tak jak mamy ogromną polaryzację polityczną i w tym momencie mamy mało co pomiędzy, prawda? Albo ktoś jest bardzo na prawo, albo ktoś jest bardzo na lewo. Mam wrażenie, że tutaj może być podobnie. To znaczy albo ktoś bardzo ucieka od kultury pisanej, albo ją utrzymuje.
0: Czyli nie będzie nic pośrodku?
2: I jedna rzecz. No? Może nie, że przestaniemy czytać, tylko będziemy czytać, ale nie będziemy rozumieć, co czytamy.
0: Ale do tej pory analfabetyzm funkcjonalny polega na tym, że ty nie rozumiesz tego, co czytasz.
2: No i to będzie się o wiele bardziej pogłębiać. I ja to widzę też na swoich zajęciach, które prowadzę ze studentami.
0: No to opowiedz.
2: No właśnie, słuchajcie, no problem jest taki, że jak daję jakąkolwiek książkę, czy daję jakikolwiek artykuł do przeczytania i potem odpytuję, rozmawiamy, dyskutujemy o tym, to wiem o tym, że oni tego nie przeczytali, tylko wrzucili to do czata GPT, czy do innego LLM-a, który ma im to streścić. Oni są tak przebodźcowani, social media im tak przebodźcowały mózgi, że oni nie mają mocy przerobowych, żeby przeczytać dłuższy tekst. I to jest, wydaje mi się, największe wyzwanie w dzisiejszych czasach.
1: Z drugiej strony pamiętam, że w naszych czasach, mówię o mnie i Wojtku, no tak, połowa ludzi czytała bryki zamiast lektur.
0: O współczesnym języku w czasach kultury internetu rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Już wiosna podrosła i bzami tchnie.

Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Spójrz drżące na łące sylwetki dwie. Kaziu! No gdzie ty, gdzie? Zawsze sam, wciąż bez dam. Jak to pojąć mam? Uroczej Małgosi F. Wrze dla ciebie krew. Małgosię na oślep brać każdy chce.

0: ziomkiem w bzie. Kaziu!
1: Państwo programu Nowy Wspaniały Świat i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak internet zmienia nasz język. Moimi gośćmi są Maciej Makselon i Wojtek Kardyś. Sztuczna inteligencja, ChatGPT, jak to wpływa na ubożenie naszego języka i w ogóle to, jak my mówimy?
2: Karolina, czy masz konto na LinkedInie?
1: Miałam, ale stwierdziłam, że to, co się tam dzieje, uwłacza mojemu poczuciu godności i stwierdziłam, że... Znaczy, mam je dalej, ale w ogóle nie używam.
2: Dla naszych słuchaczy, LinkedIn jest to portal ekspercki, czyli...
1: Ja słyszałam, że teraz taki
3: Tinder
2: założenia. Z założenia. Rozmawia tam branża marketingowa, PR-owa, no, różne branże.
1: Taki trochę chwalportal.
2: I na LinkedInie były badania, że w 2024 roku 50% przebadanych treści zostało stworzone przez sztuczną inteligencję.
1: Na LinkedInie?
2: Na LinkedInie.
1: Aha.
2: Na samym LinkedInie.
1: Ponad 50%.

0: 90% posłów rzuconych i przebadanych, tam było około 12 tysięcy przebadanych posłów w tym badaniu, ponad połowa została już wrzucona, już wygenerowana przez AI. I teraz wydaje mi się, że my umiemy promptować, my umiemy zadawać pytania, ale nie umiemy już odpowiadać na jakiekolwiek pytanie.
1: To znaczy wytłumacz to tym, którzy teraz słuchają i myślą, że nie rozumieją, o czym ty teraz mówisz.
0: Dobra, więc wiemy, jak zadać pytanie, żeby otrzymać odpowiedź, tak, ale jak nas ktoś czegoś zapyta, mamy problem, już szukamy komórki, żeby zadać pytanie.
1: No bo my umiemy promptować, a nie umiemy...
0: I to jest to krytyczne myślenie, o którym mówiłem na samym początku, że z tym jest ewidentnie ogromny problem, tylko znowu to jest takie wydaje mi się, nie?
2: Mhm. No, ja mam z wczoraj dokładnie taką sytuację pod rolką. Jakaś pani nie zgadzała się z tezą, więc poprosiła czata GPT ewidentnie o napisanie polemiki. No i czat GPT napisał jej polemikę i powiedział, że jest mnóstwo źródeł i tak dalej. Ja widziałem, że to jest napisane przez czata, więc od razu zrobiłem to samo.
1: Jak to się porozpoznaje?
2: No po strukturze tekstu przede wszystkim.
1: To znaczy?
0: Jeżeli nie to, to to.
2: To znaczy to jest jedna z tych rzeczy, tak. Plus punktowanie, prawda?
0: Tak, 3 punkty.
2: Konkretny sposób argumentacji i tak dalej. No i zadałem mniej więcej to samo pytanie, dostałem mniej więcej taką samą odpowiedź i oczywiście wtedy należy czata docisnąć. Ja na przykład docisnąłem go, okej, to podaj mi te, mówisz o wielu źródłach, podaj mi te źródła. Okazuje się, że źródło jest jedno i to niepewne. Jak się dociśnie, no czego pani już nie zrobiła, by miała gotową odpowiedź.
1: Pewnie się obraziła, stwierdziła, że jesteś hejterem.
2: Jak to zrobiłem, to no, napisała, że korzystanie ze sztucznej inteligencji nie sprawia, że treści, które się... że te rzeczy są nieprawdziwe. Co się zgadza, tylko muszą być prawdziwe, nie? No a do tego trzeba dotrzeć. Mm-hmm. Anyway, chodzi mi o to, przepiękne staropolskie słowo, nie wiem, czy znacie, anyway?
1: Anyway. Tak, za chwilę o tym.
2: Chodzi mi o to, że korzystanie w ogóle z czata GPT tutaj nie jest problemem, mm-hmm, jeżeli my będziemy go dociskać. Faktycznie liczba tekstów na LinkedInie, w ogóle w social mediach stworzonych przez AI, no nowo rośnie. Pytałaś, jak to zubaża nam polszczyznę. Tak. Paradoksalnie jest odwrotnie. To znaczy poziom tych tekstów jest wyższy od tekstów pisanych, od poziomu tekstów pisanych przez ludzi.
1: A to mnie teraz zaskoczyłeś.
0: Ale przepraszam, wyższy, ale to nie napisał człowiek.
2: Te teksty, które są nie napisane przez człowieka, tylko przez AI, są lepsze od większości tekstów pisanych przez ludzi.
0: No tak, no bo chodzi ci o to, że nie ma błędów stylistycznych, gramatycznych, tak? I lepsze słownictwo.
2: Tak. Okay, tak. Lepsza struktura i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale tego nie napisał ten człowiek. No właśnie.
2: Tego nie napisał ten człowiek, zgadza się. I moim zdaniem w ogóle to nie jest wielki problem korzystanie tutaj z AI-a. To znaczy, okej, ja nie wyobrażam sobie, żebym zlecił sztucznej inteligencji napisanie tekstu, aczkolwiek jeżeli ktoś, nie wiem, nie pracuje z językiem, to okej, można to robić, tylko trzeba po pierwsze dobrze spromptować, po drugie redagować te teksty, bo one wtedy nie będą jak od sztancy.
1: No właśnie, bo one są bardzo podobne. Ty też zajmujesz się redakcją książek.
2: Tak, one są bardzo, bardzo podobne.
1: To powiedz mi, przepraszam, że ci przerwę, jak wyczuwa się, wyłapuje się, że tekst, który dostałeś, jest napisany przez sztuczną inteligencję?
2: No to
1: Miałeś takie historie już?
2: Tak, miałem takich, no w internecie też widzę tego mnóstwo. I to najczęściej jest struktura tekstu, bardzo uporządkowana, z konkretnym ciągiem logicznym. Oczywiście właśnie punktowania, listy punktowane, ale znowu, my zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy, które w tym momencie stały się wyznacznikiem tego, że tekst został napisany przez AI. Dwie takie najpopularniejsze rzeczy, to jest właśnie ta struktura z zaprzeczeniem. To nie X, to Y, to Y, prawda? Aha. Kolejna rzecz to są półpauzy zamiast myślników.
0: Tak,
2: i teraz widzimy taki tekst, jest od razu to napisało AI. A skąd to AI wie?
1: No właśnie.
2: AI uczyło się na naszych tekstach. Tak. Tylko, że AI uczyło się na tekstach wyższej jakości niż to, co możemy obserwować, mogliśmy obserwować w social mediach, na forach i tak dalej. Z języka mniej potocznego, bardziej formalnego, więc nauczyło się tego typu konstrukcji, więc nauczyło się korzystać na przykład z półpauz, a nie z dywizów. Więc to nie jest tak, że to jest wyznacznik. Moje teksty, można by powiedzieć, na przykład są pisane przez AI sprzed 15 lat, bo korzystałem z półpauz, prawda?
1: No tak.
2: No wtedy AI nie było. W tym momencie my za te wyznaczniki też przyjmujemy rzeczy, których no AI nauczył się od nas samych.
0: I tutaj się pozwolę się wtrącić. No. Otóż jest pewna ciekawostka. Tak jak Maciek wspomniał, AI się uczy od nas. No, musimy
1: bazuje AI, na tym, co myśmy stworzyli.
0: Tak, musimy wytrenować.
2: Ale teraz zaczyna się też uczyć na sobie samym.
0: Właśnie,
2: nie?
0: Na danych czyli AI jest tak duże zapotrzebowanie na ciągły trening, że modele uczą się na swoich syntetycznych danych. Taki uroboros, taki mąż, który zjada swój ogon. I coś wtedy się wydarzy z tym językiem, w sensie jak on wtedy będzie wyglądał, jeżeli AI będzie się uczył od AI-a.
1: Dobrze. Przejdźmy do influencerów, bo...

0: Wróćmy do nich, bo ja ostatnio obejrzałam sobie wywiad Friza u Krzysztofa Stanowskiego.
1: I jeszcze z nami jesteś.
0: Jeszcze z nami. Obejrzałam go dwa razy i obejrzałam też wywiad żurnalisty u Krzysztofa Stanowskiego.
1: I dalej jeszcze u
0: nas. Jeszcze żyje, ale to były wstrząsające wywiady. Dlaczego? Ja nie chcę tutaj personalnie do tych dwóch mężczyzn młodych tutaj uderzać, ale byłam zszokowana tym, że mamy jednak Stanowskiego, możemy go lubić albo nie, ale to jest dziennikarz, oczytany, on ma naprawdę duży zasób
2: ma
0: słów.
2: Świetne pióro.
0: Ma świetne pióro, ma puenty, rzeczywiście umie to. A naprzeciwko niego siedzieli ludzie przede wszystkim z ogromnymi zasięgami. To pamiętajmy o tym, że oni mają wpływ na to, jak młodzi ludzie mogą się odzywać. Ich ubóstwo językowe. Słynna wpadka z Friza. Ta historia o tym, że on mówi, że to było trudne dla młodego człowieka zarabiać tyle pieniędzy, gdzie oczywiście on natychmiast stał się memem. Ja rozumiem, o co mu chodziło, ale on nie wiedział, jakich słów ma użyć. Gdzie opowiadał o tym, że rzeczywiście, gdyby miał więcej słów, to by powiedział, że rzeczywiście wyzwaniem dla młodego człowieka jest zarabianie tylu pieniędzy, no bo jest tam wiele pokus, czy coś w tym stylu. On, jak to on, powiedział, że to było trudne i wpadł. Jak słuchałam żurnalisty, który no, nazywa się żurnalistą, czyli no, gdzieś tam myśli, że jakieś ma...
2: Ale powiedział, że nie jest dziennikarzem chyba.
0: No ale nie jest dziennikarzem, to nie zwalnia jednak z tego, że wypadałoby mieć trochę więcej słów niż, nie wiem, 1000.
1: Wiesz, to też jest zabawny fikołek. Nie jesteś dziennikarzem, ale określasz sam siebie mianem żurnalisty.
2: Żurnalisty, tak.
0: I też miałam wrażenie, że on nie był w stanie dokończyć żadnego zdania, że mówił krótkimi zdaniami, takimi właśnie równoważnikami, albo śmiałam się, że no, tamtych emotek od niego leciało, bo nie wiedział, co powiedzieć. To widać było różnice pokoleń. Widać tu było, to są te same osoby, to są osoby z mediów. Mamy jedną, która ma na karku tam czwarty krzyżyk z okładem, ale tu mamy bardzo młodych ludzi.
1: Znaczy żurnalista chyba nie, to jest to samo pokolenie, co Fries, czy oni jednak...
0: No troszkę starszy.
2: W naszym pokoleniu jest, to mi się wydaje.
1: No to znaczy, bo ja powiem tak, w przypadku Friesa dziwi mnie to może trochę mniej, dlatego, że no, on też tworzy po prostu treści na social media. Plus, no tego typu wpadki, wiadomo, też zawsze się zdarzały, aczkolwiek faktycznie w social mediach mamy tego zdecydowanie
0: większą
1: ekspozycję.
0: Ale przepraszam, Maciek, on nie dokończył prawie żadnego zdania w tym wywiadzie.
1: No, tak,
0: on
1: no,
0: nie
1: ale...
0: był w stanie, po prostu przerywał, mówił, jakbym liczyła, jakby brała 5 zł za każde użycie słowa fajne, albo mega, to bym naprawdę miała
1: no,
0: tu worek
1: pieniędzy. Social media jakby faktycznie promują krótkie wypowiedzi, właśnie z tymi wypełniaczami, no, taką skrótowość i tak dalej, i tak dalej. No, ale bardziej mnie zaskoczył tutaj żurnalista, to znaczy ja widziałem akurat wywiad żurnalisty, znaczy wizytę żurnalisty u Stanowskiego. I cóż mogę powiedzieć? To znaczy, teraz nie dziwię się, że on w swoim podcaście głównie zadaje pytania. No bo...
2: On pisał poezję, przypominam.
0: No to, ale czytałeś znaczy, te wiersze?
1: Powiem tak, że ta poezja, bo ja zadałem sobie trud. Trud jest tutaj właściwym określeniem.
0: Tak.
1: To są podobne mielizny. To znaczy, to jest taki Paulo Coelho.
2: Czyli przeczytałeś jego poezję?
1: Starałem się przyswoić
0: kilka wierszy. No to jest, nie wiem, czy znasz wiersze Konrado Moreno, to jest mniej więcej ten styl. No.
1: Tak, ten styl. No ale no, tego typu mielizny były również wyczuwalne w trakcie
2: Nam umyka jedna rzecz. My nie musimy, żeby być popularnym w social mediach, nie musimy umieć się wysławiać. Nie musimy. Musimy wiedzieć, jak działają algorytmy.
0: No ja wiem, są popularne
2: musimy
0: panie,
2: wiedzieć...
0: które mają na przykład konta na niebieskiej platformie,
2: na
0: one
2: przykład.
0: Się nie muszą wysławiać.
2: Nie muszą się wysławiać, ale też jeżeli tworzysz krótkie formy wideo, nie wiem, czy Karolina, czy wiesz, ale ChatGPT, czy jakikolwiek inny model sztucznej inteligencji, może ci wygenerować scenariusz pod rolkę.
0: Wiem,
2: ty nie musisz
0: bo raz
2: mówić
0: to zrobiłam
2: swoimi...
0: i jak zobaczyłam, co on mi wygenerował, to się poczułam obrażona. Stwierdziłam, że to w ogóle nie jestem ja i niestety, ale nie będziemy ze sobą współpracować.
2: Oczywiście, że tak, ale nie wiem, czy wiesz, są specjalne szkolenia
0: wiem.
2: I kursy, które uczą, jak tworzyć swoich, a nazwijmy to agentów, czy też jak nauczyć się promptować, żeby tworzyć siebie i żeby tworzyć swojego scenarzystę.
0: Chłopaki, gdzie w tym wszystkim jest człowiek?
1: No ale właśnie to jest najśmieszniejsze, bo co teoretycznie sprzedaje się najbardziej w social mediach? Autentyczność, prawda? No i pytanie, jak to się zmieni, czy się zmieni przez AI, bo ten sposób wypowiedzi, o którym mówimy, który tutaj też piętnujemy, to jest sposób wypowiedzi.
0: Bo jest skrótowy, byle jaki.
1: Tak, no, ale właśnie on jest autentyczny. To znaczy potoczność równa się autentyczność. To jest to. Ten język bardziej rozbudowany.
0: Ale jak bardzo można być potocznym?
1: No jak najbardziej. To znaczy internet, inaczej social media, to w ogóle nie jest ta przestrzeń, w której norma wzorcowa językowa ma zastosowanie. Norma wzorcowa ma zastosowanie w przypadku katedry akademickiej, mediów tradycyjnych, wypowiedzi publicznych i tak dalej, a to są wypowiedzi publiczne, ale osadzone w właśnie zupełnie zdemokratyzowanej sytuacji,

0: sytuacji takiej, jak wyjście z kolegą na piwo.
1: Dobrze.
0: I tam mamy tę potoczność i potoczność to jest autentyczność i faktycznie to się rozbrykało, że sięgnę po takie kolokwialne słowo.
1: Uwielbiam to słowo.
0: Dość,
1: rozbrykane.
0: Rozbrykało się bardzo mocno, do tego stopnia, że inny sposób mówienia jest odbierany jako nie do końca autentyczny. Ja mam nawet takie sytuacje, przepraszam,

0: No to ja nie do końca potrafię dostosować się do obowiązującej normy.
1: Czyli ty nie będziesz influencerem, który w 1/8 sekundy będzie robił pięknego haka, żeby złapać swoich odbiorców, znaczy, i mieć to, wirala.
0: Hak jestem w stanie zrobić, tylko nie wiem, ja nigdy nie będę miał tych zasięgów, dlatego że mówię innym językiem i nie potrafię się dostosować, i to jest na przykład...
2: Ale
1: myślę, że to jest dobrze. Znaczy,
2: nie,
1: że
2: właśnie,
1: nie potrafisz.
2: Ty masz te zasięgi dlatego, że mówisz w odpowiedni sposób i jest grupa ludzi, którym się to podoba.
1: W programie Nowy Wspaniały Świat moimi gośćmi dzisiaj są Maciej Makselon i Wojciech Kardyś i rozmawiamy o tym, jak internet zmienia nasz język.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Bo hit nie jeden już zgasł, lecz zatrzymał się czas w przypadku sesji bomb. Sesji bomb, Armstrong i Erta Kitt, klezmer co wciska kit, nucili sesji bomb. Sesji bomb nutkim knął jak motyle, proszą zapomnij mnie choć na chwilę. Sesji bomb tak się droczył, bo wie, że nie sposób o nie zapomnieć. Sesji bomb, sesji bomb, tak się droczy, bo wie, że nie sposób o nie zapomnieć. Sesji bomb.

0: tłumacz w rozpaczy. Pojmij to, że się mnie nie tłumaczy. Dotknij raz ślicznych ust pierwszych bzów, a zrozumiesz bez słów, co znaczy sesiwą. Sesiwą nazwać masz tylko tak. Życia wdzięk, życia smak, po prostu sesiwą.
1: Sesiwą, sesiwą.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: O tym, jak internet wpływa na naszą mowę, mówimy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Moimi gośćmi są Maciej Makselon i Wojtek Kardyś. Anglicyzmy. Sama lubię i czasem używam.
2: Imagine.
1: Lubię słowo, że ktoś ma jakiś vibe na przykład, bo uważam, że to jest fajne, ale ostatnio na przykład oglądam trochę kont booktokowych i w ogóle booktoka w Polsce. I tam są osoby, które opowiadając o języku, praktycznie mówią wyłącznie z anglicyzmami. I...
3: No ale to jest, wiesz, booktok, a nie książkotok.
2: Więc... o, słusza, uwaga.
1: Troszkę mnie tutaj teraz zapędziłeś w kozi róg, szanowny panie, ale spróbuję zripostować. Mianowicie wydaje mi się, że jak mówimy o języku i książka póki co napisana jest w języku polskim, aczkolwiek bohaterka ma na imię nie wiadomo dlaczego Lucy na przykład, no bo to też jest taka moda, że...
3: Czyli mówimy o literaturze Janka Dultowej. No
1: tak,
3: dobrze.
1: Mówimy o... No bo ona ma, tak jak mówisz, ten boom zetek na czytanie książek, to jest w dużej mierze young adult.
3: Tak.
1: I rzeczywiście oni wypracowali, tam jest cały jak łańcuch komunikacji, tam są wszystkie te profile, kanały na YouTubie, kanały na TikToku. I ja to oglądam, bo to jest gdzieś ciekawe. Znaczy, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy fenomen. Troszeczkę zamieram w momencie, kiedy opowieść o jakiejś książce to jest po prostu zalew anglicyzmów. Jakby nie było w ogóle polskich słów. I teraz pytanie. Na ile, ja rozumiem, z pewnych rzeczy się wyrasta, ja też kiedyś używałam trochę więcej anglicyzmów, minęło mi jak ospa. Ale to jest pytanie, bo widzę, że to jest duże zjawisko. Na ile to wzbogaci język polski, a na ile to uczyni język polski uboższym?
3: Wiesz co, tutaj ja ci nie udzielę odpowiedzi, bo to jest wróżenie z fusów.
1: Ale też pewnie tego słuchasz, bo się

0: Widzisz w literaturze i wiesz, jak możesz się nawet domyśleć, o jakich kątach konkretnie ja teraz mówię.
1: Tak, no wiesz co, to jest tak, że to narzekanie na zalew anglicyzmów, czy w ogóle zalew wszelkiego rodzaju makaronizmów, nie jest niczym nowym. To też jakby możemy, nie wiem, przytoczyć listy do poradnika językowego sprzed 100-120 lat.
0: Też było?
1: Oczywiście,
0: był vibe?
1: Wtedy było, słuchaj, na przykład, żeby nie mówić prezes, bo przecież mamy przewodniczącego, żeby nie mówić bibliotekarz, bo mamy książniczego i tak dalej. No i widzimy, że na przykład bibliotekarz faktycznie książniczego wyparł, ale w przypadku prezesa, który wtedy prezes i przewodniczący znaczył to samo, no to widzimy, że te słowa zyskały dzięki temu węższą specjalizację. Mhm. Mamy język, dzięki któremu jesteśmy w sposób bardziej precyzyjny w stanie określać rzeczywistość. Mhm. Bo mamy taką ogólną zasadę, że nie powinniśmy teoretycznie korzystać z zapożyczenia, jeżeli mamy polskie słowo na określenie czegoś. No ale na przykładzie tego prezesa widzimy, że czasami zdarza się na przykład tak, że pojawiają nam się 3-4 słowa na określenie tego samego, tak. I my dajemy im specjalizację. Prezes dzisiaj nie znaczy tego samego, co przewodniczący. Co więcej, my mamy coś takiego jak funkcję poetycką w języku. Funkcja poetycka to jest na zasadzie podobieństwa lub przeciwieństwa dobieranie wyrazów tak, żeby osiągnąć konkretny efekt literacki. I teraz, jeżeli ja mam większy zasób określeń na jedno zjawisko czy jedną rzecz, to ja jestem w stanie zbudować więcej komunikatów.
0: No dobrze.
1: Jestem w stanie powiedzieć
0: Maciek,
1: wiele
0: ale
1: rzeczy.
0: Jak ja mówię hey girls, hey guys...
2: To jest szybsze. Angielski jest szybszym językiem. Ja rozmawiałem o tym właśnie też z dziewczynami ode mnie z pracy. Powiedzenie imagine jest szybsze i łatwiejsze niż wyobraź to sobie. Zresztą anglicyzm to jest jedna rzecz, ale też wszelakie skróty.
0: O właśnie. To jest osobna w ogóle
2: ZW
0: gałość.
2: I tak dalej. One czasem, te, jak ja czytam, co na takim ogólnopracowym czacie sobie dziewczyny rozmawiają, ja nie za bardzo rozumiem, o czym to jest. Muszę czasami dopytywać.
1: Ale co do tych skrótów? Ja bym tutaj wrzucił granat, to znaczy te skróty to jest nasza odpowiedzialność. To znaczy tego nie wymyślili teraz młodzi. Skąd to się wzięło?
0: No
1: to się wzięło z tych czasów, kiedy za każdego SMS-a płaciło się 2 czy 3 złote, SMS miał określoną liczbę znaków i wtedy chodziło o to, żeby zmieścić się w tym komunikacie. Wtedy na przykład nie stawiało się kropek, tylko kolejne zdanie zaczynało wyłącznie od dużej litery, bo jeden znak jest zaoszczędzony. To my wprowadziliśmy wszystkie ZW i tak dalej, i tak dalej. To się przeniosło oczywiście do komunikacji internetowej, ale...
0: I dalej hula.
2: I dalej hula. Trudno,
1: trudno teraz narzekać na młodych. No, to przepraszam,
0: ale,
1: my powinniśmy...
0: Skróty skrótami. Bardziej mnie interesują te anglicyzmy, no, które moim zdaniem... No, znaczy, to wiem, że brzmię teraz trochę jak boomers i pewnie nim jestem,
1: znaczy,
0: ale...
1: Bo ja tutaj też, wiem, wyjdę na apologetę anglicyzmów.
0: Używamy dużo trudnych słów.
1: To też jest tak, że mnie pewne rzeczy bardzo irytują. No. Jak słyszę o usługach dedykowanych klientom. Teraz
0: Jezu,
1: jest wszystko,
0: wszystko jest
1: typu...
0: dedykowane, tak. Albo jest kolaboracja.
1: Jak Dawid Spodsiadło kolaborował z Taco Hemingwayem, ja się zastanawiałem, którego nazista podpierdził.
0: Ale dokładnie miałam to samo.
1: Aczkolwiek,
0: tak.
1: No, nie wiem, z dedykowanym mam tak, że budzi to we mnie, no wstrząsa to mną, czuję jak się trzęsie w środku polonista.
0: Dobrze, a teraz jeżeli ktoś słucha, to co zamiast dedykowanego, bo już zapomniał?
1: To jest dla, to znaczy na przykład jeżeli mamy usługę dedykowaną klientom, nie, to jest usługa dla tych klientów, albo ewentualnie przeznaczona dla. To dedykowana to jest taka, która zawiera dedykację. Jakiś czas temu kupiłem szampon. To był szampon dedykowany, właściwie dedykowany nie włosom, tylko włosom wypadającym, czyli jakby brakowi włosów. I ja oglądałem z każdej strony tę butelczynę. Tam nigdzie nie było dedykacji, prawda? Tam
0: no
1: nigdzie
0: nie było
1: napisane wielkie się pustki uczyniły na głowie
0: ale
1: moim
0: może,
1: znikaniem swoim
0: ale
1: drogie
0: może
1: włosy.
0: Ale może po prostu ten, kto to pisał, kolaborował z kimś
1: może.
0: Innym,
1: tylko,
0: prawda?
1: Tylko, że tutaj znowu uczynię rzecz trudniejszą, bo niestety w tych kwestiach językowych to rzadko jest czarno-białe. Ja mam z tym ogromny problem. Strasznie mnie to wnerwia. Tylko to jest mój problem, a nie problem języka właściwy. To znaczy to, że dedykowany zmienia dzisiaj znaczenie, a właściwie poszerza pole znaczeniowe. Bo to nie jest tak, że dawne znaczenie słowa dedykowany zniknie. Dalej będą wiersze dedykowane komuś, dalej zadedykujemy komuś piosenkę. To, że ono zyskało nowe znaczenie, czyli przeznaczony, niczego złego językowi nie zrobi. To są naturalne rzeczy.
0: No, ale jak słyszę kolaboracja, to troszeczkę mnie mierzi, wiesz.
1: Tak,
0: ostatnio przeczytałam, że Hailey Bieber kolaboruje z Gapem i sobie myślę...
1: Czy mierzi cię dzisiaj dealer samochodów. Bo 20-25 lat temu
0: kiedyś był sprzedawca.
1: Utyskiwaliśmy na dealera, bo dealer może być tylko narkotyków. Pamiętam taki tekst profesora Markowskiego, który strasznie na to utyskiwał, a chyba 2 czy 3 lata temu wydał tekst, który sparafrazuje tytuł, ale to są wyznania byłego preskryptywisty i tam analizował swoje porady.

0: rady, a właściwie swoje oburzenie względem tego typu zmian. No i mu wyszło, że zdecydowana większość tych jego oburzeń była zupełnie bezpodstawna. No i to, że to
1: i wynikała z tego, że był przywiązany do dawnej wersji pewnych słów, dawnego użycia pewnych słów.
0: My mamy takie podejście do języka, że ten język, który poznaliśmy w procesie edukacji, socjalizacji, jest ostateczną wersją. To jest trochę egocentryczne, prawda? Bo ten język zmieniał się przez setki lat.
1: Ale język ewoluuje.
0: Tak, żebyśmy my dostali jego ostateczną wersję. On dalej nie pójdzie. No ale właśnie dlatego każdą zmianę postrzegamy jako degradację tego języka, jako
1: dajmy
0: jego
1: erozję. Dajmy dość Wojtkowi do głosu, bo mówisz więcej niż on. Myślałam, że to nie nastąpi, ale proszę.
2: Jedno zdanie a propos dedykacji i marketingu. Czasem jak się robi jakąkolwiek kampanię marketingową w social media, dostaje się pewien brief, czyli pewną instrukcję, jak dana kampania powinna wyglądać i brzmieć. I bardzo często w briefie są pewne słowa kluczowe. Na przykład dedykacja bardzo często się znajduje w tym briefie. A dlaczego? Ponieważ jest pewna strona, na której każdy przedmiot chce się znaleźć na pierwszej stronie, czyli Google. Mhm. Google ma swoje tak zwane pajączki, pewne algorytmy, które wyszukują słowa kluczowe, takie jak dedykacja, bo bardzo często była wykorzystywana w celach marketingowych. I jeżeli jest na pierwszym zdaniu dedykowane dla mężczyzn, to jest podbijane przez algorytmy Google'a, dzięki czemu jak wpisuję nazwę jakiejkolwiek marki i mężczyzna, to od razu wyjdzie mi na stronie głównej. Więc
1: czyli
2: troszkę...
1: tu chodzi o algorytm.
2: No, z marketingowego punktu widzenia przede wszystkim.
1: Dokładnie tak.
0: Ja wiem, że trochę zagadałem, bo się nakręciłem, ale czy w tym kontekście mógłbym wrzucić jeszcze jedną rzecz, to znaczy wrzucić postulat właściwie. No. Bo mówimy o tych zmianach i te zmiany językowe pod kątem anglicyzmów najczęściej są jednak mniej lub bardziej oddolne. Bardzo często z socjolektów to nieważne. W każdym razie to są rzeczy, które wychodzą od ludzi, ale jest taka jedna zmiana, na którą ja bym chciał strasznie zwrócić uwagę, wywołać może też trochę do tablicy. No. To jest wirus mianownikozy korporacyjnej. Wirus mianownikozy korporacyjnej. Okay. To znaczy, nie wiem, czy mogę rzucać markami, ale tak, no zapraszamy na zakupy do Decathlon. Witamy w Luxmed.
1: Wszystko w mianowniku.
0: Tak, napij się z nami Coca-Cola.
1: Przestaliśmy odmieniać po prostu nagle.
0: Przepraszam, ale to nie zaczęło się oddolnie. To jest realizacja interesów korporacyjnych kosztem polszczyzny. To jest niszczenie jednej z immanentnych cech polszczyzny.
1: A to oni nie wiedzą, kiedy dają tego typu teksty, wiedzą, tego typu briefy?
0: Oni bardzo często w briefach zaznaczają, nazwa się nie odmienia.
2: Dokładnie.
0: Oczywiście, że się odmienia.
1: No bo wszystko się u nas odmienia prawie.
0: Wszystko się prawie u nas odmienia. To jest niszczenie fleksyjności polszczyzny i przepraszam, jeżeli mogę poprosić wszystkich, którzy słuchają, zwracajcie uwagę Marko.
1: Mamy takie różne plebiscyty na słowa roku i w ogóle. Ale ja was chciałam zapytać o wasze słowa, no nie wiem, ostatniej dekady. Macie takie? Może zacznijmy od Maćka, bo ty jako znany instagramer i influencer.
0: No, influencerem absolutnie się nie czuję, bo są jednak ludzie, którzy tworzą content. Ja tego właściwie nie robię, ale kurczę, pewnie teraz słowem dekady jest promptowanie. No, z tym się wiąże też cała masa zjawisk, prawda? My tego promptowania zaczynamy się uczyć. Ta polszczyzna, którą promptujemy, też jest inna. To znaczy, no, język
1: ona też myślę, może wpływać na to, jak będziemy się komunikować, bo to musi być konkretny język.
0: To znaczy w ogóle, no to jak AI będzie nam wpływać na polszczyznę, to jest bardzo ciekawe.
1: Okay,
0: ale to też jest, ale to zupełnie inny temat. Tak, to zupełnie inny temat.
1: Dobrze, a Wojtek?
2: Czy XD może być słowem?
0: Tak,
1: no właśnie.
0: Ja w ogóle...
2: Ja kocham XD.
1: Ja bardzo lubię XD. Ono jest bardzo śmieszne, bardzo wieloznaczne.
0: Ja też korzystam z XD regularnie. No jak najbardziej, ono niesie znaczenie.
2: To jest słowo, czy to jest emotka?
1: No właśnie, co to jest?
0: No ale chyba już słowo, to znaczy w ogóle część emotek zaczęła pełnić rolę.
2: Niektóre młode osoby mówią, o mój Boże, XD, nie uwierzysz.
1: Tak,
2: w sensie, w sumie to jest słowo.
0: Niesie to znaczenie, prawda?
2: No właśnie.
0: Faktycznie to znaczenie oczywiście jest uzależnione od kontekstu tutaj. No ale są też takie słowa kontekstualne właśnie.
1: Ja bardzo lubię słowo dzban.
2: Dzban, o Jezu, 2016,
1: naprawdę
2: pamiętny
1: to jest,
2: rok.
1: I to słowo przetrwało, bo wiele, tak jak słynny Śpulkolot, to po prostu...
0: No ale to była wykreowana zabawa.
1: Wypuśćmy zasłonę miłosierdzia, ale dzban, szczególnie jak patrzę na polskich polityków, to naprawdę myślę sobie, dziękujemy, że to słowo przeszło tak i dzięki wam niesie się w kolejne pokolenia.
0: Ale to właśnie, popatrzmy jeszcze, bo tak dużo narzekaliśmy na anglicyzację i tak dalej. Oczywiście język internetowy, czy języki internetowe rządzą się swoimi prawami, ale zwróćmy uwagę na to, że w tym całym podejściu kreatywnym, a tym też się charakteryzuje język
1: bardzo
0: internetowy, dlatego że komunikacja internetowa to jest wieczna karnawalizacja, to znaczy im bardziej się tym bawimy, tym bardziej jest to widoczne.

0: I krótki termin przydatności do spożycia. Tam te słowa bardzo rotują.
1: No właśnie, czasem dzieje się tak, że na przykład zamiast ściągać zapożyczenia z języka angielskiego, czy jakieś skrótowce, to wygrzebujemy słowa z przeszłości. No to jest na przykład kazus kariery sztosu. Och, sztos wyszedł nam z języka. Zniknął właściwie, po czym
0: wróciły,
1: tak, prawda, jest. I stały się ponownie normalną częścią tego języka. I to są zjawiska, którymi powinniśmy się cieszyć.
2: Czyli bądźmy sztosami i bądźmy git ze wszystkim.
0: Bylebyśmy dzwonami nie byli.
2: Bylibyśmy nie byli dzwonami. Piękne podsumowanie.
0: Dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki serdecznie.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior. Suplement.

0: Mend diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
8: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
7: Brzmi jak cenna umiejętność.
8: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
9: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
10: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
11: www.całymżyciem.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
12: Radio Kierowców.
13: Patryk Bedliński, zapraszam. Na autostradzie A1 około 9 kilometrów korka możemy napotkać cały czas przed Warlubiem na trasie prowadzącej w kierunku Łodzi i warto zjechać z autostrady jeszcze przed korkiem, na przykład na węźle Kopytkowo i skierować się na objazd drogą 91. Korkuje się A4 w Małopolskie, trasa prowadząca z Bochni do Krakowa. W okolicach Niepołomic wcześniej zderzyły się 4 pojazdy osobowe. Już udało się te utrudnienia usunąć, ale cały czas jeszcze ruch jest wyraźnie spowolniony w kierunku Krakowa, no i potem także na krakowskiej obwodnicy od węzła Kraków Południe do okolicy Tyńca w kierunku Katowic. Na S6 problemy wciąż są możliwe między Płotami a Kołobrzegiem. W okolicach miejscowości Jarkowo na 69 kilometrze doszło do kolizji z udziałem pojazdów osobowych. Trasa w kierunku Koszalina została zablokowana i można zjechać się w kierunku Kiełpina, na przykład na drogę wojewódzką 105, aby ominąć te utrudnienia. Jedziemy też trasami lokalnymi. Na Krajowej 10 problemy między Toruniem a Sierpcem na wysokości Lipna. To kilometr 355. Tam zderzyły się 2 pojazdy osobowe i ruchem muszą kierować służby. Problemy też w Lubelskiem, między Tomaszowem Lubelskim a Zamościem. To jest fragment drogi numer 17, a chodzi o okolice miejscowości Krynice i 195 kilometr. Osobówka wypadła z jezdni. To poważny wypadek, bo aż 3 osoby są poszkodowane. Zablokowany mamy przejazd w kierunku Lublina. Najprawdopodobniej można ominąć naprzemiennie te utrudnienia, ale można też wybrać objazd chociażby przez Krasnobród i Feliksówkę, kierując się na drogi lokalne. Spory ruch na dojeździe do Warszawy od strony północnej, czyli od Czosnowa. Zwalniamy m.in. w samym Czosnowie, ale też w Palmirach i w Łomiankach. Niełatwo też dojeżdża się do Krakowa Zakopianką w Libertowie, ale też korki mamy w Bańskiej, Niżnej i w Szaflarach.
11: Jest 17. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Kłęby dymu nad Lublinem, płonie hala magazynowa, pożar gasi kilkudziesięciu strażaków. Na drogach więcej patroli policyjnych, zaczynają się powroty z wakacji.
14: Będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących.
11: Tysiące mieszkańców Nepalu czekają na informacje o swoich bliskich. Liczba ofiar powodzi wzrosła do prawie 770. Pożar wciąż nie jest opanowany. W lubelskiej dzielnicy Hajdów Zadębie walka z ogniem. Płonie hala magazynowa, mówi rzecznik lubelskich strażaków Bartłomiej Pytka.
2: Na miejscu działa 17 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 60 strażaków. Pali się hala magazynowa o wymiarach około 30 metrów na

0: 60. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych na miejscu zdarzenia, a także nie było osób ewakuowanych.
1: Słup gęstego dymu widać z wielu części Lublina, także ze Świdnika. Czy jest toksyczny, sprawdza specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna. Na razie nie wiadomo, co było przechowywane w hali. Niedziela to przedostatni dzień wakacji. Zaczynają się powroty z wypoczynku. Na drogach gęstnieje ruch. Jest też więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze apelują, by kierowcy zachowali szczególną ostrożność. Drogówka używa zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. Uprzedza Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość kierujących, ale także będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Będziemy sprawdzać także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
1: Informacje na temat sytuacji na drogach na antenie Polskiego Radia Kierowców oraz w Jedynce. Minister Finansów i Gospodarki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego lecą do Stanów Zjednoczonych. Andrzej Domański i Adam Glapiński jutro i pojutrze wezmą udział w pracach grupy G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Minister Domański poprowadzi sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu. Ma też zaplanowane bilateralne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.
3: To są aktualności Jedynki.
1: Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czekają na jakiekolwiek informacje o zaginionych krewnych i przyjaciołach. Bilans ofiar śmiertelnych powodzi wzrósł do blisko 770. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA.
4: Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. We środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich kilkadziesiąt metrów dalej. Na murze szpitalnej kostnicy władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: W aktualnościach sprawdzamy jeszcze, co o pogodzie w nadchodzącym tygodniu, mówią synoptycy. Według prognoz czeka nas ochłodzenie i więcej deszczu. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale po południu w całym kraju mogą się pojawić przelotne opady i burze. Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że najgwałtowniejsze zjawiska wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie.
5: Opady deszczu w burzach do około 25, lokalnie 30 mm na metr kwadratowy. Na wschodzie i na południowym wschodzie kraju burze będą nieco bardziej gwałtowne, z porywami wiatru do około 85 km na godzinę oraz opadami gradu. Na pozostałym obszarze kraju poryw wiatru w burzach do 60-65 km na godzinę.
1: Od wtorku zrobi się chłodniej. Na kolejne dni prognozowane są przelotne deszcze. A o pogodzie dziś za kilka minut. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Polscy siatkarze rozpoczną za chwilę ostatni mecz w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Rywalami Polaków będą Francuzi. Mecz w Krakowie będzie oglądał Cezary Guriew.
7: Spotkanie z mistrzami olimpijskimi, już komplet publiczności. Spotkanie rozpocznie się dopiero o 17:20, bo tutaj 5 setów było potrzeba, żeby wyłonić zespół, który zajął trzecie miejsce. I tak Amerykanie pod wodzą Karcza Kiraliego, najsłynniejszego siatkarza w historii, pokonali Słowenię 3-2. Dobre nastroje, ma być tutaj dzisiaj dużo atrakcji, dobra informacja. Przez chwilę rozmawiałem z Bartłomiejem Lemańskim, kontuzja naszego środkowego nie jest tak groźna, nawet że to, bo jak będzie trzeba, to w Mistrzostwach Europy może zagrać na pozycji atakującego. A więc mecz z Francuzami, no chociażby ten finał podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dużo spotkań, wspaniała historia.

0: No i 23. Memoriał Huberta Wagnera. Poznamy zwycięzcę. Polacy oczywiście będą niesieni wspaniałą publicznością, tym cudownym dopingiem.
1: Dziękuję za relację i jeszcze ważne wieści z Gdańska. Polscy koszykarze dzielnie walczą z Niemcami w meczu, który może zdecydować o ich awansie do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni przez większość spotkania przegrywali, ale odrobili straty i doprowadzili do dogrywki. Dogrywka właśnie trwa, Polacy przegrywają 5 punktami.
2: Pogoda.
3: Na zachodzie i wybrzeżu najwięcej chmur i przelotne deszcze. Poza tym zachmurzenie na ogół niewielkie. Na termometrach od 22 stopni w Kołobrzegu i w Helu, 26 w Poznaniu i w Kielcach. Najcieplej w Tarnowie 28. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej Nagrody Nike, Cezary Łazarewicz.
13: Kiedyś świat miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę.
11: Wywiad Żyta.
14: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: Szczęśliwe powroty.

smutku śpi. Niech żyją młode żądze, dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze.

0: W oryginale Maryla Rodowicz i Marek Grechuta, u nas grupa Bibo Beat i wszystko jest jasne. 13 minut po godzinie 17 to audycja Szczęśliwe Powroty, audycja wypełniona piosenkami, które mam nadzieję Państwo dobrze znają, albo przypomną sobie o ich istnieniu. Tyle, że w wykonaniu nowych artystów niekoniecznie oznacza to młode pokolenie, bo okazuje się, że nawet tak wielkie gwiazdy muzyki jak Aretha Franklin też potrafią nagrywać covery. My jeszcze przez chwilę zostaniemy przy Maryli Rodowicz i usłyszymy utwór Czas upływa, lat przybywa. To jest taka specjalne nagranie, które miało miejsce w trakcie MTV Unplugged, kiedy Maryla Rodowicz nagrywała tę płytę bez prądu. Zaprosiła na scenę przeróżnych artystów, między innymi Ewę Farnę. I z Ewą nagrała taką wersję tego numeru, że śmiało można biec na parkiet i korzystać z tych bitów, które zostały wykorzystane w tym utworze. Potem będzie Maryla Rodowicz-Lanbery, czyli Małgośka, bo też pani Maryla rusza w trasę koncertową i będzie można tych wykonań w duetach posłuchać na żywo. A co jeszcze dziś w audycji Szczęśliwe Powroty? Będzie ABBA, będzie oczywiście wspomnienie o Dolly Parton. A jak się zmieści, to będzie nawet kto? No to tak zerknę i mogę Państwu powiedzieć, że będzie też Bruno Mars. Posłuchajmy. Zapraszam.
1: Ewa Farna!

Marylardowi Żylanbery w utworze Małgośka. Kilka nowych wersji starych przybojów Marli Rodowicz, artystka, zaproponowała nam w ubiegłym roku. No i tam oczywiście duet z Krzyśkiem Zalewskim w piosence Wsiąść do pociągu byle jakiego i też fantastyczna interpretacja Nie ma jak pompa z Ralfem Kamińskim. Te utwory często mogą Państwo usłyszeć na naszej antenie w programie Pierwszym Polskiego Radia. A w audycji Szczęśliwe Powroty teraz przeniesiemy się do Szwecji. No Szwecja to jest taki kraj, w ogóle myślę Skandynawia, że ja nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że u nich szybciej zapada noc i dłużej ta noc trwa. Może to jest ten czas, kiedy można się skoncentrować rzeczywiście na tworzeniu muzyki. No ale przecież od dawna wiadomo, że mamy te główne ośrodki, Stany Zjednoczone, mamy Wielką Brytanię. Tam toczy się życie muzyczne. Tam pojawiają się gwiazdy. Ale też w Skandynawii jest mnóstwo utalentowanych autorów piosenek, autorek piosenek, autorów tekstu, artystów, którzy robią tak i trafiają od razu na szczyty list przebojów. Niedaleko trzeba szukać. Zespół ABBA, wszystkie możliwe rekordy pobite. No i dzisiaj posłuchamy utworów z repertuaru ABBY w nieco innych wykonaniach. Za chwilę Zara Larsson, czyli dziewczyna, która ze Szwecji pochodzi, była w tym roku w Polsce. O ile dobrze pamiętam, tak to ona przyjechała na festiwal Open Air. I ona za chwilę wykona Lay All Your Love On Me. To jest chyba mój ulubiony utwór ABBY. A później będzie także Eurasure oraz Cher. No to teraz ABBA, jakiej Państwo nie znają.

Sherry Andy Garcia w utworze Fernando, oczywiście utwór z repertuaru grupy ABBA, a piosenka znalazła się na filmie, na ścieżce dźwiękowej do filmu Mamma Mia. Za 27 minut będzie godzina 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Szczęśliwe Powroty. Teraz nie będzie o szczęśliwym zakończeniu, będzie o wielkiej stracie. W mijającym tygodniu odeszła od nas Dolly Parton i chyba nie ma osoby, która nie miałaby choć jednego wspomnienia z tą artystką. Fani są zgodni, że to była kobieta, która nie tylko była ikoniczną postacią amerykańskiej kultury, ale też była symbolem zgody, pojednania, dobroci, szczerego serca. To ona ufundowała dzieciakom książki, bo sama wychowywała się w niepiśmiennej rodzinie. To znaczy ojciec Dolly Parton nie potrafił czytać, nie czytał jej książek w dzieciństwie. Ona postanowiła, że zrobi wszystko to, co możliwe w jej życiu, żeby dzieciaki od samego początku miały dobry start i dobre książki oraz umiejętności czytania. Tych rzeczy, które zrobiła Dolly Parton, jest mnóstwo. No ona też przede wszystkim pozostawiła nam niezwykłe piosenki. I tę jedną, która, no właśnie, która nie tylko wpisała się na stałe w historii muzyki, ale przede wszystkim stała się czymś więcej niż piosenką o złamanym sercu. I Will Always Love You to jest utwór, który Dolly Parton napisała po rozstaniu. To nie miał być list, to nie miał być komunikat cierpię, choć porozmawiamy, może jeszcze uda się nam do siebie wrócić. To była opowieść o tym, że czasami, kiedy się odchodzi, to wcale nie znaczy, że miłość się skończyła i że ona może trwać wiecznie. Najpierw tę piosenkę miał zaśpiewać Elvis Presley, ale tutaj Dolly Parton nie dogadała się z menadżerem i bardzo dobrze, że się nie dogadała, bo menadżer chciał od niej prawa autorskie, a Dolly powiedziała nie. Wielki przebój z utworu I Will Always Love You uczyniła Whitney Houston, ale my posłuchamy go dziś w tym wyjątkowym, oryginalnym wykonaniu.

Bijou i Nouvelle Vague, utwór Shout z repertuaru Tears for Fears. Tak jak mówiłam, fundacja pewnie też Nouvelle Vague, fundacja dla dobrych coverów. To zespół, który rzeczywiście wie, jak robić nowe wersje dobrze znanych utworów, choć oczywiście to spektrum ich zainteresowania ogranicza się raczej do jazzowych wariacji. No a nie tylko jazzem covery stoją, choć nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jeśli już mówimy o płytach z utworami różnych artystów, płytach jeśli mówimy o składankach coverowych, no to często jest tak, że to jest rzeczywiście albo taka chilloutowa elektronika, albo to jest muzyka jazzowa. No chyba, że do gry wkracza Kasia Lins i nagrywa płytę z utworami Grzegorza Ciechowskiego. Album Obywatelka KL to jest jedna z najciekawszych płyt w ogóle, która powstała moim zdaniem w historii muzyki, jeśli chodzi o interpretację twórczości innego artysty. Kasia nie tylko pokazała, że jest bardzo dobrą artystką, ale przede wszystkim udało jej się wyciągnąć cały kobiecy aspekt z twórczości Grzegorza Ciechowskiego. No przecież to jest

człowiek, który między innymi napisał bardzo kobiece teksty na debiutancką płytę Justyny Styczkowskiej. No i Kasia Linz poszła tym tropem. Wydaje mi się, że poradziła sobie świetnie. Fryderyki, które otrzymała za ten album, pokazują, że nie jestem w mniejszości, jeśli chodzi o zachwyty nad tą płytą. Oczywiście cały czas pamiętając, że jest to płyta z utworami, które już kiedyś powstały. To nie jest autorski album, to są autorskie interpretacje. Świetne. W związku z tym wybrałam dla Państwa dziś dwie z tej płyty, Sexy Doll i Zapytaj mnie, czy cię kocham. A to wszystko dlatego, że wczoraj Grzegorz Ciechowski obchodził 69. rocznicę urodzin. Dobrze, że zostały nam po nim tak piękne utwory.

Zapytaj mnie, czy cię kocham, w oryginale Grzegorz Ciechowski, tutaj w interpretacji, fantastycznej interpretacji Kasi Lins. Za 11 minut będzie godzina 19, a powoli kończy się dzisiejsze wydanie Szczęśliwych Powrotów, czyli audycji z coverami. No i na koniec cover piosenki, która no chodzi za mną od 3 dni, nie mogę się od niej uwolnić. Franz Gall wykonywała ją w oryginale, czyli jedna z największych gwiazd europejskiego popu. Szczyt jej kariery przypada na lata 60. w rodzinnej Francji. Konkurowała tylko z Dalidą i z François Hardy. Ale później Gall podbijała także dyskoteki od Buenos Aires po Międzyzdroje, zwłaszcza przebojem Ella Ella. To hołd dla Ellie Fitzgerald, wydany w 1987 roku na 70. wówczas urodziny królowej jazzu. Znalazłam dla Państwa cover w wykonaniu młodej francuskiej artystki, Jane się nazywa. Jak poradziła sobie z tym wykonaniem? Sprawdźmy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
5: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie

0: Nie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Kamil Olak, nowe problemy w województwie mazowieckim. W Warszawie na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska w pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyło się 6 aut osobowych. Na 18 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona, zablokowane są tam 2 pasy ruchu. Problemy poważne na krajowej 11 między Piłą a Ujściem. Po wypadku droga jest zablokowana w obu kierunkach. To miejsce najlepiej ominąć drogami lokalnymi, jadąc przez miejscowość Byszki. Problemy trwają w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni na 337 kilometrze. Trasa S6 to problemy z przejazdem także w zachodnio-pomorskim, a konkretnie na wysokości Jarkowa. Na 69 kilometrze nadal po kolizji z udziałem aut osobowych droga w kierunku Koszalina jest zablokowana, na miejscu ruchem kieruje policja. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa-Lotnisko, a to oznacza, że przez Dawidy w obu kierunkach jedziemy bez większych problemów. Kłopoty skończyły się też w Kujawsko-Pomorskim na krajowej 10 między Toruniem a Sierpcem. Znów bez przeszkód przejedziemy na 355 kilometrze na wysokości miejscowości Lipno. Wcześniej drogowcy odwołali, przypomnę, utrudnienia na drodze krajowej numer 17 w województwie lubelskim między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim na 195 kilometrze jest w kierunku Lublina. Znów jest przejezdna.

0: Minęła godzina 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z unijnego KPO. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia przyczyny zamieszania wokół odwołanego komunikatu dla województwa lubelskiego. Na drogach więcej samochodów niż zwykle. Dziś ostatnia niedziela wakacji. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Tak wynika z informacji naszej brukselskiej korespondentki. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała pula dostępna dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego bezzwrotne granty wynoszą ponad 25 miliardów. Reszta to tanie pożyczki.
1: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Zamieszanie wokół systemu ostrzegania w województwie lubelskim było związane ze zmianą sytuacji w czasie wysyłania pierwszego komunikatu. Wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem

0: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Jak przekazuje, w momencie, kiedy pierwszy komunikat był jeszcze rozsyłany do RCB, dotarła informacja, że zagrożenie minęło. Wówczas zdecydowano o uruchomieniu kolejnej wysyłki, tym razem z informacją o odwołaniu wcześniejszego ostrzeżenia.
1: Wyleciliśmy taką wysyłkę, przekazaliśmy treść operatorom telekomunikacyjnym. Natomiast chwilę później otrzymaliśmy potwierdzenie, że to zagrożenie już minęło i w związku z tym uruchomiliśmy drugą wysyłkę, no tu z alertem, który oznajmiał, że tego zagrożenia już nie ma.
0: Błaszczyk dodał, że za techniczną realizację wysyłki komunikatów odpowiadają operatorzy sieci komórkowych. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert informujący o tym, że na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Kilka minut później ostrzeżenie odwołano. Część mieszkańców nie otrzymała jednak pierwszego komunikatu w czasie, gdy pozostawał on w mocy. Dziś ostatnia niedziela wakacji. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Ci, którzy przemierzają dziś Polskę, mówili, że trzeba zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
2: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
3: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
4: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
5: Super, świetnie.
6: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych.
7: To są aktualności jedynki.
0: Ukraińscy sąsiedzi byli obecni na pogrzebie szczątków mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Około 1050 Polaków z tych dziś nieistniejących wsi zamordowali 30 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści. Wśród kilkuset uczestników ceremonii pochówku obecni byli Ukraińcy z Równego, Sokoła, Połap i kilku innych miejscowości.
8: W ocenie historyka IPN dr Leona Popka obecność Ukraińców z okolicznych miejscowości świadczy o dużej wrażliwości i dążeniu do pojednania polsko-ukraińskiego. Tak też mówił obecny na pogrzebie mieszkaniec wsi Równe.
9: Stać o tak na mszy wszystkie razem i jeden drugiemu przebaczyć, bo to inaczej nie ma. Jeden wróg jest Rosja, jest razem dwa narody jakichś takich, bracia. No ludzie sami dążą do tego dojść, przebaczyć jeden drugiemu.
8: Iwana, nauczycielka historii z Równego, również przyznała, że chciałaby, aby stosunki polsko-ukraińskie były jak najlepsze.
10: No ja mam taką nadzieję, że to będzie zalogodzenie, bo no, mieszkamy tutaj pobliżu Polski, no chciałyby, żeby wszystko było dobrze.
8: Krewni ofiar uczestniczący w ceremonii pogrzebowej podkreślali, że najważniejsza jest prawda i szczere przepraszam. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy na północy Polski oraz nad ranem na zachodzie przelotne opady deszczu, a na północy początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna 12 stopni na północy i południowym wschodzie, 16 na zachodzie, w Kotlinach Karpackich około 9 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędny.

0: Ważne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
6: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: 8,5 minuty po 19:00.
4: Przy muzyce o sporcie.
7: Zaczynamy dwugodzinne spotkanie ze sportem i sporą dawką muzyki. Będziemy oczywiście w Krakowie, tam polscy siatkarze odnieśli zwycięstwo w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Sprawdzimy, jak nastroje u naszych siatkarek przed fazą pucharową Mistrzostw Europy po udanej fazie grupowej. Powiemy także o pełnym dramaturgii meczu koszykarzy z Niemcami i tenisowym US Open w Nowym Jorku. A będą dla Państwa pracować Wojciech Błoński, Grzegorz Nowaczyk i Filip Jastrzębski.

0: W audycji przy muzyce o sporcie podróż po sportowych arenach rozpoczynamy od Krakowa, gdyż tam zakończył się właśnie memoriał Huberta Jerzego Wagnera, czyli taka próba generalna dla naszych siatkarzy przed Mistrzostwami Europy i okazuje się, że podopieczni trenera Nikoli Grbicia w dobrej formie przystąpili do tego turnieju. Wygrali dziś z reprezentacją Francji, o tym wszystkim opowie nam Cezary Gurjew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Polscy siatkarze wygrali 3-1. Pierwsze miejsce rzeczywiście w turnieju. Dzisiaj pierwszy set przegrany 22-25, ale potem 25-17, 25-15 i 25-20. Co można powiedzieć? No świetne zespoły, Filip, bo przecież Słowenia, brązowi medaliści ostatnich Mistrzostw Europy, no postrach dla Polski w 4 Mistrzostwach Europy, bo przecież przegrywaliśmy, ale to się ostatnio zmieniło. Francuzi to mistrzowie świata, Amerykanie, do kilku było tutaj młodych zawodników z uniwersytetów, ale to będzie na pewno wielka siła podczas Igrzysk Olimpijskich. 15 tysięcy widzów każdego dnia, olbrzymie zainteresowanie. Za chwilę rozpocznie się ceremonia dekoracji. Tutaj widzę, że już schodzą zawodnicy też do strefy mieszanej, a więc pewnie to się trochę przedłuży. Będzie teraz chwila na wywiady dla dziennikarzy. Oczywiście wszystkie zespoły są w ciężkim treningu. Najważniejszą imprezą dla Francuzów, Słoweńców i Polaków to oczywiście Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą bronić tytułu. No i oczywiście memoriał Huberta Wagnera, 23. impreza. Jerzy Mróz to wymyślił. Teraz kontynuuje to jego syn Cezary. Są mistrzowie, no patrzę, Edward Skorek, Bronisław Bebel, Marek Karbasz, Ryszard Bosek, Mirosław Rybaczewski, Włodzimierz Stefański, Włodzimierz Sadalski, Zbigniew Lubiewski. To, co jest ważne, no wiemy, że w ostatnich latach mnożą się medale polskich siatkarzy, ale podoba mi się ta grupa, no panów, którzy mają powyżej 70 lat. Mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy zachowują się tak, jakby mieli po 20 lat. Żartują. No można powiedzieć już tak odważnie, że wygłupiają się, ale widać, że cieszą się, że mogą być z kibicami, z siatkarzami. Bardzo szanują tych młodszych kolegów i też podoba mi się szacunek obecnych reprezentantów, którzy z wielką sympatią też patrzą na tych mistrzów sprzed lat. A więc polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. Przypomnę, 10 września rozpoczną się Mistrzostwa Europy. Najpierw Polacy będą grać na boiskach w Sofii. No i miało być tak, że te mecze miały być w Warnie, ale kiedy Bułgarzy zdobyli w ubiegłym roku wicemistrzostwo świata, to oczywiście największa gala, to oczywiście wielkie zainteresowanie. Tam będą także przecież Włosi, którzy grali w finale z Polakami, mistrzowie świata. A więc przed nami jeszcze siatkarskie emocje, ale trzeba podkreślić, że ta hala Tauron Arena, gdzie w przyszłym roku będą finały Mistrzostw Świata, była takim biało-czerwonym świętem. Kibice bawili się, kibice przyjeżdżali tutaj w piątek, pamiętam, z różnych części kraju. No, jest olbrzymie zainteresowanie i to, co podobało mi się, także na meczach, kiedy nie grali Polacy, były inne zespoły, cały czas olbrzymie zainteresowanie. Ma się to dobrze, czy mecze oczywiście siatkarze, czy i koszykarze, czy piłkarze ręcznych. Jest wspaniale, że mamy takie hale, mamy też boiska piłkarskie, no i sport jednak jednoczy, sport wywołuje olbrzymie emocje, co widzieliśmy tutaj w hali, bo trzeba przyjechać, trzeba zapełnić miejsca i tak jak mówił Cezary Mróz, szef Fundacji Huberta Wagnera, gdyby ta hala była większa, jest największą halą w Polsce, to przyszłoby więcej kibiców.
0: Cezary Gurjew, bardzo dziękujemy za relację z całego memoriału Huberta Jerzego Wagnera, a zatem z niecierpliwością i z nadzieją możemy czekać na Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn, a w Mistrzostwach Europy grają także polskie siatkarki, śpiewająco, właściwie suchą stopą przeszły przez fazę grupową, no i już jutro zagrają o ćwierćfinał z reprezentacją Portugalii. O tym za chwilę.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i audycji przy muzyce o sporcie, w której dziś dużo o siatkówce. Oczywiście, jak Państwo słyszeli, polscy siatkarze znakomicie zaprezentowali się w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Siatkarki mają za sobą bardzo udaną fazę grupową Mistrzostw Europy. Rozegrały 5 spotkań, wszystkie wygrały. No i teraz poprzeczka idzie wyżej. Faza pucharowa, no i miejmy nadzieję, droga do medalu. Jutro Polki zagrają o ćwierćfinał z Portugalkami. O szczegółach Rafał Bała.
1: Faza grupowa w Mistrzostwach Europy zakończona. Okazało się, że dla biało-czerwonych wypadła lepiej niż można się było spodziewać. 5 meczów i 5 zwycięstw, a najważniejsze to ostatnie nad silną reprezentacją Turcji. Oczywiście od razu pojawiły się spekulacje, czy czasem gospodynie turnieju nie chciały przegrać, żeby na dalszym etapie w półfinale uniknąć Włoszek. Tego dziś się już nie dowiemy. W każdym razie Polki nie miały ani ochoty, ani możliwości kalkulować. Przy okazji szanse do zaprezentowania się dostały zmienniczki. Wśród nich Paulina Damaskę. Młoda przyjmująca cieszy się nie tylko z wyniku, ale też ze stylu, jaki pokazuje polska drużyna.
2: Myślę, że bardzo dobrze się pokazałyśmy w meczu ze Słowenią. Naprawdę grałyśmy tak, żeby też sobie i wszystkim innym udowodnić, co potrafimy. I to był nasz przełomowy mecz i spotkanie. Myślę, że chcemy tak wejść w następny.
1: No i właśnie do tego stylu w pierwszej części turnieju zastrzeżenie miało sporo ekspertów. Długie przestoje i brak konsekwencji w rywalizacji ze słabeuszami. To największe zarzuty. Jednak medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku Paulina Maj podkreśla, że w siatkówce punktuje się nie styl, a zwycięstwa.
3: Ja bym się nie przejmowała tym, w jakim stylu się grało na przykład ze słabszym rywalem. Bym się skupiła tylko na tym, że wygrywamy, a nikt nie będzie pamiętał, w jakim stylu zagrałyśmy, czy to było dobrze, czy nie, tylko zawsze będziemy pamiętać o wyniku, więc nie ma co tutaj rozkładać tego na czynniki pierwsze. To jest turniej, każdy mecz jest inny, tak samo nastawienie też jest inne. Jak jest słabszy rywal, to też inaczej się do tego nastawiasz.

0: Teraz już nastawienie musi być bojowe, bo wkraczamy w fazę pucharową. Przegrywasz i od razu odpadasz. Chociaż trudno się spodziewać, żeby coś takiego przytrafiło się Polkom już w poniedziałek w meczu ze słabiutką Portugalią. Trener Stefano Lavarini tak analizuje dotychczasowy występ swoich podopiecznych. Jeśli spojrzy się na nasz bilans, to trzeba przyznać, że w fazie grupowej zgarnęliśmy pełną pulę. Generalnie wykonaliśmy dobrą pracę. Oczywiście czasami zdarzają się potknięcia, wahania formy. Jednego dnia lepiej działają pewne elementy gry, drugiego inne. Trzeba jednak przyznać, że trudno było oczekiwać od nas wygrania wszystkich meczów w tej grupie. Udało się, a więc dotychczas zrealizowaliśmy nasz cel. W drużynie panuje dobra atmosfera. Dziewczyny są gotowe poświęcić wszystko dla zespołu. Wiem, że mogę na nich polegać. Na razie wygląda na to, że wszystkie są gotowe do gry, zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. W pucharowej fazie mistrzostw na pewno dadzą z siebie wszystko. Przekonamy się już jutro. Mecz Polska-Portugalia o 18:00.
1: Trzymam zatem kciuki za nasze siatkarki.

Słuchają Państwo audycji przy muzyce o sporcie. Sprawdźmy najważniejsze wydarzenia dnia. Polscy siatkarze wygrali Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W finale biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. Polscy koszykarze przegrali w Gdańsku po dogrywce z Niemcami 94-96. W kwalifikacjach do Mistrzostw Świata biało-czerwoni doprowadzili do dogrywki. Mieli szansę na zwycięstwo i awans, ale przegrali po dramatycznej końcówce. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego US Open. Polak wygrał z Serbem Hamadem Medjedowiciem w 3 setach, w każdym do 3. Aleks Borucki zdobył dla Polski 3. medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Na torze w Poznaniu wywalczył brąz w jedynkach na 500 metrów.

Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5 w meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kończy się drugie spotkanie. Górnik Zabrze remisuje z GKS-em Katowice 2-2, a przed nami jeszcze mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznaniem. Hiszpan Enric Mas wygrał 9 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Vuelta a España. Wyścig potrwa do 13 września.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 19.30, o siatkówce już sporo mówiliśmy, teraz koszykówka, bo to mógł być polski dzień, raczej piękny dzień dla polskiego basketu. Nasi koszykarze fantastycznie do tej pory spisywali się w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata i mogli dziś świętować awans do przyszłorocznego turnieju, ale okazuje się, że mimo że szampany schłodzone, to jeszcze przynajmniej do końca listopada muszą poczekać. Grzegorz Nowaczyk jest w studiu, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No to było naprawdę fantastyczne widowisko, no musimy Państwu przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem, bo mistrzowie świata, utytułowany bardzo zespół, koszykarze z ligi NBA, a nasi grali momentami jak równy z równym.
2: Bardzo zazdroszczę wszystkim kibicom zgromadzonym w hali w Gdańsku. Pełna hala, trzeba dodać tutaj ledwo ponad 10 tysięcy osób oglądało to spotkanie na żywo, no i naprawdę mieli co oglądać, bo nasi koszykarze jak równi z równym momentami z Niemcami walczyli. Zaczęło się to wszystko no niezbyt pozytywnie dla Polaków. Ten początek spotkania może nie tak imponujący. Już w 5. minucie trzeci

0: Paul Denisa Schrödera, gwiazdy reprezentacji Niemiec, gwiazdy też NBA, i on musiał wtedy zejść z boiska, i to wydaje mi się, że do tego momentu Polacy wiedzieli, jak grać przeciwko Niemcom. Później ten plan trochę się jednak załamał. Szczególnie słabo nasi reprezentanci wyglądali pod koszem, gdzie zazwyczaj górowali nad wszystkimi rywalami do tej pory w kwalifikacjach. Tutaj jednak tego nie było i pierwszą kwartę przegrali 15-28 aż. W drugiej kwarcie nie było dużo lepiej. Sporo strat naszych reprezentantów i do takich niewymuszonych strat, nawet w prostych wydawałoby się sytuacjach. Pierwsza połowa tego spotkania przegrana 31-41, 10 punktów przewagi Niemców, i ta przewaga się tak utrzymywała. W trzeciej kwarcie drugi faul techniczny Jordana Lloyda, naszego jednego z najlepszych zawodników do tej pory na boisku, i musiał on wtedy opuścić parkiet. Taka bardzo kuriozalna sytuacja.
1: No w piłce nożnej nie do pomyślenia. Każdy może sędziemu zrobić, co mu się żywnie podoba.
0: Tak, on
1: a tutaj machnięcie ręką do sędziego, w stronę sędziego.
0: Machnął w stronę sędziego, czy nie wiem nawet, czy to nie było w stronę kibiców. No, machnął ręką, nie wiemy co prawda, co powiedział, no ale sędziowie to tak odczytali, że to było jednak no, przewinienie reprezentanta Polski. No i od tamtej pory przewaga Niemców się powiększała. Polacy byli no, trochę rozbici tym brakiem swojego najlepiej punktującego zawodnika. W czwartej kwarcie Igor Milicic, junior dodajmy, dał taki sygnał do pogoni. On rzucił za trzy i wtedy strata do Niemców już była tylko 6 punktów. Patrząc na całe to spotkanie, no to ta strata 6 punktów to tak naprawdę niedużo. Potem po tej trójce Milicicia udało się to wszystko odrobić. No i czwarta kwarta zakończyła się wynikiem po 83. Trzeba było grać dogrywkę. W tej dogrywce w miarę wyrównanie to wszystko wyglądało aż do ostatnich sekund. Kilkanaście sekund przed końcem Polacy mieli piłkę. Mogli zrobić właściwie wszystko. Mogli rzucić i wygrać już praktycznie to spotkanie, ale wtedy faul w ataku naszych reprezentantów. Wydawało się, że jest już po wszystkim, a tu nagle faul w ataku Niemców. Także po kilku sekundach nasi koszykarze mogli jeszcze wyrównać wynik tego meczu, no ale to się jednak nie udało. 94-96 Polacy przegrali ten mecz. No i posłuchajmy, co po tym spotkaniu miał do powiedzenia najlepiej punktujący w naszym zespole Mateusz Ponitka.
2: Myślę, że odrobiny szczęścia, na pewno może trochę sił i ze dwóch jeszcze zawodników, bo w sześciu chyba skończyliśmy ten mecz. Trochę kontuzji, jakieś tam niepotrzebne sytuacje, myślę, faule, i no, na koniec już w zasadzie nie było kim grać powoli, także to dziwna sytuacja, no ale cóż, graliśmy przeciwko mistrzom świata i mistrzom Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy swój moment, w którym mogliśmy już ten mecz wziąć. Wziąłem też trochę to mimo wszystko na siebie. Zabrakło dociągnięcia tego jednego, drugiego rzutu i szkoda, no ale będziemy gotowi w listopadzie.
0: Syn naszego trenera, Igor Milicic junior, zwrócił uwagę na to, że nasi zawodnicy postawili się mistrzom świata, no i było bardzo blisko tego zwycięstwa.
3: Graliśmy naszą koszykówkę i myślę, że po prostu oni się zmęczyli, oni trochę się rozluźnili, kiedy zobaczyli, że nasi zawodnicy albo się kontuzują, albo spadają za faule, i wykorzystaliśmy ich moment nieuwagi. Mistrzami świata nie ma innego meczu, musimy albo charakterem, albo nie, jak wiemy, że oni są naprawdę utalentowani. I myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną. To następnym razem, jak się z nimi spotkamy, mam nadzieję, że będziemy lepsi niż dzisiaj i pokażemy to też na parkiecie.
1: Bardzo dobre spotkanie, brawa dla naszych koszykarzy i chyba z nadzieją możemy tylko czekać na listopad. Grzegorz Nowaczyk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Przypomnę, 27 listopada Polska zagra u siebie z Chorwacją. 3 dni później spróbuje zrewanżować się reprezentacji Niemiec. Ja przypomnę, że czekamy na awans już 7-8 długich lat na Mistrzostwa Świata i miejmy nadzieję, że to stanie się faktem jeszcze w tym roku.

0: Słuchają Państwo audycji Przy muzyce o sporcie w programie pierwszym Polskiego Radia. Jak już wspominaliśmy kilka minut temu, trwa ostatni mecz szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź gra z Lechem Poznań i zmiana wyniku. Kolejusz prowadzi już 2-0. Przypomnę, od szóstej minuty mistrz Polski prowadził po golu Antoniego Kozubala, a podwyższył Sajad Manesz w 22 minucie. Co ciekawe, przy obu trafieniach asystował Patryk Walemark. Na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie zakończył się 14 letni bieg Piastów. Wczoraj odbyły się ultramaraton na 50 km i półmaraton na 22 km. Dzisiaj między innymi bieg na 13 km. Rywalizację obserwował Patryk Michalski.
1: Antek Herenda, zwycięzca Jakuszyckiej trzynastki. To dość krótki dystans, więc rywale deptali po piętach w zasadzie do samego końca.
2: No w tym roku tak, niestety tam jakieś skurcze zaczęły mnie łapać, ogromne bóle łydek. No to trzeba było cały czas kontrolować, jednak gdzieś tam ten stres lekki był, ale w miarę kontrolowane to było do końca.
1: Anna Fitzner-Zborowska, najlepsza wśród pani na trzynastkę jakuszycką.
3: No dla mnie jak najbardziej szczęśliwa, ja tutaj jestem pierwszy raz. No trasa ciężka, wymagająca, dużo biegowa, ale fajnie poszło. No dziewczyny bardzo mocne, no ale udało się jakoś przytrzymać Klaudię, no bo Klaudia naprawdę bardzo napierała, no to wiadomo, mocna zawodniczka. No i później już zbieg, no to już ile sił w nogach.
1: Klaudia Petters z workiem medali wyjedzie z Jakuszyc, z letniego biegu Piastów. No wczoraj drugie miejsce na 50, dzisiaj zwycięstwo na 6 i drugie miejsce na 13.
4: Tak, dokładnie. No ale przegrać z Dominiką Stelmach czy z Anią wczoraj, Fitzner, tak, to nie jest żadna ujma.
1: Właśnie, to jak to traktujesz? Bo niektórzy podchodzą do takiej rywalizacji, że liczy się tylko zwycięstwo.
4: Tak naprawdę dla mnie bardzo liczy się fan po prostu. No zresztą widać, jaka ja tutaj jestem zajarana. To, że mogłam sobie pozbiegać tutaj piątki, podzbijać, bo tu jest zawsze bardzo dużo kliwiców, wszyscy krzyczą i można się po prostu powygłupiać, pocieszyć.
1: Leszek Kosierowski, rzecznik biegu Piastów.
5: Bardzo się cieszymy, że letni bieg Piastów złapał taki nowy oddech. Mamy rekordową frekwencję, ponad 2100 osób zapisanych, tyle nigdy nie było i to jest fantastyczne. Mamy nadzieję, że chociaż niektórzy z nich przyjadą także zimą, a za miesiąc oczywiście na rowerowy bieg Piastów.
0: 12. rowerowy bieg Piastów 26 i 27 września. Zapisy trwają. I raz jeszcze rzut oka na Ekstraklasę, bo tam znów gol, tym razem dla Widzewa, który przegrywa z Lechem Poznań 1-2 w 28 minucie spotkania. To wszystko w tej audycji. Bardzo dziękujemy za uwagę. Pracowali dla Państwa Wojciech Błoński, Grzegorz Nowaczek i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami ostatni z wybranych fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski w interpretacji Janusza Gajosa. W listopadzie 1673 roku ma miejsce bitwa pod Chocimiem, gdzie Sobieski zwycięża.
2: Dawni kompanowie chrypciowscy odnaleźli po bitwie trzy ciała i rzewnymi je żegnali łzami, chociaż zazdrościli im tak sławnej śmierci. Pan Nowowiejski miał uśmiech na ustach i cichą pogodę w twarzy. Pan Motowidło zdawał się spać spokojnie, a pan Muszalski oczy miał wzniesione w górę, jakby się modlił. Pochowano ich razem na tym sławnym chocimskim polu pod skałą, na której na wieczną rzeczy pamięć kazano wyryć trzy ich nazwiska pod krzyżem. Wódz całej armii tureckiej, Hussein Basza, ocalił się na szybkim natolskim koniu ucieczką, lecz po to tylko, by w Stambule sznurek jedwabny z rąk sułtana otrzymać. Ze świetnej armii tureckiej małe tylko watachy zdołały wynieść zdrowe głowy z pogromu. Ostatnie zastępy Husseinowej jazdy wojska Rzeczypospolitej podawały sobie w ręce w ten sposób, że hetman polny naganiał je wielkiemu, ten hetmanom litewskim, tamci znów polnemu. I tak szło koleją, póki nie wyginęli prawie wszyscy. Z Janczarów nie ocalił się niemal nikt. Cały ogromny obóz spłynął krwią pomieszaną z deszczem i śniegiem. Trupa zaś tyle leżało, że tylko mrozy, krucy i wilcy zapobiegli zarazie, jaka z ciał gnijących wstawać zwykła. Polskie wojska wpadły w tak wielki zapał bojowy, że jeszcze nie odsapnąwszy dobrze po bitwie, choć im zdobyły. W samym obozie łupy wzięto niezmierne. 120 dział, a z nimi 300 chorągwi i znaków przesłał hetman wielki z owego pola, na którym po raz już drugi w ciągu wieku szabla polska święciła tryumf znamienity. Sam pan Sobieski stanął w kapiącym od złota i bisioru w namiocie Husseina Baszy i z niego wieści o szczęśliwym zwycięstwie na wszystkie strony przez lotnych gońców rozsyłał. Za czym zebrały się jazda i piechota, wszystkie chorągwie polskie, litewskie i kozackie, całe wojsko stanęło w bojowej sprawie.

0: odprawiano dziękczynne nabożeństwo. I na tym samym Majdanie, na którym jeszcze dnia wczorajszego muezinowie wykrzykiwali La Hayl Allah, brzmiała pieśń Te Deum Laudamus. Hetman słuchał mszy i pieśni krzyżem leżąc, a gdy powstał, łzy radości ciekły mu po dostojnym obliczu. Na ów widok zastępy rycerstwa, nieotarte jeszcze z krwi, drżące jeszcze z wysilenia po bitwie, wydały po trzykroć gromki okrzyk: Vivat Johannes Victor! A w 10 lat później, gdy majestat króla Jana III obalił w proch potęgę turecką pod Wiedniem, okrzyk ów powtarzano od mórz do mórz, od gór do gór, wszędy po świecie, gdzie tylko dzwony wołały wiernych na modlitwę. Na tym kończy się ten szereg książek, pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie dla pokrzepienia serc.
1: To był ostatni z wybranych fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza, Pan Wołodyjowski, w interpretacji Janusza Gajosa. A od jutra Klub Pikuika Charlesa Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. To XIX-wieczna, humorystyczna powieść o przygodach czterech dżentelmenów w czasie podróży po Anglii.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Big Day. Edyta Górniak.
4: Natalia Kukulska.
3: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
5: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20
5: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
13: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Kamil Olak. Nowe problemy w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Gdańsk-Porta, węzłem Gdańsk-Lipce w pobliżu

0: 5 kilometra zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Szczecina jest tam zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W okolicach Trójmiasta nie odwołano wciąż też utrudnień na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni na 337 kilometrze. Nowe problemy na Mazowszu na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa-Lotnisko na wysokości Dawidów Bankowych. Na pierwszym kilometrze zderzyły się cztery auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Trwają też problemy w samej stolicy na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. W pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyło się sześć aut osobowych i na 18 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest poważnie zwężona. Zablokowane są tam dwa pasy ruchu. Nie skończyły się też problemy w Podkarpackiem na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. Po tym jak w pobliżu miejscowości Trzebuska dwa auta osobowe zderzyły się z trzema motocyklami. Droga jest zablokowana na 453 kilometrze. Objazd wytyczono drogą wojewódzką nr 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Drogowcy odwołali natomiast problemy na trasie S6 na wysokości Jarkowa w Zachodniopomorskiem. Na 69 kilometrze w kierunku Koszalina droga została odblokowana. Skończyły się też problemy na trasie S1 w województwie śląskim między węzłem Bielsko-Biała Komorowice a węzłem Bielsko-Biała Rosta.
1: Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. W Szczecinie upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień szczecińskich. Islandia nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Wkrótce kolejne ciekawe zjawisko astronomiczne. Koniunkcja Księżyca i Saturna. Sześć lat temu zakończył się 12-dniowy strajk w Stoczni Szczecińskiej. 30 sierpnia 1980 roku podpisano pierwsze z porozumień sierpniowych. W rocznicę tamtych wydarzeń w uroczystościach pod bramą stoczni uczestniczyli przedstawiciele władz, parlamentarzyści i ich uczestnicy. Prezydent Karol Nawrocki w liście odczytanym przez szefa jego kancelarii Zbigniewa Boguckiego przypomniał, że porozumienia sierpniowe są jednym z najważniejszych rozdziałów polskiej drogi do wolności. Choć porozumienia sierpniowe są powszechnie kojarzone z Gdańskiem, to Szczecin był pierwszy, mówił przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności Dariusz Głogowski.
2: Był to początek drogi, która doprowadziła nas do wolnej i suwerennej Polski. To stąd wyszedł jeden z najważniejszych impulsów do zmian, które odmieniły Polskę.
1: Podczas rocznicowych obchodów na Placu Lotników odbył się koncert pieśni patriotycznych. Premier Donald Tusk żegna Andrzeja Wielowiejskiego. Odszedł Andrzej Wielowiejski, dobry, mądry i odważny człowiek. Prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Andrzeju, dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej, napisał na portalu X szef rządu. Andrzej Wielowiejski, polityk, w latach PRL-u opozycjonista i działacz katolicki, zmarł w wieku 98 lat. Podczas strajków w sierpniu 80 roku pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej. Był posłem, senatorem i wicemarszałkiem tej izby, a także europarlamentarzystą. Jest zupełnie jasne, że sprawa dalszych negocjacji z Unią Europejską nie będzie kontynuowana. To naturalny bieg wydarzeń, skomentowała przegrane referendum premier Islandii Kristín Frostadottir. Wczoraj niespełna 53% Islandczyków sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat członkostwa we wspólnocie. Reprezentująca socjaldemokratów szefowa rządu, pytana, czy Islandia wycofa wniosek o członkostwo w Unii, nie odpowiedziała wprost. Powiedziała jedynie, że ma to być przedmiotem rozmów z Komisją Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandii.
3: Według informacji lokalnej policji mężczyzna miał wyrywać z ziemi liny, którymi samolot był przymocowany, a następnie wystartować z drogi serwisowej z pominięciem pasa startowego. Samolot został szybko wykryty przez węgierski system kontroli przestrzeni powietrznej. Z bazy w Kecskemét podarwano parę myśliwców Gripen, które przechwyciły i monitorowały skradzioną maszynę lecącą w kierunku Poksz. Lot zakończył się w okolicach miejscowości Gerjen. Mężczyzna wykonał przymusowe lądowanie w polu słoneczników, uszkadzając

0: Samolot odniósł jedynie lekkie obrażenia. Następnie opuścił miejsce lądowania i dotarł do drogi, gdzie próbował odebrać samochód przypadkowemu kierowcy. Próba kradzieży samochodu się nie powiodła, a mężczyzna został zatrzymany przez policję. Lokalne źródła podają, że mężczyzna mógł być nietrzeźwy. Okoliczności kradzieży samolotu, lotu oraz późniejszej próby kradzieży samochodu wyjaśnia węgierska policja. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Nasz korespondent mówił o sprawie na Węgrzech, gdzie młody mężczyzna ukradł samolot i wystartował w kierunku elektrowni atomowej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kolocsy. Ostatni dzień sierpnia i pierwszy dzień września ciekawego widoku na niebie dostarczą Księżyc i Saturn, które znajdą się w pobliżu siebie. Koniunkcja to zbliżenie do siebie obiektów astronomicznych na niebie. 31 sierpnia o godzinie 6:35 Księżyc minie Saturna w odległości kątowej niecałych 3 stopni. Dzięki temu będzie można podziwiać malowniczy widok. Do obserwacji nie potrzeba instrumentów astronomicznych, wystarczy nieuzbrojone oko. Na niebo warto spojrzeć późnym wieczorem 30 sierpnia lub 31 sierpnia. Księżyc i Saturn będą widoczne nad wschodnim horyzontem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na zachodzie oraz północy przelotne opady deszczu, a na północy początkowo możliwe również zanikające burze. Temperatura minimalna 12 stopni na północy i południowym wschodzie, 16 na zachodzie, w Kotlinach Karpackich tylko około 9 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 24% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach w niemal całym kraju zagrożenie pożarowe jest małe lub średnie. Brak zagrożenia jedynie na Pomorzu oraz na południowych krańcach województw śląskiego i małopolskiego oraz na wschodzie Podlasia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama. Autopromocja.
4: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
5: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam lub bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl hasła, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, ich doświadczenie bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem reportera, autora książek, publicystę, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego, laureata literackiej Nagrody Nike. Od 14 lat też w Darłowie Festiwal Media i Sztuka, który stworzyłeś, Cezary Łazarewicz. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
2: Dziękuję bardzo. Witam państwa, witam ciebie, Remku, i czekam na dociekliwe

0: pytania.
1: No wiesz, teraz postawiłeś tak poprzeczkę, że będę myślał o dociekliwym, a spróbuję od tych prostych. Reporter śpi dobrze w tych czasach?
0: Tak, nie narzekam. Jak są trudne czasy, to jest najlepiej dla reporterów, bo powinni na tym korzystać. To jest czas na opisywanie świata. Tylko to dzisiaj to jest coraz trudniejsze i mam wrażenie, że kiedyś to było łatwiejsze, to opisywanie świata, bo dzisiaj się wszyscy wyspecjalizowali w mówieniu takim gładkim, w takim przekazywaniu dobrych informacji, więc ciężko się przezbić przez tą wazelinę, żeby się czegoś prawdziwego o ludziach dowiedzieć i o świecie.
1: Tak właśnie, bo myślałem o tym, jak mówiłeś, że w trudnych czasach jest dobrze reporterowi, a ja sobie pomyślałem, że czy jest dobrze reporterowi w czasach, kiedy jest kłopot z prawdą.
0: No wiesz, dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy każdy ma swoją prawdę i kiedyś świat się różnił, bo miał jedną prawdę i różnił się interpretacją tej prawdy. Jedni mówili tak, drudzy inaczej, a dzisiaj jak oglądasz media, one są tożsamościowe, czyli ludzie oglądają po to, żeby się utwierdzić we własnych przekonaniach i nie chcą tam informacji, które się nie mieszczą w ich takiej bańce.
1: W strefie komfortu.
0: Nie chcą, ale też politycy czy ludzie publiczni rozmawiają tylko z tymi, którzy mogą im zadawać miłe i sympatyczne pytania. A z drugiej strony, wiesz, dzisiaj każda instytucja ma rzecznika prasowego, dzisiaj każdy kontakt z instytucją wymaga przebicia się przez tą taką barierę słowotoku i takiej swojej prawdy, która ta instytucja ma, i to jest trudne.
1: Jak mówiłeś o tym, że każdy ma swoją prawdę, to właściwie to jest też taki temat, który pojawia się w twoich wszystkich książkach, że każdy z tych świadków historii, o których piszesz, ma swoją prawdę i myślę, że tak takim dobitnym przykładem jest twoja książka Naszewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa, no, która właściwie spowodowała, że ci ludzie, którzy byli najbliżej Pyjasa, uznali, że ty, jak powiedział Wildstein, napisałeś mowę obrończą dla ubeków. Że pokazując fakty, dobierając się do tych faktów i pokazując również prawdę różnych ludzi na ten temat, no i ich zdaniem tworzysz spójny obraz, ale zupełnie nie taki, który jest obrazem reportera, prawda?
0: No, ale wiesz co, tutaj raczej Bronisław Wildstein ma więcej na sumieniu. To on wprowadził w błąd swoich kolegów, a być może nawet w to uwierzył te 50 lat prawie 50 lat temu.
1: Tak, 77 rok.
0: Że jego przyjaciel został zamordowany. No ale teraz sobie wyobraźmy taką historię. Wiesz co, jeśli cofniemy się, nie wiem, czy mam trochę więcej czasu, tak, żeby o tej historii opowiedzieć, bo ona jest fascynująca. A ja się wychowałem w jej cieniu. Ja przecież wszystkie te informacje prasowe, dziesiątki reportaży, tekstów śledziłem przez całe lata 90., a nawet wcześniej. Dla mnie sprawa Pyjasa to był takim symbolem tego, że ten PRL jest kompletnie skompromitowany. Jeśli oni muszą zabijać studenta, który jest opozycyjny, którzy muszą zacierać ślady po tym wszystkim, no to jest to największa kompromitacja tego systemu. Ja przez długi czas nie chciałem pisać o tej sprawie, bo ona mi się wydawała taka bardzo podobna do sprawy Grzegorza Przemyka, pobitego na komisariacie na Jezuickiej. Później zacierano ślady, żeby chronić zomowców, milicjantów, którzy brali w tym udział. Skazano niewinnych ludzi, czyli sanitariuszy. W wypadku Pyjasa było trochę inaczej, no bo wszyscy wiedzieliśmy, że on został zamordowany przez SB. Całe lata 90. moi koledzy szukali sprawców tego zabójstwa politycznego, jak się wydawało. I ja też byłem tym człowiekiem, który czekał, aż się pojawi sprawca. I wierzyłem w to, kiedy zbrałem się za tą książkę, że w tych, wiesz, dziesiątkach tomów esbeckich dokumentów, w aktach śledztwa znajdę jakiś trop, który prowadzi mnie do celu. Ale wiesz, po przeczytaniu tego wszystkiego, ja mam po prostu taką wiedzę,

0: Otnam, czyli wszystko, co się w tej sprawie wydarzyło. No i raczej jestem przekonany o tym, że to był nieszczęśliwy wypadek. A twórcą całego tego mitu o zabójstwie politycznym jest Bronisław Wilczstein. Jak mówi ktoś o tobie, że to jest mowa obrońca ubeków, którzy Polską trzęśli w latach 70., no to jest jakiś rodzaj oceny. Ale ja się spotkałem raz z Bronisławem Wilcztajnem w takiej konfrontacji, już po ukazaniu się książki. Ja wcześniej z nim rozmawiałem jako świadkiem historii i on nie był w stanie wykazać, co mu się tam nie zgadza. Oprócz tego, że on bardzo źle odbiera to, co napisałem. Bo w kwestii faktów on nie miał wiele do powiedzenia.
1: Bo ten mit został zbudowany, tylko powiedzmy, że ten mit został zbudowany na tym, że Bronisław Wilczstein zobaczył ciało Stanisława Pyjasa już po sekcji, chyba tak, po sekcji zwłok, i poszedł z taką wiadomością, że twarz była
0: zmasakrowana
1: kastetem.
0: Wiesz, jak wrzucasz Bronisław Wilczstein, Stanisław Pyjas w internet, no to jest dziesiątki takich wypowiedzi. One są jak mantra. Bronisław Wilczstein mówi tak, no wchodzę tam, ten cieć, to nie był cieć, tylko laborant, który go przywiózł do tego prosektorium, bo się podał za brata czy kuzyna Pyjasa. Odsłonili mu ciało, które było zakryte, wyjęli z lodówki i on wtedy zobaczył zmasakrowane ciało. Tylko on do dzisiaj nie przyjmuje tego, a jest dowód na potwierdzenie tego. Rany, o których mówi Bronisław Wilczstein, one nie istnieją na zdjęciach Pyjasa zrobionych po przywiezieniu do prosektorium. Bo to się tak zwykle robi, że jest wypadek, przychodzi fotograf, tamtych fotografii jest 36. I Bronisław Wilczstein mówi o głębokiej ranie sięgającej kości, która pojawia się w okolicach lewej skroni, lewego oczodołu. Nie ma tej rany. No to skoro nie ma na zdjęciu po przywiezieniu Pyjasa do prosektorium, czyli ona powstała już po sekcji zwłok. Więc ta cała opowieść o tym, że to była śmiertelna rana zadana kastetem, jest nieprawdziwa. No, więcej to wskazuje na to, gdyby Pyjas został pobity na klatce schodowej, to te ślady po takim ciosie byłyby gdzieś albo na ścianie, albo na posadzce. Nie ma tam.
1: Ale nie potwierdziły tego też w 2010 roku, prawda? Kiedy
0: tak, ekshumacji dokonano. No, jeśli jest zespół kilkunastu patomorfologów, biegłych sądowych, medyków sądowych, którzy badają sprawę po latach, robią ekshumację, składają kość do kości i orzekają, że to jednak raczej był wypadek. Przyczyną śmierci Pyjasa było zachłyśnięcie się własną krwią, a rany, które powstały, powstały w wyniku upadku ze znacznej wysokości. Oni nawet chyba określają to, że to musiało być no, około 12 metrów, ponieważ to można zbadać. No i właśnie to kluczowe złamanie znaleziono podczas ekshumacji. No jeśli naukowcy mówią to w wolnej Polsce, działając na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej, w którego kolegium zasiada Bronisław Wilczstein, no to dlaczego mielibyśmy im nie wierzyć? Problem jest inny. No, czy świadek historii może nie przyjmować do wiadomości dalszych badań, które w tym kierunku przeprowadzono? Mnie się wydaje, że nie.
1: Ja myślę, że to jest ciekawe też z tego punktu widzenia reporterskiego, że historia, która ciebie dotyczy, o czym powiedziałeś na początku, ale też dotyczy bardzo wielu ludzi, bo też można by postawić pytanie, jaka byłaby Polska, gdyby nie ta śmierć Stanisława Pyjasa, prawda, w tamtym czasie. No to jak reporter w końcu, badając te akta, dochodzi do wniosku, że ten cały mit, prawie założycielski mit Solidarności, karnawału Solidarności późniejszego, i to jest jakieś poczucie klęski, rozczarowania, nie wiem.

0: Dla mnie? No trochę tak, wiesz, no jest strach taki, bo wierzysz w to, wychowany zostałeś na tym i nagle dowiadujesz się, odkrywasz, że trochę inaczej było. I ja próbuję to tak interpretować. Dzisiaj wiemy, że to nie było zabójstwo, a już na pewno polityczne, że to był nieszczęśliwy wypadek. Ale oni wtedy byli przekonani o tym, że działały siły trzecie, czyli Służba Bezpieczeństwa. Naprawdę jeden z uczestników tych wydarzeń mówił mi, że wyjechał do rodzinnego domu, bo bał się, że on może być kolejną ofiarą SB, że jak już zaczynają zabijać, to mogą też trafić na niego. I ten lęk, to co oni robili wtedy, ten protest, to był rzeczywisty. No ale dzisiaj minęło tyle czasu, więc możemy chyba powiedzieć o tej praprzyczynie. Wiecie, dzisiaj już wszystko wiadomo.
1: Do rozmowy z Cezarym Łazarewiczem wrócimy za chwilę. Dlaczego?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Cezary Łazarewicz, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. Ten świeży mit kardynałowi Solidarności był potrzebny, być może by nie było go.
2: Kluczowe dla Solidarności jednak było powstanie KOR-u. Komitet Obrony Robotników, który powstał w 1976 roku, 23 września, zaraz będzie 50 lat, czyli instytucja, która zajmowała się łamaniem praw człowieka. Najpierw pomagali robotnikom w Ursusie i w Radomiu, a później pomagali przecież studentom z Krakowa wyjaśnić tą sprawę i nagłośnić ją. No i śmierć Stanisława Pyjasa spowodowała powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności, czyli pierwszy raz w przestrzeni publicznej pojawiła się słowo Solidarność. I ta, wiesz, sieć się zaczęła rozrastać. Akademicka sieć zbuntowanych studentów. Czy ona by powstała, gdyby nie śmierć Pyjasa? Myślę, że nie. I przekonanie o tym, że został zamordowany? Myślę, że nie, bo to był, wiesz, no, coś, co postawiło na nogi wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek poczucie takiej przyzwoitości. I wiesz, na tę mszę jechali ludzie z Gdańska, z Lublina, z Poznania. No i później tam wszędzie Wrocławia, wszędzie tam Warszawy, wszędzie tam powstawały takie ośrodki buntu akademickiego. Ci ludzie 3 lata później, oni tworzyli Solidarność, niezależny ruch wydawniczy. No, mieli swój wkład w wolną Polskę. No i tutaj robimy cięcie i przechodzimy do roku 2026 i mówimy: chwała wam za to, zrobiliście wielką rzecz. A wiecie, że ta praprzyczyna, dla której zaczęliście działać, jest trochę inna. Możemy dziś z całą pewnością

0: powiedzieć, że Pyjas na pewno nie został pobity kastetem, że te opowieści, które wtedy były, one dzisiaj nie wytrzymują próby czasu. I ja rozumiem, że Wildstein w roku 77 nie przyszedł, nie wymyślił sobie tego. To był człowiek, który prawdopodobnie pierwszy raz w prosektorium widział człowieka po sekcji zwłok.
1: Czyli to jest jego prawda.
0: To jest jego prawda. To jest jego prawda, ale ta prawdę konfrontujemy z prawdą biegłych, którzy się tą sprawą zajmowali.
1: Natomiast jak patrzę, wiesz, na twoje książki, na to, co ciebie interesuje w historii Polski też, one bardzo często, te opowieści urastają do takiego wymiaru greckiej tragedii, że jest jakiś rodzaj jakiegoś fatum, które po prostu determinuje tych bohaterów i determinuje historię. Choćby historia Grzegorza Przemyka, która się w jakimś sensie też wymknęła, prawda, spod kontroli.
0: Na pewno się wymknęła, bo wiesz, no, ja wierzę w to, że prawda zawsze zwycięża, że ktoś, jak się takimi sprawami zajmuje, no to się dogrzebie do całej złożoności. Wiesz, to też była zagadka dla mnie, bo tam jest medyk sądowy, profesor Marek, Zdzisław Marek, wybitny.
1: Łączy obie sprawy.
0: Łączy obie sprawy. I ja go poznaję przy sprawie Przemyka. I Przemyk jest taką sprawą, kiedy profesor Marek mówi, Przemyk został pobity na komisariacie, obrażenia i zeznania świadków są spójne, wskazują na to, że on został pobity na komisariacie. Nie mamy prawa w to wątpić, to jest moja opinia. I wiesz, tam cały zespół pracuje, żeby trochę skłonić profesora do tego, żeby zmienił te swoje zeznania. A w wypadku Pyjasa, on jest czarnym charakterem, który ma fałszować dokumentację medyczną, ma ukrywać pobicie, ma być osobą, która śledztwo spycha na fałszywy tor. Te sprawy dzieli 3-6 lat. To trochę było niespójne. Wiesz, on strasznie został skrzywdzony.
1: To jest właściwie bohater na twoją książkę. Tak sobie pomyślałem, jak czytałem obie te książki, czyli żeby nie było śladów o sprawach Grzegorza Przemyka, za którą dostałeś nagrodę Nike, jak i nominowano do nagrody Nike Naszewskiej czy sprawę Stanisława
0: Pyjasa. Faktycznie, to były dwie książki, które o Nike się otarły. Jedna nawet zdobyła.
1: Inny bohater twojej książki nie do końca się odnalazł po 89 roku, rozbijając też swój mit własny. To jest Lech Wałęsa, bohater twojej książki, napisanej wspólnie z Andrzejem Boberem. Wywiad Rzeka, rozmowa z Lechem Wałęsą. Prawda? On po 89 roku, nawet będąc prezydentem, też jak mówi, spełnił się w jednej kadencji, ale nie spełnił się w drugiej, no na którą miał nadzieję.
0: No ale wiesz co... Nie było tak źle, bo był w Gruzji taki w zasadzie jedyny czy wybitny opozycjonista, zwiad Gamsa Hurdija, który został pierwszym prezydentem po upadku też komunizmu, po tym jak Gruzja zaczynała być niepodległą republiką, niepodległym państwem. I on miał taki pomysł na to nowe państwo, żeby muzułmanom poobcinać brody i zrobić z nich katolików. I tam o mało nie doszło do rewolucji. Ale wiesz co, jeśli chodzi o Lecha Wałęsę, on ma swój taki czas w historii, któremu nikt mu tego nie zabierze. To on się wpisuje złotymi zgłoskami do historii Polski. I to jest tak mniej więcej od roku 78, kiedy on przychodzi do wolnych związków zawodowych z ulicy, do roku 89, kiedy on wyjeżdża do... a może nawet do 90., ale takie ukoronowaniem jego tej działalności jest przemówienie do połączonych izb parlamentu amerykańskiego, kiedy on mówi "We the people" i wiesz, cały świat go słucha. On jest tym Polakiem, który doprowadził do upadku komunizmu w Polsce. On jest tym, który jest gwarantem dla Amerykanów, że tutaj wszystko będzie po myśli. I on też jest gwarantem

0: powoli staje się dla Wschodu, że to jest człowiek, który zaprowadzi porządek, że ten Związek Radziecki, jak się zacznie rozpadać, bo to się zaraz już zaczyna, no to władza zostanie przekazana i Polska będzie w miarę bezpieczna. No i tego nic mu nie zabierze. A te, wiesz, rozmowy, to jest trudne, bo Lech Wałęsa ma taką pamięć. On nie prowadzi notatek, jak wielcy politycy. Gdyby on miał dziennik, on zawsze mówi, a po co mi dziennik, skoro każdego dnia SB raporty na mnie pisało. No to jest prawda, tylko że tych raportów nie ma. One gdzieś zginęły. A on nie pamięta dokładnie, co każdego dnia robił. Nie można cofnąć się do jego przemyśleń, ale on wytrzymał, wiesz, od stanu wojennego, kiedy próbowano go wciągnąć w jakąś taką grę z władzą i liczyli na to, że jak się da Wałęsie samochód służbowy, biuro, jakąś ważną funkcję, no to on się odetnie od Solidarności. To była nadzieja tamtej władzy Jaruzelskiego, ale też obawa jego kolegów. Ja naprawdę rozmawiałem z ludźmi, którzy siedzieli w obozach internowania i co wieczór chodzili obowiązkowo na dziennik telewizyjny. I oni mówią, bałam się, że któregoś wieczoru w tym dzienniku pojawi się Lech Wałęsa i powie, że on teraz wzywa do tworzenia nowych związków zawodowych, że Solidarność się nie sprawdziła, bo przyjęta została na przykład przez ekstremę. Nic się takiego nie stało. Wiesz, on wytrzymał przez całe lata 90, 80, no i był symbolem.
1: A wy właśnie rozmawialiście z nim w momencie, kiedy już bardzo walczył o to, żeby trwać jako symbol, prawda? Aby ten, bo on jednak jest walczącym do dzisiaj ze swoimi oponentami.
0: Prawdę mówiąc, to była trudniejsza dla niego sytuacja. Jego próbowano z historii Polski wygumkować. Wiesz, te całe opowieści, że on na strajk został przywieziony motorówką, że on tak naprawdę nie był przywódcą, że on był na pasku Bóg wie kogo, tajnych służb i że on cały czas był pod kontrolą tych służb. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Wiesz, Wałęsa potrzebuje takiej uczciwej oceny. Nie można sprowadzić go do roli Bolka, czyli tajnego współpracownika, tylko trzeba brać realia tego, co się działo w latach 70. To był facet, który wziął udział w strajku 70. roku, w którym płynęła krew po ulicach Gdańska, w którym było mnóstwo zamordowanych ludzi. I on nie miał wsparcia intelektualnego ze strony opozycji, bo jeszcze jej nie było. On przyszedł w roku 78 do Wolnych Związków Zawodowych, wiesz, cierpiąc z biedę, mając tych kilkoro dzieci, z którymi musiał się opiekować, z których był wyrzucany z zakładów pracy i włączył się całym swoim sercem w tworzenie niezależnych, wolnych związków zawodowych, a później poprowadził strajk, który dał nam wolność. Właśnie, dzisiaj się zaczynał, dzisiaj jest kolejna rocznica tego strajku. Wiesz, jak się analizuje ten pierwszy moment, jak się rozmawia z Borowczakiem, który rozpoczął ten strajk, i on mówi, że to wszystko siadało, że ci ludzie, których on już wyprowadził z kilku tych wydziałów, jak huknął na nich dyrektor stoczni, no to oni położyli uszy po sobie, czapki mieli w rękach i wtedy wskoczył na tą koparkę Wałęsa. I coś się stało, no coś takiego, że on tych ludzi pociągnął za sobą i parę dni później zgłosili pomysł, że oni chcą mieć wolne związki zawodowe, które się nazwały Solidarność. No i tego z historii Polski nie da rady wymazać. Chyba, że będzie tak jak u Orwella. Kto ma władzę, ten ma historię.
1: Do rozmowy z Cezarym Łazarewiczem wrócimy za chwilę.
2: Minęły lata, proszę pań, i chmurzyli co moje, że dziś, wczorajszy byle drań, też śpiewa róbmy swoje. I w mądrych ludziach ginie.

duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, by te paranoje znieść. Róbmy swoje, wróćmy słowu sens i treść. Twarz wróćmy słowu, bo bez

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Cezary Łazarewicz, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka.
2: Mamie zadedykowałeś książkę Koronkowa robota, sprawa Gorgonowej, jedyna bohaterka, która nie ma imienia na okładce.
3: No tak, no ale ona też w naszej pamięci nie ma imienia, jest Gorgonową. I ja ją tak zapamiętałem z opowieści mojej babci. Ona mi powiedziała o tej sprawie Gorgonowej. To było niebywałe, bo ona jednak pamiętała to jeszcze sprzed wojny. Jak leciał film Majewskiego Sprawa Gorgonowej, to pamiętam, babcia powiedziała, wiesz co, to ja ci zdradzę. Tą Lusię to zamordował ogrodnik, no ale oglądajmy dalej. I wiesz, nagle kończy się, nie ma ogrodnika. Znałem sprawę Gorgonowej jako taką baśń, opowieść z dzieciństwa i byłem przekonany, że wiesz, ogrodnik to zrobił, więc jak pojawiła pomysł, żeby opisać tą historię, bo nagle okazało się, że ona jest ciągle
2: żywa.
3: Historia
2: z 1931 roku.
3: Tak, ja sobie nie wymyśliłem, że ona jest żywa. Wiesz, okazało się, że Ewa, czyli Ilicz, która...
2: Czyli córka Rity Gorgonowej.
3: Rity Gorgonowej, która mieszkała na Pomorzu w małym miasteczku. Jej marzeniem było, żeby jej matka była niewinna. I znalazła adwokata, który zgodził się poprowadzić albo zacząć proces jakiejś rehabilitacji, przynajmniej znajdowania dokumentów. I w Kurierze Szczecińskim albo w Głosie Szczecińskim ukazała się taka notatka, że pan mecenas zbiera dokumenty, żeby przeprowadzić proces rehabilitacji Rity Gorgonowej. I wiesz, na tą Ewę Ilicz rzucili się dziennikarze z całej Polski. Zaczęli jeździć do niej, rozmawiać, co ona pamięta. Ja byłem jednym z takich dziennikarzy, który zrobił z nią wywiad na ten temat. I ona mnie oczarowała. Bo ona mi mówiła rzeczy, o których ja nie wiedziałem. Ale też nie wiedziałem, że ona to przeczytała w gazetach.
2: No tak, bo ona się urodziła w więzieniu, bo to tylko uzupełnię, że Rita Gorgonowa, odsiadując swój wyrok za zabójstwo Lusi, urodziła córkę właśnie Ewę, która potem przez całe życie z tym piętnem też tej Gorgonichy, jak mówi tobie w tej książce, się mierzyła, tego dziecka morderczyni, prawda? Musiała się ukrywać.
3: Ale ona mnie przekonała, że istnieje sposób udowodnienia, że jej matka jest niewinna. Ja sobie pomyślałem, dobra, przeczytam te akta, przeczytam gazety, przeczytam wszystko, co na ten temat można się dowiedzieć i być może uda się przeprowadzić, odkryć prawdę o tym, co się stało. No, prawda jest banalna. No, Rita Gorgonowa zamordowała córkę swojego konkubenta, licząc na to, że w tej histerii, w którą on wpadnie, ona go utuli i to rozstanie zapowiadane przez niego nigdy nie dojdzie do skutku. Ona będzie dalej miała ciepły dom i będzie mogła funkcjonować w tym domu przy Zarębie i tak dotrwa swoich dni. I prawie to by się udało. Wiesz, no wszystkie te dowody, te poszlaki, no wskazują na nią. Myślę, że gdyby to się działo dzisiaj, to nie byłoby problemu z udowodnieniem jej winy. A wtedy kryminalistyka była jednak

0: w powijakach.
1: To jest jakby jedna warstwa tej historii, ale ja pamiętam, wiesz, jako student dziennikarstwa myśmy przerabiali całe te sądowe relacje w prasie. Stąd znałem

0: ciebie właśnie z tym wymiarem tej greckiej tragedii, że jest ta Gorgonowa z Dalmacji, która jako 15-latka jest wydana za mąż, jako 16-latka rodzi syna i potem mówi do Ireny Krzywickiej w sądzie takie zdanie, które mnie w ogóle niezwykle uderzyło. Jestem jak suka, która rodzi kolejne dzieci, które jej zabierają. I to stawia tę sprawę, nawet jeżeli Krzywicka nie miała racji w komentowaniu winy Gorgonowej, to zdanie po prostu wynosi tę historię o wiele pięter wyżej.
1: No to jest, wiesz co, jednak to jest tragiczna postać. No, ten Gorgon ją przywozi do tego Lwowa. Sam się zaraża chorobą weneryczną. Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Zostawia ją i syna pod opieką swoich rodziców. Ona nie zna języka, no, to jest druga rzecz. Ona jest w obcym świecie, wśród obcych ludzi i nagle zostaje wyrzucona z domu, wiesz. Musi walczyć o swoje do końca. No tak, trochę jest taką suką, która musi myśleć dwa kroki naprzód. Ona nie ma żadnej rodziny, nie ma żadnych przyjaciół, jest zdana sama na siebie.
0: I jak dochodzi do zabójstwa Lucy, to jest moment, w którym ona wie, że tam już straciła wszystkie wpływy w tym domu, prawda?
1: I no straciła, wiesz, straciła tam jest córka też. Wpływy, straciła no jakby fundament, na którym może funkcjonować. To jest ten wieczór, kiedy oni już planują, cała rodzina Zaręby, prowadzenie się. Ona ma tam zostać w tym domu w Brzuchowicach z tą... Jeszcze nie wiadomo, że Ewa się urodzi. Ona ma zostać w tym domu nie wiadomo jak długo, na łasce i niełasce tego Zaręby. Sytuacja niezwykła. Z tego, co pamiętam, to chyba już nie żyje ten jej syn, który się urodził w tym 16 chyba roku, bo został najpierw odebrany jej, a później jakoś szybko zmarł. Tak. Tak, ona jest sama, bez niczyjej pomocy i obca. No jednak ona jest obca.
0: A ten temat winy cię fascynuje?
1: Jej?
0: W ogóle temat winy?
1: No tak.
0: To się jest temat każdej z książek?
1: No tak, no wiesz, no wina, ale taka wina, która na przykład w Przemyku, wiesz, no wina Kościuka, zomowca, który pobił Przemyka, któremu się udało uniknąć kary, który wyjeżdża do Włoch, wiesz, wrzuca w internet zdjęcia, jak odpoczywa na plażach włoskich, piękne miasteczka, wykreśla z pamięci wszystko, to co dotyczy Przemyka, nie kontaktuje się. No, tak, wina, odpowiedzialność za to, co zrobiłeś.
0: I potem jedziesz do Pretorii, do więzienia, żeby porozmawiać z Januszem Walusiem, mordercą Chrisa Haniego, zabójstwo z 93 roku, polityczne w RPA. Chris Hani, komunista, jeden z najważniejszych liderów po Nelsonie Mandeli. Waluś zostaje w...
1: A kto wie, czy w tym 93 nie był ważniejszy od Nelsona Mandeli?
0: I piszesz, że właściwie jest, tak są sympatyczne te rozmowy z Walusiem, że się są bardzo przyjemne i właściwie masz takie poczucie, że zawiązuje się między wami relacja, jaka między reporterem, do tej pory się takiej relacji nie miałeś pomiędzy reporterem a bohaterem. Właściwie pierwszy raz doświadczasz tego, że nie myślisz jako mordercy.
1: Tak, i to wiesz co, sam się tego przestraszyłem, sam tej myśli, że nagle zacząłem myśleć o moim bohaterze, że jest sympatycznym człowiekiem. I z drugiej takie poczucie, jak on mi opowiada, jak przygotowuje się do tego zabójstwa, jak strzela dwa razy, wiesz, za ucho, jak krzyczy Mr. Hani, żeby ten się obrócił i żeby nie było pomyłki. I to się dzieje, wiesz, prawie na oczach córki Haniego. No to mam wrażenie, że rozmawiam z dwoma różnymi osobami. I wierzyłem w ten żal Janusza Walusia dość długo, ale widzę, że on jednak chyba będzie odcinał od tego kupony. To jest jedna z najstraszniejszych rzeczy. Mordujesz innego człowieka tylko dlatego, że się nie zgadza z jego poglądami. No nie jest to wybaczalne. I rozumiem prawo łaski,

0: że on się zmienił, jest kimś innym. I prawdę mówiąc, liczyłem, że jak on przyjedzie tutaj do Polski, to ma wnuczkę, ma córkę, która była dzieckiem, kiedy on wyjechał. Zerwał z nią wszelkie kontakty. Wiesz, oni mieli najpierw kontakt listowny, później telefoniczny. I myślałem, że to jest taka wartość, która go ściągnie do Polski, bo nie mógł w RPA zostać. I te relacje zacznie odbudowywać. I jak się dowiedziałem, że on się nie spotkał z wnuczką, a z córką też nie ma żadnych relacji, no to ile jest warte takie życie, że będziesz mówił, że jest tutaj Grzegorz Braun, który prowadzi nas do świetlanej przyszłości. No, co to jest za, wiesz, pójście w politykę? Ta polityka złamała mu życie, zniszczyła go. Wiesz, on jednak te 30 lat przesiedział w więzieniu. To jest niewyobrażalne.
1: Powiedziałeś coś takiego, że ta historia to jest właściwie polska sprawa. To jest właściwie polska historia.
0: Bo trochę to jest tak, no, jak Derby Lewis składał propozycję Walusiowi i pytał się go, czy mógłby coś takiego zrobić, poświęcić się dla sprawy. No to przecież to nawet ci Anglosasi, z którymi tam rozmawiałem, no to powiedzieli, no dobra, no powiedziałeś coś głupiego kiedyś. I jak przychodzi ten facet i mówi karta stół, bo powiedziałeś kiedyś, to ty mówisz, a nie, to ja tak Anglosasi to tłumaczą. To mówią, nie, no przecież to głupie. Nie, ja tego nie zrobię. A Derby Lewis przychodzi do Walusia i mówi, no ale obiecałeś, że się poświęcisz dla sprawy. I wtedy Waluś mówi, no faktycznie, to jest ważna sprawa. Jestem gotów poświęcić życie dla idei. A jaka jest idea? Zabić Chrisa Haniego, spowodować zamieszki, wojsko przejmuje władzę i RPA jest nadal krajem apartheidu, rasistowskim, gdzie nadal obowiązują te przepisy.
1: Stało się odwrotnie.
0: No, wiesz co, to paradoks tej sytuacji, że śmierć Chrisa Haniego przyspieszyła te wszystkie procesy. Rok później już Nelson Mandela był prezydentem Południowej Afryki. Dzisiaj to jest jakby nie strasząc, ale straszny kraj. On się zmienił. Tam rocznie było około 50 tysięcy zabójstw. A tam mieszka 40-45 milionów ludzi. 50 tysięcy rocznie zabójstw rabunkowych, napaści. One się zdarzają codziennie.
1: A to, że mówiłeś, że sprawa polska, to mówiłeś o kwestii poświęcenia się właśnie dla tej idei?
0: Tak, ale też, że wiesz co, okazało się, że Waluś liczył, że ten jego poświęcenie zostanie tam dostrzeżone. A kiedy tutaj nacjonaliści, ONR zaczął powstawać, wiesz, koło 2000 roku, to okazało się, że to listy z Polski zaczęły przychodzić. Jesteś naszym bohaterem, jesteś człowiekiem, na którym się wzorujemy. To dawało Walusiowi siłę.
1: A co będzie z Polską?
0: No to wiesz co, za rok się dowiemy. To będzie taki plebiscyt. Czy Polskę uda się wyprowadzić z Unii Europejskiej i po tych 30 latach prosperity doprowadzić ją do ruiny? Czy się nie uda tego zrobić? Czy ci nacjonaliści i populiści przejmą władzę i rozwalą ten świat, który my znamy? Czy się tego nie uda? Nie wiem. No, wiesz co, z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje, jak podcinamy gałąź, na której siedzimy, że dzisiaj nic nie jest oczywiste, że ludzie też opowiadają straszne rzeczy. Ich pomysł na Polskę jest taki, nie lubię tego słowa, bo ona jest inwektywą, no ale faszystowski. Wiesz, wyrzucić wszystkich obcych, będziemy tutaj się tak homogenizować, odetniemy granice, będziemy sami decydować. Tak dzisiaj świat chyba nie może funkcjonować. A z drugiej strony mamy przykład największego mocarstwa, które wybrało sobie szaleńca, więc wszystko jest możliwe.
1: A reporter ma siłę, czy jest bezsilny?
0: No wiesz co,

0: Reporter jest bezsilny, szczególnie dzisiaj. Wiesz, ja widzę, jak te teksty, takie gazetowe, które pisaliśmy w latach 90., one miały siłę. Dzisiaj każdy pisze, każdy komentuje. Nie ma liderów opinii, nie ma ludzi, których inni chcą słuchać. Każdy ma swoją prawdę. Czyli wracamy do tego, od czego zaczęliśmy.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Cezary Łazarewicz, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Kamil Olak, poważne utrudnienia na trasie S7 w Małopolsce. Po dachowaniu auta osobowego na wysokości MOP-u Widoma w stronę Krakowa, przed węzłem Widoma, droga z kierunku południa jest zablokowana. Objazd na węźle Szczepanowice przez Słomniki. Trwają problemy w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Po tym jak w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zepsuło się auto osobowe, na 337 km zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Nadal kłopoty na Mazowszu na trasie S7 między węzłem

Kamienia, węzłem Warszawa, lotnisko. W pobliżu Dawidów Bankowych zderzyły się 4 auta osobowe i w kierunku Warszawy jezdnia na pierwszym kilometrze jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Drogowcy nie odwołali utrudnień na Podkarpaciu na trasie S19. Te trwają między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. W pobliżu miejscowości Trzebuska 2 auta osobowe zderzyły się z 3 motocyklami. Na 453 kilometrze droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Objazd drogą wojewódzką numer 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Skończyły się natomiast problemy na trasie S7 między węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce. Na 5 kilometrze w kierunku Szczecina znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Drogowcy odwołali także utrudnienia na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. Na 18 kilometrze w kierunku Poznania jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej skończyły się problemy na trasie S6 w województwie zachodniopomorskim, zatem przez Jarkowo przejedziemy bez przeszkód w kierunku Koszalina i nie ma śladu po utrudnieniach na trasie S1 pomiędzy węzłem Bielsko-Biała Komorowice a węzłem Bielsko-Biała Rosta.

0: Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Wśród pasażerów i załogi statku pasażerskiego, który zatonął u północnych wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Podało MSZ w Warszawie. Zginęło co najmniej 8 osób, ponad 170 uratowano, ponad 20 uznano za zaginione. Wypadek wydarzył się w odległości około 1 mili morskiej od wybrzeża, wkrótce po tym, jak jednostka wypłynęła z portu Kyrenia. W chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki atmosferyczne. We wtorek przestanie obowiązywać druga wersja rządowego programu Ceny paliwa niżej. Od 1 września VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%.
1: Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyn i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że wygaszenie programu CPN automatycznie przełoży się na podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Prognozują, że ceny benzyn i oleju napędowego skoczą od 60 do 90 groszy za litr. CPN w drugiej odsłonie wprowadzono na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotu z letniego wypoczynku. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Jutro za benzynę 95-oktanową zapłacimy jeszcze maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej napędowy 7,31. Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie we wprowadzaniu nowych zasad oraz wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Od 1 września w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. Szefowa Ministerstwa Oświaty mówiła w TVP Info, że zmiany mają także na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
2: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
0: Szkoły będą miały czas do grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Do 31 grudnia nadal będą obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Na starym polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu pochowano szczątki 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Szczątki ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia złożono w jednej z dwóch istniejących mogił zbiorowych, powstałych w wyniku wcześniejszych ekshumacji przeprowadzonych w latach 1992, 2011 i 2015. Pochówek odbył się w 83. rocznicę zagłady obu nieistniejących dziś polskich wsi. Minister Finansów i Gospodarki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego lecą do Ameryki. Andrzej Domański i Adam Glapiński jutro i pojutrze wezmą udział w pracach grupy G20 w Karolinie Północnej. Minister Domański przeprowadzi sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu. Ma też zaplanowane spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii.

0: Brytanii i Korei Południowej. Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.
1: To są aktualności jedynki.
0: Google zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario. Ma to związek z podpisaniem przez Donalda Trumpa rozporządzenia zmieniającego nazwę akwenu na Jezioro Ameryka.
2: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotny opad deszczu, miejscami burze, na południowym wschodzie kraju z gradem. Temperatura maksymalna 24 stopnie na północy i miejscami na zachodzie, 25 w centrum, 30 na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali, nie będzie się zmieniać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy.
14: A wśród nich?
13: Big Day. Edyta Górniak.
14: Natalia Kukulska.
13: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
14: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
13: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
15: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
14: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
13: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
14: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Klasyczne lato z radiem. Klasyczne

0: Lato z radiem.
1: Witam Państwa, Adam Rozlach. To już ostatnie nasze letnie spotkanie w ramach 12 klasycznego Lata z radiem 2026. Dziś zapraszać Państwa będziemy na dwa nasze najważniejsze festiwale muzyczne. Przede wszystkim na 22 festiwal Chopin i jego Europa. Będziemy zapraszać na koncerty, które organizowane będą w drugim tygodniu trwania festiwalu, bo tydzień temu Stanisław Leszczyński proponował Państwu największe atrakcje właśnie kończącego się dziś pierwszego tygodnia trwania festiwalu. Będzie też oczywiście mowa o festiwalu, który trwa już ponad 60 lat. 3 września rozpoczyna się kolejna Bratislavia Cantans. Kiedyś były to festiwale muzyki oratoryjno-kantatowej, a od wielu już lat są to po prostu koncerty organizowane w ramach Wielkiego Święta Muzycznego we Wrocławiu. Pozostał tytuł Śpiewający Wrocław. Ta tradycja do dzisiaj wspaniale się rozwija. Natomiast festiwal od kilku lat nosi imię Andrzeja Markowskiego, tego muzyka, który powołał do życia festiwale Bratislava Cantans, a nie było to wcale takie proste 60 lat temu, bo przecież trzeba było koncerty organizować w kościele, władza nie chciała się na to zgodzić, do tego były utwory o charakterze religijnym. Pamiętam nawet kiedyś w Polskim Radiu nie chciano nadawać muzyki organowej, bo kojarzyła się z kościołem. No takie były wtedy czasy. Będziemy dzisiaj o tym festiwalu mówić, zapraszać na koncerty, a zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No to zaczynajmy.
0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w naszym studiu 12 klasycznego lata z radiem, dyrektor artystyczny 22 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, Stanisław Leszczyński. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Zapraszamy na kolejne koncerty festiwalu. Festiwal rozpoczął się 23 sierpnia, potrwa do 6 września, a my zapraszamy Państwa na najbliższe koncerty w tym tygodniu. One wypełnią całość tego festiwalu. Znów bardzo różnorodnie, z jedną ogromną, sensacyjną wręcz sprawą występu Orkiestry Symfonicznej, o której opowie za chwilę sam pan Stanisław Leszczyński.
2: Przed wielką kadencją festiwalu, w której wystąpił dwa nasze najlepsze zespoły Filharmonii i Nospru, będziemy mieli jeszcze smak wielkości tych zespołów najbardziej prestiżowych. Tym razem przychodzi on z Amsterdamu, czyli już bliżej znacznie niż w poprzednim tygodniu. Royal Concertgebouw Orchestra pod dyrekcją Santu Matiasa Rouvali. 1 września będzie to koncert znowu również z akcentem polskim, z divertimentem na smyczki Grażyny Bacewicz.
1: Ładne preludium.
2: I 5 koncertem Beethovena.
1: I to z kim?
2: Wikingurem Olafsonem. To jest, można powiedzieć, debiut tego pianisty na festiwalu Chopin i jego Europa. I to jest ten pianista, który nam przyniesie tą wielką radość bez udziału konkursu chopinowskiego.
1: To jest nadzwyczajny pianista. Uwielbiam jego brzmienie, jego takie bardzo okrągłe, a przy tym chyba można tak powiedzieć, delikatne, ale delikatne w tym właśnie takim wielce kulturalnym ujęciu, prawda? Bacha gra tak niesamowicie. Można powiedzieć, że nikt tak Bacha przed nim nie grał, prawda?
2: No jest to gwiazda bezdyskusyjna.
1: Wikingur Olafsson, przypominam.
2: Bardzo jestem ciekawy, jak wypadnie. No ma tutaj warunki wymarzone, bo Concertgebouw czasami sądzą, tak może nieoficjalnie, że jest to chyba najlepsza orkiestra europejska.
1: A na pewno o najlepszym, o najciekawszym, najbardziej wyrafinowanym brzmieniu, bo w tej orkiestrze, jak mi powiedział Christian Zimmermann, jest najwięcej Stradivariusów.
2: Tak.
1: Dlatego największe kompanie ubezpieczeniowe zajmują się tą orkiestrą.
2: Tak, ale ciekawym koncertem w Wigilię tego symfonicznego.
1: Czyli 31, czyli jutro.
2: Tak, Anna Geniuszene i Lukas

0: geniusza.
1: Czyli małżeństwo pianistyczne.
0: Tak, małżeństwo wspaniale zgrane.
1: Także przy klawiaturze.
0: Opowiadań i z bezpośrednich kontaktów, nie tylko przy fortepianie. No i tutaj mamy dawkę muzyki na cztery ręce i na dwa fortepiany. To będzie bardzo, bardzo sympatyczne, tym bardziej, że drugą część nam wypełni Gershwin. Natomiast po tym pierwszowrześniowym
1: powtórkowym koncercie,
0: spektaklu symfonicznym, drugiego i trzeciego mamy laureatów Citon Wang i Vincent Ong. Oboje byli przedmiotem omówień bardzo szczegółowych, również i Adama Rozlacha. I ciekawy jestem po roku, no i poza tym nie tylko w Chopinie. Może zmienimy zdanie, może nie.
1: Czy mam zmieniać zdanie? Nie bardzo sobie przypominam, może dlatego, że upłynął rok. Może posłuchajmy, jak Zitong Guang zagrała podczas konkursu op. 42 Fryderyka Chopina, czyli walca Astur.

0: Zitą Głąk, laureatka 19. konkursu szopenowskiego, która, przypominam, wystąpi z recitalem 2 dnia września we środę, a grać będzie nie tylko Chopina, a także dzieła Schumana i Lista. 3 dzień września to wyjątkowo 2 koncerty.
1: Zależało mi bardzo, żeby w bliskim dystansie zestawić Olafsona z 5. koncertem Beethovena i Tomasza Rittera z 5. koncertem Beethovena, granym oczywiście na instrumencie historycznym. No i znowu z orkiestrą Martyny Pastuszki.
0: To w czwartek o godzinie 20:00 wyjątkowo z racji 2 koncertów. Vincent Ong będzie grał o 17:00 w tym miejscu, a Tomasz Ritter o godzinie 20:00 zaprezentują właśnie 5. koncert Beethovena.
1: Bardzo ciekawie zapowiadają się 3 ostatnie koncerty. W szczególny sposób powrót Michaiła Pletniewa na festiwal, z którym mieliśmy bardzo, bardzo intensywne kontakty, zarówno jako dyrygenta z orkiestrą, która w tej chwili nie istnieje, i również zdarzało się, że grał jako solista. Tym razem będziemy mieli recital w wyrafinowany sposób zestrojony.
0: Ciekawe, co zagra.
1: Bach, Schumann i Grieg. Bardzo rozległy, można powiedzieć, tytularnie program. Możecie państwo na stronie internetowej
0: tak, wielkiej miary pianista, tak, który wystąpi 4 września w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, a grać będzie dzieła Bacha, dzieła Schumana i dzieła Griega. Może posłuchajmy, jak Michał Pletniew gra Rondo Adur Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: To jest drugi mistrz, który kontrastowo wyprzedzi czy poprzedzi recital Tanio Liu, naszej, jak to bydgoszczanie mówią, Marysi.
1: Księżniczki Marysi, tak. 17-letniej chińskiej pianistki.
0: 17-letniej, która niewiarygodną karierę robi. Niezwykle szybko, trochę się boję, że może za szybko, ale będzie niezwykły występ, tym razem z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia z Katowic pod dyrekcją zagranicznego kapelmistrza. On wprawdzie nie występował na festiwalu jeszcze.
1: Christian Arming?
0: Tak, ale z Christianem ja osobiście też miałem sporo kontaktów, ponieważ swego czasu intensywnie współpracował na gruncie japońskim z Martą Archerycz. I pewne pomysły żeśmy nawet przetransponowali do Warszawy. Między innymi pamiętny koncert na potrójny Mozarta z braćmi Guldami i właśnie z Martą. I on pierwszy wówczas to ten program realizował Tokio. Myśmy wtedy mieli Aleksandra Rabinowicza.
1: Może zanim przejdziemy do ostatniego finałowego koncertu 22. Festiwalu Chopiniego Europa, może pytanie, które zawsze przy rozmowach i z tobą, i o tym festiwalu, kiedy te pytania zadajemy, kiedy Marta Archerycz powróci do Warszawy?
0: To są rozmowy o pewnym ustalonym schemacie. Powiem tylko, że miała wracać już wielokrotnie. Tym razem wygląda na to, że wróci, ale nie w ramach festiwalu Chopiniego Europa, tylko w ramach projektowanego przeze mnie ciągu wydarzeń związanych ze stuleciem konkursu w przyszłym roku.
1: Może przy okazji zdradzisz parę tajemnic?
0: Nie zdradzę. To będzie seria recitali jedno lub dwufortepianowych w każdą niedzielę, zaraz po festiwalu.
1: Przechodzimy już do finałowego koncertu. W najbliższą niedzielę, 6 września, dokładnie za tydzień, o godzinie 19, w finale wystąpią gospodarze, Filharmonia Narodowa. No i wystąpi bardzo bliska nam również solistka, zwyciężczyni jednego z konkursów wieniawskiego, Bomsori Kim, która od pewnego czasu używa tylko swojego wiosennego nazwiska, Bomsori.
0: Tak, Bomsori, no nie tylko wspaniała skrzypaczka, ale tak sympatyczna osoba i tak kontaktowa osoba w rozmowach o artystycznej przyszłości, o współpracy.
1: Otwarta.
0: Że tutaj ten Karłowicz pojawił się też istniejący trochę.

0: trochę jak moja idea fix. Mamy już pewne osiągnięcia w tym i koncertowe, i fonograficzne.
1: Tak jest, zgadza się.
0: Myślę, że Bom Sorry, która została już mocno uchwycona przez pewną firmę fonograficzną, że ten koncert Karłowicza dla tej firmy zagra, ale przedtem zagra dla nas na zakończenie właśnie festiwalu. I nie tylko z tego powodu się bardzo cieszę i namawiam Państwa na przyjście na ten koncert, ponieważ niezwykle ciekawe jest, jak zagra Filharmonia Narodowa pod batutą Ricarda Minasiego. A to jest niezwykle ciekawa postać. To jest kapelmistrz, który ma bogate doświadczenie w bardzo różnych stylach wykonawczych, w tym bardzo duże osiągnięcia w wykonawstwie muzyki historycznej. Kilka zespołów stworzył, pozostawił już w tej chwili olbrzymi dorobek fonograficzny i z tego powodu nie tylko, że Bom Sorry nam Karłowicza będzie grać, ale z jego powodu również, a w dodatku kończymy, no, podobnie jak pojawia się 9. Symfonia Dworzaka, czy 10. Symfonia Szostakowicza, tutaj mamy fenomenalne arcydzieło Brahmsa, 4. Symfonia. 4. Symfonia w zderzeniu z Karłowiczem. No, wyobrażacie sobie Państwo już w tej chwili.
1: Jedno jest pewne, że koncert Karłowicza Ador jest jednym z najpiękniejszych koncertów, jakie powstały, ale też zarazem jeden z najtrudniejszych. Nie chcą grać tego koncertu, więc cieszymy się, że Bom Sorry będzie grała.
0: Tak, chociaż namawianie głównie z tego powodu, że utwór nie tyle jest niemożliwy do wykonania lub bardzo trudny do wykonania, tylko wymaga dużo pracy. Faust próbowałem i ciągle te rozmowy są otwarte, ale Bajewa pięknie nam to zrobiła.
1: No tak. Najwyższej klasy skrzypaczki.
0: Rozmawiałem też z Jansson. No też bardzo miło, oczywiście, tak, no ale żeby wejść z nową zupełnie rzeczą, która nie gwarantuje zamówień,
1: no nie
0: świecie,
1: gwarantuje niestety,
0: jest bardzo trudne, ale niemożliwe.
1: Ale może warto powiązać nasze marzenia właśnie z tym koncertem i z tą wspomnianą firmą fonograficzną Bom Sorry, bo jeżeli koncert Karłowicza ukaże się pod tym szyldem, no to jest jakaś nadzieja, że ten koncert pozna szerokie grono słuchaczy, menedżerów, dyrektorów orkiestr, czy nawet skrzypków.
0: Tak.
1: Wiążemy nadzieję.
0: To jest bardziej skomplikowane, ale na inną audycję.
1: Stanisław Leszczyński, dyrektor artystyczny festiwali Chopin i jego Europa. Mówiliśmy i zapraszaliśmy słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia na 22. Międzynarodowy Festiwal, jaki rozpoczął się 23 sierpnia, a zakończy za tydzień 6 września. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stanisław Leszczyński wspominał o nagraniu koncertu A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza w interpretacji Aleny Bajewej z Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka i mam dla Państwa drugą część tego arcydzieła, romanse w tempie andante. Warto posłuchać.

0: Jeden z najpiękniejszych koncertów skrzypcowych całej literatury romantycznej, śmiem powiedzieć, to koncert A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza, który dokładnie 8 lat temu, 29 sierpnia 2018 roku, grała podczas festiwalu Chopin i jego Europa Alena Bajewa i tenże właśnie występ został nagrany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, wydany na płycie. Artystce towarzyszyła Orkiestra Królewskiej Filharmonii z Londynu, dyrygował Grzegorz Nowak, a my będziemy słuchać tego arcydzieła w wykonaniu fantastycznie koreańskiej skrzypaczki Bomsori Kim, która nie tak dawno w sumie zdobyła drugie miejsce, drugą nagrodę konkursu Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i dokładnie za tydzień o godzinie 19 zagra z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Ricardo Minasiego. A ja przypominam, że Filharmonia Narodowa zakończy ten festiwal, prezentując czwartą symfonię Johannesa Brahmsa.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz zapraszać Państwa będziemy na zbliżający się 61. Międzynarodowy Festiwal Bratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego, który odbywać się będzie w dniach od 3 do 13 września we Wrocławiu i w różnych miejscach Dolnego Śląska. Dyrektorem artystycznym tego festiwalu jest od niedawna Andrzej Kosendiak, profesor, dyrektor festiwalu, ale całkiem jeszcze niedawno dyrektor Narodowego Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Zapytany przez dziennikarza, skąd hasło festiwalu Smuga Cienia, odpowiada w ten oto sposób. Konradowski tytuł jest punktem wyjścia do przyjrzenia się takim sytuacjom w życiu człowieka, w których przekracza on pewną granicę, w których coś się kończy i zaczyna coś innego. Pisarz symbolicznie przedstawił moment pozostawienia młodości za sobą i wzięcia pełnej odpowiedzialności za życie swoje i innych. Myślę, że takich smug na drodze każdego z nas można sobie wyobrazić więcej. Jedno z nich jest perspektywa starości i przemijania. To zjawisko dotyczy tak poszczególnych osób, jak i rozmaitych idei, epok, projektów. Intuicyjnie odczuwam, kontynuuje profesor Andrzej Kosendiak, że żyjemy właśnie w czasach przełomu, że świat nie będzie już taki, jaki był. A czy jesteśmy w stanie przekroczyć naszą linię ku dojrzałości? Szymon Atys, prowadzący rozmowę z profesorem Kosendiakiem, pyta o program Międzynarodowego Festiwalu Bratislavia Cantans, dopowiadając, że pełnym splendoru muzycznym obrazem będzie zapewne wykonanie koncertowej wersji jednego z najważniejszych projektów Paula McCrisha, Koronacji Weneckiej 1595. Także inny artysta przypomni podczas festiwalu swoje dawne, legendarne nagranie. I odpowiada Andrzej Kosendiak. Koronacja Wenecka jest w pewnym sensie podróżą sentymentalną. Projekt ten Paul McCrisha wykonywał na 32. w Bratysławii w 1997 roku. Bohater rekonstrukcji mszy koronacyjnej Marino Grimani, który w 1595 roku otrzymał godność doży, miał już swoje lata, a mimo tego przyjął zaszczyt i wyzwania z nim związane. Również sama Wenecja na przełomie XVI i XVII wieku, wciąż wspaniała i bogata, była właściwie w okresie syłkowym rozpoczętym przez zdobycie Konstantynopola przez Turków osmańskich. Podobnie jak Doża, najjaśniejsza republika przekroczyła smugę cienia. Można by wiele mówić o zbliżającym się festiwalu. To były opinie, myśli dyrektora artystycznego

tego wielkiego święta muzycznego we Wrocławiu będą między innymi wykonane dwie opery w wersji koncertowej Samson i Dalila Camilla Saint-Saënsa oraz Dedona i Eneasz Henry Purcella. Wykonawcami będą chór Capella Cracoviensis i Akademia Bizantina. Podczas tegorocznego festiwalu w Bratysławie Cantans wystąpi m.in. skrzypek Bartłomiej Nizioł, wystąpi także Tomasz Daroch, a Orkiestra Leopoldinum, Orkiestra Narodowego Forum Muzyki, zaprezentuje m.in. rozświetloną noc Arnolda Schönberga. Tych atrakcji jest bardzo, bardzo wiele. Radzę śledzić stronę internetową tego właśnie festiwalu. Między innymi dyrektor Andrzej Kosendiak poprowadzi wykonania kantat Jana Sebastiana Bacha. Nie sposób nie zapowiedzieć też finałowego koncertu zamykającego festiwal 61. już edycję w Bratysławie Cantans. Będzie wykonana podczas tego koncertu 6. symfonia tragiczna Gustawa Malera. A grać będzie słynna, najstarsza chyba europejska orkiestra, Staatskapelle z Drezna pod dyrekcją Daniela Gattiego. Tych atrakcji będzie bardzo, bardzo wiele. Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu organizatorów. Simone Kermes zaśpiewa nam teraz Lament Dydony, dzieło Henry Purcella, które będzie wykonane podczas tegorocznego festiwalu we Wrocławiu.

Przypominam Państwu, że podczas 61. edycji festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu w Bratysławie Cantans, wykonane będzie m.in. dzieło operowe Henry Purcella, Dydona i Eneasz. Może dodam jeszcze, że podczas tegorocznego festiwalu wystąpią dwaj poprzedni dyrektorzy artystyczni Bratysławy Cantans, Paul McCrish i Giovanni Antonini ze swoimi zespołami. I może jeszcze posłuchajmy w wykonaniu tego ostatniego, Giovanniego Antoniniego i jego Il Giardino Armonico, drugiej części Allegro koncertu flatowego Jerzego Filipa Telemana.

0: Uwielbiam brzmienie zespołu Giovanniego Antoniego Il Giardino Armonico. Zespół ten wystąpi podczas festiwalu Bratislava Cantans. Wystąpią także zespoły Paula McCrisha, czyli Gabrieli Consort and Players. Wystąpi także Akademia Bizantina. No, tych wykonawców jest bardzo wielu, jak zawsze zresztą podczas tego wielkiego święta muzycznego, nazywającego się po polsku Śpiewający Wrocław.
1: Program pierwszy.

0: Polskiego Radia.
1: A 12 klasyczne lato z radiem na samo zakończenie zaprasza naszych słuchaczy na sobotni występ w Parku Ujazdowskim w ramach 4. Festiwalu Letniego Paderewski na Ujazdowie. Grać będzie kwartet Nemesis. Zapraszamy potem na koncerty chopinowskie do Łazienek. W niedzielę o godzinie 12 zagra Łukasz Berdy, a o 16 Maciej Domagała. Koncerty chopinowskie w Żelazowej Woli w domu urodzenia Fryderyka Chopina właśnie dziś się zakończyły, ale w najbliższą sobotę i niedzielę, czyli 5 i 6 września, w tym samym miejscu trwać będzie 4. Festiwal Kultury Regionalnej. Będzie postawiony namiot tańca, odbędą się warsztaty tańca, potańcówki, czyli odbędą się spotkania z żywą tradycją muzyczną polskiej wsi. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mam dla Państwa zaproszenie na koncerty 8. edycji Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. Festiwal odbywa się od minionego piątku, zakończy się 2 września we środę. Koncerty odbywają się w Łazienkach Królewskich, w Muzeum Łazienki Królewskie. Natomiast organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena i Muzeum Łazienki Królewskie. A jutro w ramach festiwalu wystąpi pianista Piotr Pawlak. We wtorek wystąpi trio fortepianowe Aleksandra Kuls, Antoni Wrona i Krzysztof Książek. A na samo zakończenie we środę festiwal zwieńczy Adam Golka. Wystąpi z recitalem zatytułowanym Opowieści przy fortepianie. Wykona ballady Roberta i Klary Schumann, Johannesa Brahmsa, Juliusza Zaremskiego, Fryderyka Rzewskiego i Fryderyka Chopina.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Kamil Olak, trwają problemy w Małopolsce na trasie S7 po dachowaniu auta osobowego na wysokości MOP-u Widoma w stronę Krakowa. Droga pozostaje zablokowana. Objazd na węźle Szczepanowice przez Słomniki. Problemy trwają też na trasie S7 w województwie mazowieckim. Chodzi o odcinek węzeł Zamienie, węzeł Warszawa-Lotnisko. Na pierwszym kilometrze w pobliżu miejscowości Dawidy Bankowe zderzyły się cztery auta osobowe i nadal jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Kłopoty wciąż też w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na wysokości węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje na 337 km jeden pas

ruchu w kierunku Gdyni. Drogowcy odwołali natomiast problemy w Podkarpackiem na trasie S19, zatem pomiędzy węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka przejedziemy bez większych problemów, a kłopoty były poważne. W pobliżu miejscowości Trzebuska na 453 kilometrze droga była zablokowana i obowiązywał objazd trasami lokalnymi. Ale od kilkunastu minut w obu kierunkach jedziemy tamtędy bez przeszkód.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Tak wynika z informacji naszej brukselskiej korespondentki. Jutro dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała pula dostępna dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego bezzwrotne granty wynoszą ponad 25 miliardów, a reszta to tanie pożyczki.
1: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Nie żyje Andrzej Wielowiejski, polityk, w czasach PRL-u działacz opozycji. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Od 1957 roku związany z Klubem Inteligencji Katolickiej. Podczas strajków w sierpniu 1980 roku pełnił funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej. Był posłem, senatorem, a także europarlamentarzystą. Andrzej Wielowiejski zmarł w wieku 98 lat. Ukraińscy sąsiedzi byli obecni na pogrzebie szczątków mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Około 1050 Polaków z tych dziś nieistniejących wsi zamordowali 30 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści. Wśród kilkuset uczestników ceremonii znaleźli się Ukraińcy z sąsiednich miejscowości.
2: W ocenie historyka IPN dr Leona Popka obecność Ukraińców z okolicznych miejscowości świadczy o dużej wrażliwości i dążeniu do pojednania polsko-ukraińskiego. Tak też mówił obecny na pogrzebie mieszkaniec wsi Równe.
3: Stać o tak na mszy wszystkie razem i jeden drugiemu przebaczyć, bo to inaczej nie ma. Jeden wróg jest Rosja, jest razem dwa narody jakichś takich, bracia. No ludzie sami dążą do tego dojść, przebaczyć jeden drugiemu.
2: Iwana, nauczycielka historii z Równego, również przyznała, że chciałaby, aby stosunki polsko-ukraińskie były jak najlepsze.
4: No ja mam taką nadzieję, że to będzie załagodzenie, bo no, mieszkamy tutaj pobliżu Polski, no chciałyby, żeby wszystko było dobrze, no, dla prostych ludzi, a jak to będzie, to nie wiem.
2: Natomiast krewni ofiar uczestniczący w ceremonii pogrzebowej podkreślali, że najważniejsza jest prawda i szczere przepraszam. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały irańskie wyrzutnie rakietowe na wyspie Larak. O ataku informuje portal Axios, powołując się na przedstawiciela władz Stanów Zjednoczonych. Według portalu Amerykanie zaobserwowali, że Irańczycy przygotowywali się do wystrzelenia rakiet przenoszących miny morskie w kierunku cieśniny Ormus. Te działania miały być powodem ataku na wyrzutnie. Był to pierwszy od kilku tygodni amerykański atak na cele w Iranie. Zbiory chmielu w Czechach będą w tym roku wyraźnie niższe od wieloletniej średniej. Plantatorom dały się we znaki upały i długotrwała susza.
6: Trwające zbiory mogą być mniejsze o nawet 25%. Pogorszy się też jakość surowca. Istotna przy produkcji piwa zawartość alfa kwasów w najpopularniejszej żateckiej odmianie chmielu wynosi obecnie nieco ponad 2%, podczas gdy zazwyczaj jest to około 3,5%. Problemem czeskiego chmielarstwa pozostają systemy nawadniania. Instalacje posiada zaledwie około 1/4 plantatorów. Producenci zwracają też uwagę na potrzebę budowy zbiorników retencyjnych, które zapewniają

0: W nią wystarczającą ilość wody. Branży mają ponadto pomóc badania nad bardziej odpornymi na suszę odmianami chmielu, jednak ich efekty będą widoczne najwcześniej za 5 lat. Głównym regionem chmielarskim jest Żatec. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sport. Grzegorz Nowaczyk. Koszykarze reprezentacji Polski przegrali po dogrywce z Niemcami 94-96 w meczu kwalifikacji Mistrzostw Świata. Gdyby Polacy dziś wygrali z aktualnymi mistrzami świata, byliby już pewni awansu. Kamil Łączyński żałował, że do sukcesu zabrakło tak niewiele.
3: Bardzo mało. Dwa punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. Nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się. Bez Jordana Lloyda, z 5 faulami, chyba 4 z graczy, a my wciąż mieliśmy piłkę na zwycięstwo, więc nic tylko się cieszyć i naprawdę walczyć dalej.
2: Niemcy prowadzą w tabeli grupy K, drugie miejsce zajmuje Chorwacja, a trzecie Polska. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Francją 3-1 w meczu memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Dzięki zwycięstwu Polacy zapewnili sobie triumf w całej imprezie. Środkowy Jakub Nowak mówi o pokonywaniu trudności.
4: Wrażenia są fajne, fajnie, że udało nam się wygrać. Mieliśmy jeszcze dzisiaj ciężką siłownię, więc pomimo tego udało nam się zagrać, że bardzo fajny mecz. Myślę, że z każdym meczem jest coraz to lepiej. Na pewno mi są też potrzebne takie mecze, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I uważam, że gdzieś tam kroczek po kroczku będzie coraz lepiej.
2: W piłkarskiej ekstraklasie Widzew Łódź przegrał z Lechem Poznań 2-3. We wcześniejszych meczach Raków Częstochowa uległ Jagiellonii Białystok 2-5, a Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Liderem tabeli jest Legia Warszawa.
1: Pogoda. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotny opad deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie kraju z gradem. Maksymalnie 24 stopnie na północy i miejscami na zachodzie. 25 w centrum, 30 na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Nie będzie się zmieniać.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przez wiele dekad życia wykonujemy jakiś zawód, a kiedy już jesteśmy mocno dojrzali, powiedzmy mamy lat 50, postanawiamy, że chcemy spróbować czegoś innego. Tak właśnie działo się w życiu Ewy Kamińskiej, artystki tworzącej gobeliny. Tą dziedziną sztuki pani Ewa zainteresowała się właśnie mając 50 lat. Skończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych. Potem nie tylko wystawiała swoje prace, ale też szkoliła innych w tej dziedzinie. I za chwilę zaproszę Państwa do pracowni Ewy Kamińskiej, która to pracownia mieści się na jednym z warszawskich osiedli. I pani Ewa czasami przekształca klatkę schodową w galerię, ponieważ właśnie tam od czasu do czasu pokazuje swoje piękne gobeliny, co sprzyja również integracji sąsiedzkiej. To pierwsza moja propozycja w tej godzinie. Później w dniu zakończenia Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera Ewa Hajne powie o spektaklu A ja się pana pytam, czy to jest życie? Spektaklu przygotowanym specjalnie na tę imprezę. A po godzinie 23.35 w cyklu Spotkanie z Martyna Podolska porozmawia z reżyserem filmowym Wojciechem Marczewskim. Nasz gość opowie o kontynuacji dziedzictwa mistrza kina, czyli Andrzeja Wajdy, o szkole Wajdy, ale także o osobistych refleksjach na temat współczesności i kultury. Zapraszam Państwa.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Klatka schodowa w pewnym czteropiętrowym bloku przy ulicy Długiej w Warszawie. I ta klatka schodowa od czasu do czasu staje się galerią sztuki, ponieważ pani Ewa Kamińska, artystka tworząca gobeliny, od czasu do czasu na tych barierkach swoje prace wiesza. Skąd ten pomysł był?
2: Przyszło tak nagle, ponieważ długo nie miałam wystawy, około 3 miesięcy, a nagromadziłam pewną ilość już prac. Chciałam pokazać swoim sąsiadom. To była akurat zima, luty, po święcie zakochanych, więc ponieważ ja swoich sąsiadów kocham, dlatego pokazałam.
1: Czyli pani gobeliny przyczyniły się do integracji sąsiedzkiej. I jakie były reakcje?
2: Powieszone było wieczorem, a wernisaż był dopiero o godzinie tam 15, więc jak wychodzili, to naprawdę było zdziwienie. Dowiedziałam się o tym oczywiście dopiero na wernisażu i byłam zaskoczona, bo nie tylko z bloku tego, w którym mieszkam, przyszły osoby, ale również z innych.
1: Teraz chodzimy do pracowni, która jest w piwnicy tego bloku, do pracowni pani Ewy Kamińskiej. Od jak dawna tę pracownię pani tutaj ma?
2: Od 10 lat, ale jako dziecko tu mieszkałam, więc pracownia jest nowym moim nabytkiem, ale mieszkałam już jako dziecko tutaj. Aha. Także z tym osiedlem jestem bardzo zaprzyjaźniona.
1: W pracowni mnóstwo gobelinów w różnych technikach, duże kolorowe koła, przepiękne zupełnie.

0: kocham koła. I tu akurat nie mam tych, które najbardziej lubię, pokażę pani w katalogu. To są koła zrobione na kołach do hula hop. Tak, między jednym a drugim kołem jest wytkany gobelin.
1: Tutaj jest gobelin z suszonych kwiatów ze zbóż.
0: W zeszłą jesień sąsiadka moja, Ewa, w swoim ogródku pod balkonem ścinała hortensje i były tak piękne, że szkoda mi było ich wyrzucić. Mówię, Ewa, daj mi, ja coś spróbuję. No i spróbowałam i wyszło coś takiego nawet dużego.
1: Jak pani artystką gobelinową została, bo stało się to już w takim dojrzałym wieku?
0: Pierwszy raz zobaczyłam gobelin pani Abakanowicz na Mazowieckiej. Zaskoczyło mnie, że coś takiego można pięknego zrobić. Te, które ja widziałam, to były jeszcze forma tkaniny takiej bardzo rozległej, przestrzennej, z niesamowitych kolorów. Poraziło mnie. I wtedy troszeczkę zaczęłam coś tam starać się poznać. Co to w ogóle jest ta tkanina? No ale później przyszło małżeństwo, przyszło dziecko i też miałam dużo szczęścia, bo w trzeciej klasie mój syn zmienił szkołę z Bemowa na Wolę i tam potknęłam się o potykacz, który informował, że jest organizowany kurs tkactwa artystycznego. No i tam zaczęłam. Pani, która prowadziła te zajęcia, pani Zenona Szczepanik, była moją mentorką i na całe życie zapamiętam jej cudowne słowa, że trzeba pokochać kolor, siebie i tkaninę. I po 10 latach, które tam spędziłam na tych warsztatach, pani Zenona poszła na studia do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Skończyła kierunek projektowanie tkaniny i ja, jak zobaczyłam jej wystawę po tych studiach, też postanowiłam, mając 51 lat, że ja też spróbuję. Jeśli jej się udało, dlaczego ja mam nie spróbować?
1: I to była Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Przepraszam za niestosowne pytanie. Czy była pani najstarszą studentką?
0: Tak, byłam najstarszą, także moje koleżanki z roku miały młodsze mamy, ale nie dawały mi odczuć, że jestem starsza. Fakt, że starałam się bardzo, to jakaś bransoletka na nodze, to coś, żeby za bardzo nie odstawać od nich. Ale te 3 lata były cudowne, czułam się młoda i trochę nieporanna, bo one były po szkołach plastycznych, a ja tak zupełnie świeżynka, szczególnie w plastyce. No bo w tkactwie to niestety byłam najlepsza.
1: Ale no właśnie, bo umiała pani tkać, więc właściwie po co te studia były pani potrzebne po 50?
0: Nie potrafiłam projektować sobie tkaniny. Bardzo wiele lat odtwarzałam pracę innych, malarzy, wielkich mistrzów. Kochałam Ślewińskiego i jego pracę mogłam zawsze odtwarzać. Ale stało się to już może nie nudne, ale takie niewystarczające. Chciałam coś dać od siebie, bo już techniki opanowałam, a właściwie brakowało mi warsztatu takiego, żeby umieć przelać to, co mam w głowie, w myślach, na papier, a później na tkaninę.
1: To był też wyjątkowy czas w pani życiu prywatnym, prawda? Możemy o tym powiedzieć, bo te dwie rzeczy się zbiegły ze sobą.
0: Niestety mój mąż nie chciał, żebym studiowała, ponieważ uważał, że będę osobą bardzo niezależną, która ma swoją pasję. Kochany i wspaniały człowiek, ale nie umiał tego zrozumieć.
1: A syn wtedy już wyfrunął z domu?
0: Syn zaczął właśnie studiować, był na informatyce z wykładowym angielskim. On też pierwsze 3 lata studiował tak jak ja. Ja zrobiłam licencjat, on zrobił licencjat i po licencjacie poprosił nas o rok przerwy, bo zafascynował się fotografią. I przez rok był reporterem. Wrócił na studia, skończył i teraz z moim mężem, a swoim ojcem prowadzą firmę informatyczną, która, muszę się pochwalić, 40 lat już funkcjonuje. To rzadkość na firmę prywatną.
1: Skoro pani i pani syn w tym samym czasie studiowali, w tym samym czasie zrobili licencjat, no to szkoda, że to nie była ta sama uczelnia i ten sam wydział. Ja przyznam, miałam w swoim życiu taką chwilę, kiedy siedziałam w jednej ławce z moim własnym ojcem, kiedy miałam 20 lat, zapisaliśmy się oboje na kurs szybkiego czytania. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie, że oboje się uczyliśmy czegoś zupełnie nowego.

0: Dlatego uważam, że to fascynujące, to co się zdarzyło w życiu pani i w życiu syna, ta synchronizacja.
1: Syn bardzo się zaangażował, ponieważ studiował na informatyce, miał w jednym palcu komputer. Wiele projektów pomógł mi przenieść na tą informatyczną wersję i bardzo dużo mi rzeczy ułatwiał dzięki temu. Także on bardzo dzielnie ze mną przestudiował te studia.
0: A czym zawodowo wcześniej się pani zajmowała?
1: Jestem po studium poligraficznym. Byłam redaktorem technicznym najpierw w WNT, czyli wydawnictwa naukowo-techniczne, później w NOCie. W NOCie nawet udało mi się być redaktorem technicznym w takim czasopiśmie miesięczniku Informatyka.
0: Tutaj w pani pracowni są tradycyjne gobeliny, ale jest tu coś niesamowitego, bo pani tka też na gałęziach. Gałęzie powykręcane z kształtami nieregularnymi i na tym gobelin.
1: To jest moja nowa pasja. Niestety nie ja to wymyśliłam, gdzieś tam podejrzałam i to mnie tak wciągnęło od czasu, kiedy mam działkę, bo to bardzo fajnie pasuje, jak znajdzie się własną gałąź na własnej działce, zrobi się gałęziową tkaninę i wetknie ją się w grządkę lub w jakiś kwietnik. No, moje stoją w kwietnikach, wiszą na drzewach. Lubię to bardzo i muszę się przyznać, że sąsiedzi chętnie zaglądają, oglądają i chcą, żeby im robić. Ja nie robię, uczę. Aha.
0: Jakie cechy trzeba mieć oprócz cierpliwości i dokładności, żeby skutecznie zająć się gobelinami, abstrahując od zmysłu estetycznego, od talentu artystycznego?
1: Chyba wytrwałość. Wcale nie trzeba mieć cierpliwości. Właśnie gobelin cudownie wycisza. Ja na przykład nie czytam książek, tylko je słucham. I robię gobeliny, tkam. I bardzo często, szczególnie w COVID-zie, wytkałam przy księgach jakubowych pani Tokarczuk 4 gobeliny i były naprawdę zbliżone do treści książki.
0: Aha, czyli pod wpływem treści tej książki, tej opasłej książki, bo przypomnijmy, ona ma 900 stron. Przy tej książce powstały 4 gobeliny.
1: Głównie góry, troszeczkę też i fantastycznych rzeczy, bo tam było dużo też i fantazji. Po COVID-zie zaproszono mnie na wystawę, bo akurat zrobiłam w COVID-zie prawie 12 prac. Jedną dodałam ze sznurka i nazywał się to Gobelin w COVID-zie, w koronie właściwie. Tytuł wystawy był Gobelin w koronie, a każdy z gobelinów symbolizował jeden miesiąc. I była to bardzo fajna wystawa, ciepła. Pomimo tego, że COVID nie był lekki dla nas wszystkich, to ta wystawa się spotkała z bardzo dobrym odbiorem. Ja nawet byłam zdziwiona, bo tam były też i kolorystycznie dużo było szarości, no bo to był taki czas. Dużo też różnego rodzaju kształtów. Ja kocham okręgi, a tam było właśnie bardzo dużo trójkątów, geometrii, nawet bym powiedziała, którego nie znoszę, symetrii, a tam było dużo symetrii. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to też i od pani Tokarczuk troszeczkę przeszło.
0: A to nie jest tak, że takie geometryczne wzory oprócz koła to jest jakaś ostrość, jakieś napięcie, a koło daje taki spokój i być może to napięcie covidowe też było widać w tych pracach właśnie poprzez dobór innych figur geometrycznych. Może coś w tym jest.
1: Też tak to teraz odbieram. Tkając te prace nie miałam takiego odczucia. Dopiero na wystawie mój syn 2 prace określił, jak mówi, mamo, one drżą. Ja mówię, jak to drżą? To są tylko paski. Nie, one pulsują.
0: Pani też uczyła innych, to znaczy prowadziła pani warsztaty tkactwa, tworzenia gobelinów. Jak rozumiem, głównie z paniami, czy się trafił jakiś chłop?
1: Chłop się jeden trafił i naprawdę był dobry, ale szybko zrezygnował, jednak go przytłoczyłyśmy.
0: Ale jakich zawodów to były panie i w jakim wieku i jakie były powody, jakie były ich historie, że zajęły się właśnie tkaniem?
1: Zaczęłam z grupą stosunkowo młodą, między 30 a 40, a nie 50-70, bo później już właściwie głównie 50-70 starzały się ze mną. I ta pierwsza grupa, miałam 2 mamy, małych dzieci,

0: które traktowały to jako odskocznie od obowiązków domowych.
1: Od tego kieratu, od tego zamętu, tu uspokojenie, tak? Rodzaj medytacji może nawet, prawda?
0: Systematyczność, rytuał domowy zamieniały w jakby rytuał tutaj. Tutaj miały możliwość wykazania się, że jeszcze coś oprócz tych wszystkich powtarzających się obowiązków mogą wykonać i robiły doskonałe rzeczy. Ja tylko powiem, jak one trafiały. Bardzo często na Starym Mieście, na Piwnej, była taka pracownia z dużą szybą, gdzie można było obserwować. I 4 osoby miałam właśnie z takich obserwacji, że chodziły, obserwowały i powiedziały, ja też bym chciała robić. Więc uważam, że fajnie jest pokazywać to na żywo, jak się tka. Więc zawsze jak miałam propozycje, to w takich piknikach czy czymś uczestniczyłam, pokazując, co można zrobić fajnego. I dużo osób się zgłaszało, szczególnie jeszcze na muzeum, Noc Muzeum na Mazowieckiej. Związek Artystów Plastyków, Oddział Warszawski bardzo pięknie organizuje, bo tam jest bardzo mocna sekcja tkacka.
1: Przepraszam za takie może mało artystyczne pytanie. Jak to się odkurza? Bo taki gobelin to chyba trochę kurzu zbiera, prawda? No raczej nie odkurzaczem, prawda?
0: Odkurzaczem, jak najbardziej.
1: No ale można tutaj zahaczyć jakąś niteczkę, nie?
0: Nie ma takiej obawy. Niektóre gobeliny mają po 25 lat. Te, które daję na wystawę po długim okresie czasu, bardzo często nakładam na nie prześcieradło mokre i prasuję. I to bardzo pięknie wchłania. A wszystkie roślinne używam lakieru do włosów.
1: Na przykład te z suszonych kwiatów, tak?
0: Tak, dlatego że...
1: No raczej do pralki się tego nie wrzuci.
0: Nie. Ale lakier bardzo pomaga. Po pierwsze utwardza, nie sypią się i nawet jak są już zakurzone, to się wszystko przylepia.
1: W jaki sposób by pani zachęciła kogoś, kto ma powiedzmy 60, 70, nawet 80 lat i czuje, że jakoś to jego życie jest przygaszone, że powiedzmy jest na emeryturze, nie jest już tak aktywny zawodowo, jak kiedyś chciałby czy chciałaby odkryć coś nowego. Jak znaleźć w sobie ten impuls i co to daje tak naprawdę?
0: Ja uczyłam w takich pracowniach tkackich w domach kultury. Najstarszą moją uczennicą była 93-letnia pani, która robiła fantastyczne rzeczy, nie tkając nigdy przedtem. Była to osoba samotna i dla niej spotkania 2 razy w tygodniu z nami po 4 godziny to były atrakcją i takim niewyobcowaniem, że nie czuła się wyobcowana w ogóle, bo na takich warsztatach to nie tylko się tka, na takich warsztatach się rozmawia. Jak tkamy z sobą 15 lat, to znamy swoje rodziny, znamy swoje problemy i właściwie jest to terapia. Jest to terapia, bo każda z nas może pożalić się. Poza tym to widać w gobelinach nastroje, że niektóre tak nastroje wychodzą ciemne gobeliny, smutne i wiadomo, że coś się dzieje w tej czy rodzinie, czy właśnie w tej osobie. A są, które są żywiołowe, piękne, krzyczą po prostu, żeby je oglądać i to wiemy, że wtedy albo się urodziła wnuczka, albo syn żeni się, więc to są naprawdę emocje.
1: Bardzo dziękuję, że mnie pani ugościła w swojej pracowni przy ulicy Długiej w Warszawie, w jednym z 4-piętrowych bloków. Pani Ewa Kamińska, która po 50 zdecydowała, że zajmie się tkactwem artystycznym, bierze udział w wystawach, ale też sama organizuje wystawy na klatce schodowej bloku, w którym jesteśmy. Bardzo pani dziękuję i gratuluję.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Teraz jak zwykle w niedzielny wieczór Ewa Hajne o pewnym spektaklu.
2: Dziś zakończył się w stolicy 23. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W tym roku szczególnie przywołano pamięć o Szymonie Szurmieju, wieloletnim do tego jakże twórczym dyrektorze Teatru Żydowskiego, a obok niego znaleźli się Sonia i Szmul Tencerowie, rodzice Gołdy Tencer, która teraz była główną sprawczynią tego artystycznego wydarzenia. Oczywiście w czasie tego festiwalu przez te liczne lata widzieliśmy niezmiennie twarze naszych braci Żydów, którzy byli wśród nas, tworząc wielokulturowe nasze bogate dziedzictwo. Obecnie przez 10 dni można było przeżyć, jak co roku, te wyjątkowe spotkania, w których teatr zajmuje poczesne miejsce. Uwzględniono tu przedstawienia z repertuaru Teatru Żydowskiego, które i potem można zobaczyć na jego scenach. Ale jedna rzecz była przygotowana tylko dla festiwalu. To spektakl muzyczno-kabaretowy o tytule A ja się pana pytam, czy to jest życie? I tak w namiocie w Parku Saskim wystąpiło troje aktorów: Monika Chrząstowska, Henryk Reifer i Marek Węglarczyk, a przez meandry kabaretu Międzywojnia przeprowadziła ich Teresa Wrońska, pianistka, kompozytorka i aranżerka, od wielu lat kierownik muzyczny Teatru Żydowskiego. Właściwie przy każdym skeczu czy piosence zasadne jest tytułowe pytanie: a ja się pana pytam, czy to jest życie? Oczywiście treść wielu z tych tekstów jest już znana, szczególnie dla starszego pokolenia, a ich autorzy to nieraz znakomici polscy twórcy żydowskiego pochodzenia. Dla przykładu jest tu Julian Tuwim w dowcipnej, acz frywolnej opowieści o pewnej księżniczce z dobrze strzeżonego zamku, co zamyka się w haśle sentyment, temperament, moment, aliment. Drugim poetą, który zaznaczył swoją obecność w polskim kabarecie przed wojną, to Marian Hemar. Jak przypomniano, był on twórcą postaci Lobka na polskiej scenie, wywołując aktora Leopolda Krukowskiego z tłumu statystów. Dla niego napisał tekst To jest moje życie. I tak zaczęła się solowa kariera tego aktora. Oczywiście prawie w każdym przypadku było to żartobliwe podejście do życia. Nic też dziwnego, że co chwilę widownia wybuchała śmiechem szczerym i spontanicznym. Ale też był moment nostalgicznej refleksji przy znaczącym, po trosze wstrząsającym tekście Miasteczko Bełz. Natomiast w finale z piosenką o zakochanym w Balbinie Moniku Przepiórko powracano do życia chwilowo lekkim nastroju, który przecież nie był obcy i naszym przodkom przed 1939 rokiem.
1: Ewa Hajne opowiadała o przedstawieniu, które zapamiętała z tegorocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. A za chwilę Martyna Podolska i jej gość.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pytanie z...
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, Martyna Podolska. Spotkanie z Wojciechem Marczewskim. Bardzo się cieszymy, że udaje nam się porozmawiać z laureatem wielu nagród, ale ostatnio laureatem nagrody imienia Andrzeja Wajdy. Panie profesorze, jakie to ma znaczenie dla Pana, ta nagroda? Bo to nagroda imienia, czy to za duże słowo, przyjaciela?
2: Bardzo bym chciał mieć odwagę, żeby Andrzeja nazywać po prostu przyjacielem. Byliśmy zaprzyjaźnieni, a Andrzej chyba nie jest skłonny do nagłych, że tak powiem, przelotnych przyjaźni. Utrzymuje pewien dystans, ale my się znamy wiele lat. My pracowaliśmy z Andrzejem. Andrzej był prezesem Stowarzyszenia Filmowców, a ja byłem wiceprezesem u niego. I to był stan wojenny wtedy, w trudnym momencie. Także myślę, że to miało pewien wpływ na to, że na fakt, że Andrzej zaproponował mi współpracę w szkole. Mianowicie ja myślę, że on wtedy, w tych latach 80. na początku, że on się po prostu przekonał, zorientował, że potrafię być, wiem, co to jest fair play, że potrafię być lojalny i że potrafię być na tyle zdecydowany i twardy, żeby zbyt łatwo nie ulegać wpływom, do których czasami życie, albo politycy, albo biznesmeni, różni ludzie czasami nas troszkę przyciskają.
1: Bo nie wystarczy być dobrym reżyserem, trzeba być też dobrym człowiekiem, żeby móc mówić o tym, że jest się artystą.
2: Chciałbym, żeby pani miała rację. Ja tak rozumiem. Ja uważam i tak rozmawiamy u nas w szkole, że ja na przykład mówię, że fair play w tej szkole jest nie do zaakceptowania. Nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników. I ja nie ukrywam, że selekcjonując ludzi do współpracy ze szkołą i do pracy w szkole, ja biorę również pod uwagę taki walor moralny, uczciwości. Ja lubię określenie fair play, bo ono jest szerokie, proste, a kryje w tym wszystko, co ważne. Bo łatwo jest reżyser, wykładowca, nauczyciel, bardzo łatwo może skrzywdzić ludzi. Może skrzywdzić, mówiąc po prostu na przykład rzeczy prawdziwe, ale mówiąc w takim tonie, mówiąc w ten sposób, że się młodzi ludzie nie mogą pozbierać po tym. A cała mądrość polega według mnie, żeby powiedzieć wszystko, co trzeba. Powiedzieć całą prawdę, wszystko, co jest źle, ale znaleźć też to, co jest dobre i dać im, żeby oni pozostali w tym, w poczuciu, że jest szansa i oni mają prawo, mają obowiązek wręcz dalej grzebać w tym i tworzyć coś oryginalnego, coś ważnego.
1: Czyli krytykować, zachęcając do dalszej pracy, do dalszych poszukiwań, do doświadczania filmowego, prawda, ale też i takiego ludzkiego.
2: Prawda potrafi zabić. Nie tylko kłamstwo, nie tylko oszustwo, nie tylko zdrada. Ważne jest, ponieważ to są ludzie wrażliwi. Oni przechodzą przez egzaminy wstępne. To nie są ludzie początkujący. Oni mają studia za sobą, jedne, drugie, pracę w różnych instytucjach kultury. Niektórzy pokończyli szkołę filmową w Łodzi czy w Katowicach, ale przychodzą tutaj, oni przychodzą na rozmowę. To był powód, dla którego z Andrzejem tę szkołę założyliśmy. Kiedy zrozumieliśmy, że młodzi ludzie w Polsce kończą szkoły filmowe, kończą jakąś formę edukacji, ale jeszcze nie są zawodowcami. Jest dziura, czarna dziura pomiędzy ukończeniem szkoły filmowej a początkiem produkcji już zawodowej. Że w tym momencie my powinniśmy im pomóc i powiedzieć, ej, ja rozumiem, że już dosyć dużo wiesz. Nigdy nie wiesz wszystkiego. Ani oni nie wiedzą, ani my nie wiemy, wykładowcy. A oni szanują to, że my gramy z nimi fair właśnie, że my mówimy, wiesz, nie wiem tego. Ja nie każdą konsultację przyjmuję, bo mówię, wie pan albo wie pani, ja za mało wiem na ten temat, ale nie czuję tego. Ja nie będę dobrym. Tu

kogoś innego znajdziemy. Bo to już mówimy nie tylko o oczywistych błędach, ale mówimy o tym, jaką pozycję musi twórca przyjąć wobec siebie, wobec materiału, który chce zrobić, na ile on musi siebie sprzedać w tym. Sztuka jest wytworem indywidualnym.

0: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu, ceny paliwa niżej. Można spodziewać się kolejek na stacjach paliw, bo od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%.
3: Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyn i oleju napędowego. Eksperci łódzkiego biura Reflex spodziewają się, że wygaszenie programu CPN automatycznie przełoży się na podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Prognozują, że ceny benzyn i oleju napędowego skoczą od 60 do 90 groszy za litr. CPN w drugiej odsłonie wprowadzono na

0: Ostatnie 2 tygodnie wakacji chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów z letniego wypoczynku. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31. Można było dowiedzieć się, jak spakować plecak ratunkowy, na co zwracać uwagę podczas ewakuacji i gdzie szukać bezpiecznego schronienia. Eksperci opowiadali o tym uczestnikom treningów reagowania. Kolejny dzień takich warsztatów odbył się wczoraj w całym kraju. Chodzi o to, by jak najwięcej obywateli poznało wiedzę potrzebną w kryzysowych sytuacjach, tłumaczy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Te treningi to jest tak przemyślane, aby były organizowane właśnie wtedy, kiedy odbywają się takie większe imprezy plenerowe związane z zakończeniem wakacji, z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dożynkami właśnie gminnymi, powiatowymi, gminno-powiatowymi, tak aby trafiać z tym przekazem w miejsca, gdzie tych ludzi przewija się najwięcej.
1: Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA, w którym od początku roku uczestniczyło prawie 290 tysięcy osób. Tymczasem polscy politycy są zgodni w sprawie aresztowania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po kłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
3: Skoro była obawa matactwa, nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Zbigniew Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
4: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
3: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
5: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
3: Karol Karski z PiS stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
6: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
3: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Rząd nie planuje finansowania Trybunału Konstytucyjnego. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie znalazły się pieniądze dla instytucji. Minister finansów Andrzej Domański tłumaczy, że Trybunał nie złożył na czas planów finansowych na przyszły rok. Decyzję sądu skrytykował prezydent Karol Nawrocki.
8: Co do głodzenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest to działanie oczywiście antypaństwowe. Trybunał Konstytucyjny odgrywa bardzo ważną funkcję w polskim systemie ustrojowym i nieprzeznaczanie środków finansowych na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, myślę, jest wstydem dla obecnie rządzących.
1: A Trybunał Konstytucyjny informuje, że 30 lipca jego prezes przekazał ministrowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok. Na koniec o sytuacji niczym z filmu akcji. Młody mężczyzna ukradł samolot i wystartował w kierunku elektrowni atomowej Pokrz na Węgrzech. Do zdarzenia doszło w Koloszy.
9: Według informacji lokalnej policji mężczyzna miał wyrwać z ziemi liny, którymi samolot był przymocowany, a następnie wystartować z drogi serwisowej z pominięciem pasa startowego. Samolot został szybko wykryty przez węgierski system kontroli przestrzeni powietrznej. Z bazy w Kecskemét podarwano parę myśliwców Gripen, które przechwyciły i monitorowały skradzioną maszynę lecącą w kierunku Pokrz. Lot zakończył się w okolicach miejscowości Gerjen. Mężczyzna wykonał przymusowe lądowanie w polu słoneczników, uszkadzając samolot. Odniósł jedynie lekkie obrażenia. Następnie opuścił miejsce lądowania i dotarł do drogi, gdzie próbował odebrać samochód przypadkowemu kierowcy. Próba kradzieży samochodu się nie powiodła, a mężczyzna został zatrzymany przez policję. Lokalne źródła podają, że mężczyzna mógł być nietrzeźwy. Okoliczności kradzieży samolotu, lotu oraz późniejszej próby kradzieży samochodu wyjaśnia węgierska policja. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Przed nami deszczowy dzień w całej Polsce, a na południowym wschodzie mogą pojawić się opady gradu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niszy z ośrodkiem 1001 hektopaskali nad Skandynawią powoli przemieszcza się na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 stopniowo skręcający na południowy i słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami

0: Spotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 4 do 6, początkowo w porywach 7, stopniowo skręcający na kierunki południowe i słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni stopniowo skręcający na południowy 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5 w porywach 6, pod koniec słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 3 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, pod koniec słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz i tam także możliwe burze. Na koniec prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, pod koniec miejscami 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio.

A może ktoś chce się z nami podzielić opinią, jak podobała się płyta Time zespołu Electric Light Orchestra. Numer telefonu do nas to 22 645 22 66. Nie naciskamy, nie jakoś szczególnie nie prosimy, ale może ktoś ma po prostu refleksję jakąś o tej płycie, to jest możliwość parę słów, by od kogoś usłyszeć. No i tak, wszystkie piosenki napisane przez Jeffa Lynne'a. Niesamowicie zdolnego muzyka. Pomijam już, że te utwory naprawdę, to nie to, że brzmią, bo one nie brzmią jak The Beatles, ale one są jak The Beatles, tak bym powiedział. Proszę zauważyć, w każdym utworze, ile jest szlagwortów, ile jest takich miejsc do złapania, do powtórzenia.

0: powiedział, że w jednej piosence tu jest tyle właśnie pomysłów, gdzie inne zespoły nie mają na całą płytę. No i tak to jest. Jest w tym jakaś prawda. Słuchaliśmy utworów Prolog, Twilight, Yours Truly 2095, Ticket to the Moon, The Way Life's Meant to Be, Another Heart Breaks, Rain is Falling from the End of the World, The Lights Go Down, Here's the News, 21st Century Man, Hold on Tight i Epilogue. Proszę Państwa, zostaniemy jeszcze zespołem Electric Light Orchestra, już nie z tej płyty. Właściwie, dlaczego mówię Electric? No, Electric oczywiście, przepraszam Państwa bardzo. Jakiś tam kawał z tym Electric. A, nie, to był ten. To był. O, pan Ireneusz dzwoni, super. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: No, dobry wieczór. Jestem ciekaw, jak pan.
1: Dzwonię z pięknego Szczecina.
0: Pięknego, w ogóle wyszło.
1: Rodziny 30 sierpnia.
0: Wszystkiego dobrego, ale panu powiem, że właśnie jest najlepszym miastem do życia w Polsce, Szczecin, według badań.
1: Tak, w 81 roku byłem w wojsku w Koszalinie, w Bałtyckiej Brygadzie WOP, w kompanii wartowniczej. Słyszałem tą płytę w wojsku, miałem swoje radio. No to jest niezapomniana muzyka.
0: Niezapomniana.
1: Tak, i mam prośbę, tak na deser.
0: Tak.
1: Chodzi mi o nagranie z tego zespołu Yellow Jungle, dżungla. Miałem to nagrane na magnetofonie kasetowym.
0: No, proszę pana, postaram się.
1: Do tamtej pory nie słyszałem tego utworu, bo zapomniane nagranie.
0: Postaram się, chociaż nie kojarzę, szczerze mówiąc, żebyśmy mieli, ale na przykład będzie Don't Break Me Down jeszcze, będzie Last Stranger London, będzie Confusion, będzie Roll Over Beethoven, Telephone Line i Mr. Blue Sky. Ale proszę powiedzieć trochę o tej... Tak, proszę powiedzieć o tej płycie trochę. Jak na przykład, powiedzmy, że słucha pan, no, który ma już swoje lata i słucha jakiś 18-latek, 20-latek i on w ogóle tak zwana kopara i co to było, o co tu chodziło, to co pan by powiedział właśnie, że jakie to zjawisko, jaka to dziwota w tej historii muzyki?
1: Ja powiem inaczej. W latach 70. Redaktor Kaczkowski puszczał muzykę hard rockową, a redaktor Gaszyński glam rockową. No, nie wiem dlaczego. Znaczy, muzyka disco wyparła muzykę glam rockową. Tam byli tacy wykonawcy z niezapomnianymi przebojami.
0: Przebojami
1: Gary Glittera. No niestety nie są puszczane.
0: No wie pan co, mogę odkurzyć, ale... Ale...
1: Jestem szefem gangu, rock'n'roll, rock. O to chodzi.
0: Okej, okay, ale właśnie ciekaw jestem, wracam do tych Electric Light Orchestra. Jak pan kojarzy, z czym właśnie? Czy rozumiem, że pan określa to jako glam rock?
1: No nie. Nie.
0: To nie zrozumiałem chyba, co chodziło z tym, co pan powiedział.
1: No przypomniałem, jak to było w latach 70.
0: Aha. Okej, ale to było, no właściwie zastanawiam się, kto grał. Jednak bardziej Marek Gaszyński.
1: Była to Gary Glitter, Sweet Matt, T-Rex itd.
0: Okej, dobra. Dobra. Dziękuję panu bardzo i cieszę się, że podobała się ta płyta, że w pewnym sensie jakąś nomen omen podróż w czasie panu zafundowaliśmy. Dziękuję, dobranoc. No to przy okazji rozmowy z naszym słuchaczem przedstawiliśmy, co będzie w dalszej części audycji.

sierpniowa, niepowtarzalna noc. Niepowtarzalna i ostatnia w sierpniu w tym roku. A w muzyce nocą mogli Państwo spędzić czas z ponadczasową płytą. Time zespołu Electric Light Orchestra. Jej premiera miała miejsce w 1981 roku i mimo upływu czasu ta muzyka nie brzmi archaicznie. No cóż, tak może objawił się talent muzyków i producentów. No i naszym zdaniem w programie pierwszym warto od czasu do czasu posłuchać tych piosenek. A po godzinie drugiej zapraszam na trzecią część nagrań z pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej, który odbył się także w 1981 roku. To wydarzyło się w Hali Oliwii w Gdańsku i stamtąd pochodzą nagrania. Usłyszymy artystów, którzy mieli odwagę tam wystąpić i dać dowód poparcia dla wielkiego ruchu Solidarności. Co ważne, zwłaszcza dzisiaj, 31 sierpnia. No cóż, produkcja może nie tak perfekcyjna, ale mnóstwo prawdy w tych dźwiękach niepokornych. Zapraszam. Muzyka nocą od początku do końca do godziny trzeciej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska wykorzysta pełną pulę bezzwrotnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Dziś dobiega końca pierwszy etap wykorzystania pieniędzy z KPO. Cała dostępna dla Polski pula to prawie 55 miliardów euro. Bezzwrotne granty to ponad 25 miliardów euro, reszta to tanie pożyczki.
4: Do końca sierpnia reformy oraz inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile kraje członkowskie umówiły się z Komisją Europejską. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które prowadziło rozmowy z Brukselą, chciałoby ten etap gwarantował, że Polska nie straci puli dotacyjnej. Polska do tej pory otrzymała 4 płatności z KPO. W przyszłym miesiącu, jak ustaliłam, ma otrzymać 5. transzę. Komisja Europejska już zapaliła zielone światło, a za 1,5 tygodnia zgodę mają dać przedstawiciele Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Ostatni wniosek o płatność Polska zamierza wysłać w listopadzie, by pieniądze otrzymać w przyszłym roku. Natomiast realizacja inwestycji sfinansowanych z KPO będzie trwała jeszcze przez kilka lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.